przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem to dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni pachą.

agresję. Obejrzyj Bronson, może szybciej skumasz puentę. Nienawiść znowu kwitnie gdzieś głęboko we mnie. Ma piękne kwiaty, ale kolce kują w rękę.

0: Štvorka, rádio i podcast.
1: Gramme.
2: Gramme.
1: Teraz gramme.

zwierzątka. Kotka i bobra i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy. Rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papierosy.

chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał, w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak, w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, Boże, nie widzisz co przeżywam? Nie dziw się, że jadę niebezpiecznie.

0: Sprouters.
1: Czwórka, radio i podcast.

0: Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.

Snapchat. Kiedy chcecie mnie przeprosić, ale jesteście spóźnieni jak na Instagramie Snapchat. Kiedy chcesz się ode mnie odwrócić plecami. Kappa. Jeżeli spodziewałeś się czegoś super...

Zapomnijmy o tym, co było, bo dzisiaj na nowo się rodzimy. Co? Wziąłem tabletkę, 72 godziny, nie moje problemy, nie dla nas rozmowy. Nie, nie, nie.

0: zostawiłaś mnie z kimś, kogo to obchodzi.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: To nasz kolorowy film, chociaż stara szkoła, wychowana cała ośka na ławkach, schodach, kiedyś na sztukę i byle przejść. Teraz inne plany, wyższy cel. Teraz nowa fura, dom i pies. Teraz nowi kumple, stary jazz. Teraz długa noc i krótki dzień. Może wrócę

0: lubię obserwować, jak ścigacie się o aplauz. Potem przemykać bokiem, gdy na scenie gasną światło. Mówią, że nie spada z nieba nic, a ciągle mam parasol. Sam w tak dużym domu jestem pochłonięty pracą. Brakuje mi czasu, aby wejść to znów na 100%, ale nadal nie ma rzeczy, której łatwo by mnie opchnął. Zawsze podobały mi się twoje plany,
1: twoje włosy,
0: twoje ciało,
1: twoje oczy,
0: twoje zdanie o tym, co ja myślę. Dzisiaj siedzę późno w nocy, nie ma ciebie, mam już dosyć, jestem głodny.

Uzależniam się jak kretyn od wszystkich żywojów rzeczy, więc nie ma co się dziwić, że tak niewiele mnie cieszy. Aż się Pawluch zaśmiał anioł, cóż to za nowe rozterki, nasz poeta ma znów halo. Jakbym pisał listy, nie wiem, Pawluch do Rainera Rilke. A to życie takie dziwne i trwa tylko krótko chwilkę. Osiągnąłem co chciałem, zostało odbijać piłkę. Fajnie, że chciałaś wysłuchać mnie, podzielcie się napiwkiem.

świat. Fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: Trójka. Polskie Radio.
1: Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic, maka zeżre, będę tyć. Może skromny nowy beat, może kilka słownych zbić w tak

z egedą. Morcianty sparaliżowany jak saszetą. Pyta czy zajadę mu jakiś żeton. Do dyrki idź kolego. A przydal Tomek mówi, że mi włoży kosa. Że za dawne wały mi piś. Może Tomasz przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże, wciąż ma zowsze. A w głowie tylko my i słońce upał. Gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka.

otwieram się w różne strony. Czasami żałuję, ale jestem tak zrobiony, żeby dawać co mam gdzieś komuś na zewnątrz. Mieć pełen pakiet cech, a nie wybierać zewsząd. Nie jestem altruistą, skoro życie moje. Nie jestem żadną, podzjebała się co dzień boję. Upadłem nisko, ale mam swoje podboje. Nie ufam gipkom, został mi hip-hop i dwie narzędzia zbroje. Stoję tam, gdzie chciałem, cały kław w życie.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Goławski i szansa na spotkanie w długi weekend, żeby trochę zatrzymać się, trochę zaczerpnąć, ale też zastanowić się, dlaczego świętujemy. Tradycyjnie długi weekend to pierwszy, drugi, trzeci dzień maja. 3 maja to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ale w tym roku okazało się, że świętowaliśmy ją już wczoraj. Ze względów liturgicznych uroczystość została przeniesiona na dzień 2 maja, ale warto popatrzeć w ogóle, czym jest to święto, jak patrzymy na Matkę Bożą i co w związku z tym może dziać się na Jasnej Górze i w Częstochowie. I właśnie dlatego chciałbym, żebyśmy właśnie tam, do Częstochowy, do miejsca pielgrzymek, do miejsca modlitwy, ale także, jak wielu podkreśla, do duchowego serca Polski dziś się przenieśli i mam nadzieję, że w tym rozpoznawaniu Częstochowy, rozpoznawaniu Jasnej Góry i bycia właśnie w tym punkcie na mapie Polski pomogą nam dzisiejsi goście. A razem z nami jest Marta Kluczniak. Cześć.
4: Cześć.
3: Rafał Stolarczyk. Cześć.
5: Cześć.
3: I ksiądz Adam Polak. Dzień dobry, szczęść Boże.
6: Cześć Boże, dzień dobry, cześć.
3: Jesteście zaangażowani w duszpasterstwo młodych archidiecezji częstochowskiej. Ksiądz Adam jest diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, ale także moderatorem w ruchu Światło Życie. To ważne spojrzenia, że jesteście w coś zaangażowani w tak ważnym miejscu. Na początek może, czy nie mieliście pokusy, żeby w związku z tym, że wtedy, na czas maryjnej uroczystości, cała Polska przyjeżdża do Częstochowy, na Jasną Górę. Nie kusiło was, żeby uciec od takiego zgiełku?
6: To ja mam troszeczkę tak, ksiądz Adam, że tego dnia może niekoniecznie wędruję na te duże uroczystości plenerowe, które się odbywają na ołtarzu polowym, tylko raczej idę wtedy, kiedy może tych ludzi właśnie nawet samego 2 czy 3 maja jest troszeczkę mniej, żeby

0: być sam na sam z Matką Bożą. Właśnie w takiej osobistej modlitwie. To jest takie moje raczej spędzanie tego dnia zwykle.
1: Marto?
2: Myślę, że u nas ludzi, którzy mieszkają w Częstochowie, jest troszeczkę taka mentalność właśnie, że na Jasnej Górze, jak są jakieś duże święta, uroczystości, to jest mega dużo ludzi i jest właśnie głośno gwarno, a jednak na przykład ja tak mam, że lubię takie uroczystości też przeżywać w ciszy, więc jak jeżeli się da, to raczej unikam zgiełku. I też w tym roku, no z racji tego, że majówka, to nie byłam ani nawet w Częstochowie, dlatego że pojechałam do mojej cioci i tam przeżyłam tę uroczystość. Ale ogólnie to właśnie myślę, że zgodzę się z księdzem troszeczkę, że jednak jak są te duże uroczystości, to my je przeżywamy w swoich parafiach, w tych takich mniejszych grupkach, a kiedy na tej Jasnej Górze jest już troszeczkę ciszej i mniej tych ludzi, to wtedy się tam udajemy. Przynajmniej ja tak mam.
3: Nie również akurat w tych dniach nie ma w Częstochowie, wyjeżdżam do Sandomierza, aczkolwiek jest takie poczucie właśnie, mam takie przynajmniej ja, poczucie tego świętowania, jako święta naszej matki w małych grupach, w małych wspólnotach, jakim jest parafia, ale również no, nie zapominając o tym, że kaplica Cudownego Obrazu jest blisko, to właśnie zawsze szukam takiego odpowiedniego momentu, żeby tam zajrzeć, aby właśnie pomodlić, spotkać się z matką. Jeżeli chodzi o te główne uroczystości, to wszystko zależy od dnia, od czasu, godziny, czy jest ona odpowiednia, czy nie. Aczkolwiek właśnie zazwyczaj wybieram ten czas, kiedy nie ma zbyt dużo ludzi, kiedy właśnie jest czas na taką osobistą modlitwę.
0: Często mówię też takie duże uroczystości, wiadomo, że jest dużo Eucharystii, nie tylko ta polowa msza święta z udziałem Episkopatu na głównym ołtarzu, natomiast są też jeszcze szereg mniejszych, chociażby taka msza zwykle dla Częstochowy jest i w dzień Wigilii uroczystości Matki Bożej, chociażby Królowej Polski i jeszcze wieczorem, więc też wtedy mieszkańcy Częstochowy się bardziej odnajdują na tych właśnie dedykowanych dla miasta Częstochowy uroczystościach, nie? To taką widzę obserwację przez lata.
1: To pewnie też szczególne, ale też i szansa, że w momencie, kiedy jesteście tam na co dzień, kiedy na Jasną Górę macie bliziutko, to inaczej się przeżywa to wtedy, kiedy jest się, można powiedzieć, na co dzień pod płaszczem Maryi. Jest takie sformułowanie, że Maryja otacza płaszczem, to wy pod tym płaszczem możecie być bezpieczni i trochę przyglądać się duchowości, wierze, tak codziennie, więc może i nie dziwne, że kiedy jest szansa na odrobinę oddechu, to jesteście odrobinę dalej, ale po to też, żeby na Jasną Górę za chwilę wrócić. Przyglądamy się dzisiaj właśnie temu, jak to jest. Trochę może między taką pielgrzymką a codziennością, między tym świętowaniem, a bycie na co dzień blisko Matki Bożej. O tym dzisiaj w czwórce, w rozmowach wiarygodnych. Do waszej dyspozycji, drodzy słuchacze, także nasz Facebook. facebook.com/rozmowywiarygodne. Tam się można do nas odezwać.
4: Ja, słuchaj. Ta, widzisz moje...

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Czwórka. Przyglądamy się temu, jak to jest świętować uroczystości maryjne z młodymi, którzy są zaangażowani w duszpasterstwo młodych w Częstochowie. Czas pielgrzymek jeszcze przed nami, ale myślę, że wiele pielgrzymek przybywa na Jasną Górę do Częstochowy przez cały rok. Czujecie w sobie takiego ducha pielgrzymkowego, ducha pielgrzymów, że cały czas trzeba być w drodze, także na drodze wiary coś odkrywać, coś poznawać?
2: Ja myślę, że bardzo tak, dlatego że pomimo tego, że jesteśmy właśnie z Częstochowy, to przynajmniej ja kiedyś uczestniczyłam właśnie w pielgrzymkach, bo mieszkałam też niedaleko Częstochowy i zawsze z takiej małej miejscowości z Blachowni parafialnie szliśmy pielgrzymką na Jasną Górę i też z powrotem, więc tego ducha takiego pielgrzymkowego to myślę, że gdzieś tam przeżyłam też w poprzednich latach, ale teraz przeżyłam w taki sposób, że mam dużo znajomych z różnych wspólnot, z różnych właśnie duszpasterstw, młodzieży z całej Polski i jak jest ten czas pielgrzymkowy, wakacyjny, to oni z tymi pielgrzymkami właśnie swoimi przychodzą i ja mogę ich odwiedzać. I to jest niesamowite doświadczenie właśnie, że oni po tej drodze, ja ich mogę przywitać tutaj u nas w Częstochowie u stóp Matki Bożej i oprócz tego też mogę posłuchać tej ich drogi, którą oni przebyli podczas tej pielgrzymki.
3: Właśnie w ciągu roku sam lubię pielgrzymować też, to znaczy ja może nie mam daleko, bo mam 3 kilometry na Jasną Górę, ale lubię chodzić na Jasną Górę, jak się tylko da. Właśnie nie jechać, tylko iść na nogach. To jest jakby taki jeden wymiar, a drugi wymiar jest taki, że nawet w samej Częstochowie to może się wydawać śmieszne ludziom, którzy są gdzieś tam z Warszawy, z Gdańska i z innych dalekich stron, że nawet w samej Częstochowie każda parafia przed Matką Bożą z kolei częstochowską, czyli przed 26 sierpnia, na Jasną Górę pielgrzymuje tak bardzo formalnie, to znaczy rzeczywiście idzie pielgrzymka. Niektóre takie najkrótsze trwają dosłownie 15-20 minut z niektórych parafii, ale idą. Niektóre nawet nie zdążą jednej części różańca odmówić, ale idą. I to jest też takie piękne, że Częstochowa też idzie, ale też przyjmuje pielgrzymów. To jest, myślę, że też taki nasz charyzmat. Witamy ich właśnie u stóp Matki Bożej, ale wielu z nas też ich gości w swoich domach. Czy po prostu śpieszy w jakikolwiek sposób z pomocą też, czy domy pielgrzyma, czy nawet czasami domy prywatne są miejscem, gdzie się pielgrzymi zatrzymują. Więc czujemy się też taką trochę Betanią.
4: Ja zawsze, kiedy wędruję na Jasną Górę, to przypominam sobie momenty, kiedy jeszcze za młodu, kilkanaście lat temu...
2: Przepraszam, wtrącę się. Rafał, lat 18.
4: Kiedy wędrowałem właśnie z Radomska, z mojej rodzinnej parafii na Jasną Górę. Jest to zawsze dla mnie taki moment właśnie powracania do tego czasu, do tego, że idę, aby się spotkać. I faktycznie spotykałem i nadal spotykam się z matką, jak uczniowie w Emaus. Ale również to jest dla mnie bardzo ważne, szczególnie przez to, że ten ostatni rok był rokiem nadziei, więc to pokazuje mi bardzo tą przepiękną wędrówkę, ale również tą radość, że mogę spotykać, jak Marta powiedziała, moich znajomych z innych miast czy z innych wspólnot i razem z nimi mogę się spotkać i im towarzyszyć.
1: To miasto, to miejsce dla wielu osób jest duchowym celem, celem i finałem jakiejś pielgrzymki. Dla was może być paradoksalnie jakimś miejscem startu. Czy widzicie właśnie przez te lata funkcjonowania, pracy, działania, zaangażowania w duszpasterstwo w Częstochowie, blisko Jasnej Góry, że to jest miejsce, które coś zmienia? Co zmienia, to może jeszcze opowiemy więcej za moment, ale czy czujecie, że to jest jakimś motorem, motywem zmiany?
3: Jasna Góra jest nazywana polską Kaną, tak się ją często nazywa, chociażby z uwagi na Ewangelię, którą się czyta w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. I właśnie Kana to jest początek życia dla rodziny w tym przypadku.

0: Nie? I tak samo ta Jasna Góra zawsze będzie takim początkiem, źródłem życia Kościoła Częstochowskiego, także Duszpasterstwa Młodych. Czasami się zdarza tak, że się, niektóre inicjatywy się dzieją też na Jasnej Górze, czy młodzieżowe, czy w ogóle diecezjalne, ale czasami też na Jasnej Górze jesteśmy posyłani, jak chociażby co te kilka lat na Światowe Dni Młodzieży właśnie posłanie nawet ogólnopolskie się dzieje na Jasnej Górze.
1: Ja myślę, że tak też, bo od niedawna mamy nową kaplicę na Jasnej Górze. Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, bo zawsze ona była połączona z tym miejscem spowiedzi. I oprócz tego, że ta kaplica jest piękna, że tam naprawdę można poczuć taki spokój, że jest po prostu Pan Jezus i reszta wystroju nie przeszkadza w tym, żeby skupić się na Panu Jezusie, to ja mam tak, że jak mam właśnie jakiś ciężki temat do przegadania albo potrzebuję właśnie takiego odłączenia się też troszeczkę od wszystkiego, co się gdzieś tam dzieje w moim życiu, albo na przykład ogarniam jakieś wydarzenie w archidiecezji, to idę właśnie do tej kaplicy i w tej kaplicy pytam się Pana Boga, co zrobić. Nie wiem, czy to, może to też jest takie trochę ludzkie, no bo jednak właśnie te walory jakby tak zewnętrzne trochę mi w tym pomagają też, ale w tej kaplicy właśnie gdzieś tam jest taki początek moich działań też często.
2: Rafale, ty czujesz to jako punkt startu, to miejsce?
3: Myślę, że tak, na pewno, że kiedy wychodzę już z tego miejsca, czuję się jak nowonarodzony, z nowymi myślami, że to, co było ciężkie, mogłem zostawić i zacząć nowe, i moje horyzonty, to pola działania zostały, że tak powiem, rozszerzone, że mam siłę do tego, aby służyć przede wszystkim temu, czemu zostałem powołany.
2: Ważne słowa, ważne miejsca biblijne przywoływane w naszej rozmowie. Chciałbym, żebyśmy o nich też więcej za kilka chwil opowiedzieli. Teraz jeszcze odrobinę doskonałej muzyki, a za moment wracamy do rozmowy.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w Czwórce.
1: Rozmowy Wiarygodne w Czwórce, facebook.com/rozmowywiarygodne. Dyskutujemy o byciu na Jasnej Górze, o tym jak to jest w Częstochowie w takich dniach jak uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Czas całego maja, cały miesiąc jest dedykowany w kościele Matce Bożej. Wy macie tę szansę właśnie, że jesteście blisko Maryi. Można powiedzieć, że ta bliskość Królowej Polski jest właśnie tym elementem, który w duchowości, przypuszczam także i w waszym duszpasterstwie, w waszych miejscach, w Ruchu Światło Życie, gdzie działacie, jest jakoś szczególnie zaznaczone. Czy da się to jakoś odczytać bardziej niż w innych miejscach, że jesteście bardziej przywiązani do Matki Bożej?
2: No trochę powiem z takiego pola, którym nam też przychodzi działać w dużej mierze, czyli w Ruchu Światło Życie. Nam też ksiądz Blachnicki zostawił taką... No trochę inne spojrzenie na Maryję, to znaczy mam wrażenie, że ono jest nie koncentrujące na samej Maryi, tylko to jest Maryja, która ciągle wskazuje na Jezusa. I na Jasnej Górze to bardzo dobrze widać, bo na obrazie Matki Bożej Częstochowskiej Maryja ma rękę wyciągniętą w stronę Jezusa. Nie? Że my nie patrzymy na Maryję jako na półboginię, tak jak niektórzy nam zarzucają, chociażby, nie wiem, protestanci, tylko właśnie patrzymy na Maryję, która nam ciągle pokazuje Jezusa i ciągle mówi, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. I to jest, myślę, takie spojrzenie, którego my się uczymy też jako młodzi i myślę, że ono jest takie też łatwiejsze do przyjęcia. To znaczy my patrzymy na kogoś, co nam cały czas wskazuje. Matka, która ciągle nam wskazuje tego, który jest drogą, prawdą, życiem.
3: Mnie chyba Ruch Światło Życie właśnie nauczył tego, że Maryja jest taką moją przyjaciółką i jakby to połączyć z tą naszą Jasną Górą, no to oczywiście mamy wizerunek Matki Bożej tam. Więc też... czasem, jak mam chwilę, to idę pod ten obraz i trochę jak z tą przyjaciółką rozmawiam właśnie. Tak jak kobieta z kobietą o takich trudnych rzeczach, gdzieś tam nawet jakichś rozterkach miłosnych. Więc myślę, że właśnie chyba bardziej jako towarzyszka jest dla mnie Maryja. I, no i właśnie tak jak mówiłam wcześniej, że tego mnie nauczył Ruch. I też to, co ksiądz tu mi powiedział, że to Maryja nie jest jakąś tam boginią, tylko tą przyjaciółką.
4: Dla mnie Maryja to przede wszystkim matka. To bardzo podoba mi się to na obrazie, że ona z jednej strony pokazuje na Jezusa, ale z drugiej trzyma go na rękach. I mam taki obraz, że ona również mnie trzyma w tych rękach, że mnie również tym płaszczem okrywa. Daje mi właśnie tą matczyną miłość, te dobre słowo, że tak powiem, to, że mogę jej się wygadać za to, że mogę po prostu być przy niej, nic nie mówić, a ona i tak właśnie będzie mi pomagać i będzie mnie prowadzić do Boga.
1: Ważne spojrzenia oraz ważny obraz Maryi, Matki Bożej, żeby lepiej też zrozumieć sens tego dzisiejszego także świętowania. Maryja, Królowa Polski, to ważna uroczystość, ważny czas. Ważne, żeby zatrzymać się także nad naszą duchowością i tym właśnie zajmujemy się dzisiaj w Czwórce, w rozmowach.

wiarygodnych, żeby trochę odkryć to, co taka przestrzeń i takie miejsce jak Jasna Góra może dać w rozwoju wiary. Za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Tuż po uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, bo została przeniesiona z 3 na 2 maja, przyglądamy się temu, jak to jest właśnie w tych dniach na Jasnej Górze, w tych dniach w Częstochowie. To jest ta szansa, kiedy jesteście tak blisko Jasnej Góry. Pytałem, czy to jest moment startu, ale chciałbym zapytać, czy w związku z tym, że wy startujecie z tego miejsca, pielgrzymki na Jasną Górę docierają, jest to miejsce docelowe, miejsce finału. A jak wygląda codzienność tej drogi pomiędzy startem a finiszem? Gdy już wiemy, że różne są punkty, do których możemy docierać i z których wyruszamy, zawsze po drodze gdzieś jest jakieś spojrzenie na duchowość, na wiarę. Czy ta bliskość Jasnej Góry zmieniła waszą codzienność i spojrzenie na wiarę?
3: To może zacznę od tego, że właśnie ogólnie nie pochodzę z Częstochowy. Mieszkam tutaj już, nie wiem, chyba z 10 lat, ale mieszkałam bardzo blisko Częstochowy, 15 kilometrów. I zanim zaczęłam mieszkać w Częstochowie, to Jasna Góra właśnie była takim miejscem, gdzie trochę to, czego próbujemy unikać, czyli właśnie taką czymś bardzo enigmatycznym. W sensie to nie była właśnie moja codzienność, że rzadko tam się pojawiałam na Jasnej Górze, więc jak mogłam być na Jasnej Górze, to byłam zachwycona po prostu, bo to było miejsce, takie centrum Częstochowy wtedy dla mnie. A jak już zaczęłam tutaj mieszkać, to pierwsze lata wyglądały tak, że właśnie niestety nie chodziłam tam, no bo miałam w głowie to, że ta Jasna Góra jest bardzo blisko, więc w sumie mogę tam iść kiedykolwiek chcę. I kiedyś z koleżanką rozkminiłyśmy, że kurczę, mieszkamy tak blisko tej Jasnej Góry, a tak rzadko tam jesteśmy, i zaczęłyśmy po prostu chodzić właśnie na adorację, albo czy to pod obraz też. I chyba dopiero wtedy gdzieś tam taka duchowość maryjna zaczęła się bardziej we mnie rozwijać, lokalna. No bo gdzieś tam zawsze właśnie Maria była tą moją przyjaciółką dzięki oazie. Ale ta lokalna duchowość zaczęła się rozwijać dopiero w tym momencie. I teraz mogę powiedzieć, że właśnie jak mam jakiś taki ciężki czas, to pierwsze co myślę, to myślę o tym, żeby iść albo pod obraz, albo żeby iść do kaplicy adoracji. I ta Maryja też jest tą taką, myślę, taką trochę ostoją w tej wierze, że właśnie ona dla mnie nie jest jakimś aż takim centrum w mojej wierze, ale ona jest bardzo ważna, że to jest takie, myślę, wyważone u mnie, o. Że jakoś nie przeginam w stronę maryjną za bardzo, ale ta Maryja jest bardzo ważna.
2: Tak, Matka Boża nie jest centrum wiary. Centrum wiary jest Jezus Chrystus, Jego krzyż i zbawienie, które przez ten krzyż przynosi. Ale Matka Boża, tak jak też mówicie, wskazuje na Jezusa, pokazuje też różne drogi do Niego. Rafale, wracając do tego pytania o codzienność wiary, czy ona w tej bliskości Częstochowy w twoim życiu była jakoś zmieniona, jakoś inaczej widzisz wiarę przez to, że jesteś blisko Jasnej Góry?
4: Myślę, że na pewno to miejsce jest oczarowujące, nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Pokazało mi bardziej właśnie na ten aspekt bardziej służby, tego, żeby pomagać drugiemu człowiekowi, aby posługiwać mu, i właśnie też to spojrzenie się zmieniło, że tak jak Marta powiedziała wcześniej, mieszkając blisko jakiegoś ważnego miejsca, nie zawsze się o nim pamięta, nie zawsze jest ono na pierwszym miejscu, aczkolwiek trzeba cały czas odkrywać. Ja cały czas na pewno odkrywam i mam nadzieję, że będę odkrywał to miejsce, to, że jest ono dla mnie bardzo ważne. I wspominając o tym starcie i finiszu, ja mam takie, że zawsze warto zaczynać i kończyć z kimś, kogo się kocha, kto jest, że tak powiem, zawsze obok mnie, i właśnie takim miejscem jest Maryja. Że wtedy, kiedy jest źle, to do niej idę, ale wtedy, kiedy czegoś potrzebuję, coś muszę zrobić, się zawierzyć, to właśnie idę do niej.
2: Proszę księdza, jak ksiądz patrzy na tę przestrzeń, nie tylko osobistej wiary, ale też pokazywania wiary innym, zadania bycia właśnie duszpasterzem młodych, czy Jasna Góra to jakoś w księdzu zmieniła? Co by ksiądz wydobył, zaznaczył z takiej bliskości?

0: wartości tego miejsca, sanktuarium?
1: Ja myślę, że dla mnie Jasna Góra się będzie włączyć z duszpasterstwem młodych przez znak, którym były Światowe Dni Młodzieży, te w 91 roku. Co by nie rzec, to były pierwsze w Polsce Światowe Dni Młodzieży i jakby młodzi, którzy mi pokazywali, tacy powiedzmy trochę starsi ode mnie, drogę do Pana Jezusa, oni byli w dużej mierze dziećmi tamtych dni, tych Światowych Dni Młodzieży z 91. Cały czas się wspominało te Światowe Dni Młodzieży, no dla nas to już jest 30 kilka lat, ale dla tych troszeczkę starszych ode mnie ludzi to były bardzo żywe doświadczenie Jasna Góra. I tam zresztą co chwilę to wraca, bo tam no, nawet są pamiątki przecież po tych Światowych Dniach Młodzieży, więc chociażby z tego powodu. Ale też nieprzypadkowo, bo Światowe Dni Młodzieży w 2016, które przeżywaliśmy w Krakowie, to one też były poprzedzone przecież dniami w diecezjach. I takim centrum ewidentnie wtedy tego życia Światowych Dni Młodzieży naszej diecezji była Jasna Góra. Nasza diecezja wtedy została nazwana Kanon, tak bardzo geograficznie, ponieważ każda diecezja otrzymała wtedy jakiś przydomek biblijny najczęściej. I myślę, że to jest to. Ale też widzę, jak młodzi na Jasnej Górze, ja sam zresztą wielokrotnie, młodzi z naszej diecezji, ponieważ to jest taki stały konfesjonał w ogóle też naszego miasta. Tam właściwie spowiedź trwa od rana do późnego wieczora, ciągle o każdej porze dnia można tam... To właśnie to jest też takie miejsce odzyskiwania sił, odzyskiwania właśnie tego obrazu Boga, który zostaje w nas zniekształcony przez grzech, właśnie tam na Jasnej Górze, czy właśnie też przez osobistą modlitwę. To jest też takie miejsce w Częstochowie, gdzie jest pewne, że jest adoracja Najświętszego Sakramentu, gdzie można zawsze przyjść. I taki trzeci obrazek jest może taki, że bardzo lubię Jasną Górę w takich dniach uroczystych, może nawet nie tyle właśnie sam się włączam w te uroczyste liturgie, ale zwłaszcza w te dni, kiedy są duże pielgrzymki, zwłaszcza wtedy, kiedy są duże pielgrzymki ludzi młodych. Jasna Góra wtedy naprawdę jest przepiękna. Kiedy się tam przechodzi, nie wiem, w okolicach 15 sierpnia, w okolicach właśnie 25, 26 sierpnia i te tłumy młodych, czy właśnie, nie wiem, wiosną, kiedy jeszcze przed maturami tam przychodzą maturzyści w dużej liczbie, to Jasna Góra jest wtedy zdecydowanie najpiękniejsza. Kiedy ten dziedziniec jasnogórski, kaplica Matki Bożej właśnie rozbrzmiewają śpiewem młodych, nie tylko śpiewem.
0: O życiu i duszpasterstwie, o byciu zaangażowanym także w odkrywanie kościoła, można powiedzieć w cieniu Jasnej Góry. Dzisiaj rozmawiamy w czwórce. Przed nami jeszcze trochę informacji. Przed nami jeszcze oczywiście nie zabraknie doskonałej muzyki, ale także garść wiadomości. Warto zostać razem z nami. Zapraszam, żeby zajrzeć także na naszego Facebooka, facebook.com/rozmowywiarygodne.
2: Witam was wszystkich, przed wami mój tata. Aha. Tata.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Dobry update.
2: Dobry update. Dobry update.
3: Czwórka. Rozmowy wiarygodne przed mikrofonem Przemysław Goławski i kolejna godzina naszego porannego, niedzielnego spotkania. Warto zacząć od spojrzenia na garść informacji, czyli dobry update. I w związku z tym, że w całej audycji dziś wędrujemy na Jasną Górę, to i teraz warto zatrzymać się przy uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To święto, które łączy w sobie historię, wiarę i polską tożsamość, a kult maryjny był wyjątkowo silny w Polsce już w średniowieczu. Matka Boża była postrzegana nie tylko jako postać religijna, ale jako szczególna opiekunka całego królestwa. Jan Długosz nazywał Maryję panią świata i naszą.

duszą, a pieśń Bogu Rodzica, znana od XV wieku, pełniła rolę nieoficjalnego hymnu państwowego. To pokazuje, jak głęboko obecność Matki Bożej była wpisana w życie codzienne i myślenie dawnych Polaków. Mało kto jednak wie, że po raz pierwszy Maryja została nazwana wprost królową Polski podczas objawienia

0: Mnie królową Polski nie zowiesz. Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam. Treść tych objawień trafiła później do Rzeczypospolitej za sprawą księcia Albrechta Radziwiłła, wielkiego kanclerza litewskiego. Wczoraj o tej wielowiekowej historii i więzi Polski z Matką Bożą przypomniano także na Jasnej Górze, gdzie odbywały się centralne uroczystości z udziałem pielgrzymów z całego kraju. Sumie odpustowej przewodniczył przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda i w homilii podkreślał, że Polska będzie naprawdę wielka nie tylko dzięki sile gospodarki czy polityki, ale wtedy, gdy pozostanie wierna Bogu, służąc prawdzie, życiu, rodzinie i drugiemu człowiekowi. Arcybiskup Wojda przypomniał, że tegoroczna uroczystość była obchodzona dzień wcześniej, nie 3 maja, aby nie kolidowała z kolejną, 5 już niedzielą wielkanocną i zaznaczył, że dla wierzących nie jest to jedynie data w kalendarzu. Jak mówił, to święto, które buduje tożsamość i przypomina, że królowanie Maryi jest wpisane w radości i cierpienia narodu, w jego upadki i nadzieje. Hierarcha zwrócił też uwagę na znaczenie pielgrzymowania na Jasną Górę, które jest wyznaniem wiary i pragnieniem bycia blisko Maryi. Przypomniał także śluby króla Jana Kazimierza z 1656 roku, gdy w katedrze lwowskiej oddał on Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej. Nie był to, jak podkreślano, gest polityczny, lecz akt głębokiego zawierzenia. Arcybiskup Wojda w homilii przypomniał także o jasnogórskich ślubach narodu sprzed 70 lat, napisanych przez uwięzionego prymasa Stefana Wyszyńskiego i odczytanych w 1956 roku przed milionowym tłumem. Było to zobowiązanie do odnowy moralnej, wierności Bogu, obrony życia i rodziny, coś, co nazwano duchową konstytucją narodu. I może właśnie dlatego ta uroczystość wciąż wybrzmiewa tak mocno, bo nie dotyczy tylko przeszłości, ale pyta o to, kim jesteśmy dziś i na czym tak naprawdę chcemy budować przyszłość Polski i jakie wartości są dla nas ważne. O tym warto pamiętać i dlatego właśnie o tym dzisiaj w Dobrym Update'cie. Warto zostać razem z nami w rozmowach wiarygodnych, bo za chwilę wrócimy do dyskusji o tym, jak to jest być i działać w pobliżu Jasnej Góry w Częstochowie.
1: Mniej więcej tak wygląda to w oczach Stwórcy. Tak przynajmniej podejrzewam, bo wiedzieć tego nie mogę. Być może, że mnie nie znasz, lecz ja wiem o tobie wszystko. Wiem, kiedy siadasz, wstajesz, znam twoją rzeczywistość. Ja ciebie stworzyłem na moje podobieństwo i włosy twe policzyłem na głowie, choć to szaleństwo. Masz miłość, nie przekleństwo, życie, potencjał. Jesteś moim synem, znam cię od twego poczęcia. Wybrałem cię do szczęścia, synu, nie byłeś przypadkiem. Spisałem o tobie księgę, dałem talent, dobrą gadkę.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Dziś przyglądamy się także znaczeniu obecności Matki Bożej w polskim kościele, ale i w naszym państwie, bo uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski to także święto narodowe. O tym zderzeniu właśnie symboli, relacji, obecności Matki Bożej także osobiście w życiu rozmawiamy z zaangażowanymi w duszpasterstwo młodych w Częstochowie i w Ruch Światło Życie. Marta Kluczniak razem z nami, cześć.
2: Cześć.
1: Rafał Stolarczyk, hej.
3: Hej.
1: I ksiądz Adam Polak. Dzień dobry, szczęść Boże.
4: Dzień dobry, szczęść Boże jeszcze raz.
1: Już nieco więcej wiemy o waszym zaangażowaniu, o tym, jak widzicie to świętowanie, jak widać obecność Matki Bożej, jak też to Maryjne Sanktuarium może przemieniać rzeczywistość wiary, ale padało sporo nazw miejsc biblijnych w poprzedniej części naszego radiowego spotkania. Kana, Emaus, Betania. Każde ma jakieś znaczenie, każde może coś oznaczać, ale sanktuarium to przecież nie tylko miejsce modlitwy, to miejsce spotkania, może miejsce zaangażowania, miejsce wolontariatu, może także miejsce odkrywania powołania, może miejsce ciszy, może miejsce podejmowania decyzji. Czy widzicie takie biblijne miejsca jako

0: o różne obszary, różne czasy w naszym życiu i w nich właśnie. Może taka wyprawa, pielgrzymka na Jasną Górę albo przeżycie święta w tym miejscu może pomóc?
1: Myślę, że może pomóc. Ta Kana, papież Jan Paweł II kapitalnie o tym mówił w którejś z pielgrzymek, mówił, że Kana to jest miejsce odnowy i przemiany. Nie? Skoro w Kanie Galilejskiej Pan Jezus przemienił wodę w wino, to tak samo my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby właśnie na Jasnej Górze przeżywać przemianę. Taką wewnętrzną. I myślę, że to jest ta istota Jasnej Góry jako Kany, czyli miejsca przemiany. Padały też inne nazwy, one oczywiście może nie są wprost takie już z Jasną Górą związane, ale Betania rzeczywiście takie miejsce odpoczynku. Jak Pan Jezus przychodził do Betanii, to odpoczywał. I myślę, że podobnie trochę Emaus, gdzie odkrywamy Pana Jezusa przede wszystkim w Eucharystii, tak jak odkryli Go uczniowie idący do Emaus, ale właśnie w drodze, tak jak my nieraz w tej drodze na Jasną Górę.
2: Betania też, no to jest takie miejsce spotkania Jezusa oprócz odpoczynku, spotkania z przyjaciółmi, co nie? I myślę, że na Jasnej Górze oprócz tego, że mogę tych przyjaciół spotkać, jak przychodzą z pielgrzymką, no to też właśnie Maria jest tą przyjaciółką i myślę, że w tak może duchowy sposób jakoś to się łączy ze sobą. Też dla mnie Betania jest ważna, bo ja nazywam się Marta Maria, więc troszeczkę gdzieś tam łączę się z tą Betanią tak duchowo.
3: Dla mnie Emaus jest przede wszystkim tak prywatne, ponieważ na początku uczniowie nie poznali Jezusa. Na początku to Jezus im pisma objaśnił i tak mam trochę również z Jasną Górą i z Maryją, że nie zawsze w swoim życiu widzę tego Pana Jezusa, nie zawsze w swoim życiu widzę Jego działanie i widzę Jego obecność. I kiedy idę na tą Jasną Górę, właśnie Maryja mi cały czas przypomina o Nim, cały czas mi na Niego wskazuje. I właśnie to, że w tym ostatnim momencie, jakim jest łamanie chleba, i to dla mnie jest przepiękne, że tam mogę go na nowo codziennie, w codziennej Eucharystii go poznawać i go odkrywać.
0: I w tych wszystkich miejscach także można odkrywać spojrzenie na naszą duchowość, na naszą relację z Matką Bożą. Do tego chciałbym, żebyśmy za moment wrócili, a do waszej dyspozycji nasz Facebook, facebook.com/rozmowywiarygodne.

0: są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Dzisiaj dyskutujemy o tym, jak to jest być w bliskości Jasnej Góry, w bliskości z Matką Bożą. Miejsce pielgrzymek, Maryjne Sanktuarium, takie miejsce w kraju, które jest bardzo, bardzo ważne. Ale w związku z tym, że to jest także szansa na spotkania, to może i w waszym spojrzeniu na znaczenie pielgrzymowania, znaczenie spotkania z Matką Bożą także w tym miejscu, widzicie własne działanie, bo to jest szansa, żeby w czasie na przykład takich uroczystości widzieć chorych, którzy przychodzą na Jasną Górę, starszych, młodych, ludzi różnych stanów. Czy wy widzicie także w tym jakieś wyzwanie albo jakąś inspirację do działania?
2: Dla mnie na pewno to jest miejsce,

0: miejsce posłania w posługę duszpasterską w ogóle. I to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, że jak spotykam ludzi na Jasnej Górze, pielgrzymów, to jest zawsze takie... Czasami mnie nawet zaczepiają, nie? Proszę księdza, potrzebuję pogadać, potrzebuję, nie wiem, spowiedzi. Nawet czasami się zdarza, że mimo, że tam są konfesjonały, to jednak ktoś jak widzi księdza, no to czasami prosi. Czy ubogich, którzy gdzieś tam pod Jasną Górą są, no to też oni są dla mnie zawsze jakimś wyrzutem sumienia. Oczywiście oni zawsze proszą o jakieś grosze czy o coś do jedzenia. To jednak traktuję to jako też okazję do tego, żeby się przy nich chociaż chwilę na chwilę zatrzymać, jeżeli się da.
1: Bardzo, bardzo wiele osób przybywa na Jasną Górę. Czy spotkanie z nimi może być jakimś wezwaniem i zaproszeniem do waszej codzienności, do działania, inspiracją do tego, żeby później coś dalej robić?
2: Wcześniej wspominaliśmy, że jest taki czas matur, więc jest dużo maturzystów, którzy przyjeżdżają z pielgrzymką. I ja mam takie doświadczenie, że często mam okazję do tego, żeby dzielić się świadectwem właśnie na tych pielgrzymkach maturzystów, albo na przykład też głosić jakieś konferencje i dzielić się tym doświadczeniem wiary i charyzmatu oazowego. Więc myślę, że od tej strony czuję jakieś takie powołanie do tego i też takie może zawołanie, żeby dzielić się świadectwem i dzielić się tym, jak ja przeżywam swoją wiarę. To chyba bardziej od tej strony. Jednak ja jestem zaangażowana bardzo mocno w to duszpasterstwo młodzieżowe, więc gdzieś tam ta młodzież jest mi bliska sercu i chyba myślę, że w tę stronę jakoś bardziej czuję się powołana.
3: Dla mnie oczywiście to pokazuje również taką drogę do, jak już wcześniej wspomniałem, do takiej posługi, do służby innym, ale przede wszystkim dla mnie przepiękne jest to, że ja mogę uczestniczyć z innymi i być z nimi w drodze, a nie brać jakiejś bardzo dużej, wydaje mi się, takiej odpowiedzialności, jak Marta, konferencje czy inne zadania, ale po prostu, żeby być przy nich, żeby dodawać im siły, siły ducha, również, aby nie bali się mówić o tej wierze. No, młodzi, ja sam jestem młody, więc oni zawsze są w moim serduszku jak najbardziej, ale również pokazuje Jasna Góra mi to, że są jednak osoby starsze, osoby chore, niepełnosprawne i mi też trzeba się zająć. Tam, że w tym świecie potrzeba jeszcze miłosierdzia, czynów miłosierdzia, jak cały czas przypomina o tym kardynał Krajewski.
1: Ważne impulsy, ważne zaproszenia, żeby także to odkrywać. Do nich także jeszcze wrócimy. Warto zostać razem z nami.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Maryja, przewodniczka dzisiaj spojrzenia na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ale obraz, wizerunek Matki Bożej to także zaproszenie, żeby odkrywać coś dalej. Czy dla was właśnie obecność w bliskości Jasnej Góry jest jakąś szansą na odkrywanie czegoś więcej w życiu, w takim świecie, który jest pełen pośpiechu, pełen. Świat jest dzisiaj światem nadmiaru. Czy Maryja może być taką przewodniczką w tym świecie, żeby iść przez ten świat bez lęku?
3: Dla mnie na przykład Maryja jest inspiracją też do takiej służby i do pełnego oddania się też i swojego życia Chrystusowi, bo moja codzienność też tak wygląda, że oprócz pracy mam też czas wolny, który wykorzystuję właśnie na posługę oprócz w Ruchu Światło Życie, no to ogólnie w naszym kościele częstochowskim.
4: Mi Maryja pokazuje to, że mimo, że nie zawsze wiem, co się będzie działo, mam strach, niepewność, to jednak, żeby iść za Jezusem, za Panem Bogiem i właśnie brać tą odpowiedzialność za młodych. I to mi bardzo pomaga w tym, że biorę współodpowiedzialność za prowadzenie tak zwanych szkół animatora w diakonii, za to, że mogę pomagać młodym, jak prowadzić grupy w Ruchu Światło Życie, ale również, aby nie zapomnieli o tym, żeby sami się formowali, nie zapominali o Panu Jezusie, o tym, że animator to ten, który trwa przy każdym, nie jest żadnym liderem grupy, tylko po prostu trwa w codzienności, jak i również tej duchowej, tak i tutaj na świecie.
2: Jak ksiądz widzi właśnie tą obecność Maryja, która pomaga nam zatrzymać się w świecie pełnym pośpiechu?
5: Tak, zdecydowanie. Nieprzypadkowo na Jasnej Górze posługują Paulini. Oni są pustelnikami i pamiętam, w 91 roku papież Jan Paweł II powiedział, aleśmy dzisiaj tu im pustelnie zrobili, kiedy było 1,5 miliona ludzi na Jasnej Górze. Ale Jasna Góra jest takim momentem, kiedy my się zatrzymujemy właśnie po to, żeby iść dalej, żeby z tej pustyni wyjść i żeby pośród tego zgiełku, hałasu, żeby tam mieć siłę do posługi. Ale druga rzecz, Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie 2023, a wcześniej w Panamie 2019, one były skoncentrowane w jakiś sposób na osobie Maryi. To znaczy tam papież pokazywał Maryję, która idzie z pośpiechem w góry, żeby służyć. I to jest właśnie ten moment, nie? Że Maryja przychodzi, żeby służyć i nas tego uczy.
2: Warto zaczerpnąć z tych podpowiedzi, to także dzisiaj w naszej rozmowie, w Rozmowach Wiarygodnych. Zapraszam, żeby zostać z nami, zaczerpnąć właśnie takich podpowiedzi.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Jasna Góra, jako to centrum, które także w tych dniach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski koncentruje na sobie nieco uwagi i zaprasza, żeby spojrzeć także na Matkę Bożą. Inspiracja czy wyzwanie? O tym już mówiliśmy. Czego się możemy nauczyć od Maryi? Czego możemy się także dowiedzieć z Częstochowy o naszej wierze? To także udało nam się jakoś zaznaczyć. Ale warto też spojrzeć jeszcze na ten wymiar. Może nieco już był tu przywołany. Mówiliście o tym, że można odczytywać obecność Matki Bożej jako pewną tajemnicę, jako pewne piękno, które może być jakąś zagadką i że warto wtedy pojawić się na Jasnej Górze, jakoś to odkryć. Jak od tej zagadkowości przejść do czegoś, co jest bardziej konkretne? Właśnie, może jakimś zaproszeniem do konkretnego działania, zaproszeniem do odkrycia swojego miejsca, zaproszeniem do poszukiwania sensu wiary. Bo być może my dzisiaj za mało się nad tym zastanawiamy. Za często przechodzimy do spraw wiary po prostu tradycyjnie, chodząc do kościoła, bo tak każe obyczaj. My albo jesteśmy w kościele tylko dlatego, że

0: mamy tam znajomych, że jesteśmy w dobrej grupie, że jest po prostu to szansa na niezłe spotkanie. Jak to odkryć właśnie, żeby od tej zagadki przejść do tego, co jest znane, ale też odkrywać głębszy sens tego, że wiara może rzeczywiście być jakąś podpowiedzią w życiu. Proszę księdza.
1: Myślę, że wiara nawet jest nie tyle podpowiedzią, co nadaje sens życiu. Na pewno jest motorem napędowym. I na pewno jest takim zaczerpnięciem życiodajnych soków, które są potrzebne po prostu do codzienności, do pracy, do posługi. To myślę, że wiara w tym znaczeniu jest istotna. Nadaje pewien kierunek, nie? To nawet, czyli właśnie pewną orientację, jak iść, nie? Nie tylko, że trzeba biec, nie tylko, że trzeba iść, ale jeszcze w którym kierunku.
2: Ja może bardziej odpowiem na tą drugą część pytania, czyli jak odkrywać. Przede wszystkim wydaje mi się, że we wspólnocie, w małych grupach, tutaj duszpasterstwo młodych ma wiele wspólnot, jak Ruch Światło Życie, KSM, czy Szkoła Nowej Ewangelizacji dla młodych, na przykład Liturgiczna Służba Ołtarza, czy dla starszych Szkoła Nowej Ewangelizacji. I to są wspólnoty, które działają, które prężnie biorą inicjatywy i w tych wspólnotach można odkrywać, pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem osobiście, ale we wspólnocie z drugim człowiekiem. Jeżeli nie wspólnoty, to również można wziąć udział w akcjach takich jednodniowych, na poziomie wolontariatu, jak właśnie Kana Młodych.
3: Też niedawno odkryłam takie powołanie do tego, żeby pomóc przy organizacji wydarzenia naszego archidiecezjalnego, którym jest Kana Młodych. Jest to takie chyba największe wydarzenie w naszej archidiecezji, które gromadzi około 1500 młodych ludzi co roku. I powołał mnie do tego Pan Bóg kilka lat temu. Ale też Kana, ona się wywodzi właśnie trochę z Jasnej Góry, no bo ona, Kana Młodych to jest takie przedłużenie Światowych Dni Młodzieży w diecezjach. A Światowe Dni Młodzieży, no właśnie były u nas w Częstochowie i też pamiętam, jak ja byłam na tych Światowych Dniach Młodzieży chyba w 2016 roku. Tak, jak był u nas papież Franciszek. I samo uczestnictwo właśnie w tych Światowych Dniach Młodzieży, bycie tym wolontariuszem, myślę, że trochę przedłużyłam w taki sposób, że pomagam przy organizacji tej Kany Młodych u nas co roku tutaj w diecezji.
0: Bliskość Jasnej Góry, bliskość Matki Bożej może zmieniać codzienność wiary. O tym dzisiaj rozmawialiśmy w czwórce. Bardzo, bardzo dziękuję za to nasze radiowe spotkanie. Także z przywołaniem biblijnych miejsc, także z zaproszeniem do zadziałania, by nie bać się i wolontariatu i spotkania z innymi pielgrzymami. Dziękuję, byli z nami Marta Kluczniak, Rafał Stolarczyk i ksiądz Adam Polak. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i zapraszamy do Częstochowy.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: To ostatni element naszego radiowego spotkania w Rozmowach Wiarygodnych, by zatrzymać się na momencie rozważania, by zatrzymać się razem ze Słowem Bożym. Dzisiaj to słowo jest bardzo, bardzo bogate. To kolejna niedziela wielkanocna, opowieść o kolejnym spotkaniu Jezusa z uczniami. To bogactwo słowa, bogactwo czytań i pierwszego, i drugiego.

0: drugiego czytania, ale także piękne Ewangelia. I one wszystkie mówią o tym, jak ważne jest słuchanie Słowa Bożego. To choćby fragment z Dziejów Apostolskich z pierwszego czytania, ale to także opowieść o nadziei, o tym, jak my odnajdujemy się w spotkaniu z tym, co Jezus mówi, w tym, co mówi do nas Pismo Święte. To zaproszenie, by zaufać, ono wypływa z opowieści z psalmu, ale to także przypomnienie, że to od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze życie i czy budujemy na tym, co jest trwałym fundamentem i to, jaką my sami jesteśmy budowlą. To opowieść z pierwszego listu świętego Pawła. Ważna jest także dzisiejsza Ewangelia. To w niej Jezus na samym początku mówi do uczniów, aby się nie trwożyli. To ważne zaproszenie, żeby nie bać się, żeby zobaczyć, w jaki sposób lęk może nas zatrzymać, w jaki sposób lęk może nas paraliżować. To także w tej Ewangelii padają słowa, w których Jezus mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. I nad tym fragmentem dobrze, żebyśmy zatrzymali się nieco dłużej. Czytamy w nim tak. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, których wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Fragment przebogaty w interpretację, ale ja zabrałbym z niego właśnie to spojrzenie, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, nie jej celem, nie jakimś fragmentem drogi, nie jakimś punktem, do którego zmierzamy, ale to, że jest drogą, że zna każdy nasz krok, że zna każdą naszą ścieżkę, że wie, jak podążamy, ale żeby niezależnie od tego, jaka ta droga jest, a być może jest wyboista, żeby zaufać mu, bo on idzie do Ojca, on tego Ojca pokazuje, on wtedy, kiedy jego się pozna, daje siłę i moc, żeby dokonywać wielkich rzeczy. I z tym warto zostać na dzisiejszą niedzielę. Bardzo dziękuję za ten czas, także namysłu nad Słowem Bożym i całe spotkanie w Rozmowach Wiarygodnych. Dziękuję i do usłyszenia. Przemysław Goławski.
1: Czwórka, radio i podcast.

0: Gdybyście nie patrzyli na zegarek, to jest 8.
1: Pogoda.
0: Ale może nie patrzycie na zegarek, dlatego że majówka to taki leniwy czas, że o tej porze być może kończy się jakiś grill. A że za nami ciepła noc i ciepły dzień, to te grille pewnie dosyć długo trwały. Tak ładnej majówki nie mieliśmy w Polsce od dawna. No i wszystko wskazuje na to, że dzisiaj czeka nas kumulacja iście letniej pogody, a słońce pozostanie nad każdym regionem. No i uwaga, dzisiaj może wydarzyć się taka sytuacja, że poczujemy lato, bo temperatura sięgnie nawet 30 stopni Celsjusza, więc warto ten dzień wykorzystać, bo majówka chyba wiedziała, że akurat 1, 2, 3 maja i pogoda wiedziała, że wtedy trzeba świecić mocno, grzać mocno i sprawić, żebyśmy byli zadowoleni, bo na horyzoncie pojawia się zmiana pogody. Jedna, która jest nam bardzo potrzebna, to deszcz i miejmy nadzieję, że trochę go spadnie, no ale spokojnie, nie dzisiaj, więc jak macie plany, to śmiało, na pewno się udadzą.
1: Autopromocja.
2: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
3: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
2: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport.

0: Sport w alternatywnym wydaniu.
1: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
0: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
2: Autopromocja. Reklama.

źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Hej, hej, tu Zielona Żaba. Słoneczny dzień dobry.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Mieliście okazję majówkę spędzić na łonie natury, na przykład na kocyku, wylegując się w słońcu. Myślę, że wiele osób tak właśnie ten czas spędziało i spędza, bo jeszcze dzisiaj przed nami ostatni majówkowy dzień. Bardzo piękny, słoneczny, ciepły dzień, więc kocyk, piknik to jest to, co na pewno można zaplanować. A jak już na ten kocyk zasiądziemy i te kanapki z kosza piknikowego wyjmiemy, to może się okazać, że zlecą się do nas robaki i inne takie. No i dzisiaj o takich właśnie stworzeniach, które pojawiają się i żyją obok nas, ale czasami nawet nie wiemy, jak są sprytne, co potrafią zrobić i gdzie się skryć. O tym porozmawiamy po godzinie 9:00. A w tej godzinie sprawdzimy też na pewno jakieś ekologiczne ciekawostki. Chociażby taką, że no, ta piękna pogoda sprawia, że się cieszymy, ale są tacy ludzie, którzy się trochę martwią, że jest tak pięknie i słonecznie, bo jest sucho. A idziemy do lasu, tam spędzamy wolny czas, no i niewiele potrzeba, naprawdę wystarczy iskra, żeby taki las zapłonął, więc zobaczymy, jak sytuacja w lasach i zobaczymy też, jak sytuacja w parkach, bo może jakiś nowy park nam się pojawił i będzie dostępny na czerwcówkę albo na kolejną majówkę. To wszystko przed nami, zapraszam.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
2: Zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: 15 minut po godzinie 8, ale tak się zastanawiam, czy dzisiaj jest sens w ogóle sprawdzać, która godzina na zegarze. Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy kiełbaski już się upiekły z jednej i usmażyły z drugiej, ale może nie na śniadanie, chyba że jajecznica na kiełbasie też może być. A jeżeli będziecie grillować i robić ogniska, to z rozwagą i z rozsądkiem. Oczywiście nie w lesie, bo w lesach niemal całej Polski panuje duże zagrożenie pożarowe. Jedynie na Pomorzu Zachodnim, na Podlasiu i na Podkarpaciu oraz w rejonie Piły to zagrożenie jest, ale tylko średnie. Leśnicy wskazują, że wysokie zagrożenie pożarowe to efekt braku opadów i niskiej wilgotności powietrza. No przypomnijmy sobie, kiedy ostatnio tak dobrze padało. Nie pamiętam, zimno bywało, ale dawno nie padało. Więc leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach. No i przypominają, że na terenach leśnych zakazane jest rozniecanie ognia poza takimi wyznaczonymi do tego miejscami. Zakazu wstępu do lasów na razie nie ma, ale spędzając majówkę w lesie należy zachować szczególną ostrożność, apeluje Karol Skonieczny z Nadleśnictwa Stargard Gdański.
2: Wszyscy musimy przestrzegać zasad odpowiedniego korzystania z tego lasu. I tutaj apel do tego, żeby nie używać otwartego ognia. No nie grillujemy, nie rozpalamy ognisk. Jeżeli już palimy tego papierosa, to zagaśmy go w miejscu, które jest jakby odpowiednie tego, tak? Czyli na przykład na drodze, zasypując ten niedopałek.
1: No i to grillowanie w lesie i palenie ognisk zabronione, chyba że w wyznaczonych miejscach, bo takie też są, o czym przypomina Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów w

0: państwowych w Olsztynie.
1: Wiosna to jest okres, gdy my mamy w lasach najwięcej pożarów w ciągu roku. 90% tych pożarów wywołują ludzie, czy to w sposób świadomy, czy przypadkowy. W kontekście majowego wypoczynku w lesie, do którego oczywiście zachęcamy, przypominamy, że otwartego ognia nie można używać w lesie i w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. To oznacza oczywiście, że nie można w lesie grillować ani rozpalać się ognisk.
0: I przypominamy i przypominać pewnie jeszcze będziemy, dopóki nie popada, to szczególną ostrożność trzeba zachować, ale w ogóle w lesie ogniska palić nie można i uważajcie, bo kręcą się tacy, którzy sprawdzają, czy ktoś nie łamie przepisów i zakazów, a mandat słony, więc szkoda byłoby ryzykować, bo majówkę będziecie wspominać raczej mało pozytywnie. A jeśli chodzi o te pożary, to od początku 2026 roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Trzeci dzień grillowania, no ileż można. Być może dzisiaj zróbmy sobie inną rozrywkę, zmieńmy plany, pomyślmy o tym, żeby pójść na spacer. No bo to siedzenie już nam nie służy, więc może taka rozrywka jak spacer. A jak spacer, to najlepiej do lasu. Jak dobrze zorganizować taką wycieczkę? Leśnicy zalecają, żeby zwłaszcza do dłuższej wędrówki dobrze się przygotować. No i chodząc po lesie łatwo stracić orientację, mimo że mamy nawigację, to różnie bywa, czasami gdzieś bez zasięgu brak. No i jak to z tą orientacją, mówi podleśniczy Tomasz Pasławski z leśnictwa Rogienice.
3: Dobierzmy ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych. Zabezpieczmy siebie repelentami przeciwko komarom i kleszczom. Zabierzmy ze sobą również wodę i naładowany telefon, a jeśli wybieramy się na jakąś dłuższą wędrówkę, poinformujmy bliskich o naszych planach.
2: I w którą stronę idziemy, żeby się potem można było odnaleźć i wrócić do domu. Pamiętam, że mój tata to jest zawsze taki człowiek, który świetnie zna się, jeśli chodzi o orientację w terenie i w lesie z nim można się zgubić i znaleźć. I jeszcze przy okazji grzyby znaleźć. A jak idę do lasu bez taty, to wtedy telefon i nawigacja. Przy takich wyprawach do lasu trzeba też pamiętać, że las jest domem zwierząt. No a my wpadliśmy na chwilę w gości.
3: Szanujmy to miejsce, korzystajmy z niego odpowiedzialnie. Te śmieci, które wniesiemy, zabierzmy je ze sobą. Nie róbmy hałasu, trzymajmy się wyznaczonych szlaków. Bardzo ważne jest również to, by pozostawiać auta w miejscach do tego przeznaczonych. Nie zostawiajmy dróg leśnych.
2: Bo tam znowu mandat może nam grozić, więc szkoda byłoby stracić kasę w majówkę. Jeżeli się wybieracie do lasu, to można też zainstalować na telefonie aplikację Lasów Państwowych MBDL. No i tam nawet jak nie mamy dostępu do sieci komórkowej, to będą informacje o dokładnej mapie, o położeniu, więc na noc nie zostaniemy w lesie. No akurat w tak ciepłą noc jak ta wczorajsza i ta pewnie dzisiejsza, to nie takie straszne, chyba że się boicie tego, co może wyjść zza krzaka.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Czasami majówka bywa spontaniczna, a czasami jest zaplanowana z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli zaplanowaliście wycieczkę w Tatry, no to już tam pewnie jesteście. Ale jeżeli ktoś chciałby jeszcze na przykład dzisiaj tak last minute i może skoczę sobie nad Morskie Oko, to chyba bym to odradziła. Bo nawet kilkadziesiąt minut czekali wczoraj turyści przy kasach przed wejściem na popularne tatrzańskie szlaki, więc może lepiej jakiś inny dzień wybrać niż majówkę na takie zwiedzanie. No wiadomo, słoneczna pogoda zachęciła do wyjścia w góry, ale te tłumy właśnie wszędzie nad Morskim Okiem, na Łysej Polanie i w Kuźnicach, więc może nie pchać się i nie pogłębiać, nie pogarszać ilości tych ludzi, bo niestety wciąż zdarzają się osoby łamiące przepisy. Szanujmy przyrodę, przestrzegajmy zasad, nie dokarmiajmy dzikich zwierząt. Tak przypomina leśniczy z Kuźnic Marcin Strączek Helios.
2: W Tatrach możemy spotkać lisy przy schroniskach. To jest właśnie to, że ktoś rzucił jeden papierek, ktoś rzucił drugi, jakiś ogryzek, jakąś kanapeczkę, coś, no i potem te lisy się już przymią. I to są konflikty, pamiętajmy o tym. Nie schodzimy ze szlaków, nie niszczmy roślinności, nie hałasujmy, nie zrywajmy tabliczek, nie przyklejajmy naklejek. No to takie standardowe, że tak powiem, najczęstsze grzeszki. Nie wprowadzamy też psów na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Ale tak, podziwiajmy, tak, odpoczywajmy, tak, łapmy to słońce i zieleń, która jeszcze trochę nieśmiało, jeszcze cały czas to nie jest to, co przed nami. Myślę, że brak opadów spowolnił nieco rozkwit i to rozwijanie się liści, więc wszystko jeszcze takie pełno zielone przed nami, a teraz podziwiajmy i nie zrywajmy, nie dotykajmy, nie dokarmiajmy, tak jak powiedział leśniczy z Kuźnic, a przyroda będzie nam wdzięczna, jeśli będziemy ją szanować. Szanuj zieleń!

0: I'm ballin'. Yeah, it's time to play.
1: Szanuj zieleń.
2: Mówiłam wam, żeby omijać takie popularne trasy turystyczne, jak chociażby Tatry i Morskie Oko, jeśli chodzi oczywiście o jeżdżenie tam wtedy, kiedy wiele osób zdecydowało się odpocząć, czyli na przykład w majówkę. Może lepiej wybrać inne miejsce. Przed nami czerwcówka, więc plany już być może za moment będziecie robić, zatem może takie miejsca mniej oczywiste.

0: jedno z takich ciekawszych miejsc niebawem pojawi się w zachodniopomorskiej. Będą tam dwa nowe rezerwaty przyrody. Rezerwat Koszewo i Miedwiański Brzeg. Powstaną one nad jeziorem Miedwie. A ten obszar, który obejmują, został zbadany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, między innymi pod kątem występującej tam unikatowej roślinności. Utworzenie rezerwatów ma na celu jej ochronę, mówi Andrzej Smoliga z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.
1: Na terenie tego projektowanego rezerwatu występują zbiorowiska roślinne, które są unikatowe w skali Polski czy nawet w skali Pomorza Zachodniego. Całe podłoże powoduje, że występują tam rzadkie gatunki roślin naczyniowych czy też mszaków.
0: Wapienna gleba i podmokły teren powodują właśnie, że rosną tam m.in. storczyki błotniste oraz rzadkie gatunki traw. Tak wyjaśnia specjalista z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie Piotr Waluch.
2: Największa tużyca występująca w Europie, kłodź wiechowata. Taka szorstka trawa. Się pociągnie, może przeciąć palce. A kłodź jeszcze wyjątkowo tnie, bo ma ząbki, jak brzeszczot. To jest marzyca czerniawa. No jest jeszcze kilka co najmniej gatunków, które występują tylko nad Miedwiem. No i dlatego też warto utworzyć tutaj rezerwaty.
0: Rezerwat będzie miał 200 hektarów, prawie 200 hektarów. No to plan na kolejny wyjazd. Być może przedłużony weekend, być może krótki weekend, a być może między poniedziałkiem a wtorkiem, jak macie blisko. Rezerwaty Koszewo i Miedwiański Brzeg zostaną utworzone na południowym i zachodnim brzegu jeziora Miedwie. No z Warszawy nieco daleko, ale może przy okazji kiedyś zajrzę.

Elii Fur w utworze Strange. No, całkiem dobrze mi to weszło. Nóżka chodziła, ponieważ za 8 minut będzie godzina 9, to jeszcze jeden utwór, gdzie nóżka może będzie chodziła trochę w inną stronę, ale rytmicznie i tanecznie, bo przed nami nowość. Cats & Dogs, You and Me to elektroniczny utwór z wyraźnym, house'owym rytmem i klubową energią. Tutaj jeszcze swój piękny wokal dokłada Faustyna Maciejczuk, która wprowadza poza wokalem emocjonalny, lekko melancholijny klimat, który kontrastuje z tanecznym bitem. Piosenka

0: opowiada o relacji dwojga ludzi i chwilach bliskości, która może być zarówno intensywna, jak i ulotna. Miłość, majówka, wiosna, robaczki. A posłuchajcie.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Sezon grillowy, czas zacząć. Zapraszam w podróż grillem dookoła świata. Australijskie Barbie, amerykańskie Low and Slow czy japońskie Yakitori. To wszystko w niedzielę 3 maja o 16 w Czwórce. Zapraszam, Kamil Jasiński. Smacznego!
2: Nic dwa razy się nie zdarza, ale przecież nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa.
3: Popkultura kocha upadki na samo dno i tajemnicze zniknięcia w chwale, ale jeszcze bardziej nieoczekiwane powroty.
2: W Czwórce powiemy o naszych ulubionych, nowych wcieleniach artystów.
3: Zapraszamy na Bolesne Powroty. Drenda i Paśnik w Czwórce w niedzielę, 3 maja o godzinie 20.
2: Jacek Paśnik
3: i Olga Drenda.
0: Autopromocja. Słuchasz Czwórki.

0: Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj niedziela, a wczoraj była sobota. No i ta sobota była najcieplejszym dniem w tym roku. W Świnoujściu i w Słubicach można było zobaczyć na termometrach prawie 27 stopni. Ale przed nami niedziela, która prawdopodobnie podbije rekord i podbije temperaturę, jeśli chodzi o ten rok, czyli to będzie najcieplejszy dzień tego roku. Jest szansa, że na ziemi lubuskiej pojawi się 29 stopni Celsjusza, wszystko przy świecącym słońcu i braku opadów, więc no jest to sytuacja i pogoda iście wakacyjna, ale niezależnie od tego, gdzie spędzacie majówkę, wszędzie dzisiaj pogoda dopisuje. Oczywiście w Polsce, bo nie sprawdzałam, jak tam jest w Europie i na świecie, ale u nas całkiem przyjemna majówka, wręcz letnia majówka i warto ją wykorzystać, bo uwaga, godziny takiej temperatury są policzone i na horyzoncie widać już zmiany, które no, mogą już niebawem do nas nadciągać na wschodzie i południu, a także w centrum do środy utrzyma się ciepło, ale później niewykluczone, że trochę inna pogoda do nas wkroczy. Opadów, deszczu byśmy sobie życzyli. No wiem, najlepiej jak popada w nocy, wtedy kiedy śpimy, ale niech popada, bo naprawdę jest bardzo sucho.
1: Autopromocja.
2: Wsiadasz do samochodu, łapiesz samolot, wskakujesz na rower, a czasem po prostu idziesz przed siebie. Ja zrobię to razem z bohaterami filmów drogi. W audycji Kino w drodze przygotuję ranking filmów o podróżach i z drogą w tle. Czy wygra Thelma i Louis, czy Easy Rider? Zabiorę Was też na przejażdżkę tirem z panem Zbyszkiem, wąsatym kierowcą z nowego serialu Ekspedycja XD. Pakujcie się, jedziemy. Zapraszam na Kino w drodze 3 maja o godzinie 14. Do usłyszenia. Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czarno.

0: Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom

0: Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.

0: Fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.
2: Szanuj zieleń.
3: Szanuj zieleń.
2: Dużo nóg, wąsy, czułki, oczy, czasem nie do policzenia, no ale zazwyczaj małe, takie kilkucentymetrowe, które trzeba oglądać nieraz przez lupę. Chyba że usiądą nam na kocyku albo na ręku, to możemy przyjrzeć im się z bliska. Niesamowite i dziwne stworzenia, które nazywamy robakami, będą bohaterami tej godziny naszego spotkania. Dowiemy się, co może nas ugryźć, ukąsić, połaskotać i nieźle przestraszyć. A może są takie, które są niezwykle sprytne. Marek Maruszczak, autor książki Głupie Robaki i inne takie polski. Już za moment rozmowa właśnie z nim.
4: Na audycję Szanuj Zieleń,
5: Szanuj Zieleń.
4: Zaprasza Marta Hoppe.
5: Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Wiosna już w pełni, to dobry czas na spacery, na to, żeby przebywać blisko natury. Można nawet bardzo blisko tej natury przebywać, jeśli jesteśmy odważni, to możemy się z nią zaprzyjaźniać. Ciekawe, czy mój gość się tak bardzo zaprzyjaźnia z tą naturą, czy jednak ma pewien dystans do pewnego gatunku, o którym dzisiaj porozmawiamy. Marek Maruszczak, autor satyryczno-popularno-naukowych książek o zwierzętach, a najnowsza pozycja to Głupie robaki i inne takie polski jest z nami. Cześć.
2: Cześć.
1: Robaki, tak, tak, to hasło się pojawiło, bo były już głupie ptaki, które jak wiadomo nie są głupie, ale te twoje książki są nieco satyryczne, ale też popularno-naukowe. Teraz wziąłeś się za robaki, no i zastanawiam się, dlaczego robaki tym razem? Bo o robakach się mało pisze, czy robaków się nie lubi?
2: Bo już wydałem zaliczkę od wydawnictwa. Nie, tak poważnie, to od początku był taki plan, żeby przez cały przegląd polskich żyjątek zrobić w wersji książkowej, ale tak, o robakach również mówi się, nie wiem czy za mało, ale ja lubię o nich mówić. Myślę, że są fascynujące. Przy czym robaki tutaj traktujemy dosyć, ja przynajmniej dosyć swobodnie to określenie, bo to nie jest naukowe w tej chwili już określenie. Stąd też w tytule inne takie, bo w książce piszę o owadach, pajęczakach, nawet kilku skorupiakach i mięczakach, więc jest tego troszeczkę.
1: Ale wszystko to często właśnie oceniamy i określamy mianem robaki, czyli robaki to jest niezbyt poprawna nazwa, tak? My po prostu wrzucamy tam do jednego worka różne stworzenia i jak są takie małe, mają dużo oczu albo dużo odnóży, to są po prostu robakami.
2: Naukowo zdecydowanie to nie jest w tej chwili poprawna nazwa, natomiast robak nie wziął się znikąd. Robak wziął się od słowa chrobotać, ponieważ kiedyś robak to był chrobak i chrobakami nazywaliśmy wszystko, co gdzieś tam wydawało dziwne odgłosy w drewnie, na przykład osy, albo larwy niektórych chrząszczy, albo w ziemi, albo nie wiem, za jakimiś deskami. Wszystko, co chrobotało, było chrobakiem. No a że język się zmienia, ewoluuje, to w pewnym momencie stało się robakiem. I tak już mamy, że nazywamy te różne stworzenia robakami. Natomiast później przez pewien czas robakami nazywano te stworzenia, które teraz chyba one się do obleńców zaliczają. Czyli generalnie
1: jak coś było... bardzo mała atrakcyjna nazwa, obleńce.
2: Tak, jak coś było podłużne i nie miało kończyn, to zwykle nazywaliśmy to robakiem. Ale to też już nie jest słowo, którego używamy naukowo. Natomiast moje książki są satyryczne i dlatego dałem te inne takie w tytule, które się odnoszą i do owadów, i do pajęczaków i tak dalej. Natomiast robakami zwyczajowo można pewnie nazywać wszystko, a najbardziej to, co kiedyś, co jeszcze niedawno tak nazywaliśmy, czyli właśnie jakieś larwy, albo tasiemca, albo dżownice i tak dalej. Natomiast znowu, to wyłącznie zwyczajowo, a nie naukowo.
1: Zwyczajowo, czyli tak jak my do siebie mówimy, idzie
2: robaczku.
1: Jakiś robak, a robaczku to bardzo miło. Ale jeżeli idzie jakieś stworzenie, które ma więcej niż dwie nogi,

0: a nawet więcej niż cztery nogi i jakieś skrzydło albo dziwne oczy, to gdzieś pełza i chodzi po podłodze albo po namiocie, to możemy to nazwać robakiem. One są czasami tak nazwać tak między sobą, jak już ustaliliśmy. Te stworzenia mają czasami dosyć nietypową budowę i to jest chyba to, co nas od nich jakoś tak odstręcza, zraża do nich, że one są dziwnie zbudowane. No bo słoń, cztery nogi, trąba. Pies, cztery nogi i ogon. No, te stworzenia większe, które znamy, jakoś tak wyglądają normalnie, nie są obrzydliwe. A te małe, robaki i inne takie, no właśnie mają w sobie coś takiego obrzydzającego. Za dużo nóg? Za dużo oczu?
1: Znaczy, to jest w ogóle ciekawe zagadnienie na takim poziomie makro, ponieważ ludzie oceniają inne stworzenia, innych ludzi również, na podstawie podobieństwa do siebie, tak? Więc lubimy niestety te psy, które są podobne do nas, do ludzkich dzieci. Stąd popularność psów z płaskimi mordkami, na nieszczęście dla tych psów, bo to nie jest zdrowe, tak? Tak samo koty. Ptaki też lubimy te, które mają, uważamy za mądre, które mają płaskie twarze, jak sowa, chociaż wcale nie są szczególnie inteligentne, jak na ptaki. Więc im bardziej coś się różni od nas, albo im bardziej w dziwny sposób pokazuje coś, co my robimy, na przykład pingwin, który chodzi na dwóch nogach, ale zupełnie inaczej niż my, tym bardziej będziemy albo się tego bali, albo się tego śmiali. No więc kiedy owady i czy pajęczaki, czy skorupiaki są tak drastycznie inaczej od nas zbudowane, no to wiadomo, że będzie to budziło niepokój. A w dodatku, kiedy jeszcze niektóre nam mogą zaszkodzić, tak jak kleszcze, pająki niektóre, no w Polsce z tymi pająkami to tak sobie, ze szkodzeniem, najwyżej może zaboleć, chyba że ktoś jest uczulony, ale no wtedy to budzi jakiś tam niepokój, więc siłą rzeczy się boimy tych dziwnych stworzeń, a bardzo często niepotrzebnie, ponieważ tak jak wspomniałem, pająki, które żyją w Polsce, nie mogą nam zrobić krzywdy większej niż osa i to, żeby coś nas tak zabolało jak ugryzienie osy, to chyba musiałby być kolczak zbrojny. Wspomniałaś o tych nogach, tak? No to mamy pająki, oczywiście mamy po 8 nóg, owady mamy po 6 nóg, mamy stonogi, które nigdy nie mają 100 nóg, ale mogą mieć od 30 do, bo ja wiem, pewnie ze 300. No mamy wije, które mogą mieć po 700 nóg, więc tych nóg naprawdę jest bardzo dużo, oczu też jest bardzo dużo i do tego jeszcze te oczy z kolei mogą mieć, my się przyzwyczailiśmy, że oko to jest coś, co pozwala widzieć w określony sposób, tak, ale te oczy w przypadku zwierząt czy owadów nie muszą mieć dokładnie takiej samej funkcji. Mogą służyć do wykrywania światła, mogą służyć do wykrywania temperatury, tak, no generalnie chodzi o narząd, który w jakiś sposób pozwala obserwować, tak, tylko na różne sposoby. Zresztą trzecie oko mają też niektóre jaszczurki, przy czym to oko nie działa dokładnie tak jak nasze, więc no, świat zwierząt ma sobie za nic reguły, które stawiamy językowo i traktuje dosyć dowolnie kwestie budowy, tak powiedzmy.
0: Pojawiły się takie hasła jak pająki, wije, ja czuję jak mi już skręca szyję i dreszcze taki zimny przechodzi po plecach, więc może teraz zagrajmy, a do rozmowy wrócimy za moment.

0: Przestań już do mnie dzwonić, przestań mi wysyłać te memy z kotkami.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
3: Jeżeli ktoś boi się pająków, to teraz powinien tak gdzieś w bezpiecznym miejscu słuchać Czwórki, bo dzisiaj gość, który zajmuje się owadami, pająkami, robakami i innymi takimi, Marek Maruszczak, autor satyryczno-popularno-naukowych książek o zwierzętach. No dzisiaj właśnie w tym robaczym świecie trochę się zagłębiamy. No i pająki, mówiłeś, że nie są groźne, że nie zrobią nam nic więcej, niż może nam zrobić pszczoła. No ja cię bardzo przepraszam, ale pająk, taki wielki, tłusty, gruby, to może zawał u człowieka wywołać. Może nie bezpośrednio jest przyczyną zawału, jak nas by miał ugryźć, ale zobaczenie takiego pająka, serio, czasami dla niektórych zawał gwarantowany.
4: Małżonek też może wywołać zawał, tak, różnymi czynnościami, więc ja bym akurat nie obwiniał wyłącznie pająków jakoś szczególnie o te zawały. Natomiast no, polskie pająki nie są wystarczająco jadowite, żeby mogły zrobić coś więcej niż osa czy pszczoła właśnie. Faktycznie jak ukąsi kolczak zbrojny albo no może kątnik większy, no są różne pająki w Polsce, które mogą przerwać ciągłość skóry, tak, i wstrzyknąć trochę jadu, ale jeżeli ktoś nie jest uczulony, to nic mu nie będzie. Co innego za granicą, tak, no to mamy pająki, które mogą zabić jak najbardziej. Mamy też pająki, które mogą się do nas przywałęsać, tak, jak wałęsak w bananach, dosyć słynna sprawa, no to faktycznie to są niebezpieczne pająki, ale ich udział w naszej
3: pająkowej
4: faunie,
3: populacji,
4: tak, jest totalnie pomijalny, marginalny, bo równie dobrze moglibyśmy sobie sprowadzić jakiegoś jadowitego grzechotnika, tak, i ktoś mógłby komuś uciec, więc nie, u nas pająki nie stanowią problemu, no jak ktoś się przestraszy, no to niestety. Nie warto się bać tych pająków. I taka ciekawostka, mamy w Polsce pająka, wydaje mi się, że to będzie jedyny, a na pewno jeden z bardzo niewielu na świecie, który spędza większość życia pod wodą, tak? Mamy topika, który buduje sobie taki dzban z powietrza na odwłoku i oddycha powietrzem z tego dzbana, siedząc pod wodą i polując na różne wodne stworzonka, więc... Może w sumie nie powinienem tego mówić w kontekście, że nie warto bać się pająków, bo warto bać się nawet jak pływamy. Możemy spotkać pająka. Nie, ale nie bójmy się oczywiście.
3: Bo
4: nie bójmy się,
3: nam nic nie zrobi, to nie. Tylko często w naszej głowie jest taki lęk, obawa przed tym nieznanym i jak
4: tak.
3: Wspomniałeś trochę przed tą budową tych zwierząt, które są totalnie inne niż człowiek, które są trochę jak przybysze z kosmosu i być może to budzi w nas ten lęk, strach, obrzydzenie, bo chyba nawet to jest takie najczęstsze uczucie, obrzydzenie do tych stworzeń.
4: No tak, obrzydzenie jest pewnie jakąś tam zaszłością związaną z reakcją obronną, ponieważ no, jeżeli coś było obce, no to pewnie lepiej profilaktycznie się tego przestraszyć, tak, i unikać niż nie wiem, zjeść trującą jagodę albo pogłaskać tygrysa szablozębnego i potem żałować, tak? Więc jest to w jakiś sposób naturalna reakcja, z którą musimy walczyć, ale tak jak mówię, w Polsce pająki są bardziej, zdecydowanie bardziej wszędzie są w sumie bardziej przydatne, ale w Polsce to już w ogóle. Mamy w domach kątniki, mamy w domach nasoszniki trzęsie. To jest w ogóle dosyć ciekawy pająk, nasosznik trzęś, bo on zjada kątniki. Nasosznik trzęś to jest...
3: Czyli pająk zjada pająka?
4: Tak, to jest reguła, to się zdarza cały czas. One zjadają jakby inne gatunki, w ramach tego samego gatunku. Jeżeli na przykład nasoszników trzęsiów jest zbyt dużo w domu, no to one zaczną się konsumować z czasem. To jest ten pająk, który ma takie bardzo długie nóżki i mały korpus stosunkowo, tak? Więc wygląda jak taka mała główka na nóżkach. No i te pająki wyglądają dosyć wiotko, prawda? A one zjadają kątniki. Kątniki to są te chyba
3: pająki, które siedzą w kącie.
4: Tak, ale to są te największe, najstraszniejsze pająki, które możemy spotkać w domu. Niektóre potrafią być naprawdę duże, bo mają kątnik większy, bo mają dużą rozpiętość nóg, tak? Więc wydają się bardzo duże i wydają się straszne, no a potrafią paść ofiarą właśnie nasosznika trzęsia.
3: A pomyślałabym, że dałoby radę to odwrotnie zrobić, że ten

0: grubszy, tłusty zjadłby tego chudonóżkowego, tego z chudymi nóżkami, a nie...
1: A jednak zwykle jest na odwrót.
0: No to świat owadów, robaków jest niezwykle tajemniczy. Dzisiaj z Markiem trochę próbujemy go poznać i zagłębić się w te zwyczaje ptasio... w te zwyczaje owadów i robaków. Do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Dzisiaj w studiu czwórki Marek Maruszczak, autor satyryczno-popularno-naukowych książek o zwierzętach. O tej najnowszej dzisiaj, czyli o głupich robakach i innych takich Polski rozmawiamy. No i mamy sezon wypadowo-weekendowy, majówkowy, czyli jedziemy gdzieś pod namiot, jedziemy gdzieś na przykład do takiego domku, który całą zimę czekał, aż przyjadą turyści. No i tam pewnie życie jakieś się w takim domku pojawia. Nie jeden robak znalazł schronienie przed tą srogą zimą. Co możemy spotkać właśnie na takim majówkowym wyjeździe? Bo wrócimy jeszcze do tego, co spotkamy u nas w domu, ale najpierw jak jesteśmy właśnie na takim wypoczynku, słońce świeci, ptaszki ćwierkają, zieleń już dookoła, no i nagle zza rogu, z kąta, spod łóżka wychodzi on albo ona. Co tam może być?
3: O matko, co tam nie może być? No na pewno my nie będziemy bardziej przestraszeni niż to, co wylezie. Możemy spotkać skorki, czyli osławione szczypawice, szczypawki.
2: Które wchodzą do ucha podobno.
3: Teoretycznie dałyby radę wejść do ucha, ale...
2: Ale po co? Mają
3: znacznie więcej ciekawych miejsc. No i na pewno nie mogą przegryźć nam tego ucha. Przede wszystkim dlatego, że te... Oprócz tego, że nie chcą, to te ich kleszcze nie są zdolne do tego, żeby przebić bęben kuszny, tak? Czy w ogóle przebić jakikolwiek element skóry.
2: Czyli wejdą, sprawdzą, co słychać i wyjdą.
3: No prawdopodobnie w ogóle nie wejdą, no bo znowu, po co? Tak samo może wejść mucha albo pająk, cokolwiek innego. Mała szansa, o ile się jakoś tam nie będziemy nadstawiali szczególnie. Te kleszcze służą do imponowania samicy i ewentualnie gdzieś tam do

0: przepychanek wzajemnych. No, możemy spotkać, zależy jaki to będzie moment, ale możemy spotkać motyla na przykład, bo mamy rusałkę pawik, to jest motyl, ten motyl, który ma takie, mówisz, że to są pawie oczka, ale to są sowie oczka tak naprawdę, na skrzydłach. Taki jeden z najpopularniejszych motyli w Polsce. Mniej więcej czerwone skrzydła, takie z elementami innych kolorów i z właśnie takimi oczkami, one zimują w domach, tak? Czyli jeżeli ten domek stał zamknięty przez dłuższy czas, no to jest szansa, że gdzieś tam za firanką siedzi sobie taki motyl, no i w maju to nie wiem, czy jeszcze będzie szansa, że on przeżyje, jak go wypuścimy, pewnie już usechł, ale jak troszkę wcześniej, albo jeżeli jest jeszcze zimno, no to to jest szansa, że on gdzieś tam sobie poleci.
1: Ale motyl to akurat spoko. Motyli to się nie boimy i nawet je lubimy i nie wywołują obrzydzenia. Ja chcę te robaki i inne takie, które nas, wiesz, przestraszą i wchodzą za kołnierz, a my mamy ciarki. No pająki wiadomo, ale to już tak, przerobiliśmy, no, jakie pająki mogą wyjść. Pluskwy spod łóżka, ale to chyba też może niekoniecznie w to wchodzimy, bo to jest dramat.
0: Ważne, żeby one w nas nie weszły. Tak, to jest istotne. Pluskwy są fascynującymi stworzeniami, szczególnie pod względem rozrodu. Czy wiesz o tym, jak pluskwy się rozmnażają? Bo to jest naprawdę... No, generalnie samiec przebija samicę penisem. Korpus, tak, w dowolne miejsce wbija po prostu tego penisa i wstrzykuje do środka taką ilość ejakulatu, że to może być wręcz szkodliwe dla niej, tak? To jest bardzo duża ilość. I teraz w związku z tym niektóre z tych pluskiew, samic, wykształciły sobie mechanizm obronny taki, że mają fałszywe blizny na ciele, żeby samiec nie widział powodu, żeby je znowu przebijać. A z kolei niektóre samce, które są słabsze i powiedzmy, że zagłodzone, będą udawały samice, żeby zostać przebitymi, ponieważ mogą wykorzystać ten ejakulat jako pożywienie. No, pluskwy to są bardzo ciekawe zwierzęta.
1: Ale najlepiej jakby je z daleka obserwować i niekoniecznie zaprzyjaźniać się z nimi we własnym domu, bo pozbyć się ich jest wyjątkowo trudno, więc na to trzeba uważać, jak gdzieś nocujemy, czy przypadkiem nie zadomowiły się tam i nie planują z nami wrócić na nasz kwadrat.
0: Tak, tak, zdecydowanie.
1: Co tam jeszcze nam może tak po zimie się kryć w takim domku letniskowym podczas wiosennej eskapady? Z takich może przyjemnych jeszcze ewentualnie.
0: Z przyjemnych.
1: Tak, skoro okay. Widzę, że błądzisz wzrokiem, przeszukując te nieprzyjemne, to poszukajmy tych przyjemnych.
0: No możemy mieć, w sumie to jest na granicy. Rybika cukrowego możemy spotkać. No rybika możemy spotkać wszędzie.
1: Nawet zwłaszcza po północy, w nocy, jak do toalet idziemy, to on wtedy lubi tam urzędować.
0: Tak, tak. On pyta, czego od niego chcemy, jak w tym memie. Natomiast no możemy go spotkać. On jest niegroźny, wygląda jak taka mała, srebrzysta maczuga z dwiema nitkami wystającymi z odwłoka. Jest totalnie niegroźny. Jedyne, co może nam pogryźć, to krzyżówki, jeżeli zostawimy, bo żywi się martwą materią organiczną, tak? Więc jak najbardziej jakąś tam celulozę może sobie spróbować ciamknąć. No, jeżeli jest wilgotno w takim miejscu, to właśnie jest szansa duża, że go spotkamy. No.
1: Mi on zawsze przypomina śledzia. Nie wiem dlaczego, ale zawsze o nim myślę jako śledziu.
0: Tak, faktycznie przypomina śledzia. I kolorem, i sylwetką.
1: Czyli rybiki cukrowe też możemy spotkać. No dobrze, to co mamy ewentualnie w okolicy już wiemy. Bać się tego nie musimy, ale jakoś warto przezwyciężyć lęk, strach. No bo to jakoś tak się nam kojarzy z tymi robakami innymi takimi. O nich dzisiaj właśnie rozmawiamy. Ale teraz coś spokojnego może zagrajmy.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Co by było, gdyby na świecie ich nie było? No, trzeba się nad tym zastanowić. Robaki i inne takie, o nich dzisiaj rozmawiamy z Markiem Maruszczakiem, autorem satyryczno-popularno-naukowych książek o zwierzętach. Te stworzenia, które mieszkają z nami, czasami nawet nie wiemy, ile ich jest. Gdzieś w kątach, gdzieś pod łóżkiem, gdzieś za ścianą, gdzieś pod podłogą mieszkają robaki i inne takie. Nie należy się ich bać, no może warto byłoby je polubić. No to co nam w domu jeszcze mieszka, poza pająkami? Coś, co można polubić. Jak się może pozna, albo dowiemy się, że tego bać się nie trzeba.
3: Jest takie stworzonko, taki pajęczak, którego mamy w domu i którego niewątpliwą zaletą jest to, że go prawie nie widać. To jest zaleszczotek.
2: A to duża zaleta,
3: tak,
2: że go nie widać.
3: To jest zaleszczotek. No bo nie wiem, czy wiesz, ale mamy w domu polskie skrupiony. Tylko bez żądeł. Ale poza tym wyglądają faktycznie jak skrupiony. Mają takie szczypce na ramionach i gdyby im doczepić ogon, to wyglądałyby dokładnie jak skrupiony. To są malutkie stworzonka, które trzeba byłoby się im przyglądać z lupą lub mikroskopem, żeby cokolwiek zobaczyć. I one potrafią żyć między stronami książek, na ubraniach, wszędzie i żywią się w domach, na przykład roztoczami. Więc jak
2: czyli pożytek? Pożyteczne.
3: Tak, zdecydowanie pożyteczne. Nam nic nie robią. Co więcej, jeżeli akurat nie ma ich w domu, tylko na przykład są w ulu, to żywią się dręczem pszczelim albo innymi pasożytami, które szkodzą pszczołom, więc to są bardzo pożyteczne stworzenia i mają też bardzo ciekawy sposób przemieszczania się. No, są małe, więc na piechotę daleko nie zajdą, a jeżeli chcą zmienić miejsce bytności, no to czekają na
2: człowieka.
3: Nie,
2: żeby się na nim przejechać.
3: Na linie lotnicze R-mucha, tak? I kiedy taka mucha się pojawia, zaleszczotek sobie łapie jej skrzydło tymi szczypcami, włazie tam na nią i leci za nią i ląduje w jakimś innym miejscu. Tak samo na pszczole może sobie polecieć i tak dalej. To jest fascynujące i w ogóle bardzo ciekawe zwierzę. Ostatnio jedna z czytelniczek na spotkaniu autorskim podczas podpisywania książek powiedziała, że poderwała chłopaka na zaleszczotka.
2: Zaleszczotki podróżują na muchach, czyli R mucha albo R pszczoła. Taki statek powietrzny im się przydaje. To rzeczywiście muszą być małe, skoro są w stanie się uczepić pszczelego skrzydła i przelecieć na drugą stronę mieszkania na przykład, tak? Bo akurat chciałyby wylądować w kuchni. Takie cuda też mamy w naszych domach, tylko trzeba być czujnym, uważnym i dobrym obserwatorem, podejrzewam, żeby to zobaczyć, taką podróż zaleszczotka liniami R-mucha. No ale jeśli chodzi o te robaki, owady i inne takie, które żyją wokół nas, to też są takie bardzo groźne i naprawdę groźne. To nie chodzi o to, że my się boimy i brzydzimy, tylko są te, które mają zły PR i są groźne, bo naprawdę mogą nam zrobić krzywdę. Myślę tu o kleszczach.
3: Tak, w Polsce zdecydowanie najbardziej groźnym, no, pajęczakiem akurat, ale powiedzmy, że zaliczanym do innych takich przy tych robakach, no to jest kleszcz. I to faktycznie tutaj nie ma co się czarować, to jest bardzo niebezpieczne stworzenie. Ono żeruje 3 razy w życiu i za trzecim razem jest naprawdę, naprawdę niebezpieczne, ponieważ może sobie do nas zwrócić, że tak się wyrażą. No, kleszcze przenoszą całą masę różnych chorób.

0: chorób, poza boreliozą, oczywiście tularemię i generalnie nie chcemy mieć z nimi nic do czynienia, ale one chcą mieć dużo z nami do czynienia. Potrafią nas wykryć z kilkudziesięciu metrów, natomiast nie skaczą na nas. To jest mit, tak, że one spadają z drzew. Wiem, że kiedy ja byłem dzieckiem, to dosyć popularny był pogląd, że one siedzą na liściach leszczyny i jak się przechodzi pod, to one zeskakują. Nie. Trzeba potrącić taki liść, tak zaczepić o niego i wtedy kleszcz ewentualnie nas może wylądować. Natomiast najczęściej kleszcze po prostu spotkamy w trawie. No i w tym momencie, może akurat nie w tym roku, bo mieliśmy zimę solidniejszą, ale od dłuższego czasu już mieliśmy takie zimy, że kleszcze można było albo przez cały rok, albo przez prawie cały rok spotkać. Oczywiście, kiedy jest cieplej, to jest znacznie większe ryzyko. No i kiedy mamy takiego kleszcza, no to powiedzmy, że przez 24 godziny mniej więcej jesteśmy zwykle bezpieczni, czyli jeżeli go wyrwiemy w tym czasie, to raczej nic nam nie będzie, bo po prostu nie zdąży do nas zwymiotować tym, co z nas wyssał. A to jest właśnie takie niebezpieczne, więc jeżeli nawet wykręcamy kleszcza, tak powinniśmy go wyjąć takim lasem, na pewno nie powinniśmy go zgniatać, no to nawet jeżeli zostanie głowa, no to pół biedy. Najważniejsze, żebyśmy go nie wycisnęli jak czekotubki, tak? Do nas, do wnętrza. To jest istotne.
1: Czyli tak naprawdę z tych wszystkich robaków i innych takich najbardziej powinniśmy bać się kleszcza. Jakie jeszcze mity panują o tych stworzeniach, które próbujesz obalić?
0: W Polsce na pewno kleszcza, na świecie pewnie komara, bo to jest najbardziej śmiercionośne zwierzę. Nie żaden lew, żaden tygrys, rekin, czy nawet hipopotam, który jest bardziej śmiercionośny od tych, o których wcześniej wspomniałem. Natomiast no, komar zbiera największe żniwo. A jeżeli chodzi o mity, to ja mam taki swój ulubiony mit, że w czasie, nie wiem czego chcę obalić, ale już powiem, skoro tu jestem, że w czasie snu statystycznie przez całe życie połykamy 8 pająków. To jest nieprawda. To jest totalna nieprawda, ale najciekawsze jest to, w jaki sposób powstała ta nieprawda, tak? Jak to się utrwaliła. Mianowicie to był przykład w gazecie czy w jakimś czasopiśmie na to, jak internet, w jaki sposób potrafimy wierzyć w nieprawdę i jak mogą się powielać różne mity. Czyli ktoś chciał podać przykład i to nie było tak, że to był stworzony od początku mit i miał udawać prawdę i tak dalej, tylko to był przykład po prostu od razu, razem z tym, że to jest nieprawda. A mimo wszystko
1: poszło wiralem.
0: Tak, tak. I teraz uważamy, że połykamy pająki, jakby pająki nie miały nic lepszego do roboty, tylko podchodzić do śpiących ludzi. Nie dość, że w ogóle od nas się trzymają z daleka, to już no nie wiem, dlaczego miałyby wchodzić do ust. Może dlatego, że ciepło, ale szansa jest ekstremalnie, ekstremalnie mała. Czyli znacznie większa szansa, że zjemy sobie fragmenty pająka podczas jedzenia normalnego, nie wiem, ryżu czy czegokolwiek. Są zresztą przy tych wszystkich, przy większości różnych produktów, jak mąki, ryże i tak dalej, jest dopuszczalny procent zawartości fragmentów owadzich, jakoś tak to jest. No jeżeli w fabryce, czy w jakimkolwiek miejscu, gdzie są przepakowywane te produkty żywieniowe, no tam wszędzie są owady, są pająki, tak? No i siłą rzeczy coś tam się dostanie do tego jedzenia, więc jest duża szansa, że zjemy łącznie 8 tych pająków przez całe życie, tylko na raty, tak? I w zupełnie inny sposób, niż byśmy się tego spodziewali.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: To na koniec chciałabym jeszcze zapytać Cię o najbardziej interesującego, ulubionego, najciekawszego robaka, bo te pluskwy to powiedziałeś, że są ciekawe, tak jak ten zaleszczotek, który lata na innych owadach, przemieszcza się po domu. Jest jeszcze jakiś robak, jakieś stworzenie inne takie, które Ciebie wyjątkowo fascynuje i podczas chociażby pisania książki, dowiadywania się więcej o nim, otwierałeś szeroko oczy i myślałeś, wow, to jest dopiero typ.
3: No jest sporo takich stworzeń. Ciężko mi teraz wybrać jedno, więc może powiem o kilku. No mamy, ważki są dosyć fascynującymi stworzeniami, ponieważ są na świecie bardzo, bardzo długo. Dłużej pewnie niż dinozaury. I co ciekawe, one są po pierwsze świetnymi myśliwymi, ponieważ mają blisko, tak, przypuszczam, że około 90% albo wyżej skuteczność ataku podczas polowań, przy czym nas raczej nie użrą, kiedy są ważkami latającymi, ale większość życia spędzają jako larwy pod wodą i te larwy są większe często od dorosłej ważki i taka larwa już może nas użreć, więc to jest dosyć ciekawe. W ogóle w przypadku owadów dla mnie bardzo ciekawe jest to, że bardzo wiele z tych owadów spędza większość życia w czymś, co my byśmy nazwali dzieciństwem, no ale to jest znowu, czyli jako larwy. W przypadku chrząszczy albo w przypadku motyli, które dużo dłużej są gąsienicami niż później żywymi motylami. W przypadku jętki, tak? No jest cała masa tych stworzeń i my myślimy sobie, że jak larwa to dziecko, tak? A dzieciństwo trwa krócej. No więc u owadów tak to nie działa. Owady często są tą dorosłą formą wyłącznie po to, żeby się rozmnożyć i często mają zredukowany aparat gębowy i albo nie mogą w ogóle jeść, albo mogą jeść tylko trochę, jak u świetlików. Więc fascynujące jest to, jak bardzo różni się ich tryb życia od naszego, jak bardzo nie pasują niektóre terminy, które z naszego życia próbujemy stosować do opisywania tych owadów. No i bardzo lubię polski sposób nazywania owadów. Bo ja jestem językoznawcą z wykształcenia, tak? Nie zoologiem. Mam doktorat z językoznawstwa i bardzo mi się podoba. Moim zdaniem mamy najfajniejsze. No nie wiem, jakie są w Chinach i tak dalej nazwy dokładnie, ale moim zdaniem mamy najfajniejsze z tych, które znam nazwy. No mamy Zuzia Tłuścioka, mamy Nasusznika Trzęsia, mamy Rozciągnika Mchusia, mamy Mrówczankę, mamy Odorka Zieleniaka, mamy tyle różnych uroczych nazw, że to jest fascynujące. No i ja się zastanawiałem, skąd są u nas takie fajne nazwy. No i oczywiście zawdzięczamy to często konkretnym entomologom. Natomiast prawdopodobnie to jest związane z tym, że po pierwsze te nazwy są opisowe, wbrew pozorom. Są utworzone na wzór nazw łacińskich, czyli dwuczłonowo. No i powinny opisywać jak najbardziej tego stworka. No i nasącznika trzęsia mamy od tego, jak on się zachowuje w swojej sieci. Natomiast efekt mamy dosyć komiczny. I podobno jeszcze te nazwy były tworzone też tak, żeby w momencie, kiedy rolnik na przykład kiedy powiedzmy, że wykształcenie ogólnie w narodzie było mniejsze, to chodziło o to, żeby każdy mógł zapamiętać łatwo taką nazwę i żeby mógł sobie wyobrazić, do czego w cudzysłowie służy to stworzenie. I stąd się wzięły takie fajne nazwy, które mamy.
2: No jak ich nie kochać, skoro tak pięknie się nazywają? Marek Maruszczak, autor satyryczno-popularno-naukowych książek o zwierzętach i swojej najnowszej pozycji

No i niecałe 9 minut pozostało do godziny 10, to znaczy niecałe 10, a 9 to całe. Do godziny 10, ale czwórka się rozkręca cały czas w tę majówkę. Nasza specjalna ramówka na majówkę jest wyjątkowo atrakcyjna. Były już 2 dni, dzisiaj 3, cały czas coś dla was specjalnie przygotowanego. No i za moment pojawi się tutaj ten, który umie w rap i zapoda nam rap niedzielę, czyli numer raz już za chwilę ze swoją muzyczną selekcją. Podobno dzisiaj będzie trochę patriotycznie, bo 3 maja no to jest też święto, które dla nas jest istotne, ważne i patriotycznie postanowił numer zagrać, przygotować takie utwory, które z lokalnym patriotyzmem się kojarzą. Co wynalazł i co zaproponuje, no to zostaniecie i się wtedy przekonacie, a jak nie zostaniecie, to nie będziecie wiedzieć, więc zostańcie. A ja wam dziękuję za dziś. Marta Hoppe, cześć, papa, miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Aga, gdzie jest Julka?
2: Wyjechała na majówkę.
1: Jak to wyjechała na majówkę? Przecież w niedzielę prowadzimy audycję. Czy to oznacza, że po raz pierwszy poprowadzimy ją razem?
2: Tak jest. Weekend z rodziną, czas skończyć. Będziemy rozmawiać o odpoczynku, wyjazdach, relaksie i o tym, z kim spędzamy wolny czas.
1: Może nam się nawet uda posłuchać szumu fal albo śpiewu ptaków.
2: Zapraszamy na majówkową audycję o godzinie 18 w niedzielę. Agnieszka
1: i Grzegorz Święch. Weekend z rodziną, czas skończyć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Po reklamie.
5: Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Aż przyjemnie otworzyć telefon i zobaczyć, że 22 stopnie na termometrach i że słońca, dużo słońca, i dzisiaj temperatura no dobije do 27 z tego co widzę w godzinach popołudniowych, więc ładny dzień, można spokojnie wyjść na spacer, nie martwiąc się tym, że jakiś deszcz będzie padał, bo deszczu raczej nie ma. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to 1018 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
3: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
2: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
3: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
2: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
8: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
7: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój.

0: Rap niedziela.
1: Rap niedziela. Rap niedziela dla ziomka i przyjaciela. 7 minut po godzinie 10. Zaczynamy poranną audycję w niedzielę. Pewnie delikatnie jesteście zdziwieni, jak włączyliście czwórkę i słyszycie mnie, bo normalnie o tej godzinie w niedzielę nie mam pojęcia, kto jest, ale na pewno nie ja. Duże P jest. A, tutaj dostałem podpowiedź. No, na pewno przede mną jest również Marta Hoppe, która dzisiaj piastowała to stanowisko, tak jak wczoraj, no i ją dzisiaj zmieniłem. Co też nie jest takie naturalne, bo... No, rzadko mamy okazję się spotykać, ale dzięki temu, że się zmieniłem, to jeszcze żaba dzisiaj mi wydaje i pozdrawiam, dziękuję, zadbało o wszystko. Także ja przyszedłem na gotowe, można powiedzieć, ale oczywiście muzykę naszykowałem sam. Dzisiaj trzeci dzień maja, moi drodzy, czyli no, ostatni dzień świąt majowych, można tak śmiało nazwać, że to takie majowe święta, bo czasami trafia nam się więcej dni wolnych. No dzisiaj, w tym roku tylko piątek niestety, ale to zawsze jeden dzień dłużej można sobie pochillować i poodpoczywać, wyjechać ewentualnie gdzieś, no bo był na to czas. Chociaż patrząc na to, co się działo w niektórych miejscowościach, to

osoba, ta majówka tak naprawdę mało wypoczynkowa, bo jak jedziemy do miejsca, gdzie jest mnóstwo ludzi i tak naprawdę nie ma tego, czego potrzebujemy wyjeżdżając z miasta, czyli ciszy, spokoju, relaksu, no to wtedy, ale z drugiej strony czystsze powietrze, inny vibe zupełnie, więc nawet jak mamy jechać w dużą ilość osób, to no to fajnie jednak się przejechać. No ale my, majówka w mieście, 22 stopnie na termometrach, więc ciepło. Ja dzisiaj przywdziałem krótki trykot z krótkim rękawkiem oraz badeje bez długich nogawek, czyli po prostu krótkie spodenki. Stwierdziłem, że to jest ten dzień, kiedy chociaż już w sobotę taki wyletniony chodziłem. W sobotę? W piątek. Nie, w sobotę. W piątek, tak, w piątek. Ale dzisiaj jest cieplej niż w piątek, więc naprawdę można dzisiaj sobie pohulać w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach. A my z tej okazji, że dzisiaj mamy święto Konstytucji, moi drodzy, święto Konstytucji 3 maja, bardzo ważne święto dla nas, Polaków, w ogóle dla wszystkich, którzy Konstytucję w jakikolwiek sposób poważają i ją szanują. No pewnie są tacy, którzy nie do końca tej Konstytucji przestrzegają i myślę, że będziemy się jeszcze pewnie z tym borykać trochę czasu, ale jak my będziemy funkcjonowali i żyli w naszym kraju tak, żeby nasz kraj i był zadowolony. Przede wszystkim myślę, że nie kraj, ale po prostu nasza matka ziemia, czyli nie śmiecimy, jesteśmy porządnymi ludźmi, no i oczywiście przestrzegamy prawa, no to wtedy wszystko jest okej. Okay. Dzisiaj z tej okazji dużo utworów, które mają podtekst poniekąd polityczny, ale patriotyczny, bo przygotowałem wam dzisiaj kawałki, które myślę, że tak jak my mamy swoje akcje charytatywne, tych Polaków zrzeszają. Amerykanie mają to samo patriotyczne podejście praktycznie w każdym możliwym calu, jeżeli chodzi o Amerykę, o flagę amerykańską. Naprawdę jest to u nich bardzo czczone i bardzo poważane. I te flagi, tak jak u mnie w bloku na przykład wczoraj, tylko jeden sąsiad wywiesił flagę. Ja nie wywiesiłem, nie posiadam, ale akurat sąsiad obok mnie wywiesił. I to była jedyna flaga na moim osiedlu. W Stanach przypuszczam, że w każdym oknie byłaby po prostu flaga Stanów Zjednoczonych, bo oni naprawdę są dumnymi obywatelami tego kraju. U nas różnie to bywa. Ja jestem dumny, że jestem Polakiem, ale pewnie są tacy, którzy nie do końca są z tego powodu zadowoleni. To ja mam taką propozycję, że jak ktoś nie jest zadowolony, że jest Polakiem, niech się wyprowadzi, niech wyjedzie gdzieś, gdzie mu będzie dobrze, bo chyba po to mamy wolność, po to jesteśmy wolnymi ludźmi, żebyśmy mogli sobie gdzieś śmignąć za granicę. Dobrze, Public Enemy, give it up! Utwór pochodzący z albumu Music and Our Message, genialnej płyty, a potem będzie kolejny polityczny gracz, również bliski współpracownik Public Enemy, Asata Song, czyli Paris, moi drodzy. Przenosimy się do Nowego Jorku, do Brooklynu, ponieważ tam w latach 90. działo się.

Public Enemy i Paris, a Sata Song, a wcześniej Give It Up. Wspaniały utwór, bardzo słoneczny, idealnie pasujący na niedzielę i jeszcze na 3 maja, to już w ogóle po prostu perfekcyjne zmaczowanie, bo no, takie kawałki jednak polityczne często bywają dosyć ciężkie, szczególnie jeżeli chodzi o hip-hop z lat 90., bo wiadomo, że te odmiany gdzieś tam się pojawiały, a ten zaangażowany rap naprawdę dużo znaczył i dla mnie, pomimo że byłem jeszcze wtedy młodym dzieciakiem i nie kumałem, jak działa system w Stanach Zjednoczonych, system polityczny, system, jaki jest ustrój, gdzieś tam pewnie mi to po głowie śmigało, ale nie koncentrowałem się nad tym za bardzo i dzięki tej muzyce, dzięki Public Enemy chociażby, czy dzięki wielu innym, zacząłem rozumieć powód, dlaczego oni tak naprawdę o tym rapują. I to oczywiście nie jest odkrycie Ameryki, chociaż w tym wypadku trochę tą Amerykę odkryłem, bo do tej pory ją odkrywam, zapewne jeżeli chodzi o przeróżne informacje, ale te wszystkie hasła, które wznosili Afroamerykanie w latach 90., czy Black Power, czy Czarne Pantery, czy Black Panther właśnie, czy no, takie postaci jak Malcolm X, czy Martin Luther King, bardzo mocno podziałały na moją wyobraźnię i to było też takie dla mnie trochę zaskoczenie, że ja w ogóle się zainteresowałem takim gatunkiem rapu, czyli politycznym, a z polityką nie miałem za dużo wspólnego i nigdy się za bardzo nie interesowałem. Wiadomo, że im człowiek starszy, tym więcej się dowiaduje, więcej wie, może mieć zdanie na pewne tematy, natomiast wtedy to oczywiście ja zdania żadnego nie miałem. Wtedy liczył się melanż i impreza i rap i tak naprawdę wokół tego się kręciło nasze życie. No, ale jak pojawiały się te właśnie kawałki hip-hopowe, które coś za sobą nie i pomimo, że tak jak mówię, angielskiego może nie do końca wtedy jeszcze rozumiem, ale były teledyski, były programy, w których też można się było czegoś dowiedzieć. Przede wszystkim była Bogna Świątkowska, która nam to wszystko tłumaczyła na nasz język, na prostszy język, na polski język i dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, bo prasy nie było za dużo. Miałem taką jedną książeczkę od Malcolma X do subkultury gangowej i pamiętam, że to była dla mnie również ważna książeczka. Książeczka, bo ona była dosyć cienka, ale na okładce był Ice-T, był Malcolm X, to wtedy było coś takiego wow. No i pamiętam, pochłonąłem ją bardzo szybko, żeby dowiedzieć się, przeczytać po polsku, o co tak naprawdę im chodzi. No i dowiedziałem się i tak naprawdę to nie są proste rzeczy, nie są łatwe rzeczy, ale przekazywane w muzyce zawsze troszeczkę łagodzą obyczaje.

0: Więc Tupac, utwór Holler If You Hear Me z albumu Strictly For My Niggas, to pierwsza płyta wydana w 93 roku pana Tupaca. Na podstawie tego również między innymi został stworzony na podstawie tej płyty musical na Broadwayu, więc też dosyć no, ciekawa pozycja. Myślę, że gdybym akurat przychodził Broadwayem, to bym zajrzał i bym sobie takie przedstawienie zobaczył. Także Tupac już za chwilę, 93 rok, a potem będzie Zack de la Rocha, czy też Zack de la Rocha. Nie wiem, czy pamiętacie taką postać, czy kojarzycie, gitarzysta z albumu Rage Against the Machine. I tutaj razem z KRS-One'em między innymi również bardzo mocno zaangażowani politycznie muzycy. Nie wiem, czy pamiętacie okładkę tej takiej najważniejszej płyty Rage Against the Machine. To jak pamiętacie, to widzicie tego mnicha płonącego, a jak nie widzieliście, to można sobie zerknąć i sprawdzić. Także posłuchajcie Tupaca, a potem Zack de la Rocha, KRS-One. Jedziemy.
1: Too many families that's been affected by wrongful death. This system and this country has torn apart my family and our family. You can't have a black family and be together. How many more funerals do we gotta go to? And how many more scenes of the crime do we gotta watch them chalk out black figures on the concrete before we realize that the only way for us to ever get out of this predicament is to struggle to survive?

Taki utwór mogliście przed chwilą usłyszeć. I kolejny artysta, który pojawi się na antenie czwórki, niejaki Young Jeezy, nagrał utwór, który wychwalał obecnego prezydenta, czyli Baracka Obamę. No i myślę, że tutaj ten moment w życiu czarnych Amerykanów był bardzo ważny, no bo jednak został czarnoskóry prezydentem Barack Obama. Poza tym przynajmniej moim zdaniem jeden z fajniejszych prezydentów Ameryki, nawet patrząc na takie zwykłe zachowania, chociaż prezydent chyba nie ma zwykłych zachowań, ale czy wysiadając z Air Force One'a, czy wsiadając, czy tutaj przemieszczając się, zawsze podawał rękę, nie wiem czy zauważyliście, żołnierzom, którzy stali przy wejściu, i zawsze to było takie ładne, że zawsze się zatrzymał, zamienił słowo, i no taki wyraz szacunku do czyjejś pracy. No i Young Jeezy, jako że no, był fanem Baracka Obamy i fanem niebieskiego Lamborghini, no, które posiadał akurat w swojej kolekcji zapewne, nagrał utwór My President. No i tutaj pamiętam, jak ten utwór się ukazał, jeszcze z tamtego studia nadawaliśmy z DJ-em Abdulem, i to faktycznie było no, dobry kawałek, nawet mocny kawałek. My President is Black, My Lambo is Blue. Tak rapuje Young Jeezy, który potem już przestał być Young Jeezym, został zwykłym Jeezym, no bo młodość kiedyś się kończy, aczkolwiek widzę, że cały czas informacja, nie, tutaj jest już zmienione na Jeezy, dobrze. No ale wyjątkowo specjalnie dla was utwór dzisiaj z wyjątkowym gościem, nie z Barackiem Obamą niestety, chociaż Barackowi Obamie zdarzało się rapować, nawet na jakichś oficjalnych wizytach, gdzie miał chwilę luzu i gdzieś tam sobie zarymował, więc to było świetne. Natomiast tutaj no, jest to hymn stanowczo dla Baracka Obamy, złożony przez właśnie Young Jeezy'ego. 2008 rok, moi drodzy. Czyli tak naprawdę to był, przypuszczam, że rok wybrania Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc no, wszystko się pięknie tutaj zgodziło, jeżeli chodzi o prezydenturę, jeżeli chodzi o społeczność Afroamerykanów. Myślę, że wtedy nie jeden Afroamerykanin po prostu był dumny, że ma swojego prezydenta. No i faktycznie coś w tym było. Także posłuchajcie Young Jeezy, My President, a potem The Verdict. No i zostańcie z nami, a zostało 24 minuty do godziny 11.

The Verdict, to co za nami. No a teraz przechodzimy do ostatnich poetów. Nie to, że ostatni w naszej audycji, w mojej audycji, no bo jeszcze druga godzina przed nami, dopiero 15 minut do godziny 11, ale tak się nazywa zespół The Last Poets, moi drodzy. I to też ekipa, o której słyszałem bardzo dużo rzeczy wcześniej, aczkolwiek jakoś specjalnie też tego tematu nie zgłębiałem, bo to nie było łatwe. To była poezja śpiewana, to był takie spoken words i to było wtedy dla mnie niezrozumiałe, ale po latach, oczywiście byli w utworach współczesnych artystów, takich jak Common, w kawałku The Corner, tam właśnie Last Poets mogliśmy usłyszeć. Ciekawa rzecz, bo przede wszystkim grupa poetów i muzyków, którzy wywodzili się z takiego afroamerykańskiego ruchu czarnego nacjonalizmu w latach 60. Ich nazwa akurat została zaczerpnięta z wiersza rewolucjonistycznego pisarza z RPA o imieniu Kiorapetse Kgotsile. Ciężkie nazwisko. Który oczywiście wierzył, iż żyje w ostatnim pokoleniu poezji, zanim przemoc przejmie władzę. Grupa została utworzona 19 maja 1968 roku w roku urodzin, na urodziny Malcolma X na wschodnim Harlemie w Nowym Jorku. Więc jak sami widzicie, te historie się wszystkie przeplatają, łącznie z Malcolmem, o którym mówiłem w poprzednim wejściu. No tutaj było bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o społeczność, o fanów i o to, żeby coś tym słowem zmieniać, żeby jednak nie robić rzeczy, które mogą nasz świat popsuć bardziej, no tylko raczej, żeby ten świat był lepszy. I myślę, że tacy artyści jak The Last Poets, którzy pierwszy album wydali w 1970 roku, było to The Last Poets LP, no i potem praktycznie co roku wydawali albumy. Na przykład 73 rok, The Hustlers Convention. No ja tych płyt w ogóle nie znam, nie słuchałem. Oczywiście jakieś poszczególne kawałki może, ale tak jak mówię, no nigdy nie zgłębiałem wiedzy o Last Poets. Ostatnia płyta, widzę, że wydana w 2004 roku, która się nazywa Science Friction, nie Fiction. I no myślę, że jestem w stanie, to była płyta wydana po 9 latach od poprzedniej, więc trochę zmian. No umówmy się, panowie Jalal Mansur Nuruddin Abid.

Don Ojewole, Umar bin Hassan oraz Suleiman El Hadi i Nilaya. Tak się nazywali członkowie ekipy Last Poets. Przypuszczam, że te imiona były zmienione, tak jak Alisha Hit Mohamed zmienił swoje imię. Malcolm X również, no bo Malcolm X jest to pseudonim. No to myślę, że tutaj również te pseudonimy dosyć mocno działały. Jeżeli ktoś zakłada zespół w 1968 roku, no to fajnie, że działali tak długo i może kolejne pokolenia, może ich dzieci, na przykład synowie, wnuki, może w dalszym ciągu coś takiego robią, czego oczywiście może tutaj u nas w Polsce nie być słychać, ale całkiem możliwe, że tam w Stanach oni cały czas mają swoich wiernych fanów i tak naprawdę gdzieś tam ich muzyka, a przede wszystkim ich słowa rozprzestrzeniają się w dalszym ciągu po Bronxie, po Brooklynie, czy po prostu po Nowym Jorku. Także The Last Poets, moi drodzy, przed wami. No a do godziny 11 zostało nam 11 minut.

0: Autopromocja.
1: Sezon grillowy, czas zacząć. Zapraszam w podróż grillem dookoła świata. Australijskie Barbie, amerykańskie Low and Slow czy japońskie Yakitori. To wszystko w niedzielę 3 maja o 16 w Czwórce. Zapraszam, Kamil Jasiński. Smacznego!
0: Autopromocja. Reklama.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
0: Po reklamie.
10: Tu Czwórka, Polskie Radio.
0: Czwórka, Polskie Radio.

0: Zbliża się godzina 11.
1: Pogoda.
0: 22 stopnie na termometrach, 0 deszczu, wiatr delikatnie wiejący z południa naszego kraju, około 17 km na godzinę. Ciśnienie to 1018 hektopaskali, jakość powietrza dzisiaj jest bardzo dobra. Patrzę na mapę Polski, no i tu się dzieje najcieplej, oj, ale temperatury. 29 stopni w Gdańsku, moi drodzy, w Bydgoszczy 29, tu na w zachodzie, w Gorzowie Wielkopolskim również 29, w Poznaniu 29, no i tutaj schodząc niżej na południe 26 Kraków, 24 Rzeszów, 25 Katowice, w Warszawie 27, Białystok 26, w Lublinie 25, czyli wszędzie ponad 20 stopni, a gdzie niegdzie nawet prawie 30.
1: Autopromocja.
2: Wsiadasz do samochodu, łapiesz samolot, wskakujesz na rower, a czasem po prostu idziesz przed siebie. Ja zrobię to razem z bohaterami filmów drogi. W audycji Kino w drodze przygotuję ranking filmów o podróżach i z drogą w tle. Czy wygra Thelma i Louise, czy Easy Rider? Zabiorę Was też na przejażdżkę tirem z panem Zbyszkiem, wąsatym kierowcą z nowego serialu Ekspedycja XD. Pakujcie się, jedziemy. Zapraszam na Kino w drodze 3 maja o godzinie 14. Do usłyszenia. Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Rap niedziela.
1: Rap niedziela. Rap niedziela, numer raz przy sterach, 7 minut po godzinie 11, czyli już przekroczyliśmy kolejną godzinkę do 12, na pewno zleci jak z bicza strzelił, no bo do 12 często się ten czas ciągnie, na przykład w pracy siedząc, no a po 12 to już tak lżej. Pamiętam jak jeszcze jeździłem nocami po mieście, to do godziny 12 było zawsze najgorzej, bo ten czas po prostu wlekł się niczym żółw. Natomiast po 12 nagle była czwarta albo piąta i ciężko było czasami zauważyć ten upływający czas. No ale przychodząc do radia, czasami jest tak, że faktycznie audycje przelatują bardzo szybko, a czasami na pewno się nie dłużą, bo tu się czas nie dłuży w czwórce, ale faktycznie czasami ta godzina jest troszkę dłuższa niż taka normalna. Szczególnie jak na przykład prowadzę sama audycję nie ma gości, no to wtedy ten czas troszeczkę trwa więcej niż normalnie, w sensie trwa tyle samo, ale no, mi się wydaje, że czasami jest troszkę wolniej, te sekundki lecą. Dobrze, dzisiaj audycja poświęcona raperom, hip-hopowcom, w ogóle takiemu nurtowi politycznemu w hip-hopie. I dzisiaj sporo takich utworów naszykowałem. W pierwszej godzinie między innymi Public Enemy czy...

czy no i, te, i czy Paris, o dobrze, czy zespoły, które pojawiały się później, Young Jeezy. Natomiast w tej godzinie zaczynamy od, zaczęliśmy od T.I.A., a teraz będzie The Cope i utwór Digit. I to był utwór, który znajdował się na składance Pitch Black, która ukazała się chyba w 93 roku. To było też coś niesamowitego, bo na tej składance był m.in. kawałek O.C., The Cope i jeszcze pamiętam taki jeden sztosiarski był, Ultramagnetic MCs, o. No i to były trzy kawałki, którymi się jarałem na maksa wtedy, no do The Cope w dalszym ciągu mam sentyment, a potem się okazało, że oni też, tacy politycznie, o czym nie wiedziałem na samym początku, bo no słuchałem, ale nie rozumiałem za bardzo, więc słuchając tego teraz współcześnie, widzę, że no jednak tam mówili o ważnych rzeczach. Oczywiście nie we wszystkich kawałkach, ale, no ale to była taka też bardzo mocno zaangażowana grupa. The Cope, moi drodzy, Digit, a potem będzie utwór Stop the Violence i to jest utwór zespołu Criminal Minded, między innymi KRS-One i Scott De La Rock. Takie rzeczy robili na początku lat 90., może to jest nawet końcówka lat 80., ale wtedy to było ważne, żeby rap niósł za sobą coś więcej niż tylko muzykę, zabawę i rozrywkę, tylko żeby naprawdę mówił o czymś. No i tutaj Stop the Violence jest naprawdę takim hasłem, które przez lata towarzyszyło no chociażby KRS-One'owi, ale no powinno towarzyszyć wszystkim każdego dnia, żeby no tej przemocy było jak najmniej w naszym najbliższym otoczeniu, ale w ogóle, żeby ten świat stał się troszkę taki fajniejszy i bezpieczniejszy, no i żeby nie było nigdy takiej sytuacji, że na przykład boimy się wyjść na dwór, bo coś nam może się przydarzyć. Więc posłuchajcie The Cope, Digit, a potem Stop the Violence i wracamy po tych dwóch utworach.

czyli Boogie Down Production, 88 rok, czyli jeszcze końcówka lat 80. Brzmieniowo myślę, że mogliście się domyśleć, że to nie jest, że to nie są złote dziewięćdziesiątki, ale no, na okładce tego singla KRS-One stoi w pokoju przy ścianie, wygląda delikatnie zza firanki, trzymając Uzi w drugiej dłoni. No i myślę, że to specjalnie tak trochę no, na przekór a propos zatrzymania tej przemocy. No ale słuchając Teachera, Krzysia, KRS-One'a, myślę, że można swoje wnioski wyciągnąć, bo on po pierwsze zawsze bardzo walczy o kulturę hip-hopową, no a po drugie no, inteligentny gościu i dodatkowo duża wiedza, bo tak jak sam powiedział, że kolejnym elementem kultury hip-hopowej jest po prostu knowledge, czyli wiedza, no bo faktycznie bez wiedzy możemy robić rap i tak naprawdę często to jest rap, który się o wiele lepiej sprzedaje niż ten z przesłaniem, no ale jakby nie było, stworzony, ten gatunek stworzony został po to, żeby mówić o też ważnych rzeczach. Nie tylko o tym, co się dzieje na imprezie, ale o tym, jak można walczyć z systemem, o tym, jak sobie radzić w tym niesprawiedliwym świecie. Mówię tutaj oczywiście o Stanach Zjednoczonych. Lata 70., 80., 90., naprawdę tam się sporo działo, szczególnie jeżeli chodzi o ruch czarnych i myślę, że co któryś raper był mocno zaangażowany w to, żeby o tym rapować, mówić i żeby głosić to słowo, które wiadomo, że słów wypluwamy z siebie dużo, ale nie wszystkie są wartościowe, a tutaj jednak wartość tego słowa była bardzo, bardzo ważna. A już za chwilę, jako że mówiłem już wcześniej o Malcolmie X i to postać no mega, mega ważna. Film Spike Lee, Malcolm X, w którym główną rolę grał Denzel Washington. Niesamowity. Jeżeli nie widzieliście, polecam wam serdecznie, zobaczcie. No nie jest to na pewno lekki film, ale ja ten film oglądałem, jak byłem nastolatkiem jeszcze i zrobił na mnie mega wrażenie. I chyba to spowodowało, że ja też tak bardzo zacząłem się interesować tym, co się dzieje i naprawdę potrzebowałem tej wiedzy. To było coś niesamowitego, że będąc fanem muzyki rapowej, strasznie potrzebowałem wiedzieć, dlaczego to wszystko powstało, dlaczego oni o tym rapują i dlaczego tak to wygląda. No i krok po kroku dowiadywałem się ciekawych rzeczy, co za tym stoi, co to są Czarne Pantery, o czym Public Enemy w ogóle nawija i okazało się, że to są no, dla mnie bardzo ważne rzeczy, pomimo że nie dotyczące mnie bezpośrednio, bo jednak no, ciężko się utożsamić ze Stanami Zjednoczonymi, z mieszkańcem Stanów Zjednoczonych jeszcze czarnoskórym, więc na pewno przechodzili dużo kiepskich sytuacji, no ale w rapie mogli to powiedzieć i mogli o tym śmiało mówić. Royce da 5'9", utwór pod tytułem Malcolm X, właśnie Cash Tree Little gościnnie tutaj się pojawia. Utwór pochodzi z albumu Build and Destroy The Lost Session Part 1, 2003 rok. Static Selecta, DJ Premier, Royce da 5'9, plejada niesamowitych artystów, no i temat też bardzo ciekawy. To jest w ogóle diss na D12, z tego co widzę, teraz dojrzałem. No ciekawe, myślałem, że panowie się i Royce da 5'9 i D12 i Eminem są z Detroit, ale możliwe, że wtedy jakiś tam

Macklemore i Heroes z gościnnym udziałem DJ-a Premiera. Oczywiście DJ Premier robił tu tylko skrecze i katy, natomiast bidu nie robił. A na samym początku myślałem, że to bit DJ-a Premiera, no bo w sumie by się nadawał. Ten bit w ogóle przypomina mi kawałek z płyty KRS-One'a Return of the Boom Bap. Nie konkretny kawałek, ale nawet brzmienie tych bębnów. Spokojnie, gdyby ten kawałek był na Return of the Boom Bap, to w ogóle bym się nie zdziwił. No ale zrobił go Macklemore współcześnie, bo ten kawałek wyszedł chyba w 2025. albo, nie, przepraszam, trzecim roku, więc już trochę minęło od tego czasu, ale lubię wracać do tego kawałka, bo pomimo, że Macklemore to biały raper, ale bardzo sprawny i dobrze posługuje się słowem, potrafi to skubaniec robić, więc fajny numer i trochę taki inny, nie do końca w stylu Macklemora. Mamy takiego polskiego Macklemora, to BRO jest i on widzę, że już próbował swoich

sił. No, zaczął od rapu, wytwórnia Wielki O, byliśmy kolegami nawet z jednej wytwórni przez chwilę. Potem całe szczęście odbił i zrobił swoją karierę hip-hopowca. Potem zaczął delikatnie iść w taki pop, nawet nie zawahałbym się użyć słowa, no może nie disco polo, ale faktycznie trochę takiej przyjemnej muzyczki, gdzie BRO śpiewał, przebierał się w jakieś dziwne garnitury, grał na gitarze i w ogóle był taki dziwny. Teraz wrócił z powrotem do rapu, więc nie wiem, czy koniunktura już skończyła się na te śpiewanie, które robił wcześniej, a bardzo też przypomina Macklemora właśnie w podśpiewywaniu, w rapowaniu, sprawny, bardzo sprawny gościu. No a ja zawsze trzymałem za kciuki za BRO, bo to zdolny młodzieniec. Niech robi co chce i niech gra koncerty, niech zarabia kasę. Dobrze, a my przechodzimy do zawodnika dosyć agresywnego, ale również walczącego o swoje bardzo konkretnie. Mowa oczywiście o DMX-ie, ponieważ DMX, no już nieżyjący raper, wielka szkoda również, że już go z nami nie ma, ale Skubaniec był totalnym oryginałem i naprawdę potrafił dobrze zarapować. Nawet pomimo swojego hardkorowego wokalu, nawet zaśpiewać, ale w tym kawałku i podśpiewuje, ale jest to takie mroczne podśpiewanie. Natomiast z tego, co widzę i ja oczywiście widziałem, ten kawałek jest pewną formą rapowania też, bo to nie jest zwyczajnie zarapowany kawałek. Polega na takim wymienianiu wielu rzeczy i praktycznie każdy wers zaczyna się od D, czyli the bullshit, the drama, the guns, the armor, the city, the farmer, the babies, the mama. Jeżeli posłuchacie, naprawdę świetnie skonstruowany tekst i wielki szacun dla DMX-a, że taki genialny kawałek zrobił. Potem beat jest świetny, bardzo mi się podoba. A potem Dead Press, czyli kolejna grupa zaangażowana bardzo mocno politycznie, Day School, tak nazywa się ten numer, więc posłuchajcie. Yeah. Another one of those.

0: suck my dick, bitch!
1: Yeah! 11:45, no i powoli zbliżamy się już do końca, tak naprawdę już jesteśmy bardzo blisko sfinalizowania dzisiejszej audycji rapowej. No i fajnie, że w niedzielę mogłem wam poserwować takie nawet mądre kawałki, bo większość tych utworów, może ze dwa czy ze trzy, były trochę nie na temat, ale też dosyć ciężko je znaleźć, no szczególnie poprzypominać sobie te utwory z lat 90., które niosły coś za sobą. I oczywiście ja to zrobiłem, naczkowałem dzisiaj naprawdę dużo, dużo dobrego, mądrego, patriotycznego rapu, więc na koniec nie może polecieć inny kawałek niż utwór pod tytułem Patriotyzm. Patriotyzm, Company Flow. Ekipa no mocno oldschoolowa, mocno undergroundowa w ogóle. To jest 99 rok. Ten utwór ukazał się również na składance Rafkusa. Nie wiem, czy kojarzycie takie składanki. Była taka seria, no ja to doskonale pamiętam, bo to były utwory, które no, pojawiały się tylko na takich składankach jak Violator, czy też właśnie Rafkus Present, Sound Bumping Part 2. No i tutaj oczywiście możecie usłyszeć przeróżnych artystów, między innymi DJ-a Babu, czy też J-Rocka, ale tutaj Company Flow wykonali właśnie utwór Patriotyzm, więc dla wszystkich patriotów, pomimo że dzisiaj może nie ma święta niepodległości, ostatnio widziałem taką zabawną sondę przeprowadzoną na jakiejś gali tych wszystkich bijatyk i tam było pytanie, co się działo 1, 2 i 3 maja. Wyobraźcie sobie, że 1 maja wszyscy mówili, że to jest Dzień Niepodległości i zastanawia się człowiek w takim razie, czego uczą nas w podstawówce, że dorosły mężczyzna, kobiety też się zdarzały, nie jest w stanie odróżnić 1 maja od 11 listopada. No myślę, że przede wszystkim tutaj pora roku jest dosyć istotna i kojarząca nam się z tymi świętami, bo jednak Dzień Niepodległości jest no bardziej na jesień, no, nawet na jesień, 11 dzień listopada. Natomiast no 1 maja, święto pracy, 2 maja, święto flagi, 3 maja, święto konstytucji naszego kraju, a nie Dzień Niepodległości. No ale jak sami widzicie, niektórym się to może jeszcze mieszać. Ja bym polecał, jednak historia jest bardzo ważnym elementem naszej kultury i naszego patriotyzmu, więc jeżeli jesteśmy patriotami takimi prawdziwymi, to posiadajmy informacje no takie, które są prawdziwe, a nie, bo nam się tak wydaje, bo nie usłyszeliśmy w szkole, bo pani mówiła niewyraźnie. Oj, nie, nie. Tak być nie może, moi drodzy. Namawiam wszystkich do lektury, do czytania książek, do czytania historii, zapoznawania się z nią, bo to naprawdę przydaje się w życiu i wtedy nie wychodzimy po prostu na głupków. Company Flow, patriotyzm. No i ja dziękuję wam za dzisiaj. Na koniec jeszcze będzie Common i John Legend, The Believer. Również taki zaangażowany utwór. Ja wam dziękuję za dzisiaj bardzo serdecznie. Serdecznie życzę wam miłej niedzieli, no bo już końcówka, czy początek dnia, ale końcówka tego długiego weekendu. No.

O, i my słyszymy się we wtorek o godzinie 10, przepraszam, o godzinie 20 w audycji Numer Raz na Fali. Także dziękuję wam serdecznie, trzymajcie się, pozdrówy!

0: Autopromocja.
1: Nic dwa razy się nie zdarza, ale przecież nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa.
2: Popkultura kocha upadki na samo dno i tajemnicze zniknięcia w chwale, ale jeszcze bardziej nieoczekiwane powroty.
1: W czwórce powiemy o naszych ulubionych, nowych wcieleniach artystów.
2: Zapraszamy na Bolesne Powroty. Drenda i Paśnik w czwórce w niedzielę, 3 maja o godzinie 20.
1: Jacek Paśnik
2: i Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.

0: Niedziela, godzina 12, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Do rozpoczęcia astronomicznego lata pozostało już tylko 49 dni, a to, co się dzieje dziś w Polsce, to znakomity zwiastun najcieplejszej pory roku. Bo niemal w całym kraju temperatura wynosi grubo powyżej 20 stopni. Szczególnie upalnie jest na zachodzie. W niektórych miejscach termometry mogą pokazać nawet 30 kresek. Na ogół jest bezchmurnie. Jedynie na północnym zachodzie może przewinąć się trochę więcej chmur. Dobrze mieć ze sobą butelkę wody, ale przede wszystkim warto pamiętać o tym, by jak najlepiej wykorzystać tę piękną niedzielę. Czyli czwórka w słuchawkach, rower, spacer, morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew.
1: Autopromocja.
2: Aga, gdzie jest Julka?
3: Wyjechała na majówkę.
2: Jak to wyjechała na majówkę? Przecież w niedzielę prowadzimy audycję. Czy to oznacza, że po raz pierwszy poprowadzimy ją razem?
3: Tak jest. Weekend z rodziną, czas skończyć. Będziemy rozmawiać o odpoczynku, wyjazdach, relaksie i o tym, z kim spędzamy wolny czas.
2: Może nam się nawet uda posłuchać szumu fal albo śpiewu ptaków.
3: Zapraszamy na majówkową audycję o godzinie 18 w niedzielę. Agnieszka
2: i Grzegorz Święch. Weekend z rodziną, czas skończyć.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.

0: audycję sportową.
1: Sportową.
0: Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
2: Cześć, witam, dzień dobry. Trzeba przyznać, że pogoda rozpieszcza nas w tę majówkę. Nikt nie ma prawa narzekać. Nawet mieszkańcy Suwałk, którzy przez długi czas byli takim biegunem zimna. Przy temperaturach takich jak dziś warto zanurzyć się nawet w chłodnej wodzie. Coś pięknego, to jest przepiękne uczucie, a nikt nie jest takim specjalistą od zanurzania się jak Leszek Naziemiec. Pływał w wodach arktycznych. Antarktycznych, pływał na Alasce. To jest pionier dzikiego pływania. Ale lubi nie tylko smak zimnej wody, bo tropiki również nie są mu obce. Za 2 miesiące wraca na Pacyfik, by tam pływać między wyspami Polinezji Francuskiej. Już za chwilę zdradzi szczegóły swojego planu i co by zrobił, gdyby stanął z rekinem twarzą w twarz. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz, a to jest audycja sportowa.

0: To jest audycja sportowa czwórki.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem z nami jest Leszek Naziemiec, fizjoterapeuta, dziecięcy, psycholog, w wolnym czasie pływa. Cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło, że znowu mogę tutaj być w czwórce. Bardzo lubię to miejsce.
1: No ty jesteś dosyć skromnym człowiekiem, ja tak wnoszę po tym opisie, więc ja muszę trochę to twoje bio tutaj poszerzyć, bo nasz gość to jest pionier dzikiego i zimowego pływania. Zażywa kąpieli dosłownie mrożących krew w żyłach, zna smak wód arktycznych, antarktycznych, przepłynął rzekę Yukon w pław, 250 km w ciągu 5 dni, to jest rzeka na Alasce, no i przekonał się też, czym jest fantomowe pływanie, czyli traci się czucie w rękach. Płynął tak Leszek przez 20 minut nawet, ale on wie, że te ręce tam są i wiosłuje dalej. I to jest właśnie, to jest najciekawsze, ale jest także fanem tropików. Niedługo wybiera się na antypody Polski, Polinezja Francuska. No i ja się tak zastanawiam w ogóle, zacznijmy może od tego, gdzie ta Polinezja Francuska się znajduje.
2: Ona się znajduje na środku Pacyfiku. Mówimy tutaj o Wyspach Towarzystwa, tak one zostają nazwane. Tam jest sporo, tam jest kilkadziesiąt wysp. Najważniejsza jest Tahiti. Możemy mówić z tym dźwięcznym H. To tak się miejscowi tak mówią, ale możemy też mówić Tahiti. I stamtąd jest wszędzie bardzo daleko. I tak jak powiedziałeś, to są naprawdę antypody. To łatwiej by było się przewiercić, gdyby nie było tak gorąco, niż to oblecieć. I jest, może tak, 8 godzin lotu do Nowej Zelandii. Przepraszam, jest 8 godzin lotu do Stanów Zjednoczonych, 8,5. Najbliżej jest do Nowej Zelandii, 5,5-6 godzin lotu. Na Hawaje wydaje się, że to będzie blisko, bo też Polinezja, ale jest 4000 kilometrów. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo daleko. Pewnie to już jest fascynujące, że na największym oceanie świata, który stanowi 1/3 w ogóle powierzchni Ziemi, są ludzie, którzy też tam dopłynęli na, wydawałoby się, prostych pirogach, łódkach dawno temu. Ogarnęli to po prostu wszystko i ogarniają świetnie wodę. I są też świetnymi pływakami w pław, więc to jest wszystko strasznie fascynujące. Strasznie fascynująca kultura.
1: To właśnie my do tej kwestii związanej z kulturą, z tym, jaką wodę, jaką rolę odgrywa woda w tamtejszej kulturze, jeszcze przejdziemy. Ja zawsze kojarzyłem Polinezję Francuską z długim lotem, bo tam, tak jak mówiłeś, że były loty, że są loty ze Stanów Zjednoczonych, to z tego, co pamiętam, chyba na czas COVID-u zawieszono te loty ze Stanów Zjednoczonych i było takie połączenie, najdłuższe połączenie swoją drogą wewnątrzkrajowe, no bo Polinezja Francuska to jest wspólnota zamorska Francji. 16 godzin w powietrzu, ponad 15 tysięcy kilometrów z Paryża właśnie do Tahiti i to było niesamowite, lecieć taki kawał czasu. No ale ja się zastanawiam teraz, dlaczego akurat to miejsce, jaki jest w ogóle plan, no bo ja ciebie zawsze kojarzyłem z tym pływaniem w takiej lodowatej wodzie. Wild swimming, ta Alaska, Antarktyka, Arktyka. A tutaj jednak pojawia się twoja zajawka do tropików.
2: Tak, bo po pierwsze w ten sposób zostałem wygenerowany trochę przez media, a zawsze mówiłem, że mnie wszystkie wody pociągają. Oczywiście może najbardziej spektakularnie to wygląda, jeżeli ma się tą adaptację do zimna i można coś przepłynąć dłuższego i bardzo to lubię. Ale lubię każdą wodę. Ocean to jest coś, co zawsze mnie ciągnęło, te odległe miejsca, żeby zobaczyć też, czy rzeczywiście wyobrażam sobie to w dobry sposób, czy to jest na przykład taki raj, prawda? Więc też pływałem na przykład w Rio de Janeiro, wybrzeże, które jest przepiękne, i pływałem też w Afryce Południowej z Wyspy Robben do Kapsztadu. Także ja robię te rzeczy, a może troszeczkę mniej i też to kocham. Po prostu kocham wodę, nie tylko zimną wodę. Ale jeżeli mówimy o inspiracjach, to tak jak dla wielu ludzi, to są książki, które przeczytałem albo przekartkowałem w dzieciństwie i na półkach moich rodziców były dwie takie książki. Jedna to był Thor Heyerdahl, Wyprawa Kontiki. O ile się nie mylę, to nawet nie były 50 lata, to był jakiś 48 albo 9. Chodziło o to, że kilku Skandynawów chciało udowodnić, że da się na prostej tratwie przypłynąć z Ameryki właśnie na Polinezję, czyli około 8000 kilometrów, używając prądu, który tam płynie. I to się udało. Tam oczywiście były jakieś tematy jeszcze naukowe, ale też nawet one są ogólnie znane, więc nie będziemy do tego szli. A druga książka to był życiorys Gogena. No i po prostu zobaczyłem te zdjęcia.

0: Nie, no miałem tam zdjęcia, co prawda. Chyba reprodukcje też były kolorowe obrazów, ale też z, nie wiem czemu, czarno-białe zdjęcia z tropików. To jest coś, co mi bardzo utkwiło, te stare w głowie, wiesz, w pamięci, takie, które są takie miękkie, nie są takie ostre, gdzie właściwie palmy są jakimś takim czarnym zarysem. Strasznie mi to po prostu zryło głowę i chciałem kiedyś do tego wrócić, nie? Mm-hmm. I no właśnie, no i przydarzył się taki moment, jak przepłynąłem Yukon, ten odcinek, o którym mówiłeś, to poczuliśmy z reżyserem filmu i moim dobrym kolegą Tomkiem Woźniczką, że jest taka energia, żeby zrobić dalej jakiś projekt i może byśmy spróbowali nie koncentrować się głównie na tym pływaniu, tylko też skoncentrować się na kulturze, na ludziach. Ponieważ czuliśmy na tej Alasce, że spotykamy jakichś niesamowitych ludzi, którzy żyją nad rzeką Yukon, na kręgu polarnym, którzy chcą tam dalej żyć też w tradycyjny sposób, i było dla nas to strasznie inspirujące. I wymyśliliśmy taki projekt Resilience, czyli mówiący o tej odporności na te warunki, ale też taki projekt, w którym będziemy pokazywać czy szukać jakichś inspiracji dla nas. Właśnie z takich kultur, które wydają nam się tylko peryferyjne, ale no generalnie jest ciężko, prawda? Teraz następują takie przewartościowania, tak... Ciężko jest w coś wierzyć, o. Mm-hmm. No, że, przepraszam, że uderzam w takie patetyczne tony.
1: Nie, i ale wiesz, masz rację, i... tak. No, kryzys autorytetów i tak dalej. Tak, no, tak, tak. Ja się z tobą zgadzam.
0: No to wracamy w takim razie do początku. Zobaczmy, jak to robią inni, nie? Mm-hmm. I, no i stąd jest to Tahiti.
1: No bo ty już tam właśnie, Polinezja Francuska, ty wybierasz się tam, będziesz tam w lipcu, ale ty już tam byłeś. No tak. I właśnie, jak ci się tam pływało? Jakie tam są warunki w ogóle?
0: Tak, ja też tam, to był wyjazd kulturalny, że tak powiem, związany z kulturą, ale oczywiście robiłem rekonesans. Chciałem zobaczyć, co mogę tam też przepłynąć. I miałem taki na początku pomysł, że rzucę się na taki atol, jeden z największych na świecie, dwóch, powiedzmy trzech największych na świecie, Rangiroa, który ma wzdłuż 70 kilometrów, na wyspach Tuamotu, które są oddalone o 300 kilometrów od tych głównych wysp Tahiti. No i zrobię po prostu to Rangiroa, to 70 kilometrów pław. Ale też, też pomyślałem, jak tam już byłem i pływałem, że może to nie być takie łatwe na początek, ponieważ jeżeli to jest wielki i piękny atol, to ta rafa, która tam będzie, może tworzyć pewien labirynt. I to nie będzie takie zwykłe pływanie, że wiesz, będę mógł przepłynąć, tylko po prostu może się to okazać bardzo trudne z tego powodu, z tego kluczenia jakiegoś tam na Rangiroa, ale co prawda tylko u tych wejść do tego atolu są rekiny. Są po prostu rekiny, które są po prostu groźne. Więc pomyślałem, że pływając po tych różnych wodach, że muszę coś znaleźć takiego może mniej ryzykownego, może też samo Rangiroa, no to nie dość, że muszę pojechać na Tahiti, to jeszcze muszę, wiesz, dalej się przemieszczać. Zacząłem pływać rekreacyjnie, sprawdzać i pomyślałem, że można przepłynąć właśnie pomiędzy dwoma takimi bardzo ikonicznymi i znanymi wyspami, czyli właśnie z Tahiti, no i na drugą wyspę, która się nazywa Murea, i to jest mój plan na teraz. No jak mi się tam pływało? No bałem się też, że woda będzie za gorąca. No bo taka woda koło 31-32 stopnie to jest woda już taka, że naprawdę ci ciężko jest, wiesz, pływać tempem. No ale ona jest taka 28, myślę, że to się da zrobić, nie?
1: No to jeszcze no. W takim razie o tym, jak się tam będzie pływało w lipcu i co zrobi Leszek Naziemiec, jeśli zauważy na horyzoncie rekina, bo tam też taki dosyć ciekawy wpis zamieścił na Facebooku. Za chwilę go przeczytamy, fragmenty. To za chwilę do rozmowy wrócimy. To jest audycja sportowa. Zostańcie razem z nami.

0: To jest audycja sportowa czwórki.
1: Mamy niedzielę, a to oznacza, że audycja sportowa trwa. Razem z nami jest Leszek Naziemiec, fizjoterapeuta, dziecięcy, psycholog, w wolnym czasie pływa, ale także pionier dzikiego pływania. Pływał w wodach Antarktyki, Arktyki, u wybrzeży Brazylii, a w lipcu będzie pływał na Oceanie Pacyficznym. Polinezja Francuska to jest ten kierunek. I właśnie, ja sobie tutaj zapisałem, bo to jest bardzo ciekawe, co napisałeś na swoim Facebooku. Startujesz z Tahiti płyniesz na wyspę Murea. Tak się nazywa ta wyspa, prawda?
2: Tak, tak.
1: I właśnie, i to, co jest najlepsze, to piszesz tak na Facebooku: pływacy w okolicy nie są raczej atakowani przez rekiny, trzeba tylko trenować. No i to słowo raczej dość mocno przykuwa uwagę. Czyli ja rozumiem, że tam trochę rekinów sobie pływa i ty będziesz gdzieś tam między nimi kluczył.
2: Nie, myślę, że to tak właśnie nie będzie. Tak naprawdę jest przepłynięta ta trasa przez pływaków w krótszej wersji, w takiej najkrótszej możliwej wersji. Ja chcę mieć dłuższą wersję, chcę mieć po prostu coś innego i no i też mocniejszego, nie ukrywam.
1: Bo tam opracowujesz sobie jeszcze plan trasy, czy już masz klepnięty? Bo to jest co najmniej 25 kilometrów, tak?
2: Tak, tak. Mhm. No to tam są, można zobaczyć na tych społecznościowych mediach, że mam dwa warianty i raczej one to nie ulegnie zmianie, mogę ją tylko wydłużyć, po prostu wejść w lagunę dalej. No na pewno marzenie by było, żeby dobić gdzieś do 30 km nawet. No ale właśnie wracając do tych rekinów, no to tak. To, co jest ograniczające, no to jest ten czas, że nie jest dobrze pływać tam na pewno o zmierzchu i o świcie, bo są po prostu bardziej aktywne rekiny, niestety. Co jeszcze? No nie możesz mieć jakiegoś zranienia.
1: Poczują krew.
2: Tak, jednak to jest prawda. To jest prawda.
1: One potrafią naprawdę z dużej odległości tę krew wyczuć, prawda?
2: Tak, już teraz też nie będę mówił z jakiej, ale rzeczywiście tak jest.
1: Parę kilometrów chyba będzie, nie?
2: Tak, tak. No i oczywiście mają tą linię naboczną. Też tutaj to są skomplikowane rzeczy, ale po prostu te zmysły ich są bardzo wyczulone, one na innej zasadzie działają, związane to jest z polem elektrycznym i z polem magnetycznym. Można się przed tym zabezpieczyć, prawdopodobnie coś takiego będę też miał.
1: A w jaki sposób? To są osiągnięcia naszej współczesnej technologii?
2: Tak, wysyła się po prostu też pewne pole, wytwarza się, które jest nieprzyjemne i raczej unikają tego miejsca, ale tak naprawdę, no bo to znowu tak wygląda, że pcham się, żeby pokazać, że się nie boję rekinów. Nie, no to tak naprawdę są bardzo rzadkie spotkania i tak jak śledzę, no to zaatakowany

0: no, czasami zostanie zaatakowany, zaatakowana osoba, która poluje na ryby z kuszą pod wodą. No i wtedy można to zrozumieć, bo tam jest większa ławica ryb, tam może pojawić się krew, też rekiny podobno są wyczulone też na to, że te ruchy są bardzo nieregularne, że jest tak jakaś szamotanina w wodzie, tego się powinno unikać.
1: A ty stanąłeś kiedyś twarzą twarz z rekinem?
0: Ja widziałem rekiny, ale też no i widziałem je właśnie rok temu, jak byłem pływając w lagunie, to są rekiny czarnopłetwe, jeśli to jest dobra nazwa, ale tak się je nazywa, rekiny z czarną płetwą. I one się tak zachowują jak rekiny i można się wystraszyć, wiesz, ta płetwa idzie. Natomiast one nie są w ogóle w lagunie zainteresowane ludźmi, także...
1: No dobrze, no ale właśnie, ale na wypadek, jeśli by się okazało, że jednak taki rekin się pojawi, bo można się przygotować oczywiście w 100%, ale zdarzają się różne sytuacje. Czy ty wiesz, jak powinno się zachować w takiej sytuacji, kiedy pojawia się taki rekin na horyzoncie? Co trzeba zrobić?
0: Mogę, no właśnie, nie miałem niestety takich doświadczeń dużych, nurkowych, ale z tego, no filtruję jakoś te wiadomości, uczę się, też konsultuję się z ludźmi od rekinów, że tak powiem. No trzeba się wycofać na swoją łódkę i zrobić to spokojnie. Właśnie unikać jakichś gwałtownych reakcji, ruchów. No jeszcze, ale to znowu jest taka wiesz, rada typu jak z filmu sensacji.
1: Ja zgadnę. Uderzyć go w nos.
0: Tak, ale nie to miałem, akurat nie to miałem na myśli, tylko że to jest prawda, no bo wracając do tego Thora Heyerdahla, którego, tego podróżnika, którym byłem bardzo kiedyś zainspirowany, no to rzeczywiście tak było, że jak on płynął na tej tratwie przez Pacyfik, to byli w stanie, te rekiny, które podnosiły z ciekawości głowę do góry i spoglądały na tratwę, bo robiły takie rzeczy i są z tego filmy i zdjęcia, więc tak po prostu było. Można było pacnąć w ten nos i on na moment rzeczywiście był oszołomiony i oni go wtedy wyciągali szybko. No paleniłowca zwierząt się robi, ale tak było. Wyciągali na tą tratwę i musisz, co musisz zrobić? Musisz odskoczyć szybko wtedy, tak, żeby cię, nie wiem, nie kłapnął nogi i no, można go zabić, zjeść na przykład, albo go wrzucić z powrotem, także to jest prawda, ale chciałem powiedzieć, no i zaczyna się, nie?
1: Nie, dobrze.
0: Ale jeszcze jest tak, że jak cię coś ociera i jest gładko, to płyniesz dalej, a jak szorstko, to właśnie powoli
1: się oddasz. Nie, no każda to, rada się przyda.
0: To nie jest sak, tylko jak jest papier ścierny, że on rzeczywiście ma taką inną skórę, ale ja tego po prostu nie szukam, tak? To nie jest moja zajawka, ta adrenalina. Ja wiem, że to raczej prawie jest pewne, że się nie wydarzy. Tak? Będą ludzie, którzy będą ich oglądać też tą przestrzeń, będziemy uważać i...
1: No właśnie, jak duża będzie ekipa, z którą się wybierasz?
0: Jest Adrian Uciński, to jest ratownik medyczny i wodny, z którym współpracuję od kilku lat. Właśnie byliśmy już na Yukonie, byliśmy w Brazylii, także bardzo, bardzo mam duże do niego zaufanie i też on jest takim po prostu praktykiem, zupełnie się nie wymączający, nie mając jakichś teorii swoich, to jest świetne. No i będzie też moja żona, która odwiedzi właśnie Polinezję i chyba też będzie na łódce.
1: Obserwować to wszystko z bezpiecznego miejsca.
0: To jeszcze od razu powiem, że miałem przygody właśnie w tej Afryce, które, no rzeczywiście bywa też takim miejscem rekinowym, jak z tego Robben Island płynąłem do Kapsztadu i dosłownie, i można to też znaleźć w internecie, akurat nie jest to na moim profilu, więc to, no, można to zobaczyć, jak w zasadzie wchodzę do wody, to płynie ten, wiesz, jest to
1: trójkąt,
0: płetwa,
1: jest trójkąt,
0: tak. Jest trójkąt w moją stronę po prostu i taki, no i jest to, ładnie to jest nagrane, ale okazuje się, że to jest samogłów, taka sunfish, taka ryba, która jednak nie jest rekinem, ale ogromna, wiesz, napływająca. No i moja żona, no naprawdę bardzo to, wiesz, bardzo to przeżyła. A wcześniej był humbak, który opływał nasz ponton, a potem się coś takiego wydarzyło, że uchatka, która... No, uchatka, wiesz, to jakaś miła foka. Płynęła ze mną pół godziny, ale tak naprawdę to była, wiesz, foka, nie wiem, czy miała 150 kilo, czy 200. I miała, wiesz, zęby, pysk takiego wielkiego rottweilera. Aha. I to płynęło pode mną. Cały czas bawił się, wiesz, płynął, wskakał gdzieś nade mną, obok. I...
1: Ale ty czułeś wtedy lęk? No czułeś chyba, prawda?
0: Wiesz co, ja czułem jakiś lęk, ale mam też jakiś coś, znaczy generalnie to jak teraz o tym mówię, albo wcześniej bym o tym pomyślał, to czuję lęk i to spory. Natomiast w samej wodzie, w tej sytuacji...

0: Raczej bym powiedział, moje ciało dobrze reaguje. Jakby nie tak jak właśnie w takiej sytuacji, wiesz, miejskiej, czy nie wiem, że mi się to wyłącza i po prostu nie, w ogóle nie wiedziałem, co zrobić, więc postanowiłem, że właśnie nic nie będę robił i mam po prostu płynąć, nie robić żadnych jakichś tam ruchów. I no i powiedziano mi, lokalni ludzie mi powiedzieli, że dobrze się zachowałem, nie? Że ona nie była agresywna.
1: Czyli może to zadziałała intuicja, można tak powiedzieć.
0: Tak, albo po prostu jestem bezradny, no to nie będę robił czegoś, bo po prostu nie wiem, co mam zrobić. No po prostu robię swoje.
1: No właśnie, ale ty nie wiesz, co masz zrobić, a niektórzy wiedzą i tą wiedzą jest wpadanie w panikę. Ale to jest właśnie bardzo ciekawy temat, czyli emocje podczas tego, kiedy pływamy, i o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy. Leszek Naziemiec, pionier dzikiego pływania, jest razem z nami.

0: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
1: Wracamy do rozmowy z Leszkiem Naziemcem. W lipcu wybiera się na antypody Polski, kierunek Polinezja Francuska. Ja mówiłem kilka chwil temu, że porozmawiamy sobie o emocjach w wodzie i o tym też, czy podejmowałeś w ogóle decyzje pod wpływem emocji, czy zdarzały ci się takie sytuacje, ale jeszcze zanim o tym, to powiedz jeszcze kilka słów o Polinezji Francuskiej. Co to jest w ogóle za miejsce, jaki tam jest krajobraz?
2: Krajobraz jest dwojaki, albo są to wyspy wysokie, czyli wulkan. Na Hawajach no to akurat są takie czynne wulkany, tutaj na Tahiti na szczęście one nie są takie czynne, nie są takie aktywne. No i to, czyli wyspy ze sporymi górami, z dżunglą.
1: Bo tu jeszcze podkreślmy, Tahiti, czyli największa wyspa Polinezji Francuskiej, tak. Zamorskiego terytorium Francji.
2: Tak, tak. Natomiast jest kilkadziesiąt też wysp, na przykład wyspy Tuamotu, które należą do Polinezji Francuskiej i są wyspami, tak zwanymi wyspami niskimi. Czyli można powiedzieć, że już te wulkany się zapadły pod wpływem grawitacji przez miliony lat i wypiętrzyło się takie obrzeże koralowe, no i to są atole, że ludzie mieszkają tam gdzieś na tym obrzeżu, a w środku

0: są potężne laguny, które są nie jakimś ósmym cudem świata, są pierwszym cudem świata po prostu. Zdecydowanie. No, no i wiesz, możesz tam oglądać niesamowite życie raf. Jeśli oczywiście, one są też zagrożone, dlatego że no jednak jest ocieplenie, jednak poziom oceanu światowego się podnosi, więc one są też zagrożone, no może nie tak, są tam wyspy bardziej zagrożone niż Polinezji Francuskiej, ale te też mogą zniknąć, te niskie wyspy przepiękne za powiedzmy 20 lat. Natomiast koralowce też zaczynają blaknąć, czyli jest za wysoka temperatura, nie potrafią się za bardzo... Nie wszystkie potrafią się już rozmnażać, więc może to też jest ginący świat. No jest przepięknie, no jeszcze powiem tylko, że jak ktoś, bo może ktoś na przykład nie lubi tak bardzo wody, to te dżungle, które tam są, są wyjątkowe, ponieważ nie ma za bardzo w nich zagrożeń. Takich w sensie, że nie ma jadowitych zwierząt, nie ma dużych drapieżników za bardzo, no nie ma malarii. Także jeśli ktoś myśli, bo nasza droga myślenia o takich, o tropikach, czy o takich egzotycznych wyspach, często jest taka, że to jest raj, to jest ta cała wspaniałość. Ale potem wiesz, jest umysł krytyczny i myślisz, dobra, to na pewno nie jest tak, zaraz zobaczę te wszystkie problemy, kolonializm i tak dalej, wiesz, jakieś tam to, co się działo, no czasem niewolnictwo, z czasem coś tam jeszcze innego. Żeby na
1: próby jest... jądrowe, chociażby.
0: Tak, próby jądrowe, tak.
1: Na Pacyfiku, tak. Które też przeprowadzali Francuzi, ale tak. Także Stany Zjednoczone.
0: Tak, no było kilkadziesiąt prób, tysiąc kilometrów tak naprawdę od Tahiti. Ale potem przyjeżdżam, ja przyjeżdżam, może ktoś inny miał inne zdanie, ale potem przyjeżdżam i wiem, że są takie miejsca, że to jest jednak raj, że to jest raj i że to jest możliwe znaleźć zatoki, które są dzikie i z której cię na przykład też nikt nie przegoni, jeżeli będziesz w niej spał, tak? No może i... tego nie powinienem tutaj mówić, wiesz, bo wszyscy myślą, że jest jak na Hawajach. Nie?
1: Tak. No i Leszek właśnie z tych dobrodziejstw będzie korzystał. To będzie start 10 lipca, prawda?
0: Około 10 lipca, ale będziemy patrzeć na prądy, na wiatry, na to po prostu, jaka jest sytuacja. To jest najważniejsza rzecz w ogóle, oprócz tego, że trzeba być wytrenowanym do tego, bo i to już przeżyłem kilka razy, że myślisz, że liczy się wytrenowanie i to, że płyniesz. No nie, no bo po prostu jeżeli, wiesz, ten prąd jest przeciwko tobie, no to po prostu no nie płyniesz, nie? Mhm. Albo czasem jesteś z prądem i ci się wydaje, że to wystarczy, ale jest wiatr, który jest przeciwnym wiatrem i nawet mała wiesz, falka powoduje, że no po prostu no nie dajesz rady, więc po prostu należy poczekać.
1: Nieprzewidziane okoliczności zawsze się mogą pojawić, czyli teoretycznie powinno wszystko się udać. 10 lipca taka jest oficjalna data startu, to się może tak jak Leszek mówi tutaj przesunąć. Start z Tahiti na Murę. No i właśnie ja o tych emocjach tutaj jeszcze chciałem trochę o tę kwestię zahaczyć. Czy tobie zdarzyło się podejmować decyzje podczas twoich ekstremalnych akcji w wodzie właśnie pod wpływem emocji, że one jednak wzięły górę, czy zawsze masz chłodny umysł?
0: Nie, absolutnie nie mam chłodnego umysłu, ale on mi się zdarza w krytycznych sytuacjach. Ale jest to dla mnie, może było dla mnie nawet zaskakujące, bo nie postrzegam się, wiesz, nie mam tego, że jestem jakiś taki twardy, czy wiesz, w ogóle nie ta poetyka, raczej taka, że raczej jestem lękliwy, ale tak bardzo chcę, wiesz, i muszę się jakoś zmobilizować, no bo to tak jest wycięże.
1: Ty masz duszę wrażliwej osoby tak naprawdę, bo tutaj Leszek przetłumaczył nawet wiersze polinezyjskiej autorki, o tym też sobie za chwilę porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawa osoba, która już drugi raz zawitała do Polski. No ale o tym za chwilę. Leszek Naziemiec, pionier dzikiego pływania, jest razem z nami, a wy słuchacie audycji sportowej.

0: Audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną Leszek Naziemiec, który zwiedził już kawałek świata, właściwie przede wszystkim z naciskiem na różnego rodzaju akweny, bo i rzeki, i oceany, i morza, i te zimne, i te ciepłe. Teraz wybiera się na antypody Polski, to jest kierunek Polinezja Francuska. W lipcu będzie starał się przepłynąć, gdzieś tam się wcisnąć między te rekiny. Dobra, ja tutaj sobie tak żartuję, ale tam rekiny są, czyli startujemy z Tahiti i dopływamy do wyspy Murea, co najmniej 25 kilometrów. No ale ja tutaj jeszcze trochę zacząłem mówić parę chwil temu o wrażliwej duszy Leszka. Leszek był w tym miejscu już, Polinezja Francuska. No i tutaj się pojawia imię i nazwisko polinezyjskiej poetki, a nazywa się ona Flora Devantine i ty przetłumaczyłeś jej wiersze. To zostało wszystko zebrane w jednej książce pod tytułem Zapach morza. No i ona zawitała do Polski w zeszłym roku. To jest najciekawsze, że jeszcze wyspiarka i po raz pierwszy pojawiła się w Polsce na wyspie Wolin, a teraz była we wtorek w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. I ja się zastanawiam właśnie nad tą twoją zajawką już nie tyle pływacką, ale też tą poetycką. Skąd to się wzięło?
2: Wiesz co, no po prostu czym są wiersze, musiałem teraz powiedzieć, ale tak krótko mówiąc, są dla mnie skondensowaną jakąś formą wypowiedzi, która może mieć wiele znaczeń, ale też może być bardzo konkretna i taką, która może długo przetrwać, więc jednak, wiesz, na koniec, nie chciałem powiedzieć na koniec dnia, ale w ogóle na koniec zawodów, zapamiętasz coś z poezji tak naprawdę, co ci utkwi i co może przetrwać. Więc zawsze, nie miałem z tym problemu, chociaż oczywiście tylko jakaś część poezji jest dla mnie. Natomiast, wiesz, też takim miałem często niedosyt, że jadę w jakieś miejsce i no powiem tak, żeby nie chciałbym być zawodnikiem Red Bulla, że wiesz, no jestem zrzucony z helikoptera, ktoś tam przepływam, ktoś mnie zabiera i już wracam i nagle pomijam to wszystko, co tam jest. Tam są dzieją się strasznie ciekawe, ważne rzeczy, które mnie właśnie popychają, żebym tam był. I ta poezja w tym wypadku polinezyjska jest kontynuacją oratury, czyli tych opowieści, które się opowiadało i których się uczyło od oratorów tych tradycyjnych z pokolenia na pokolenie. I to może trwać wiele, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt pokoleń po prostu. Te historie są przekazywane, to jest cała sztuka utrzymywania tej kultury. Kultura jest związana bardzo mocno z wodą, z nawigacją, z rybami, z życiem wodą, z pływaniem w pław i z pływaniem na wa, czyli na łodziach polinezyjskich. To jest absolutnie historia świata, której powinniśmy się uczyć gdzieś tam obok naszego Mieszka I i tak dalej, ponieważ byli ludzie, istnieli i dalej istnieją. Ich

0: potomkowie, którzy wydawałoby się na prostych katamaranach Wa, potrafili z Azji, z okolic Tajwanu przemierzyć cały Pacyfik i skolonizować go i stworzyć tam po prostu trwałą kulturę, która...
1: No tylko właśnie problem polega na tym, że to, co jest odległe najczęściej, prawda, to jest najczęściej też pomijane. My się uczymy tutaj o sporach, o inwestyturę między cesarzem a papieżem, a jest tyle też właśnie świetnych, ciekawych historii, o których tutaj opowiadasz, które dzieją się gdzieś tam hen, daleko po drugiej stronie globu.
0: Słuchaj, ale to jest...
1: Ale to do nas nie dociera właśnie.
0: Ale to jest 1/3 świata, no to... No dokładnie, no to... Czy to jest tak naprawdę daleko? A potem ktoś może powiedzieć, że to jest takie egzotyczne, takie dalekie, ale potem właśnie czytasz, nie wiem, Flore de Vatine. No i nie, no po prostu jest to spokojnie. Wiesz, o co chodzi, nie? Wiesz, na czym jest praca wiosła, wiesz te metafory wodne, które się potem dotyczą, nie wiem, społeczeństwa czy miłości. Są po prostu całkiem zrozumiałe. Wydaje się, ach, jakie to będą różnice kulturowe, wiesz, i tak, takie można takie rzeczy gadać, nie? No nie wiem, nie? Jak się nie umiesz dogadać, to są różnice kulturowe, a jak nagle, wiesz, łapiesz ten vibe, okazuje się, nie, rozumiemy się. Zresztą, będąc tutaj, Flora, niedawno w Warszawie, pływała na tradycyjnej łodzi z moim kolegą jeszcze, Piotrem Sadurskim, drewnianej po Wiśle. I może się to, wiesz, prosto z Tahiti. I weszła na tą... I było zimno wtedy. Wtedy to naprawdę było tak, że dzień wcześniej w ogóle nawet śnieg padał. No i zastanawiałem się, czy to jest taka egzotyka, czy to jest takie odległe. I zadałem to pytanie. Mówi, no wiesz, po prostu może to się wydawać, ale jestem po prostu na drewnianej łodzi, która ręcznie została zrobiona, tak jak robił mój ojciec. Po prostu powiedziała to i po prostu, nie wiem, czytamy, że jesteśmy na wodzie, są ptaki. Ja to rozumiem, nie? Ja to czuję, nie?
1: I tu się pojawia ten wspólny język, pomimo tej odległości, tych tysięcy kilometrów. Tak. Ale właśnie, czyli rozumiem, że na Tahiti w żyłach tamtejszej społeczności płynie nie tyle krew, co woda, bo to jest tak, że wiesz, że my się tutaj w Europie najmłodsi rodzą się ze smartfonem w ręku, w takim Kirgistanie dzieci rodzą się od razu w siodle, tak, od razu na koniu, a na Tahiti, Polinezja Francuska, tam się rodzą od razu w wodzie, tam każdy potrafi pływać i jest jakoś to społeczeństwo tak bardzo mocno osadzone w tej, że to tak określę, wodnej kulturze?
0: Tak, bym powiedział tak, może bym powiedział, że z wiosłem w ręce. Hoe jest wiosło, w ogóle po tahitańsku. Także też właściwie jak pamiętam jakąś piosenkę, to było w niej hoe, hoe i wiesz, rytm jest wiosłowania. No bo no, można sobie wyobrazić, że pomiędzy tym archipelagiem, dalej na tych tych łódkach stabilnych, ale bardzo prostych, z tym pływakiem bocznym, trzeba było, wiesz, w celach handlowych no, podróżować praktycznie cały czas od początku. Albo do dziewczyny, albo po żonę, nie? No, żeby nie mieć ze swojej wyspy. Także to jest bardzo głębokie, bardzo ważne, związane z tym lokalnym rybołówstwem. Nie mówiąc już o tej wspaniałej właśnie historii tego podróżowania po całym oceanie z nawigacją w ogóle na gwiazdy.
1: No patrz, no właśnie zamiast o samym pływaniu rozmawiać, to my wypłynęliśmy dosłownie na te tory takie już bardziej związane z kulturą i to jest świetne, że ty przy okazji pływania jednak fascynujesz się, interesujesz się tym, co się dzieje wokół, tym, co się dzieje właśnie w tym świecie, do którego się przedostajesz, w którym jesteś właśnie. Leszek Naziemiec, pionier dzikiego pływania, był razem z nami. Leszku, ja ci życzę, jak wybierzesz się na te antypody Polski, na Pacyfik, kierunek Polinezja Francuska, bo to będzie Tahiti.
0: Murea?
1: Murea, właśnie. Z Tahiti na Mureę 25 kilometrów co najmniej. Tam niby są rekiny, będziesz starał się ich unikać, ale ja ci życzę, żeby się jakiś rekin pojawił, żebyś się chwycił jego płetwy i popłynął z nim w super szybkim tempie.
0: Zaczepię się, ponieważ ma szorstką skórę, więc będę mógł trzymać
1: i dobrnąć tak do celu. Dzięki serdeczne za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Push me up, push me up, push me up.

0: Autopromocja.
1: Sezon grillowy, czas zacząć. Zapraszam w podróż grillem dookoła świata. Australijskie Barbie, amerykańskie Low and Slow czy japońskie Yakitori. To wszystko w niedzielę 3 maja o 16 w Czwórce. Zapraszam, Kamil Jasiński. Smacznego!
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
6: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
5: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
0: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: tu. Niedziela, godzina 13, czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Ten, kto zaprojektował pogodę na majówkę dla Polski, był niezmiernie hojny. Dziś w całej Polsce słonecznie, jedynie na północnym zachodzie trochę więcej chmur. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi nawet do 30 stopni. Mowa przede wszystkim o zachodniej części kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich. Tam około 20 kresek. Jutro na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy do 26 stopni na południu. A ja przypominam, że do rozpoczęcia astronomicznego lata pozostało już tylko 49 dni.
1: Autopromocja.
2: Wsiadasz do samochodu, łapiesz samolot, wskakujesz na rower, a czasem po prostu idziesz przed siebie. Ja zrobię to razem z bohaterami filmów drogi. W audycji Kino w drodze przygotuję ranking filmów o podróżach i z drogą w tle. Czy wygra Thelma i Louis, czy Easy Rider? Zabiorę Was też na przejażdżkę tirem z panem Zbyszkiem, wąsatym kierowcą z nowego serialu Ekspedycja XD. Pakujcie się, jedziemy. Zapraszam na Kino w drodze 3 maja o godzinie 14. Do usłyszenia. Marcin Radomski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.

0: To jest audycja sportowa czwórki.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Słuchajcie, to jest coś niepojętego. Kolekcja koszulek piłkarskich Mateusza Pawlaka to jest istny fenomen. Kiedy zobaczyłem na jego stronie tianse17.com, co udało mu się zebrać, to złapałem się od razu za głowę. Koszulki klubów i reprezentacji, ale nie takie zwyczajne. Zwyczajne oczywiście też, ale przede wszystkim te trykoty unikatowe, te wersje przeróżne, na różne okazje zaprojektowane. Na przykład koszulka Seattle Sounders, zespołu z największego miasta amerykańskiego stanu Waszyngton, nawiązująca swoją symboliką do dziedzictwa Bruce'a Lee. Świetne są te smaczki. Koszulka klubu Loja Sede, andaluzyjskiego zespołu, którego władze wpadły na pomysł, by piłkarze biegali z olbrzymim zdjęciem śliskich krewetek na brzuchu. Potem jeszcze wrzucali tam zdjęcia pączków, takich donatów. Albo trykot Betisu Sevilla, który upamiętnia wyprawę Ferdynanda Magellana dookoła świata. Absolutne perełki. A co jest najlepsze, to to, że ich właściciel, Mateusz Pawlak, znany również jako Tianse 17 w przestrzeni internetowej, nie tylko je zbiera, ale znakomicie o nich opowiada. To się czuje od razu, że to jest jego pasja. Za chwilę podzieli się nią razem z nami. Jędrzej Rosiewicz, koniecznie zostańcie z czwórką.

0: To jest audycja sportowa czwórki.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest człowiek pasjonat. Pasjonat koszulek piłkarskich, ma ich całkiem sporo i właśnie o kolekcjonowaniu koszulek piłkarskich będziemy dziś rozmawiać. Mateusz Pawlak, znany szerzej w internecie jako Tianse17, jest razem z nami. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Przyszedł do naszego studia z absolutnie fantastycznymi koszulkami, kolorowe, bardzo też nietypowe, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tych różnych trykotów, które są takie trochę też często monotematyczne, a tutaj koszulki piłkarskich klubów nawiązujące do Bruce'a Lee. Mamy również koszulkę, tam widzę Betisu Sevilla, gdzie mamy mapę świata całą. No to jest piękna historia na nich napisana, ale zacznijmy jeszcze od tego, ile masz w ogóle tych wszystkich koszulek w swojej kolekcji?
2: Na dzień dzisiejszy mam 681 koszulek piłkarskich. Przekłada się to na 237 różnych klubów i 99 reprezentacji, z czego 98 z nich jest członkami FIFA, na 211, bo członków FIFA jest więcej niż oficjalnie krajów w ONZ.
1: A jaka była twoja pierwsza koszulka? Pamiętasz?
2: Oczywiście, że pamiętam. Była to koszulka Manchester United.
1: Sezon... której dzisiaj przyszedłeś zresztą.
2: Nie. Była o wiele, wiele starsza tamta koszulka. Był to ostatni sezon Fergusona, 2012-13. Koszulka wyjazdowa, biała, taka trochę samurajska, z czerwonym kołnierzykiem. Zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. Stwierdziłem, że muszę ją mieć. No i historia tak się potoczyła, że będąc zupełnie początkującym, dałem nabrać się na podróbkę. Zorientowałem się o tym po kilku latach tak naprawdę, dopiero gdy zacząłem zdobywać tę wiedzę związaną z koszulkami, jak nie dać się oszukać, jak odróżnić oryginał od podróbki. I następnie, chcąc zdobyć tę koszulkę w stanie nowości z metkami, to był trochę taki paradoks, że w stanie używanym było ich masę, bardzo dużo, w co trzecim second handzie można było ją spotkać. W stanie nowości szukałem 7 lat, znalazłem dopiero niewyprzedany sztok w małym sklepie w USA i stamtąd ściągnąłem.
1: No to ja się przyznam w takim razie do swojej pierwszej koszulki. To była koszulka reprezentacji Włoch, dycha na plecach Francesco Totti, no ale oczywiście również podróbka, tylko wtedy będąc małym chłopcem ja byłem zafascynowany, że mogę mieć jakąkolwiek w ogóle koszulkę piłkarską. O tym, jak odróżniać podróbki od oryginałów i w ogóle jakiego rodzaju koszulki piłkarskie wyróżniamy, czyli te repliki meczowe, jakie tutaj, na jakie szczegóły trzeba zwrócić uwagę, to w audycji sportowej również się pojawi. Natomiast ty przyszedłeś w koszulce Manchester United. Ja mówiłem właśnie niekoniecznie o tym, że ta koszulka z dawna, która zrobiła na tobie wrażenie, ale ty jesteś chyba w ogóle fanem Manchesteru United, bo ta koszulka jest nowsza, prawda? I na twojej stronie również doliczyłem się chyba, nie wiem, prawie 30 koszulek Manchesteru United, chyba najwięcej, jeśli chodzi o poszczególne kluby.
2: Tak, jestem kibicem Manchesteru United od tak naprawdę 2002 roku, sezon 2002-2003 to był mój pierwszy sezon, gdzie śledziłem wyniki Manchester United tak naprawdę na telegazecie. Takie były czasy, że wtedy nie było internetu powszechnie w domach, nie można było tych meczów oglądać, widziało się bramki, skróty w wieczornych wiadomościach.
1: Ale co jest najlepsze, telegazeta nadal funkcjonuje.
2: Tak, dokładnie, nadal funkcjonuje, więc odwiedzając dziadka widuję ją do dzisiaj. I po tych 10 latach pojawiła się u mnie ta taka potrzeba identyfikacji z klubem. No i faktycznie jestem dość dużym fanem Manchester United. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę tych koszulek mam ich 66.
1: 66 koszulek samego Manchester United?
2: Tak, dokładnie.
1: O matko boska, no to naprawdę to jest zawrotna liczba, ale ty masz mnóstwo też ciekawych innych koszulek o klubach, klubów takich, o których nikt pewnie nie słyszał. Ja proponuję, żebyśmy w ogóle może przeanalizowali to, co jest u nas obecnie w studiu czwórki na stole. Pierwsza koszulka, którą mam pod ręką, ona ma barwy czerwono-żółte, zdominowana jest też oczywiście czerni. Ona jest zdominowana przez czerwień i to wygląda trochę jak

0: Jak tak na pierwszy rzut oka, jak tak patrzę na nią z bliska, to tak jakbym widział trochę skórę tygrysa, takie trochę ciapki, kreski, ale tutaj kryje się coś zupełnie innego. Cóż to jest za drużyna i jaka jest symbolika zawarta w tej koszulce?
1: Jest to zespół Seattle Sounders z MLS, z USA. I tak naprawdę ta taka łuska, którą widzisz, to chiński smok. On nawiązuje do Bruce'a Lee. Projekt powstał z okazji uczczenia 50. rocznicy śmierci Bruce'a Lee i również filmu Wejście Smoka, bo jeżeli dobrze pamiętam, to ten film w ogóle miał premierę po śmierci Bruce'a Lee. Bruce Lee jest pochowany w Seattle, więc to miasto bardzo mocno się utożsamia z Bruce'em Lee. Więc honorując go, honorując ten film, który był niewątpliwie absolutnie wielkim hitem.
0: Świetne kino, ale można się było też na nim trochę pośmiać.
1: Tak, byłem
0: ostatnio jakieś kilka tygodni temu i nie miałem zielonego pojęcia, że tam jest tyle różnych śmiesznych wątków i że Bruce Lee jest też dobry, naprawdę ma talent aktora komediowego w niektórych momentach.
1: Tak, dokładnie. I na tej koszulce dlatego znajdziemy smoka. Ona jest uhonorowaniem właśnie Bruce'a Lee tego filmu. Do tego stopnia, że jeżeli spojrzysz na dół, to tutaj jest nawet nadrukowany autograf Bruce'a Lee, a wyższe wersje, takie jak
0: to
1: mam
0: jest
1: tutaj,
0: świetne.
1: No właśnie, na karku miały nawet logotyp sztuk walki, które wynalazł Bruce Lee, tak więc koszulki piłkarskie dzisiaj są tak jakby historią, niosą jakieś przesłanie. Producenci muszą walczyć o uwagę widza, muszą walczyć o to, żeby się w jakiś sposób wyróżniać, szukają świetnych, rewelacyjnych pomysłów, no i potrafią je realizować w sposób perfekcyjny.
0: No, producenci koszulki Seattle Sounders naprawdę się bardzo postarali, bo tutaj jeszcze na karku z tyłu tej koszulki mamy znak yin-yang. No i to jest w ogóle, drodzy słuchacze, coś świetnego, że mamy do czynienia z koszulką zespołu ze stanu Waszyngton. Miasteczko Seattle, które jest kojarzone przede wszystkim z grunge'em, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, ale także z powstaniem, bo przecież tam rodził się Apple czy Starbucks. No i mamy ten zespół ze Seattle, który jednak nawiązuje równocześnie do Bruce'a Lee. No, któż by pomyślał? Świetna koszulka, bardzo ładnie wygląda. Czerwień, czerń i żółć na niej widzimy. No ale tu jest jeszcze mnóstwo innych przepięknych koszulek, o których zaraz sobie porozmawiamy. Cały czas z nami jest Mateusz Pawlak, Tianse 17, kolekcjoner koszulek piłkarskich. No przepiękne one są. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: cosita para regalarte. La noche más loca ya quiero tocarte. Tengo una cosita para regalarte.
1: To jest audycja sportowa Czwórki.
2: Audycja sportowa Czwórki.
3: Słuchacie Czwórki, a skoro jest popołudnie niedzielne, no to musi być na sportowo. Audycja sportowa, która trwa do godziny 14, a w studiu razem ze mną Mateusz Pawlak, Tianse 17. Pod taką nazwą znajdziecie go w internecie. Polecam, warto, bo Mateusz wrzuca do internetu na swoją stronę te koszulki, które ma w swojej kolekcji. Ja przesiedziałem tam naprawdę bardzo długo i zachwycałem się. Im dłużej siedziałem, tym byłem coraz bardziej zachwycony. Mam swoich faworytów, Mateuszu, w twojej kolekcji. Opowiem też pewnie o nich, które najbardziej mi się podobają, które zrobiły na mnie największe wrażenie, ale my jeszcze pogadamy sobie trochę o tym, co aktualnie, co obecnie znajduje się tutaj na stole w studiu Czwórki, bowiem rozmawialiśmy o koszulce Seattle Sounders, nawiązanie do Bruce'a Lee, natomiast pochowanego w Seattle swoją drogą, natomiast biorę kolejną koszulkę do ręki i znowu szczęka mi opada. To jest jakiś pan elegancki, wygląda jak generał, wygląda jak dostojnik jakiś. O co tu chodzi? Co to jest za klub i kogo ta koszulka przedstawia?
4: Jest to argentyński klub z Buenos Aires, nazywa się Almirante Brown, co w tłumaczeniu dosłownym oznacza Admirał Brown. Przedstawia właśnie Irlandczyka, który wsławił się w Argentynie, został mężem stanu i admirałem floty argentyńskiej w walce o niepodległość w wojnie z Brazylią. No i chcąc oddać hołd właśnie tej osobie, Almirante Brown zrobiło takie specjalne koszulki, które przedstawiały jego podobiznę, jego wizerunek, a cała koszulka razem z pagonami, z odznaczeniami, tak żeby wyglądało to tak naprawdę, jakby to była koszulka admirała z okrętu marynarskiego. Została wyprodukowana przez lokalną argentyńską firmę Rittel. Jeżeli ją odwrócisz, to na plecach znajdziesz statek, podobiznę statku z czasów, w których on po prostu pływał i wsławił się w Argentynę tak mocno, że został ichniejszym bohaterem narodowym.
3: Tutaj ja widzę, że jest sporo wątków żeglarskich, sporo wątków wodnych, bo muszę na chwilę wstać od mikrofonu i podejść po jeszcze jedną koszulkę.
4: Tak, Jędrzej bierze w tej chwili Real Betis z mapą.
3: Pomarańczowo-zielona koszulka zdominowana przez kolor pomarańczowy i mamy mapę świata. O co tu chodzi?
4: Ta mapa świata została tutaj nadrukowana z okazji 500 lat po tym, jak... ta mapa świata została nadrukowana 500 lat po tym, gdy ludzie...

0: pierwszy raz okrążyli Ziemię. Real Betis pochodzi z Sewilli i to właśnie z Sewilli Ferdynand Magellan wypływał na wyprawę wokół świata. On niestety po drodze tej wyprawy zginął, dokończył ją Elcano i w kołnierzu wewnątrz, jeżeli sobie zobaczysz, to mamy tam bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, 8 września 1522 roku.
1: Tak jest.
0: To jest moment, kiedy zakończył ponad 3-letnią wyprawę wokół świata i z tej okazji 500 lat po tym wydarzeniu Real Betis, chcąc uhonorować to, że to właśnie z ich miasta, że oni są w jakiś sposób z tym związani, powiązani, że to ich ludzie to zrobili, no to oni chcieli to uhonorować i oddać im cześć nawet na koszulce piłkarskiej, czyli aż do tego stopnia koszulki piłkarskie potrafią wchodzić w historię i kulturę, że sięgają 500 lat wstecz.
2: To są takie małe dzieła sztuki, naprawdę, i to jest świetne, że możemy być fanami piłki nożnej, bo ja również jestem olbrzymim fanem piłki nożnej, to jest u mnie sport numer jeden, ale że możemy również przez tę piłkę nożną uczyć się właśnie historii nawet, czy geografii.
0: Dokładnie, i teraz takie właśnie te malutkie detale i szczegóły sprawiają, tak, nadają takiej wyjątkowości, bo jeżeli spojrzysz, to z Sewilli na tej koszulce wychodzi kreska, która pokazuje trasę,
2: tak,
0: którą właśnie opłynięto po raz pierwszy w historii świat dookoła.
2: Coś pięknego, naprawdę to jest, bardzo się cieszę, że przyniosłeś te koszulki tutaj, bo umówiliśmy się na 4 trykoty, no ale Mateusz tutaj bardzo się wykazał, bo przyniósł ich znacznie więcej. Nie będziemy pewnie, nie zdążymy ich wszystkich omówić, natomiast porozmawiamy sobie też o tych najgorszych projektach koszulkowych, bo tutaj jest taki jeden egzemplarz. No, on jest dosyć osobliwy, o tym za chwilę porozmawiamy, ale już mogę zdradzić, że na tej koszulce pojawia się, uwaga, uwaga, hot dog posmarowany ketchupem i musztardą, i to jest po prostu, no nie da się tego nie zauważyć, bo to wypełnia dosłownie całą koszulkę, ale ty w swojej kolekcji masz jeszcze inne dziwne rzeczy, na przykład koszulkę, która ma zdjęcie śliskich krewetek, można się przyjrzeć oczkom, można się przyjrzeć nóżkom, po prostu pomysły są niesamowite, grafik płakał, jak projektował. Mateusz Pawlak, Tianse 17, kolekcjoner koszulek piłkarskich, jest razem z nami. Wysłuchacie 4, zostańcie razem z nami.

0: Zapraszamy na audycję sportową czwórki.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną Mateusz Pawlak, Tianse 17. Człowiek, który ma no naprawdę pokaźną sumkę koszulek piłkarskich, ponad 600, prawda? Jest ich w twojej szafie. No właśnie, ale w twojej szafie? Gdzie ty je trzymasz?
2: W tej chwili mam przeznaczony do tego specjalny pokój, w którym stoją w zasadzie tylko szafy i łóżko, na którym można spać, więc mam takie szczęście, że mogą przebywać w tym pokoju. Bo niestety, jak wiemy, ściany nie są z gumy i się nie rozciągają, więc czasami brak miejsca bywa ograniczeniem.
1: A słuchaj, czy one wymagają jakiejś specjalnej konserwacji, specjalnego traktowania? Bo tutaj, z tego co widzę, większość z nich ma metki. One cały czas tutaj są przypięte do tych koszulek. Jak ty o nie dbasz?
2: Koszulki piłkarskie w zasadzie nie wymagają jakiegoś specjalnego traktowania. Wystarczy, że wiszą na wieszaku. Niektórzy lubią jeszcze wsadzać je w folię, ale jeżeli mowa o starszych koszulkach, to jest ok. Jeżeli chodzi o nowych, to ta folia może wchodzić w reakcję z innymi foliami przyklejanymi na koszulki, jak na druki piłkarzy na plecach, czy na druki sponsorów, i zachodzi wtedy taka reakcja, jaką pamiętamy ze szkoły podstawowej, gdy zostawialiśmy 4 kawałki gumek i w czerwcu w piórniku i we wrześniu, jak go otwieraliśmy, to się okazywało, że były w jednym kawałku. I
1: no słuchaj, jak gumkę się zostawiło w plecaku, to jeszcze tam pal licho, a jak się kanapkę zostawiło, każdy z nas to przechodzi.
2: Dokładnie tak. I dlatego ja trzymam bez żadnych folii. Wiszą sobie po prostu na wieszakach i jedyne, o co warto zadbać, to żeby były czymś zasłonięte, zamknięte. Ja mam szafy otwarte bez drzwi, żeby móc je zobaczyć, więc przymocowałem do tych szaf kotarę, żeby chronić je od promieni słonecznych, dokładnie UV, które sprawia, że jeżeli słońce na coś długo świeci, to po prostu blaknie.
1: No dobrze, to zabieramy się teraz w takim razie za zapowiedzianą wcześniej koszulkę, koszulkę hot dog. Olbrzymie zdjęcie hot doga posmarowanego ketchupem i musztardą. O co tu chodzi? Kto wpadł na tak szalony pomysł?
2: Jest to bardzo niszowy zespół z Anglii, B-Dale AFC. I w tej całej takiej, można powiedzieć, kiczowatej koszulce, która, żeby wam to zobrazować, jest taką bułką od hot doga.
1: A, bo to jest jeszcze bułka. To oczywiście, ja myślałem, że to jest kiełba sama.
2: Nie,
1: okay.
2: To jest po bokach, to jest bułka, to jest hot dogówka. I przez cały środek, od góry do dołu, tam leci taka gruba, soczysta, tłusta kiełbasa polana ketchupem i musztardą. I temu zespołowi chodzi o to, tak naprawdę, żeby zwrócić uwagę na świetną akcję, jaką jest badanie raka prostaty, ponieważ rak prostaty jest coraz częstszym powodem śmierci wśród ludzi, więc oni stwierdzili, że skoro i tak fajnie bawią się w piłkę, to zrobią sobie przedziwne stroje po to, żeby zrobiło się o nich głośno, ale żeby tymi strojami zwrócić uwagę na coś ważnego. I jak sobie spojrzysz na prawą pierś, na lewej
1: jest
2: herb,
1: jest taki ludzik,
2: to jest tutaj
1: napis.
2: Taki ludzik i Supporting Prostate Cancer UK, czyli chodzi tutaj o wsparcie akcji badania raka prostaty, zwrócenie uwagi na to, żebyśmy się badali i zapobiegali tej chorobie. Czyli nawet taka, no powiedzmy, śmieszna, kiczowata koszulka, której no raczej nikt by nie ubrał, to faceci dogadali się, dobra, będziemy wyglądać śmiesznie, będzie kiczowato, będzie
1: groteskowo, ale robimy

0: coś dobrego.
1: Ale robimy to w szczytnym celu. Przy okazji pobawimy się, pokopiemy piłkę, będzie super. I dlatego ta akcja ma tak właśnie fajny, pozytywny wydźwięk. Oni, to nie jest ich jedyna koszulka, oni w ogóle robili praktycznie co roku jakieś przedziwne stroje. Jednego sezonu zrobili przezroczyste stroje, takie z folii, jakbyś ubrał się po prostu w deszczówkę przezroczystą, taką sztywną i tylko z takimi dwoma strzałeczkami wskazującymi między nogi.
0: No to już jest wyższy poziom kreatywności, tak, rzeczywiście.
1: Potrafią tam wchodzić na poziom, który jest absolutnie nieosiągalny nawet w kabaretach.
0: Ale to przecież tutaj jeszcze wracając do koszulki Betisu, wracając do Andaluzji, no bo rozmawialiśmy o koszulce Betisu, Sevilla, czyli andaluzyjskie miasto. Tam też jest taki klub pod tytułem Loja CD i oni w 2017, to był sezon 2017-2018, grali w też dosyć specyficznych koszulkach. Ja odnalazłem tę koszulkę w twoim katalogu na twojej stronie Tianse 17 i tam na tej koszulce jest olbrzymie zdjęcie takich, no żeby to powiedzieć, krewetek. No to ktoś pomyśli...
1: Zamrożonych krewetek, tak, powiedzmy to wprost.
0: Bo jeśli ktoś powie, że krewetek, to no i czego ten gość chce? No krewetki sobie dali, ale one są takie zamrożone, takie śliskie, widać wszystkie szczegóły i nie wygląda to zbyt apetycznie. O co tam chodzi? Tam już jakichś chyba szczytnych celów raczej nie było, tylko bardziej marketingowo, bardziej producencko, jakiś dystrybutor owoców morza?
1: Prawdopodobnie tak. Tam to robiła marka Daen, coś takiego, i ona właśnie wsławiła się tym, że szukała bardzo nieszablonowych pomysłów, tylko że te pomysły były na zasadzie: wyjmijmy krewetki takie surowe z zamrażarki, zróbmy im zdjęcie, wklejmy to w pańcie, rzućmy na koszulkę i wydrukujmy to. I cały właśnie hit tej koszulki polega na tym, że ktoś zrobił to w tak surowy sposób, że nie przeszłoby to nawet na plastyce w trzeciej klasie szkoły podstawowej. I tu chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby poszukać trochę rozgłosu w świecie. No i dzięki takiej koszulce taki Mateusz z Polski dowiedział się o niej, pomyślał sobie: wow, chcę to mieć, bo to jest tak nietypowe, że po prostu brak aż słów, żeby to w jakikolwiek sensowny sposób opisać. No i ściągnął, kupił sobie tę koszulkę. Myślę, że to był jedyny zamysł, jaki był.
0: A jak tobie się udało w ogóle tę koszulkę ściągnąć? Bo ona jest naprawdę nietypowa. Oprócz krewetek tam mamy jeszcze taką mozaikę sponsorów, chyba trzech producentów pojazdów. Pojawia się tam z tyłu tej koszulki, jest logo lokalnej telewizji, Loja TV. No czego tam nie ma.
1: Najczęściej takie koszulki udaje się ściągnąć, kontaktując się bezpośrednio z producentem. Z klubami to bywa bardzo różnie. Kluby potrafią odpisać albo potrafią kompletnie nie odpisać, bo nawet nie mają tych koszulek w sprzedaży. Mówimy tutaj o zespole z bardzo niskiej ligi w Hiszpanii. To samo jest u nas w Polsce.
0: To raczej nawet mniej tych maili dostają niż taki Real Madryt.
1: Nawet trzecio-czwartoligowca koszulki, jakie czasem jest bardzo ciężko kupić.
0: W ten sposób. Myślałem, że właśnie łatwiej będzie z racji tego, że to jest mały klub.
1: No właśnie nie. Kiedyś chciałem kupić teściowi na przykład koszulkę Górnika Konin na urodziny z mojego rodzinnego miasta. Oni grali wtedy w trzeciej lidze bodajże, czyli czwarty poziom rozgrywkowy. I słuchaj, okazało się, że tej koszulki nie da się kupić po prostu, bo nikt jej nie wprowadził do sprzedaży. Oni mieli ileś dla siebie do wykorzystania, do grania w klubie i tego nie było absolutnie nigdzie. Ani tego nie miał producent, ani klub, ani żaden sklep sportowy w mieście. Więc najprościej, jeżeli szukacie jakiejś koszulki, uderzyć bezpośrednio do producenta, bo macie największą pewność, że tam ją w jakiś sposób dostaniecie. Nawet jeżeli te koszulki nie są wprowadzone do sprzedaży, to producent, mając je na stanie, może po prostu zrobić wyjątek i ją sprzedać. No i nie powiem, jeżeli próba się nie powiedzie, piszę drugi raz, czasem trzeci, pokazuję, że jestem kolekcjonerem, wysyłam im link do bloga, mówię: patrzcie, mam ich 400, 500, 600, 700. Ta koszulka jest tak fajna, że ja ją po prostu chcę mieć dla siebie, do kolekcji, żeby ją zachować. No i to potrafi otworzyć drzwi i dogadać taką nawet transakcję, jeżeli one nie są nigdzie dostępne. Te koszulki z krewetkami akurat były dostępne. Były tam też inne koszulki przeróżne.
0: Tak, z donatami potem jeszcze grali.
1: Też między innymi. Tak więc no, tu nie było problemu. Wystarczyło po prostu wejść, kupić, zamówić.

0: przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Mateusz Pawlak, Tianse17. Polecam wam jego stronę, jego portal, bo tam naprawdę dużo ciekawych nie tyle zdjęć, nie tylko zdjęć koszulek piłkarskich i w ogóle opisów tych koszulek, ale też na przykład kwestii związanych z tym, jak odróżnić podróbkę od oryginału, czym się różni koszulka meczowa od repliki. I o tym sobie porozmawiamy, ale zanim muszę cię jeszcze zapytać, czy wszedłeś w posiadanie absolutnego hitu ostatnich miesięcy, czyli koszulki klubu Juan Pablo Segundo College, czyli peruwiański klub, który postanowił w swoim herbie umieścić zdjęcie naszego papieża Polaka, świętego Jana Pawła II.
2: Tak, wszedłem w posiadanie, powiem to tak trochę poza kulisami, bo jeszcze nie jest dodana na moją stronę, czyli oficjalnie nie jest w mojej kolekcji, wisi w poczekalni. Mam tę koszulkę, jak one tylko się pojawiły na rynku, to okazało się, że można je kupić tylko i wyłącznie, to jest peruwiański klub, lokalnie w Peru. I nie uwierzysz, ten producent nie chciał się w żaden sposób zgodzić na wysyłkę, ponieważ oni byli na tyle nieogarnięci, że mówili, że nawet nie mają jak przyjąć płatności. Tak więc ja przez mojego kolegę, brazylijski futbol, Wojtek Peciakowski, uruchomiłem przez jego kontakty w Brazylii. Ten Brazylijczyk znalazł gościa w Peru, miał kontakty od koszulek i ten Peruwiańczyk pojechał, zamówił je stacjonarnie w tym sklepie, odczekał, nie wiem, tam było na produkcję tych koszulek 2-3 tygodnie, bo to było na takim poziomie, że te koszulki nawet nie były wyprodukowane, więc nie można było ich kupić w sklepie. Oni po prostu robili to, tak jak mówiłem od wcześniej, o tych niższych ligach, ile chcesz, jakich rozmiarów, czego i tak dalej.
1: Dopiero ci uszyjemy.
2: Dopiero ci je stworzymy i uszyjemy. One nie miały metek w ogóle, tak więc tam była jeszcze taka batalia, czy mogliby założyć.

0: załatwić stacjonarnie z tym producentem, że będą miały metki i tak dalej. No i okazało się, że potem ten łańcuszek się udał, wrócił, te koszulki przyleciały finalnie do Polski, wszedłem w ich posiadanie. Mam nawet gdzieś tam chyba odłożone ze 2 czy 3, tak jako taki as w rękawie, jakby ktoś miał coś fajnego, to wtedy lubię się wymienić i powiedzieć, hej, mam, zobacz, mam Juan Pablo College.
1: A jak częste są takie wymiany? Właśnie jeśli chodzi o środowisko osób kolekcjonujących koszulki piłkarskie, jak dochodzi do takich transferów, wymian, sprzedaży koszulek?
0: Najczęściej robimy to już w zasadzie w gronie, w którym się znamy, dlatego że sobie ufamy. Ciężko jest zrobić wymianę na takiej zasadzie zaufania z kimś, kogo się nie zna, ponieważ wszystkie te kontakty odbywają się poprzez internet, poprzez sieć, a jak wiadomo, nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie. Może to być oszust i to się bardzo często zdarza. Jeżeli ktoś jest nieznany, to ja wtedy stawiam na przykład taki warunek, że dobra, dogadaliśmy się, co byśmy chcieli, obaj jesteśmy zadowoleni, będzie win to win, ale ty pierwszy wysyłasz koszulkę do mnie, bo ja mam swojego bloga, od lat go buduję, mam swoją renomę, mam setki koszulek i ty nie możesz mi dać żadnej podkładki, że...
1: Żadnej gwarancji rzetelności. Ty masz czarno na białym, widzisz moją stronę, że rzeczywiście ja poświęciłem dużo czasu na to, a ty jesteś osobą, która gdzieś tam jednak nie funkcjonuje w tej przestrzeni, choćby internetowej.
0: Dokładnie tak. I jeżeli ktoś ma taką gwarancję, a się nawet nie znamy, robiłem taką wymianę z pewnym Szkotem, no to wtedy ufam. Bo wiem z doświadczenia, jak ciężko jest zbudować sobie jakąkolwiek renomę, żeby być w danym środowisku postrzegany jako osoba zaufana. Nawet jak mnie ktoś nie lubi, nie trawi, to wie po prostu o mojej rzetelności, że nie zostanie oszukany. Więc jeżeli ktoś inny taką posiada, nie muszę tej osoby znać. Robiłem ostatnio taką transakcję grubą z pewnym Włochem. Nie znałem go osobiście w ogóle w żaden sposób, nie miałem z nim żadnej styczności, ale wiedziałem, kim on tam jest we Włoszech, jaką ma pozycję, więc poszedłem w to w ciemno.
1: I... Gruba transakcja, chodziło o liczbę tych koszulek, czy o jakiegoś świętego grala?
0: Chodziło o wartość koszulki jednej, dokładnie.
1: Jaki klub albo reprezentacja?
0: AC Milan, bardzo stara koszulka, bardzo unikatowego, niszowego producenta, zachowana
1: jeszcze... Z ubiegłego
0: jeszcze,
1: wieku, tak? Jeszcze?
0: Oj, tak. Zachowana jeszcze w stanie nowości, w oryginalnym woreczku, niewyjęta, jak on to napisał, użył dosłownie słowa Virgin opening is your. Czyli byłem w stanie po kilkudziesięciu latach wyciągnąć tą koszulkę po raz pierwszy z fabrycznego opakowania, dotknąć ją, poczuć ten zamknięty zapach sprzed kilkudziesięciu lat.
1: To jest... I ona już śmiga na twojej stronie, czy jeszcze będziesz rzucał? No to w takim razie czekamy, bo ja bardzo chętnie zobaczę, cóż to jest za okaz. No i przy okazji takich właśnie transakcji może dochodzić do oszustw. Mogą osoby na przykład uważać, czy podawać informację, że dana koszulka jest oryginałem, inna nie. No to porozmawiajmy jeszcze na sam koniec o tym, jak odróżnić podróbkę od oryginału i jakie w ogóle rodzaje koszulek piłkarskich wyróżniamy?
0: Wyróżniamy tak bazowo, podstawowo 3 rodzaje koszulek piłkarskich. T-shirty, repliki oraz wersje meczowe. T-shirty to jest taki trochę już wymierający gatunek koszulek piłkarskich. Pozostał on głównie w reprezentacjach. Reprezentacja Polski go akurat ma. To jest najtańszy odpowiednik. On w zasadzie czasem nawet odbiega od tego, jak wygląda replika i koszulka meczowa. Replika to jest taka standardowa koszulka, ta, która kiedyś kosztowała 350, w tej chwili te ceny niestety wzrosły, więc kosztuje troszkę więcej. I wersja meczowa to jest ta, która technologicznie, wyglądem odpowiada temu, w czym biegają zawodnicy, ale uwaga, ta wersja meczowa potrafi się dzielić. Wersje komercyjne to są te, które trafiają do sprzedaży, wiszą w sklepach, możemy je kupić online. I wersje niekomercyjne to są tylko takie, które trafiają do piłkarzy i w żadnym sklepie niestety nie możemy ich kupić.
1: To jakby mi Robert Lewandowski rzucił koszulkę, jakbym stał na trybunach, siedział na trybunach na Stadionie Narodowym, byłbym w koszulce meczowej tej ze sklepu, a tutaj trzymam w rękach koszulkę oryginalną Roberta Lewandowskiego, w której śmigał po murawie, to jakie będą różnice w takim razie?
0: Materiałowo one mogą być dokładnie takie same, ale szycie na przykład będzie zupełnie inne. Ona jest na przykład slimowana. Gdybyś ją położył jedną na drugiej, to twoja będzie miała prosty krój, taki jak replika, dlatego że my jako kibice nie jesteśmy wysportowani i to, co kibica charakteryzuje, to bojler piwny, a nie kaloryfer, tak jak piłkarza, więc piłkarz mają bardzo obcisłą.

0: może być różna metka. Ty możesz mieć 100 metek, taki plik na dole wszyty. U niego będzie na przykład bardzo mała jakaś wszyweczka. Dalej będzie tylko i wyłącznie prasowanka. Plus ta koszulka może różnić się jeszcze tym, że będzie dostosowana do danych rozgrywek. Akurat w przypadku reprezentacji Polski tutaj nie ma takich różnic, ale na przykład jak PSG miało 50 urodziny, to te koszulki, które były w sklepach, miały na bocznej taśmie piękny napis 50 rocznica, tak? Miały na dole taką wszywkę flagę Francji. Jak Manchester United miał koszulkę, która świętowała zdobycie The Treble i finał w 99 roku przeciwko Bayernowi, to na takich czarnych paseczkach na rękawach było 90+1 do jednej bramki, 90+3 do drugiej. I teraz tak, dodatkowe napisy są niedozwolone, więc ta koszulka piłkarza nie miała tych pięknych napisów o 50 urodzinach, nie miała tej wstawki o fladze Francji. Piłkarze nie mogli mieć dodatkowych numerów, więc oni mieli tylko czarny prostokącik, nie? Mm-hmm. Tam już nie było tego pięknego, złotego napisu. I po to też między innymi robi się te niekomercyjne wersje meczowe, żeby one spełniały wszystkie przepisy, w które piłka, które koszulka piłkarska musi spełnić, żeby piłkarz mógł w sposób legalny pojawić się w niej na boisku.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę u nas w studiu. Mateusz Pawlak, Tianse 17, kolekcjoner piłkarskich koszulek, był razem z nami. Dzięki.
0: Również dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że miło było posłuchać. Cześć.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
3: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie.
7: Tu Czwórka, Polskie Radio.
8: Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 14.
1: Pogoda.
0: Jeśli planujecie jeszcze wycisnąć z majówki ostatnie promienie słońca, mam dobre wiadomości. W całej Polsce naprawdę przyjemne popołudnie, około 21-22 stopni, dużo słońca, trochę chmur dla równowagi, ale bez dramatu i co najważniejsze, bez parasola. To idealna pogoda na spacer, rower, kawę na mieście albo klasyczne nic nie robienie na kocu, czyli majówkowy sport narodowy. Wiatr lekki, południowy, raczej nie popsujący fryzury ani nastroju. Wieczorem zrobi się chłodniej, temperatura spadnie do około 9-10 stopni. Krótko mówiąc, majówka żegna się w bardzo dobrym stylu.
1: Autopromocja.
2: Nic dwa razy się nie zdarza, ale przecież nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa.
3: Popkultura kocha upadki na samo dno i tajemnicze zniknięcia w chwale, ale jeszcze bardziej nieoczekiwane powroty.
2: W czwórce powiemy o naszych ulubionych, nowych wcieleniach artystów.
3: Zapraszamy na Bolesne Powroty. Drenda i Paśnik w czwórce w niedzielę, 3 maja o godzinie 20.
2: Jacek Paśnik
3: i Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

Składa, a jeżeli nie, to spokojnie, zaraz i tak ruszymy. Na co dzień prowadzę audycję Co oglądać, ale dziś zapraszam Was w podróż. Dosłownie i filmowo. Przed Wami Kino w drodze, czyli 2 godziny o filmach, kinie i serialach. Ja najbardziej lubię kino, które jest w ruchu. Kino drogi. Takie, które zaczyna się od jednego kroku, a kończy właśnie nie zawsze tam, gdzie się spodziewamy. Bo w tych filmowych historiach, kinie drogi, nie chodzi tylko o trasę. Chodzi o zmianę, ucieczkę, o wolność, o spotkania, które coś w nas zostawiają. A czasem też o to, żeby na chwilę zgubić mapę. I dziś w audycji pojawią się takie tytuły filmowe, klasyki. Opowiem, czym jest kino drogi. Zrobię ranking filmowy. Ciekawe, czy wygra Thelma i Louis, czy na przykład Easy Rider, ale inne tytuły też na pewno się pojawią. A później wskoczymy do tira z panem Zbyszkiem i jego kompanami z nowego serialu Ekspedycja XD. Do Studia Czwórki zaprosiłem filmoznawczynię Anitę Zawiszę oraz aktora Mikołaja Chrobotka. Pakujcie się, jedziemy, to jest Kino w drodze, zaczynamy!

0: Kino w drodze.
1: Dziś w audycji specjalnej Kino w drodze zabieram Was w podróż bez wychodzenia z domu. Porozmawiamy o kinie, które opowiada o podróżach, ale jeszcze bardziej o zmianie tej, która dzieje się w bohaterach na ekranie. Przy mikrofonie Marcin Radomski, a ze mną jest gościni Anita Zawisza, filmoznawczyni. Witaj.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że znalazłeś czas w środku, a właściwie już pod koniec majówki.
2: Słoneczne jakże majówki, tak jest.
1: Tak, więc warto nie tylko pobyć na powietrzu i oczywiście warto wyjść na spacer, ale warto też nas posłuchać i dowiedzieć się więcej o kinie, drogi, bo o tym będziemy rozmawiali, a potem może włączyć któryś z tych filmów. Mam dla ciebie na początek propozycję, bo chciałbym, abyśmy w naszej rozmowie zrobili taki ranking najlepszych filmów drogi.
2: Nice. Zgadza wyzwanie. Się? To jest challenge.
1: No, myślę, że tak. Od klasyki po współczesne historie.
2: Okej.
1: Zrobimy to w każdym wejściu, może na koniec podsumujemy. Ale na start chciałbym się zapytać, czym w ogóle jest kino drogi? Czy to jest gatunek, czy bardziej metafora opowieści o zmianie bohatera na przykład? Jak ty to odbierasz?
2: To na pewno jest gatunek. Kino drogi już naprawdę sięga w Europie lat 50., a nawet powiedziałabym i 40. Generalnie motywem przewodnim jest podróż. I ta podróż tutaj może być odbierana na dwunasób, a nawet trójnasób, bo to może być podróż faktyczna, czyli różnymi środkami komunikacji. To może być podróż wewnętrzna bohatera, jakaś przemiana, zmiana od bohatera na przykład pozytywnego w negatywnego, albo od negatywnego w pozytywnego.

0: Albo generalnie zmieniamy jakieś, że tak powiem, miejsca w naszym życiu, jakieś konkretne, można powiedzieć, poglądy w naszym życiu, zmiana pracy czy cokolwiek, prawda? To tutaj, tak jak powiedziałam, można naprawdę to ubierać dwójnasób, trójnasób nawet i ten motyw przewodni, ale tu przede wszystkim generalnie można też powiedzieć, że to jest kwestia dotycząca takiej metafizyki, ja zawsze też to fajnie podkreślam, takiej transcendencji, że ta podróż zawsze też może być tą podróżą duchową, nie? Że do czegoś nawet dochodzimy emocjonalnie, duchowo, wiesz, psychicznie, pracując nad sobą. Wiesz, dzisiaj bardzo dużo się mówi o tak zwanym mindfulness i generalnie me time i o tym, żebyśmy, wiadomo, też pracowali nad swoim zdrowiem psychicznym. Więc myślę, że to też jak najbardziej taka podróż duchowa jest dzisiaj. I to było, uwierz mi, w kinach religijnych jak najbardziej rozwijane, a dzisiaj jest to bardzo często w kinach dokumentalnych odnośnie, zobacz, jogi, sztuk właśnie najróżniejszych, walki kiedyś, nie? Przy okazji Jackie Chana i najróżniejszych właśnie tych filmów kultowych, to faktycznie taka podróż duchowa właśnie, czy będąc w Japonii, czy będąc w jakimkolwiek tutaj, można powiedzieć, zakątku świata, czy będąc nawet w domu, przed, że tak powiem, przed telewizorem, czy w kinie, taką podróż duchową możemy po prostu odbyć. Mhm.
1: Kino drogie kojarzy się z Ameryką, Stanami Zjednoczonymi, prawda?
0: Tak.
1: Z wolnością, tak. Mitem wolności, taką przestrzenią wielką.
0: Pustyniami,
1: tak, lasami, tak, gdzie motocykliści na przykład przemierzają Amerykę jak w Easy Riderze.
0: Oj, kultowy. Tutaj w ogóle to jest, wiesz, to jest debiut Denisa Hoopera.
1: Wow.
0: Szaleństwo. On dostał w ogóle chyba w Cannes nagrodę specjalną za ten debiut, o ile się nie mylę. Ale tak, to świetne role Petera Forda i właśnie Denisa Hoopera. Jak najbardziej kino, można powiedzieć, takie hardrockowe, nie? Motocykliści.
1: Tak, bardzo lubię ten film.
0: Ja też, ale zobacz, z drugiej strony hippisi, czyli dzieci kwiatów. W ogóle super łączące się wtedy trendy, style. Więc jak najbardziej tutaj mamy totalne męskie, ale właśnie i tutaj ja bym też nie tylko nie zniechęcała drogich pań do oglądania tego, do zobaczenia tego filmu, ponieważ tutaj też mamy piękne, że tak powiem, podróże bohaterów naszych właśnie głównych, żeby też nie spoilerować. Tutaj właśnie w kinie drogi to też chciałabym podkreślić i tutaj w tych nawet filmach, o których pewnie będziemy mówić, o których też ja bym chciała wspomnieć, nawet nie sam cel ma znaczenie, tylko ta droga. Wiesz, nawet gdzie, jakie miejsca odwiedzasz, ale też jakie ty wewnątrz siebie miejsca, przestrzenie odkrywasz i odwiedzasz, nie? Mm-hmm,
1: tak, to zdecydowanie na pewno jest ważne. Easy Rider jest właśnie takim filmem. Tak. Historia dwóch motocyklistów przemierzających Amerykę, ale też konfrontujących się ze zmianami społecznymi,
0: dokładnie,
1: podziałami.
0: Dokładnie.
1: I oni gdzieś w trakcie tej podróży też się zmieniają.
0: Tak, właśnie.
1: Ale to kino drogi to nie tylko Ameryka, bo przecież też Europa, każdy kontynent ma jakieś swoje kino.
0: Oczywiście, no nasze polskie kino, jak to ma piękną historię kina drogi. Zobaczmy chociażby pociąg Kawalerowicza, gdzie tu mamy, można powiedzieć, historię z życia wziętą, bo Kawalerowicz sam opowiadał, że taką drogę też pociągu i taką rozmowę usłyszał właśnie od jednej właśnie z podróżniczek. Więc mamy pociąg, to jest 59 rok, o ile się nie mylę. Potem mamy Nóż w wodzie, mój ulubiony, powiem szczerze.
1: Tak, ja też uwielbiam.
0: Nóż w wodzie.
1: Konkret. To na wodzie akurat tym razem.
0: Więc
1: i na łódce.
0: Inny środek komunikacji.
1: Na żaglówce.
0: Tak. I tym bardziej powiem ci, ta głębia oceanu, a zobacz, ile było w Ameryce właśnie takich filmów z głębią oceanu, nie? Gdzie był jakiś nagle, że tak powiem, statek stanął na drodze bez paliwa, bez perspektyw pomocy i mamy to, że tak powiem, w polskim kinie w 61 roku, to jest w ogóle też debiut fabularny Romana Polańskiego. Dla mnie generalnie genialny film. Bardzo kameralny z tego też względu, że tylko trzech aktorów. Świetny Leon Niemczyk. No ja uwielbiam, tam jest wszystko. I no i oczywiście piękny styl. To już Roman się nauczył przy okazji też filmów z Andrzejem Wajdą, przy okazji też pracy właśnie we Francji, więc no widać to w tą nową falę właśnie w jego filmie.
1: To jest bardzo dobry film na majówkę.
0: Tak, żagle.
1: Żagle jak najbardziej. Woda, słońce.
0: Tak,
1: idealne do oglądania też na majówkę właśnie.
0: Polecamy.
1: To które miejsce wydaje ci się takim najlepszym miejscem właśnie na film drogi? Czy to jest jakieś bezdroże, pustynia, czy to jest miasto i jaki środek lokomocji? Czy to jest pociąg, samochód, rower?
0: Mm-hmm. Wiesz co, ja w ogóle jestem wodnym znakiem zodiaku rakiem. Ja bardzo lubię wodę. Uwielbiam. To jest mój żywioł totalnie. Ja jestem sama z Gdańska, wychowałam się w Gdańsku, więc ja chyba bym powiedziała, że właśnie jakiś żagle, statek tego typu. Ale z drugiej strony też bardzo lubię pociąg. bo dużo podróżuję właśnie pociągami z Warszawy na trasie Warszawa-Gdańsk bardzo często, więc też bym wybrała pociąg. W ogóle w pociągu naprawdę są różne historie, najróżniejsze.
1: Hitchcock robił filmy o morderstwach.
0: Dokładnie, dokładnie, ile tego było.

0: Więc to, zanim mieliśmy tragedię w samolocie, prawda? Tak. Zawodzące silniki i inni seryjni mordercy w samolocie, to mieliśmy najpierw przecież pociągi. No i znowu przypominamy Kawalerowicza pociąg. Więc tutaj faktycznie wybrałabym sobie albo wodę, albo pociąg. Tak, te dwa środki lokomocji, jeżeli tak mogę, te dwie przestrzenie.
1: Ze mną jest Anita Zawisza. Zaraz wrócimy do rozmowy i będę chciał zapytać o to, czy kino drogi inspiruje do podróżowania. Are you ready?

0: Kino w drodze.
1: Dziś w czwórce audycja Kino Drogie, a ze mną jest Anita Zawisza, filmoznawczyni. Podróżujemy po całym świecie.
2: Tak.
1: Byliśmy
2: jest.
1: Już w Ameryce, w Europie, nawet na Mazurach.
2: Tak jest, w Polsce tak jest.
1: Kończy się majówka, więc to najlepszy czas, żeby usiąść do dobrego filmu, obejrzeć dobre kino, a takim jest na pewno Kino Drogi. Mówiliśmy o świetnym filmie Easy Rider. A chciałem cię zapytać, czy miałaś tak, że jakiś film zainspirował cię do podróży, jakiejś konkretnej?
2: Wiesz co, kurczę, ciężko. Na pewno ja po Nomadland byłam totalnie tak wewnętrznie rozdygotana. To był dla mnie tak ważny film, z tego względu, że ja

0: W ogóle mam takie też pojęcie, że nie mam swojego miejsca na świecie. Jestem taką, że tak powiem, wałęsającą się podróżniczką, marzycielką.
1: Nomadką.
0: I świetnie, jest. Tak, dokładnie. I świetnie to pokazał Nomadland, że generalnie dom twój jest tam, gdzie no generalnie serce twoje, gdzie że tak powiem, gdzie też ciebie rzuci los, gdzie cię rzuci przeznaczenie albo, że tak powiem, łut szczęścia. Więc świetnie, ale Chloe Zhao, ona ma tą duchowość bardzo rozwiniętą dla mnie, ta reżyserka. I to świetnie pokazała właśnie w Nomadland, bardzo precyzyjnie. Więc Nomadland na pewno też mnie nawet tak pobudził do takiej odwagi podróżowania samotnego. Ja już to przeżywałam. Samotne podróże to jest super, bardzo polecam.
1: Lubisz samotnie.
0: Lubię. Mhm. Oczywiście, że lubię, wiadomo, z ekipą, ze znajomymi, mhm. z partnerem, to jest na pewno super. Jednakże powiem szczerze, że no, samotne podróże na pewno tutaj bardzo potrafią skupić, pozwalają skupić się na sobie, a co ważniejsze, też spotkać innych ludzi, bo chcąc nie chcąc, musisz nawiązać jakieś kontakty.
1: Tak, nie? Ale czasem się zdarza też tak, że podróż jest ucieczką i w kinie drogi to jest dosyć istotne. I myślę o filmie kultowym, wspaniałym, Thelma i Louise.
0: Gdzie Boże, piękny plakat tegorocznego Cannes z Thelmą i Louise.
1: Właśnie za chwilę festiwal w Cannes i ten plakat właśnie pokazujący kadr z tego filmu, opowiadającego o spontanicznej podróży, zamieniającej się w desperacką ucieczkę albo walkę o wolność w ogóle.
0: Tak, przed detektywem, o ile dobrze pamiętam, nie? Tak, ojej, to już kultowe, to już naprawdę kultowe, dwie przyjaciółki w ogóle, więc tu mamy bardzo też kino tak zwane siostrzaną relację, świetną. Oczywiście bardzo żywiołowe są to kobiety, że tak można by powiedzieć, no, kobiety petardy, energia. Bardzo lubię ten film. Z tego też względu, że tutaj no, trochę przełamujemy te konwenanse, jeżeli chodzi o kobietę w drodze, bo zobacz, zazwyczaj są to mężczyźni w drodze, nie ukrywajmy, nie? Into the Wild, pociąg, nóż w wodzie. Te kobiety są towarzyszkami, nie? To mężczyzna siedzi za kierownicą najczęściej, nie?
1: Tak, to był taki wyjątkowy wtedy film, jak na tamten czas Ridleya Scotta.
0: Dokładnie.
1: On ma już tam pewnie ze 35 lat, myślę, że teraz około.
0: Końcówka 90-tych lat.
1: Tak. Natomiast rzeczywiście, to wtedy kobiety nie były bohaterkami filmów. To dopiero dzisiaj, jak mówiliśmy o Nomadland, to jest taki jeden z filmów z ostatnich lat, którym kobieta w kinie drogi jest główną bohaterką.
0: Tak, i to ona ma tą kierownicę, i tą w przenośni, i tą naprawdę
1: fizyczną.
0: Więc
1: one wtedy wyznaczały jakąś nową granicę tego, co można w kinie pokazać.
0: Dokładnie, ale też styl niesamowity. Styl, jak się ubierały, wiesz, te topy, crop topy, jeansy, ojej, ta pustynia, i ten samochód rozwalony. No to był naprawdę, to było kultowe.
1: Film o niezależności, o przyjaźni, o wolności.
0: Tak.
1: Też wychodzeniu z takich niewygodnych ról właśnie w życiu.
0: Dokładnie, że kobieta tutaj nie musi być grzeszna, nie musi być ta, która się zgadza, tylko właśnie łamie konwenanse i ucieka. I ucieka i przeskakuje te właśnie doliny.
1: A przypomnijmy, że Thelma i Louise to film jest Ridleya Scotta.
0: Tak jest.
1: To jest na pewno
0: to bardzo
1: dobre
0: ważne
1: kino. Tak, w kinie jedno z ważniejszych.
0: Ale wiesz, ja bym chciała nawiązać do Thelmy i Louise, bo dla mnie ostatnio w polskim kinie trochę była taka siostrzana podróż odbyta w filmie Lęk. Sławka. Fabickiego. I to był dla mnie właśnie też totalnie kino drogi. I tutaj no, z jakże znaczącym celem było właśnie dokonanie eutanazji, prawda, przez jedną z bohaterek, ciężko chorą. I dla mnie ten film, powiem ci, też mną wstrząsnął.
1: Tak, to akurat nie jest łatwe kino, ale z takim też warto się skonfrontować.
0: Tak,
1: w rolach głównych Magda Cielecka i Marta Nieradkiewicz.
0: Świetne.
1: I niestety życie później dopisało też swój scenariusz związany z aktorką i osobą Martą Nieradkiewicz, która też jest chora, więc czasem tak się życie spotyka z filmem, tutaj akurat w nieprzyjemnych okolicznościach, ale zdarzają się też takie historie, które właśnie okazują się wspaniałą podróżą, myślę, że dla twórców, przygodą generalną. Tutaj myślę o Dzikiej Drodze, takim wspaniałym kameralnym filmie o wędrówce, terapii, powrocie do siebie. Myślę też o pociągu do Darjeeling, podróży przez Indie z kolei.
0: Tak,
1: to są takie filmy, w których widać, że przygoda napędza akcję.
0: To prawda. Tutaj jak najbardziej się zgadzam. Ja bym jeszcze do tego też dodała takich pozytywnych, jak już mówimy, filmach, Green Book.
1: Mm-hmm.
0: dla mnie świetne.
1: Tak.
0: Kino Drogi na Majówkę bardzo w ogóle Państwu
1: bardzo
0: polecamy.
1: Dobre, tak.
0: A świetne, jednocześnie
1: też poruszające tematy dotyczące tożsamości i tego
0: oczywiście,
1: podziałów społecznych.
0: Marginalizacji, stygmatyzacji.

0: Ojeju, to był film, który też wiele uzmysłowił. Znaczy, to już temat trochę znamy, wiadomo, to są czasy, kiedy oczywiście Afroamerykanie byli właśnie stygmatyzowani, marginalizowani, w wielu miejscach nie mogli chociażby przebywać i tak dalej, więc te tematy znamy, tą historię już znamy, ale to było tak świetnie pokazane, że zobacz, ile ci bohaterowie nawzajem sobie dają, bo to jest dwójka bohaterów, jeden świetny oczywiście pianista, jego szofer i ten pianista, który reprezentuje te wyższe sfery, ale który jest właśnie Afroamerykaninem i ten, można powiedzieć, kierowca, który no, reprezentuje tą sferę, można powiedzieć, roboczą, klasę roboczą, który jest naprawdę totalnie dobrym człowiekiem, ale prostym człowiekiem i zobacz, jak oni się nawzajem od siebie uczą. Bardzo wartościowy film, ja bardzo polecam. I ostatnio poleciłam to mojemu znajomemu, bo leciał w telewizji i potem napisał, Ani, to jest świetny film. Super, dzięki za to polecenie.
1: Tak, bardzo dobry, rzeczywiście też uczący nas tolerancji.
0: Tak, tak.
1: Pokazujący, jak warto wspierać się mimo różnic.
0: Tak, i generalnie pokazując też, jak ważne są relacje.
1: Tak. Nietykalni mi się przypomniał taki francuski film też.
0: To oczywiście.
1: Wspaniały, też mówiący o tych nierównościach i tym, że można, nieważne, czy jest się bogatym, czy biedniejszym, ważne po prostu, jaką się ma z kim relację.
0: Dokładnie.
1: I to też jest, no może to nie jest takie dosłowne kino drogie, ale tam jest jedna scena, kiedy oni się ścigają w samochodzie, kiedy on zabiera tego głównego.
0: Znaczy, wiesz co? I tutaj można by powiedzieć, że to metaforyczne kino drogi to jak najbardziej można dopasować. Bo zobacz, jaką przemianę przechodzi główny bohater, nie? Grający go Omar Sy.
1: Tak.
0: Oj, bardzo wewnętrznie i na zewnątrz. Bardzo, dzięki właśnie tej pracy, gdzie pomaga właśnie, można powiedzieć, temu sparaliżowanemu człowiekowi, już nawet nie pamiętam, jak miał na imię, proszę wybaczyć, ale jak najbardziej ten nasz główny bohater przechodzi ogromną przemianę, więc tu też my taką...
1: To jest ta wewnętrzna podróż,
0: właśnie,
1: o której ty mówiłeś, która jest też bardzo ważna, której nie widać na zewnątrz.
0: Tak.
1: Pamiętajcie, że my omawiamy filmy, robimy przegląd kina drogi, ale też przygotowujemy dla was na koniec ranking, więc czekajcie. Na końcu przekonacie się, który tytuł dojdzie na sam szczyt. Zostańcie z nami, zaraz wracamy do rozmowy.

0: kino w drodze, podróże to najlepszy temat na majówkę i dzisiaj z Anitą Zawiszą, filmoznawczynią, rozmawiam o filmach, które właśnie opowiadają o podróżach i teraz chciałem, żebyśmy trochę może zainspirowali naszych słuchaczy i powiedzieli o takich filmach w drodze, które też pokazują nam różne zakątki świata. Może Włochy, może Hiszpanię, może Amerykę Południową, a może Azję. Czy masz jakieś takie filmy, które właśnie poprzez to, że przenoszą cię w inną rzeczywistość, zachęcają też do tego, żeby poznać kulturę, poznać ten kraj, a może właśnie wyruszyć gdzieś w podróż?
1: No ja to chyba nie będę zbyt oryginalna. Bardzo lubię... W drodze do Marrakeszu, dobrze mówię, tytuł, bo już widzisz, nie pamiętam, z Kate Winslet. I w Maroko jeszcze nie byłam, powiem szczerze, więc tutaj też to jest na mojej liście, ale ten film na pewno pokazał mi właśnie to piękno tego Orientu, wiesz, takich, że tak powiem, miejsc, przestrzeni, o których w ogóle mi się nie śniło, to oglądałam jako nastolatka ten film, więc generalnie, wiesz, nie za bardzo wtedy byłam mobilna, nie za bardzo wtedy podróżowałam i wtedy naprawdę to mi się śniły te niesamowite przyprawy, wiesz, słodkie, pikantne, wiesz, te dywany kolorowe, ten naprawdę totalny taki orient, który też trochę to widzimy w tym filmie, no ale przede wszystkim podróż, jakże też dramatyczna bohaterki, bo to faktycznie film dramat, jednakże polecam pod względem barw, pod względem kolorów w nim ujętych, no i właśnie tego Orientu to na pewno. I ja też, jeżeli chodzi o naturę, a myślę, że na majówkę to też może być dobry tytuł, to Into the Wild. To jest totalna droga w ogóle i właśnie, jak już wspominaliśmy, i wewnętrznie, i zewnętrznie, i szukania tego wyobcowania. Dzisiaj w potopie, w zalewie tych treści bardzo często uciekamy właśnie w naturę. Uciekamy, można powiedzieć, na pola, na łąki, na działki, nad jeziora, nad rzeki, nad morze, czy w góry. I Into the Wild jest naprawdę dla mnie bardzo wartościowy, też bardzo ujmujący, dojmujący, jak też często, no właśnie my, tacy można powiedzieć nieprzyzwyczajeni, nieobyci z naturą, możemy wpaść w jej pułapkę, nie?
0: To prawda, bardzo, bardzo dobry film, warto go zobaczyć, tak. Into the Wild. A gdybyś miała wskazać jedno miejsce na świecie idealne na film drogi, to gdzie by to było i dlaczego?
1: O, to ciekawe. No ja jestem fanką Grecji. Ja bardzo bym chciała faktycznie taki dobry film drogi w Grecji, bo uważam, że greckie miejsca, przestrzenie, grecka natura oferuje bardzo dużo, a bardzo często mamy, no wiadomo, tutaj reprezentantem Grecji jest Yorgos Lanthimos, i to, ale on to już jest europejski, nawet i światowy reżyser.
0: Teraz to już hollywoodzki.
1: Dokładnie, nowy. Więc on już tutaj w Grecji za bardzo nie kręci tych filmów. Wciąż z ekipą grecką kręci, ale niestety w Grecji nie. Ja bym bardzo chciała, naprawdę. Takie tutaj właśnie góry greckie, jeziora, bo może to jak najbardziej, kto był już nieraz na All Inclusive w Grecji, to pewnie kojarzy, ale generalnie właśnie taką dziką grecką naturę, a to jest bardzo dla mnie ciekawe, bo nieraz ja w takie zakamarki się zapuściłam, mówiąc szczerze, i bardzo

0: bardzo to było dla mnie też takie odżywcze.
1: Mhm. A jak myślisz, co jest ważniejsze w kinie drogi? Czy sama trasa, czy relacja, którą przechodzi bohater? Przychodzi mi na myśl film Rain Man, gdzie podróż dwóch braci staje się procesem też budowania więzi, prawda?
0: Tak. Tak, świetny Tom Cruise, Dustin Hoffman, bardzo dobry film. Też Oscar dla Dustina Hoffmana przecież. Tak, ja na pewno tutaj wybiorę relację. Nie sam cel drogi, nie żeby dojechać, że tak powiem, do tego celu, a właśnie sama droga. No i tutaj ja zawsze lubię być zaskoczona, wiesz, czy to chodzi o relację, czy to chodzi nawet o samego bohatera, który się zmienia, nie? Niekoniecznie wobec drugiego, że tak powiem, swojego towarzysza podróży, wobec swojego partnera, partnerki, tylko nawet samemu czegoś doświadcza, coś poznaje, coś sobie uzmysławia, zmienia swoje poglądy, zmienia swoje postępowanie. To bardzo lubię, no i to świetnie właśnie było widać w Green Book, nie? Ten szofer, super. Więc to świetnie było widać, ale w Rain Manie też to mamy, gdzie bracia w ogóle dopiero się dowiadują o tym, że istnieje, że jakby no mają gdzieś tam żyjącego brata, prawda? Więc tutaj faktycznie widać to, jak oni do tej relacji dojrzewają, jak oni siebie poznają nawzajem i poznają siebie jako brata dla właśnie, że tak powiem, tego drugiego mężczyzny, nie? Który tak. Nagle jest odnaleziony bratem.
1: Ja też jestem za tym, żeby to kino drogi było też kiną o relacjach, kinem o relacjach, kinem o jakimś spotkaniu, prawda? Z kimś, kto odmienia nasze życie. Chociaż czasami też lubię widowisko akcji. Mad Max Fury Road na przykład. To jest film, którym są wielkie sceny pościgu, postapokaliptyczna pustynia. Tak. I to jest też bardzo dobre kino drogi.
0: Bardzo, bo zobacz, tutaj pustynia jest zupełnie ujęta w innym kontekście, nie? W Mad Maxie. No i tam mamy świetne efekty specjalne. To już jest kino drogi, które oferuje nam po prostu akcję. I tutaj na najwyższym levelu, pod względem właśnie technologicznym, pod względem chociażby scenografii, pod względem właśnie najróżniejszych tutaj chociażby właśnie narzędzi, więc to jest świetnie pokazane, świetnie zrobione, bardzo dobre tempo, więc Mad Max jak najbardziej.
1: Mhm. Powoli dochodzimy do końca naszej rozmowy, więc chciałam cię zapytać o ranking, który zapowiedzieliśmy. Jakie kryteria przyjmujemy do rankingu? Wpływ na historię kina, emocjonalną siłę, czy sposób opowiadania historii o drodze, o podróży?
0: Ojeju! Jak może myślisz? Sposób opowiadania? Sposób. Co myślisz?
1: Tak, możemy tak zrobić.
0: Dobra.
1: To wiesz co, ja myślę, że na pewno na pierwsze miejsca to Easy Rider, Thelma i Lewis. Które miejsce pierwsze, które dajemy?
0: Ja bym była za tą Thelmą i Lewis, bo jestem bardziej przywiązana, ale to jest moje subiektywne zdanie. Tak. Więc...
1: To może dajmy ex aequo. Thelma i Lewis i Easy Rider, pierwsze miejsce.
0: Takie klasyczki.
1: Tak, klasyki. Drugie? Tak.
0: Ja bym była za Nożem w wodzie.
1: Noż w wodzie.
0: No, Polańskiego.
1: Roman Polański, Leon Niemczyk, Mazury, Jezioro.
0: Dokładnie.
1: Historia, która rozgrywa się na małej przestrzeni, a jednak tak trzyma mocno.
0: Tak, bardzo. Tutaj akcja jest.
1: Drugie miejsce.
0: Gęsta.
1: I trzecie? Top.
0: Trzecie. Albo pociąg do Darjeeling, albo Nomadland ja bym dała.
1: Nomadland ja bym dała.
0: Dobra.
1: Ameryka teraz. Ameryka wygrywa chyba w tym rankingu w takim razie. Chociaż Polska gdzieś jest pomiędzy.
0: Jest Nóż w wodzie.
1: A ewentualnie takie dalsze miejsca już 4, mamy 5. Podium, tak, ale dajmy jeszcze 4-5.
0: A co myślisz o Rowing Woman z Leną Burą?
1: O, Rowing Woman, to myślę, że mało słuchaczy pewnie zna ten film.
0: No
1: to
0: właśnie.
1: Jest ciekawa historia, to jest też bohaterka w drodze, szukająca siebie.
0: Oj, przede wszystkim siebie. Tak.
1: I też dzieje się w Ameryce, ale polscy twórcy.
0: No właśnie, to prawda, tak jest. Polscy twórcy dzieje się w Ameryce. I tutaj mamy też wątki poboczne, gdzie bohaterka faktycznie jest w tej drodze, dążąca tak naprawdę na początku nawet... Ten cel się zmienia, prawda? To są różne jest na początku ten cel, ale faktycznie ważna jest ta droga i nawet te wątki poboczne bardzo nam dynamizują tą akcję, nie? Kogo spotyka, czego doświadcza, więc tutaj no Jelena Góra jest świetna.
1: Świetna
0: to jest w ogóle dla mnie aktorka totalna. Wszystko zagra.
1: To jeszcze piąte miejsce proponuje Rain Mana.
0: Dobra. No to Ameryka wygrała.
1: Dla aktorów, tak.
0: Młody Tom Cruise, oj, polecamy.
1: Tak, polecamy, ale myślę, że można by było jeszcze znaleźć wiele filmów kina drogi,
0: oj, na pewno.
1: Które warto obejrzeć, więc myślę, że ten temat zostawiamy jeszcze na później,
0: tak.
1: Są takie sytuacje, kiedy jesteśmy w drodze, w podróży, chcemy też obejrzeć takie kino, które mówi nam o innym świecie.
0: Tak jest, wracajcie bezpiecznie z majówki.
1: Tak, dziękuję ci bardzo za rozmowę.

0: Autopromocja.
1: Aga, gdzie jest Julka?
2: Wyjechała na majówkę.
1: Jak to wyjechała na majówkę? Przecież w niedzielę prowadzimy audycję. Czy to oznacza, że po raz pierwszy poprowadzimy ją razem?
2: Tak jest. Weekend z rodziną, czas skończyć. Będziemy rozmawiać o odpoczynku, wyjazdach, relaksie i o tym, z kim spędzamy wolny czas.
1: Może nam się nawet uda posłuchać szumu fal albo śpiewu ptaków.
2: Zapraszamy na majówkową audycję o godzinie 18 w niedzielę. Agnieszka
1: i Grzegorz Święch. Weekend z rodziną, czas skończyć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: W całym kraju dużo słońca i dobra temperatura. Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum. Tam termometry pokażą nawet 22-23 stopnie. Na wschodzie i nad morzem trochę chłodniej, ale nadal bardzo przyjemnie, bez potrzeby narzekania. Niebo w większości regionów spokojne, bez większych chmur i z minimalnym ryzykiem deszczu. Wiatr słaby, raczej dla podkreślenia klimatu niż jego popsucia. Idealne warunki na wszystko. Spacer, grilla, wyjazd.

0: jazdy albo klasyczne, poleżę jeszcze chwilę. Jedynie co może przypomnieć wam, że to początek maja, to wieczór. Wciąż rześki, więc coś z długim rękawem warto mieć pod ręką. A więc majówka kończy się z przytupem.
1: Autopromocja.
2: Sezon grillowy, czas zacząć. Zapraszam w podróż grillem dookoła świata. Australijskie Barbie, amerykańskie Low and Slow czy japońskie Yakitori. To wszystko w niedzielę 3 maja o 16 w Czwórce. Zapraszam, Kamil Jasiński. Smacznego!
1: Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
6: Słuchasz Czwórki.

0: Na audycję Kino w drodze zaprasza Marcin Radomski.
1: Cześć, witajcie w drugiej godzinie Kina w drodze. Teraz skręcamy w stronę polskiego kina. Będzie o serialu Ekspedycja XD, czyli podróży, w której wszystko może się wydarzyć. Ekspedycja XD to spin-off Emigracji XD i Edukacji XD, dwóch bardzo popularnych polskich seriali, za którymi stoi tajemniczy Malcolm XD. Autor znany z trafnego, ironicznego komentowania rzeczywistości. A moim gościem za chwilę będzie Mikołaj Hraboczek, aktor występujący w Ekspedycji XD. Porozmawiamy o pracy na planie, o jego bohaterze i tym, co dzieje się między scenariuszem a rzeczywistością. Myślę, że będzie dużo śmiechu. Do tego sprawdzę najciekawsze nowości na platformach, a właściwie będą to polskie klasyki, które trzeba nadrobić. Zostańcie ze mną. Przy mikrofonie Marcin Radomski, a to jest audycja Kino w drodze. Jedziemy dalej.

0: Kino w drodze.
1: Słuchajcie, czwórki, a to jest audycja Kino w drodze. Popołudnie niedzielne 3 maja, bardzo przyjemny czas. Ze mną w studiu jest aktor Mikołaj Chroboczek. Witaj serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Porozmawiamy o serialu Ekspedycja XD, który jest spin-offem Edukacji XD i Emigracji XD. Seriali, które bardzo lubię, seriali komediowych, które możecie znaleźć na platformie Canal+. W tym spin-offie pojawia się właśnie w jednej z ról Mikołaj. Ale powiedzmy może o całej tej serii, którą stworzył Malcolm XD, prawda? To jest coś wyjątkowego, bo najpierw powstały książki, a później serial na podstawie właśnie tych publikacji. Zabawny, taki, który dał mi dużo przyjemności, muszę ci powiedzieć. I te przygody bohaterów, którzy gdzieś są też w drodze cały czas. Mm-hmm. Przecież podróżują, emigrują i wracają do Warszawy w kolejnej części. Próbują jakoś się ułożyć. Trochę zajmują się biznesem, a trochę też swoim życiem. Powiedz mi, ty oglądałeś te wcześniejsze części?
2: Oczywiście, no ja miałem przyjemność brania też udziału w realizacji tej pierwszej, to znaczy Emigracji XD. No i bardzo mi się to podoba, świetnie się to ogląda. Ogląda się to świetnie, nie tylko ze względu na realizację, świetną reżyserię, super obsadę, ale też przede wszystkim właśnie ten język tego Malcolma, taki bardzo specyficzny, w pewnym sensie łapiący jakby coś takiego bardzo potocznego, a z drugiej strony jednocześnie literackiego. Świetnie się tego słucha, on ma wielkie ucho po prostu do dialogów i potrafił to na te scenariusze jakby, do tych scenariuszy to włożyć, na te scenariusze to przekuć, no bo on przecież tych książek adaptacji również robił i to on za te scenariusze odpowiada, prawda?
1: Tak, no on był też współtwórcą tych wszystkich wcześniejszych seriali. Autor, o którym mało wiemy, ponieważ
2: jest zagadkową postacią.
1: Zagadkowy, tajemniczy, nie ujawnia się.
2: Jak Daft Punk.
1: Tak, no, tak uważasz?
2: Trochę tak, no nie ujawnia swoich, jakby swojej twarzy i do dzisiaj tego nie zrobił. Może to nigdy się w ogóle nie wydarzy. No chroni swoją jakby tożsamość, swoją prywatność i to jest też bardzo ciekawe. Mhm.
1: Serial, o którym rozmawiamy teraz, to Ekspedycja XD, który pojawił się właśnie na platformie Canal+. Zabiera nas do absurdalnego świata kierowców ciężarówek, kurierów i trochę takiego świata zemsty dokonanej na sprytnej ciotce, prawda, tak, która zabrała majątek.
2: Ciotka no napytała sobie biedy i niestety oszukała dwóch swoich nie wiem jak nazwać to, siostrzeńców, bratanków, którzy wreszcie dochodzą do porozumienia, żeby zmówić się i dokonać właśnie wendety. A właściwie, no nie wiem czy można to nazwać zemstą, no po prostu przecież spróbują odebrać to, co im się właściwie należy, tak?
1: Tak, tak, to rzeczywiście ten serial o tym opowiada. Los rzucił właśnie Zbyszka i Wojtka w różne światy, prawda? Mm-hmm. Bo to jest główny bohater, którego gra Michał Czernecki.
2: Tak, Michał Czernecki w podwójnej roli, niczym laureat Oscara, B. Jordan, prawda? Tak. Nie, no świetna sprawa i też taka realizacyjnie interesująca, no bo wszystkie sceny z udziałem obu braci musieliśmy nagrywać dwukrotnie, prawda? Więc to jest tak, nie, to było nie lada wyzwanie i dlatego też jakby to było bardzo trudne, żeby to wszystko skoordynować i no żeby powstawało wrażenie, że mamy tutaj dwóch braci na przykład w jednym ujęciu, w jednym
1: kadrze. Jak coś takiego się kręci, bo to jest ciekawe, ale to jest też tak jak w Ranchu, gdzie tak, się pojawia tak, Cezary
2: tak,
1: Żak.
2: Tak, Cezary Żak tam gra chyba rolę wójta i jakiegoś księdza. Tak? No. Ciekawy, bardzo ciekawy zabieg. No, od Michała przede wszystkim najwięcej elastyczności to wymagało, prawda? Żeby on się jakby mógł przeistaczać właściwie w ciągu 5 minut z jednej postaci w drugą, a jednak są tam dosyć subtelne różnice między tymi dwoma braćmi, prawda? A realizacyjnie tak, no bo dodatkowe przebiórki, dodatkowa charakteryzacja. Trzeba było jeszcze raz te same sceny nagrywać, prawda? On właściwie dialogował sam ze sobą, więc to było bardzo trudne.
1: Tak, na pewno. Jeden pracował w Wielkiej Brytanii, a drugi przemierzał Europę jako zawodowy kierowca tira. Tak. I to się bardzo ładnie rymuje z dzisiejszym tematem audycji, z kinem drogi. Mhm. Bo może być to też film o kierowcy tira na przykład.
2: Można tak powiedzieć. Prawda? Tak. No, ci tirowcy to jest bardzo specyficzne środowisko, bardzo ciekawe też. Z tego

0: co wiem, to Malcolm XD bardzo mocno korzystał jakby z takiego researchu dogłębnego, jakby i to środowisko zgłębiał, żeby je dobrze jakby w tym serialu scharakteryzować, więc to wszystko jakby, chociażby historia z ziemniakami kradzionymi, tak. Jest totalnie prawdziwa, autentyczna. Ja nawet czytałem jakby te rozmowy tych dwóch, tego kierowcy, który został oszukany w ten sposób.
1: No bo pojawiają się tutaj żarty właśnie z tirowców, które znamy generalnie w życiu.
0: Tak.
1: Pamiętasz jakiś, który się pojawiał oprócz tego wspomnianego?
0: Taki konkretny, teraz nie przychodzi mi do głowy, no ale to, że facet jak gdyby korzystając z dobroci kierowcy tira załapuje się na dodatkowy posiłek, a potem kiedy ten kierowca idzie nalać wody do butelki, to w tym momencie ziemniaki znikają, no to jest naprawdę no perfidne, nie? Jakby gdzieś tam śmieszne i fajne. Jakby, ale oczywiście tego złodzieja ziemniaków również kara zasłużona spotyka ostatecznie. Mm-hmm.
1: To więcej o twojej postaci, Vanna, porozmawiamy już za chwilę. To fly devil.

0: Kino w drodze.
1: Ze mną w audycji Kino w drodze jest Mikołaj Chroboczek i rozmawiamy o kinie w drodze właśnie, o filmach, o podróżach, a pretekstem jest serial Ekspedycja XD, który możecie oglądać na jednej z platform streamingowych. To jest serial opowiadający między innymi o kierowcy tira, więc idealnie pasuje do dzisiejszego tematu audycji. Powiedziałem, że porozmawiamy o twoim bohaterze. Mhm. Jest to Vano.
2: Tak.
1: Jak byś go przedstawił?
2: Vano jest jakby jedną z głów dwugłowej hydry, na którą drugą głowę tej hydry składa się Szuki. Jest Szuki i Vano, oni zawsze występują razem. Tutaj się troszeczkę rozdzielają. To jest dwóch jakby Romów pochodzących ze Śląska, którzy zainwestowali w taki biznes wymiany, sprzedaży kamperów. Oni się kamperami zajmują głównie i sprowadzają te kampery z różnych krajów, sprzedają w innych krajach, podróżują po całej Europie. No i jak gdyby świetnie w tym biznesie sobie funkcjonują, jakby tym się zajmują.
1: Mm-hmm. Ale też to jest serial, który opowiada o absurdach rzeczywistości i widzimy tam wiele takich sytuacji właśnie związanych z ich próbami różnymi biznesowymi, które są śmieszne, które są zabawne.
2: Tak, oni przedstawiają pomysł na tak zwany oscylator finansowy, który gdzieś tam wyczytali sobie w internecie, jak to ma działać. No i sprzedają te kampery w taki sposób, że zmieniają kierownicę w tych vanach, w których kierownica jest po prawej stronie, prawda, jakby przemieniają, jakby zmieniają te kierownice do lewej. No i tak dalej, to wszystko jest tam, oni to dokładnie wyjaśniają. Ja jako Mikołaj Chroboczek dokładnie nie potrafię tego wyjaśnić, ale Vano i Szuki świetnie znają jakby swoją robotę.
1: A ty jako aktor, jak się odnajdujesz w takich scenach, takim gatunku komediowym, zabawnym, absurdalnym, satyrze?
2: Ja się super odnajduję zawsze tam, gdzie są fajni ludzie, gdzie jest dobra atmosfera i gdzie są bardzo dobrze stworzone warunki do pracy. I tutaj w przypadku tych produkcji, emigracji, ekspedycji tak właśnie było. No, uwielbiam tę obsadę. Po prostu fantastycznie się pracuje z Michałem Czerneckim, fantastycznie się pracuje z Dorotą Piasecką, z Mariuszem Jakusem, a przede wszystkim z Marcinem Miotkiem, moim partnerem, który odgrywa postać Szukiego. Tym bardziej, że my się z Marcinem znamy od 100 lat, bo byliśmy na jednym roku, razem robiliśmy dyplomy, razem studiowaliśmy w szkole filmowej, razem graliśmy zresztą dyplom, więc dla nas to jest zawsze takie spotkanie po prostu fantastyczne na planie, nie? Jakby. No i również spotkanie z fantastycznymi reżyserami, z Kośmickim, z Bochniakiem, którzy naprawdę, no myślę, że no zjedli zęby na komedii i wiedzą jakby czego szukać, jakiego rytmu szukać, jak komponować te komediowe sytuacje, więc totalny komfort, przyjemność. A poza tym, kiedy ma się też autora na planie, autora książek i scenariusza, to jeszcze bardziej można wgryźć się w to, o co tam właściwie tak naprawdę chodzi.
1: Czyli Malcolm XD był na planie.
2: O, tutaj
1: pilnował wszystkiego.
2: Teraz zdradziłem chyba i co teraz się stanie? No był. Myśmy go oczywiście poznali z wielką przyjemnością. Ale nic nie mogę powiedzieć o nim.
1: Nic nie możesz więcej powiedzieć. Tajemnica. Natomiast możemy powiedzieć, że napisał świetny tekst, na podstawie którego powstał dobry serial.
2: Tak.
1: Taki, który jest rozrywką, ale rozrywką na poziomie. I chciałem cię zapytać właśnie o współpracę z Maćkiem Bochniakiem jeszcze trochę, bo on z kolei reżyserował TheOffice.pl.
2: I dalej to robi.
1: Powstają kolejne części tego serialu.
2: Tak. Myślę, że tam wielkimi krokami zbliżają się kolejne sezony. Świetnie się pracowało z Maćkiem. Naprawdę jest, no wie po prostu, gdzie postawić, że tak powiem, punkt ciężkości w jakiejś scenie, gdzie nadać jakiś odpowiedni rytm, gdzie napiąć relacje pomiędzy bohaterami. No i przede wszystkim ma też świetne poczucie humoru, takie abstrakcyjne. Jakby wbrew pozorom, granie komedii to nie jest łatwa sprawa. My musimy wszyscy zachowywać jakby kamienne twarze, pokerowe fejsy. Trzeba to grać bardzo na poważnie. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że okoliczności i warunki tego, o czym jakby scena opowiada, są komiczne, są śmieszne, nie? Więc no nie jest to łatwa praca, ona wymaga dużej dyscypliny, a z drugiej, no były takie momenty, że tam nie wytrzymywaliśmy ze śmiechu, więc trzeba było powtarzać oczywiście.
1: Ale nie dziwię się, oglądając ten serial, to wszyscy się śmiejemy,
2: tak,
1: też na pewno.
2: Ale to wystarczy na taki po prostu moment, w którym, nie wiem, no Michał Czernecki z tymi po prostu wąsami zachodzącymi na brodę wyskakuje z tego tira i już po prostu jest po ptakach, nie jest to tak śmieszne.
1: Ale powiem ci, że on bardzo pasuje do tej roli.
2: Tak, to prawda.
1: To jeżeli mówimy o gatunku komedii, to chciałem cię zapytać właśnie, na ile można improwizować, a na ile

0: trzeba się trzymać dokładnie tego, co jest zapisane w scenariuszu. Czy wy mówicie dokładnie te dialogi, które macie zapisane?
1: Tutaj się bardzo staraliśmy i myślę, że tak było. Jeżeli ktoś zgłaszał jakieś pomysły, że a może bym jeszcze takie coś powiedział, no to oczywiście w porozumieniu z autorem scenariusza, z Malcolmem, ale nie warto było tak naprawdę tego tekstu za bardzo szarpać, zmieniać, wymyślać, bo on naprawdę był fantastycznie zapisany.
0: Mm-hmm. Mówimy, że to jest śmieszny, zabawny serial, ale to jest też serial, który, tak jak te poprzednie części też, Emigracja XD czy Edukacja XD, opowiadają w krzywym zwierciadle o nas, o naszej mentalności, o naszych stereotypach.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Trochę tak. No, nasi bohaterowie też się z tym mierzą w takim pierwszym zetknięciu się z postacią Bogdana, którego gra Mariusz Ostrowski fantastycznie zresztą. No to wychodzą jakieś takie troszkę ksenofobiczne, można powiedzieć, jakieś takie zamknięte wajby, ale szybko zostaje to jakby rozwiązane, nie? Jakby więc, no tak, no tutaj chłopaki jakby też mają ciemniejszy kolor skóry, troszeczkę się wyróżniają, obwieszeni są różnymi złotymi łańcuchami, jakby mogą budzić pewnego rodzaju brak zaufania, ale wydaje mi się, że jakoś uczymy się ich lubić, uczymy się ich jakby rozumieć i poznajemy coraz lepiej i trochę nasze serduszko, mówię o serduszkach widza, na taką inność również się otwiera. Więc to jest fajne.
0: Tak, to jest chyba najlepsze właśnie, że przez tą komediową formę można też o czymś pomyśleć, tak. Bo to nie jest tylko taka czysta zabawa i śmianie się po prostu.
1: Tak, ja w ogóle też myślę, że a propos jakby kina drogi, a propos podróżowania, no to wszyscy bohaterowie Malcolma, oni gdzieś tam nam w ogóle troszeczkę tą Europę jakoś tak otwierają, nie? Jakby mentalnie. To znaczy ci kierowcy, oni przez te swoje podróże się ubogacają. Oni znają mnóstwo języków, oni mają mnóstwo różnych zabawnych opowieści, zwracają uwagę na różne charakterystyczności w różnych miejsc, do których podróżują. I to też w tym scenariuszu jest, to też w tym serialu jest. To jest super, nie? Jakby wydaje mi się, że w ogóle jakby on ma taki też wydźwięk, żeby się raczej otwierać na ludzi ten serial, nie?
0: Tak, no i to jest najlepsze. To też bardzo lubię w kinie, w filmach, w serialach. Rozmawiamy dzisiaj o serialu Ekspedycja XD. Za chwilę wracamy, bo chcę zapytać Mikołaja o jego ulubione filmy drogi.

0: drop like GTA 6.
1: Kino w drodze.
2: Słuchajcie czwórki audycji Kino w drodze. Ze mną jest Mikołaj Chroboczek, aktor, który zagrał w serialu Ekspedycja XD. Rozmawiamy oczywiście o filmach w drodze, w podróży. Taki jest też bohater tego serialu. Ale co ciekawe, to jest serial, który ma bardzo krótką formę. Odcinki trwają po 10 minut. Mhm. I przeważnie mamy do czynienia z takimi odcinkami godzinowymi albo półgodzinnymi, natomiast tutaj 10 minut. Czy dla was to też była jakaś inna forma pracy ze względu na taką krótką formę, czy to się okazało dopiero później?
3: Nie, no myśmy wiedzieli, że tak będzie, natomiast wpływało to na pewno na to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że bardzo mocno ta akcja musi się dynamizować, prawda? Jakby, że to, co się fabularnie jakby wydarza, musi być mocno skondensowane. To znaczy jakby, że my też musimy się mocno skondensować i emocjonalnie, i postaciowo, prawda? I jest to taki mocny, intensywny, ale jednocześnie szybki strzał, prawda? Jakby tego i humoru, jakby i tej akcji, i tego, co tam się wydarza. A wydarzy się bardzo dużo przecież w przestrzeni tych krótkich odcinków.
2: No bardzo dużo, tak. I myślę, że warto sięgnąć po nie. Możecie znaleźć je na jednej z platform streamingowych, ale Mikołaja możecie oglądać też w innych serialach, w mniejszych rolach. W 1670, w Minucie Ciszy, to są między innymi seriale, w których zagrałeś, ale też w filmie LARP.
3: Tak.
2: I o te doświadczenia chciałem ciebie zapytać, szczególnie o Minutę Ciszy. Mhm. Bo to też jest serial, który jest serialem komediowym, ale też tragicznym momentami, bo opowiadającym o śmierci, o takim momencie odchodzenia, o zakładzie pogrzebowym.
3: Ja miałem wielką przyjemność uczestniczenia w tych dwóch sezonach. Szczególnie dlatego, bo Jacek Lusiński jest naprawdę fantastycznym reżyserem. Ja się z nim spotkałem pierwszy raz na chwilę przy jego filmie pod tytułem Siubuk. Zagrałem tam taki epizodzik. No i tak się poznaliśmy i potem trafiłem do Minuty Ciszy. No i chyba nie było takiego serialu w Polsce, traktującego też zresztą z tak głęboką jakby wiwisekcją tego środowiska pogrzebowego, prawda? Z takim też researchem, z takim głębokim wtrętem w to środowisko, takiego serialu wręcz dokumentalnego. Nie było. Przy tym świetna obsada, no przyjemność grania z Robertem Więckiewiczem, z Piotkiem Roguckim. Tak, no ja bardzo, bardzo sobie to cenię, a przede wszystkim trzymam kciuki za Jacka Lusińskiego, uważam, że jest fantastycznym reżyserem i że powinien jak najwięcej robić.
2: Tak, warto też obejrzeć film Siubuk, jeżeli nie widzieliście.
3: Absolutnie.
2: A jeżeli chodzi o te seriale, to Minuta Ciszy też jest serialem zabawnym, śmiesznym, tak, ironicznym. I 1676, i LARP też, i ten serial, o którym rozmawiamy tutaj już od dłuższego czasu, czyli Ekspedycja XD, widzę, że jesteś osadzany w takich raczej konwencjach komediowych.
3: No takie mam warunki. Ale ja z nimi w ogóle nie walczę. Ja zawsze ceniłem w sobie jakby pewnego rodzaju charakterystyczność.

0: Nigdy mi to nie przeszkadzało, że jestem na tym drugim planie. Uważam, że na tym drugim planie są bardzo interesujące rzeczy, się wydarzają, bardzo ciekawe często i jest duży płodozmian. Ale tak, no i zresztą lubię, dobrze się czuję w komedii, fajnie się, jakby akurat, chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę jaka to jest konwencja, co to za gatunek, to i tak nie ma takiego największego znaczenia. Największe znaczenie ma to, z kim się to robi, jacy to są ludzie, jakby jacy to są twórcy. I ja rzeczywiście mam duże szczęście do tego, żeby spotykać bardzo ciekawych, fajnych twórców. A propos 1670, no to Maciek Buchwald i...
1: Kordian
0: Kądziela, to też są świetne chłopaki. Ja się z nimi super dogaduję, bardzo fajnie mi się z nimi spotkać w pracy, bo my troszeczkę reprezentujemy jakby to samo pokolenie. Może to mamy trochę podobne poczucie humoru, z podobnych miejsc się bierzemy, gdzieś tam się wcześniej przecinaliśmy, więc fajnie jest pracować z chłopakami, którzy jak gdyby no są gdzieś tam w tym samym momencie, w którym ja na przykład jestem gdzieś w życiu, nie? Więc to jest super. To mi się bardzo podoba. Tak, no i to 1670, już chyba zostało to ogłoszone, że zbliża się kolejny sezon. Tak. Też trzymam za to gorąco kciuki i nie mogę nic więcej powiedzieć.
1: Prawdopodobnie w lato pojawi się na platformie streamingowej, ale zagrałeś też w LARPie. Tak. Bardzo fajnym filmie o dojrzewaniu.
0: Tak, tam zagrałem wodza przebranego za króla elfów. Tak. Musiałem wygłosić płomienne przemówienie, żeby zagrzać wszystkich do walki. Świetne było to, że Kordian zadbał o to, żeby na planie wtedy, w lesie to kręciliśmy, byli ludzie, którzy się naprawdę tym LARPem zajmują i było ich tam mnóstwo. Więc oni się świetnie znali jakby na rzeczy i dla nich przebieranie się za elfy, krasnoludy czy tam za jakieś potwory i rycerzy... to właściwie chleb powszedni, więc...
1: Dla ciebie też?
0: Dla mnie nie, ale był to taki wtrend fajny dla mnie jakby w ten świat. Super to było. Mm-hmm.
1: Powiedziałem, że powiemy też o twoim ulubionym kinie drogi, więc chciałem cię zapytać, czy masz jakieś filmy z tego gatunku, które oglądałeś, które z tobą zostały?
0: No mam taki film jeden... do którego czasem sobie wracam. Myślę, że można to nazwać kinem drogi śmiało. No to jest ta Siekierezada Leszczyńskiego chyba, prawda? Z tym bohaterem, którego świętej pamięci Edward Żentara odgrywa. Podróżuje po Polsce, trafia do na wycinkę zimą. Zima leśnych ludzi, tak się ta książka chyba zresztą nazywała. To jest taki film, który jakoś do mnie mocno mówi, w którym jest jakaś taka mądrość, melancholia się roztacza, słychać gdzieś w tle narrację tego bohatera, który trochę takim poetyckim językiem opowiada o swoim życiu, o zmierzeniu się ze zderzeniem się z białą lokomotywą, czyli ze zbliżającą się śmiercią. Jakby jakiś taki fatalistyczny jest ten film, ale też bardzo poetycki. Fantastyczni aktorzy w tym filmie zagrali, więc myślę, że warto to zobaczyć, nie? Jakby, i to jest dla mnie taki film drogi, nie? Jakby taki mega, mega film drogi, który mnie jakoś urzekł. Mhm.
1: To polecenie od ciebie w takim razie. Myślę, że możecie obejrzeć ten film, bo
0: śmiało.
1: Warto. Tak, na pewno macie jeszcze trochę czasu, bo do końca długiego weekendu zostało jeszcze kilkanaście godzin, więc wszystko jeszcze przed wami, a my zapraszamy też oczywiście na serial Ekspedycja XD. Warto, prawda? Dlaczego?
0: Dlatego, bo jest śmiesznie, bardzo ciekawie i powracają do was wszyscy bohaterowie z emigracji, ze świata Malcolma XD.
1: Ze mną był Mikołaj Chroboczek, dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.

0: Kino w drodze.
1: Majówka to czas odpoczynku, a ten najlepiej urozmaicić sobie oczywiście dobrym filmem. Jeżeli nie wiecie, co obejrzeć na platformach streamingowych, to ja przychodzę z pomocą. Od niedawna możecie na Netflixie obejrzeć wiele spośród najważniejszych polskich filmów ostatnich dekad, w tym największe dzieła takich twórców jak Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Krzysztof Kieślowski, Stanisław Baryja, Władysław Pasikowski czy Juliusz Machulski. Na liście znalazły się filmy wyreżyserowane przez zdobywców Oscarów, oczywiście właśnie m.in. Andrzeja Wajdy. 2026 rok został bowiem ogłoszony rokiem reżysera. Wśród filmów prezentowanych na platformie znalazły się, myślę, najważniejsze dzieła, bo jest tam i Człowiek z marmuru, i Człowiek z żelaza, Ziemia obiecana oraz Popiół i diament. Warto te filmy oczywiście zobaczyć, ale możecie też obejrzeć m.in. Nóż w wodzie Romana Polańskiego, Faraona Jerzego Kawalerowicza, Noce i dnie Jerzego Antczaka czy Trzy kolory, czerwony, niebieski i biały Krzysztofa Kieślowskiego. Wspaniałe filmy, które myślę, że są dobre do tego, żeby nadrobić je teraz w czasie majówki, ale jeżeli wolicie lżejsze tytuły, bardziej komediowe, to znajdziecie też film Stanisława Barei Miś, Poszukiwana Poszukiwany, Brunet Wieczorową Porą, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, albo Juliusza Machulskiego Seks Misje, King Size, Wabank, Wabank 2, albo Sylwestra Chęcińskiego, Sami swoi, nie mam mocnych, kochaj albo rzuć. No jak widzicie, na Netflixie mnóstwo polskich klasyków filmowych, ale też Dzień Świra Marka Koterskiego, czy Psy, Król Władysława Pasikowskiego, więc naprawdę, naprawdę jest co oglądać. Ta kategoria nazywa się Ponadczasowe Skarby Polskiego Kina. Tam znajdziecie te tytuły. Polecam wam bardzo serdecznie, idealny czas na oglądanie takiego dobrego kina.

Kino w drodze dobiega końca. Zabrałem was w podróż filmową. Omówiliśmy m.in. wszystkie filmy kina drogi, które lubię, ale też które polecają moi goście. Anita Zawisza, filmoznawczyni. Mówiliśmy o Telmie i Louis i oczywiście Easy Riderze, ale było też o serialu Ekspedycja XD. Myślę, że warto sobie teraz ten serial obejrzeć, jeżeli lubicie coś lekkiego, przyjemnego, radosnego. A majówka właśnie taka jest. Niestety powoli dobiega końca. Mam nadzieję, że spędziliście ją wspaniale. Ja cieszę się, że mogliśmy te dwie ostatnie godziny spędzić razem w ramach Kina w drodze. To już koniec audycji, ale ja zapraszam was oczywiście w piątek na Co oglądać już o 18:00. A tym razem wyjątkowe wydanie audycji, bo z festiwalu Millennium Dogs Against Gravity połączymy się z Kinotek i będziecie mieli okazję posłuchać autorów filmów dokumentalnych, reżyserów, twórców i bohaterów. Będzie na pewno ciekawie. Do usłyszenia w piątek o 18:00. Za dziś dziękuję. Marcin Radomski. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.

0: Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Jaka jest piękna pogoda, na pewno każdy widzi. A co będzie jutro? Też piękna pogoda. Poniedziałek zapowiada się bardzo ciepło, w wielu miejscach słonecznie, z temperaturą od 20 stopni na północy naszego kraju do 28 w centrum. Najzimniej niestety będzie rano w Szczecinie, tam tylko 16 stopni, ale w południe będzie już 20 stopni. Najcieplej wygląda na to, że będzie w Warszawie aż 28 stopni.
1: Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: audycję Grillem dookoła świata zaprasza Kamil Jasiński.
1: Dzień dobry i zapraszam. Mam nadzieję, że jeszcze tego grillowania nie macie dosyć. Na dobry początek wiralowa piosenka z lat 90. w odświeżonej wersji Just the Way You Are i właśnie Just the Way We Are przez najbliższe dwie godziny przy grillu. Japonia nie kojarzy się z grillowaniem. Takie jest pierwsze skojarzenie. Inne rzeczy nam przychodzą do głowy, kiedy myślimy o tym kraju, ale jednak trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy, bo jest na przykład yakitori i bardzo w ciekawy sposób rozwinięta jest ta kultura tych wszystkich barów, gdzie można przyjść i zjeść sobie szaszłyka z kurczaka. Właśnie, czy tylko z kurczaka, o tym na pewno porozmawiamy. Też jest sposób grillowania teppanyaki na takiej dużej płycie. Bardzo często to jest związane z jakimś spektaklem ze strony kucharza. O tym na pewno też porozmawiamy. To w pierwszej godzinie. Grill po japońsku. Natomiast po godzinie 17 przeniesiemy się do Australii. Porozmawiamy o tym, jak się właśnie na antypodach grilluje. Kto jest lepszy w grillowaniu, Australijczycy czy Amerykanie? Bo jedni i drudzy są z tego bardzo dumni. O tym na pewno też sobie porozmawiamy, więc dwie godziny, bardzo dużo dymu zapowiada się w czwórce. No chciałbym powiedzieć, że będą zadymki, ale o inny dym chodzi, więc mam nadzieję, że dwie godziny spędzimy razem. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Thank you.

0: dookoła świata.
1: I już mamy 12 minut. Po godzinie 16 grillujemy w czwórce, jeszcze nie kończymy majówki. Razem z nami w studiu Beata i Tetsus, autorzy profilu Want a Bite. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, cześć.
1: Spotykamy się ponownie, bardzo się cieszę, że możemy sobie trochę porozmawiać w takich majówkowych okolicznościach. Czy wy grillowaliście w ten weekend?
2: Właśnie, chyba w ten weekend grillowaliśmy i wrzuciliśmy nawet zdjęcie. Zrobiliśmy kubełek takiego typowego polskiego kurczaczka, zrobiliśmy karkóweczkę, kiełbaski,
3: chlebek,
2: więc
3: warzywka.
2: Klasyk był. Tak.
1: Robiłeś te skrzydełka, które ostatnio pojawiały się u was na profilu, czy już to próbowaliście, te takie czerwone?
2: A, my to robiliśmy jeszcze wcześniej, a dopiero opublikowaliśmy niedawno, ale no to czyli grillowaliśmy już kilka... Tak. Razy, czekaj, to chyba
1: czyli to nie było u was otwarcie sezonu, ale tak. Jak jest się content creatorem, to wszystko wcześniej, prawda?
3: Tak, my już zaczęliśmy majówkę tydzień wcześniej.
1: Okej. Natomiast jeżeli chodzi o Japonię, bo na waszym profilu przede wszystkim można znaleźć takie azjatyckie smaki, to Japonia kojarzy się w ogóle z grillem? Tak mi się wydaje, w takim rozumieniu naszym europejskim albo zachodnim, to raczej jest daleka od tego chyba,
2: no
1: co?
2: No właśnie to jest ciekawe, bo rzeczywiście zgadzam się, że większość ma pierwsze skojarzenie jakiś sushi czy ramen i tak ten grill jest tak trochę nieobecny. Ale jak osoby, które były w Japonii i zobaczą klimat Japonii, to automatycznie są zaskoczeni, ile tam rzeczy się po prostu grilluje. Mamy przecież yakitori, mamy różne ryby pieczone na grillu, mamy różne show właśnie spektakularne, takie tampaniaki na przykład. Mnóstwo grillowych technik. Nawet w domu często się grilluje w takim sposobem, może nie takim tradycyjnym, ale są takie kucheneczki specjalne, przenośne, otwierane, gdzie wkłada się rybę i cały czas się tam grilluje.
1: Bo w ogóle chyba w tych piekarnikach japońskich, skoro pojawił się ten wątek, jest taki mini piekarniczek w piekarniku, nie wiem, jak to określić u nas. Tak, trudno to pojąć. To jest właśnie na rybę?
2: Tak, zazwyczaj na rybę albo na takie... Nie wiem, jak to opisać, ale na takie kostki mochi, takie twarde jak skała i potem to zapiekane, to się nazywa yakimochi i to też jest często wsadzane do tego piekarniczka. I ten piekarnik trochę działa jak grill.
3: To jest świetna rzecz, bo tam jest taka szufladka w tym piekarniku, właściwie taka mała, gdzie jest ruszt i tam można sobie właśnie coś ugrillować.
1: Czyli można tam ugrillować, ale to nie służy tylko do podgrzewania, to jest taki pełnoprawny mini
2: piecyk, tak.
1: Jeśli chodzi o to grillowanie, to takim symbolem japońskim wydaje mi się, że jest yakitori.
2: Bez wątpienia.
1: Tak. Czym właściwie to yakitori jest? Bo my powiedzielibyśmy, że to są chyba szaszłyki.
2: I to jest trafne spostrzeżenie. Tak, to są szaszłyki. Sama nazwa yakitori to dosłownie pieczony ptak. Albo zapieczony ptak, coś w tym stylu. Ale no, z współczesnej Japonii zazwyczaj się używa jednak kurczaka i to dlatego yakitori, tak została nazwa. I tutaj też jest taka ciekawa sprawa, bo ta nazwa jest teraz już tak bardziej rozszerzona, bo w takim wąskim rozumieniu rzeczywiście chodzi o kurczaka. Ale pod tą nazwą też możemy spotkać inne pieczone rzeczy, jak załóżmy wołowinę, wieprzowinę na patyku. Też
1: to się w takiej formie, jeżeli coś nie jest drobiem, to jak się by to nazwało? Na przykład wołowina taka na patyku, bo może być tak przyrządzona, albo wieprzowina.
2: No to może być jakiniku na przykład, ale to jest raczej chyba nie na patyku, te takie bardziej pieczone. Tak, to wtedy yakitori. Zazwyczaj taką, pod tą nazwą bym używał.
1: To może za chwilę porozmawiamy o tym drobiu, bo tak myślimy kurczak ulubione jedzenie kulturystów i małych dzieci, bo nie ma żyłek, chicken nugget, ale w Japonii na tym yakitori to właściwie chyba każdą część kurczaka się grilluje i o tym porozmawiamy za chwilę, zostańcie z nami.

0: dookoła świata.
1: Rozmawiamy o tym, jak grilluje się w Japonii. Beata i Tetsu z kanału Wanta Bite są razem z nami, specjaliści od japońskiej kuchni. No to co tam się nadziewa na tego patyka, jeśli chodzi o kurczaka?
2: No kurczaka, tylko różne części kurczaka. Bo właśnie to jest właśnie cała filozofia yakitori, żeby użyć jak najwięcej mięsa z jednego konkretnego kurczaka. I załóżmy, pierś z kurczaka często jest używana, ale sama pierś grillowana na grillu po prostu nie do końca jest dobre, bo szybko się wysusza, dlatego przeplata się dobrze skórą kurczaka i on puszcza tłuszcz i wchodzi w strukturę mięsa i wtedy naprawdę ten kurczak smakuje świetnie.
3: Ale... Podczas tego właśnie, że jest połączona z tą skórą, robi się taka bardzo soczysta, naprawdę to jest bardzo dobre.
2: No i właśnie, dodatkowo są sosy do yakitori, zanim się przyrządzi. Na bazie takiego sosu sojowego, mirin, sake i cukru, i to jest redukowane. I to taki trochę przypomina sos teriyaki, ale to jest takie daleko idące skojarzenie i rzeczywiście potem ten patek jest moczony i się kładzie na grilla, ale jeśli kawałki mięsa są naprawdę dobre same z siebie, to wystarczy tylko sól.
1: Okej, okay. No. Bo właśnie zastanawiam się, jak tam podchodzić, w kontekście yakitori, jak podchodzi się do tego marynowania, bo my na przykład, jeżeli weźmiemy sobie karkówkę na grilla, to ta marynata jest bardzo inwazyjna i właściwie tego, czasami zdarza się, że tego mięsa w ogóle nie czuć, ale tak jak mówisz, jednak tam na pierwszym miejscu jest to mięso,
2: chociaż mięso.
1: Wiele osób na pewno uważa, że sam kurczak sam w sobie za wiele smaku nie ma.
2: Nie, to tam jest rzeczywiście nacisk na jakość składników i ten sos tylko ma służyć, żeby wydobyć jakieś smaki. A jeśli kawałki naprawdę są same z siebie pyszne, to wystarczy tylko sól. Okay. No, może tam trochę podkręcony jest dashi czy coś takiego, ale to jednak jest sól.
1: Ale przy innych marynatach i przy innych daniach z grilla, tam gdzie jest obróbka termiczna, to wydaje mi się, że w tych japońskich przepisach raczej te sosy, te marynaty, one krążą właśnie wokół takiej jakiejś, tak jak powiedziałeś, luźnej wariacji na temat teriyaki, czyli coś słodkiego, sos sojowy i ewentualnie
2: proporcje są inne. I to też ciekawe, że to się nie marynuje jakoś długo, że nie ma takich kawałków kurczaka, które są przechowywane, mieszane i zostawiane w lodówce, tylko już są kawałki kurczaka i ten patyk się zanurza do tego sosu i od razu ląduje na grilla.
1: I właśnie tam jest zawsze otwarty ogień. Na tym polega cały smak.
2: To też jest ciekawe, bo to nie do końca chodzi o ogień, tylko specjalny rodzaj węgla, który ma bardzo wysoką temperaturę i bardzo długo utrzymuje temperaturę. I wtedy się właśnie kładzie na te patyczki i

0: intensywność temperatury tego grilla jest tak duża, że mięso z zewnątrz się spieka, a w środku nadal jest soczyste.
1: Okej, okay, bo ja widziałem też film na YouTubie w Japonii. Są takie miejsca, gdzie je się prawie surowego kurczaka, ale chyba nie o to tutaj chodzi.
0: Nie o to tu chodzi, ale rzeczywiście ta taka lekko surowa tekstura
1: Zdarzyła się wam?
0: Tak? Ale to chyba w bardzo kiepskich lokalach.
1: Okej. Okay. No, tak. A jeśli chodzi o timing i pilnowanie tych szaszłyków, to wszystkim zajmuje się tam mistrz kuchni?
0: Tak.
1: Czy są też lokale, gdzie samemu się to obraca i taki jest grill po środku?
0: I w przypadku Yakitori chyba zazwyczaj to jednak mistrz robi, bo to jest naprawdę trudne, bo tam naprawdę jest wysoka temperatura. Ten węgiel się rozgrzewa do prawie 1000 stopni, więc to naprawdę jest wymagające i trzeba cały czas kręcić. No bo w Polsce tak na porównanie, jak się grilluje, to zazwyczaj to się rzuca na ten mięso, na tłuszcz.
1: Czekasz.
0: Gdzieś się odchodzi, bierze się napoje.
1: Są inne, tak, inne.
0: Napoje.
1: Inne rzeczy na głowie.
0: Ważniejsze, a jak się to zrobi, to się odwróci, jak się trochę spali, to jest jeszcze dobrze. A tam rzeczywiście trzeba kręcić, cały czas być czujnym, co 20 sekund, 30 sekund.
1: Może za chwilę porozmawiamy jeszcze o samej charakterystyce lokali z Yakitori, bo to też jest taki rodzaj restauracji z konkretnym barem. W ciekawy sposób to jest wszystko rozmieszczone w lokalu. O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.
2: To jest nowość czwórki. Jeez, I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character, so please don't make a scene.

0: dookoła świata.
1: Beata i Tetsu są cały czas razem z nami, autorzy profilu Want a Bite. Rozmawiamy o grillowaniu w takim japońskim wydaniu. Zobaczymy, czy nam czasu jeszcze starczy, żeby porozmawiać o polskiej kiełbasie. Ale skupmy się na samych lokalach yakitori, bo wchodzi się do tego miejsca. W Japonii z reguły te restauracje nie są jakoś bardzo duże, tylko to są lokaliki, siada się przy barze i przy barze właściwie jest ten grill.
2: Tak. Tak, tak, tak, to zazwyczaj wygląda. To są lokale izakaya, tak się fachowo nazywają. I one się często otwierają w godzinach wieczornych. Od godziny mniej więcej 18 one się otwierają. Często się przychodzi, żeby wypić dodatkowe produkty i no i właśnie tego kurczaka.
1: Ale zastanawiam się, bo jednak to jest, tak jak powiedzieliśmy, węgiel. Siadasz przy barze i później wychodzisz, a często oni przychodzą po pracy w garniturach.
2: Tak.
1: Wychodzisz i pachniesz tym grillem do końca dnia?
2: Trochę tak. Trochę tak to wygląda, ale tam jest taki patent, że jak się często wychodzi z tych lokali, to psikają ci specjalnym takim zapaszkiem.
1: Czyli takie jest mieszanie.

0: Mieszanka, tak?
1: Tak, można nazwać to taką mieszanką. Beata,
0: Beata chyba nie jest fanką.
2: Ja nie wiem, co to było, bo pamiętam tylko, że rzeczywiście nas psikali czymś. Nie wiem, czy to miało jakoś spowodować, że ten zapach się nie osadza, czy może jakoś, że będziemy lepiej pachnieć.
1: A to w te lepsze lokale tak mają, ale takie mniejsze, to tak. Po prostu przygotuj się na to, że będziesz pachniał węglem. Często te lokale też nie są aż takie bardzo sterylne, bym to nazwał w taki sposób, to tam często jak się spojrzy na okop, to całe pokryte węglem. Te wiatraki, często nie ma klimatyzacji w takich lokalach, nie?
2: Może też warto powiedzieć, że ten węgiel no, nie dymi tak, jak ten nasz węgiel. Jak my rozpalamy grilla, to nieraz jest po prostu, bucha tutaj dym, a tam ten węgiel jest specjalny i przez to dymienie jest mniejsze.
1: Tak, bo to nazwa binciotan, ten rodzaj węgla i on bardzo słabo dymi. Mhm.
0: Domyślam się, że to jest takie doświadczenie, no nie chodzi się do takiego lokalu codziennie, więc raz na jakiś czas po prostu może w dniu prania garnituru.
1: Wbrew pozorom dosyć często się chodzi do takich lokali. Tak mi się wydaje. Przynajmniej po pracy, jako yakitori, do napojów. Mm-hmm.
0: Żeby tak jeszcze porozmawiać z kolegami z pracy. A jeśli chodzi o dodatki, z czym tego kurczaka się je? Co tam jeszcze się pojawia?
1: A to bardzo różnie, ale zazwyczaj chyba ryż się pojawi jako taka przystawka. Albo jakaś przystawka zrobiona z... Mi się trafiło z jelita. Pociętego jelita. Ja bardzo tego nie lubię. Mhm. Z octem, ale to nie jest jakieś takie obowiązkowe. Raczej taki przystawek do jakitori się nie daje.
0: Okej. Okay. I sosów też nie ma? Czyli
1: nie
0: tylko,
1: ma.
0: Tylko mięso.
1: Mięso. Bo i napoje.
0: Ja mam takie wrażenie, że z jednej strony kuchnia japońska uchodzi za bardzo zdrową i Japończycy są bardzo zdrowym społeczeństwem, ale z drugiej strony jakoś tak strasznie dużo to oni warzyw nie jedzą, a jeżeli już, to jakieś kiszonki.
1: No tak, bo warzywa są bardzo drogie w Japonii. Po prostu importują te warzywa i to ceny idą w absurdalnych kwotach.
0: Mięcho i ryż. A jak jest z jakością mięsa z waszej perspektywy? Bo macie też porównanie, wielokrotnie byliście w Japonii, próbowaliście wielu rzeczy w różnych częściach kraju. W Polsce jest tak, że można kupić w dyskoncie bardzo tanio, wiadomo jakiej jakości, ale też można kupić produkty premium. A jak jest w Japonii?
1: Raczej dobrej jakości jest mięso. Muszę przyznać, że wołowina jest też bardzo wysokiej jakości, kurczak jest dobrej jakości, tylko ceny są troszeczkę wyższe, chyba drobiu, ale wołowina jest bardzo tania.
0: Okay.
1: W porównaniu do polskich...
0: Bo to też jest bardzo ciekawe, jak te ceny się rozkładają, że jednak my cały czas jeszcze tak często nie wychodzimy w porównaniu do innych krajów, a w porównaniu do Japonii to na pewno, a w Japonii chyba bardziej się opłaca wychodzić do restauracji niż gotować w domu.
1: Zdecydowanie nie opłaca się gotować w domu. To po prostu się nie opłaca. No, dania w Japonii, takie obiady, pewne sety kosztują ze 20 do 30 zł i naprawdę to jest tak uczta pełna. Z zupą, często jakimiś dodatkami. A w Polsce za 30 zł to chyba 10 lat temu.
2: Myślę, tak, że w barze mlecznym ewentualnie jeszcze można w takiej cenie coś znaleźć.
1: No nie wiem, czy ty
0: też... Ale też nie ma tych barów mlecznych tak dużo już, to też trzeba się gimnastykować. No kebab ewentualnie, ale...
1: Ale to nie jest najlepsza opcja, nie?
0: I codziennie kebab, no to nie najlepiej.
1: I też te bary mleczne teraz się zmieniły w Polsce, one teraz wyglądają jak takie lokale raczej...
2: Restauracyjne,
1: że to na tablecie zamawiasz, nie?
0: Też chyba styl życia Japończyków trochę to wymusza. Tam są mniejsze sklepy, inne są odległości, nie robi się takich dużych zapasów jak na przykład w Polsce, bo wszystko jest mniejsze i kupuje się wszystko na bieżąco.
1: Tak, bo nawet lodówki są małe. Nie ma miejsca, gdzie by to przechowywać. I po drugie, Japonii też jest nastawienie na świeżość tych składników, a nie mrozi się zbyt często. Po prostu się kupuje i je.
0: No dobrze, to jeszcze o wołowinie porozmawiamy, bo ten wątek się pojawił. No a Japonia słynie z wołowiny. O tym już za moment. Zostańcie z nami.

0: dookoła świata.
1: Rozmawiamy dszisiaj przede wszystkim o jakitori, czyli o kurczakach, ale Japonia to też wołowina. Chociaż ona aż tak... Znaczy, ona się kojarzy tylko w pewnych kręgach. Jak tak sobie myślimy o kuchni japońskiej, no to w pierwszej kolejności oczywiście jest sushi, dopiero później jest ramen i tak dalej, no ale jeżeli ktoś jest koneserem, a jeżeli ktoś jest miłośnikiem grilla, to na pewno myśli o wołowinie Kobe przede wszystkim.
2: Tak. Mogę nawet powiedzieć, jak się wyjdzie z lotniska z Japonii, z Narity i idzie się do Tokio i tak się pochodzi po ulicach i się pogląda banery, to zaryzykuję stwierdzeniem, że częściej zobaczy się kawałek mięsa wołowiny na plakacie, niż na przykład sushi.
1: Mhm. Czy ta wołowina jest u nich obecna w kuchni? Czy Japończycy tak często jedzą wołowinę?
2: W współczesnej Japonii bardzo często się je wołowinę. To wynika z historii trochę, bo z okresu mniej więcej Meiji doszło do zmiany, bo Japonia jest krajem buddyjskim jednak mimo wszystko i bardzo długo był zakaz jedzenia czerwonego mięsa, ale wraz z kontaktami europejskimi i otworzeniem się na zachód, stwierdzono, że nie, musimy naprawić tą dietę, bo tutaj jakieś niedobory są, więc automatycznie mięso czerwone stało się bardzo popularne i między innymi wołowina. I teraz w współczesnej Japonii tej wołowiny się je bardzo dużo na każdym kroku. Na przykład takim bardzo popularnym street foodem w Japonii jest gyudon, taka miska z ryżem i wołowiną taką cienko krojoną. Wszędzie, wszędzie to są lokale, to są takie street foodowe lokale. I no i co to? To jest jednak wołowina cienko krojona.
1: I bardzo popularna, chyba bardzo popularnym daniem jest, z tego co pamiętam, to jest hamburg, czyli taka jakby zdekonstruowany hamburger na ryżu i on jest podawany w takich właśnie knajpach w stylu amerykańskim.
2: Tak, hambagu. To jest niezłe, bo to miało być danie teoretycznie ketogeniczne, niskowęglowodanowe. To jest po prostu, ja to nazywam japoński mielony, bo to wygląda jak japoński mielony z sosem polanym, a jeszcze jest wersja serowa, gdzie położony jest ser na górze.
1: A czasami jeszcze chyba omlet też się może zdarzyć.
2: A tak, ale to już rzadko widziałem. Okay. Tak.
3: Ale jak ktoś to zamówi, to może się zdziwić, pomyśli, że dostanie hamburgera, a to jest zupełnie coś innego.
2: Nazwa go zmyli, nie? Tak.
1: Chociaż akurat w Japonii bardzo często pojawiają się zdjęcia w wielu restauracjach, tak, a szczególnie w tych amerykańskich, to tam łatwo jest się odnaleźć.
2: Nie, no wszędzie tam są też te makiety takie wystawione, zup na przykład.
1: Plastikowe, tak.
3: To jest świetne.
2: A apetyczne, to bardziej łabi, przyciąga wzrok.
1: Chociaż bardzo często podróżnicy, czy koneserzy jakichś takich ekstremalnych doznań, czy

0: smaków wchodzą właśnie tam, gdzie nie ma angielskiego menu, albo nawet tam, gdzie nie ma menu i w takich miejscach próbują czegoś spróbować, no i gdzie lokalsi siedzą.
1: No tak. I często są odjechane rzeczy.
0: Ale to nie dla każdego. Czy wy mieliście okazję jeść na przykład Wagyu albo tą szczególnie Kobe?
1: Ja miałem okazję kilka razy jeść. No i coś mogę powiedzieć, to pyszne mięso. Mhm. Bo to wszystko polega na tym, że tam, jak zobaczycie tą wołominę Wagyu, to w środku ma takie struktury tłuszczu.
0: Przerosty.
1: Takie przerosty tłuszczu i ten tłuszcz tworzy smak delikatnego mięsa. To wręcz się robi taki maślany smak. No i takie Wagyu jest po prostu przepyszne, ale też nie najtańsze.
0: To jest bardzo drogie wręcz, ale ja się zastanawiam, czy to nie mdli? Bo to jest, jednak jest tłuste, jak wszyscy zachwycają się tym, tak, że ta wołowina jest tak tłusta, chociaż to jest bardzo dobry kawałek. To nie, ale czy to nie jest zbyt intensywne?
1: A to chodzi o ilość. Ile tego zjesz, nie?
0: Okej, okay, no dobrze. Czyli umiar jest najważniejszy.
1: Ile? I w jakim kontekście to jesz, nie? No tak jak z boczkiem, no, przykład z wieprzowym, daję przykład, to jest kawał tłuszczu, nie? Ale jak jeden plasterek zjesz w odpowiednim kontekście, jest pyszny, ale jak zjesz tego za dużo, to... No to nie za dobrze się skończy.
0: Albo
1: nie?
0: Taki wielki plaster z grilla, przecież boczek u nas się grilluje, nie? Dobrze, to jeszcze o rybach musimy porozmawiać, no tak, i o owocach morza, bo to jest bardzo ważny element kuchni japońskiej. Ten wątek już za moment. Zostańcie z nami.

0: grillem. Dookoła świata.
1: Beata i Tetsu, na autorzy profilu Want a Bite, są cały czas razem z nami, rozmawiamy o tych wszystkich pysznościach. Już też chyba trochę zgłodnieliście, co?
2: No na pewno.
1: No dobrze, słuchajcie, tak jest z tymi rybami, bo ten wątek jakoś trochę pominęliśmy. Oczywiście może być jakaś pieczona, grillowana ryba na sushi, ale no też można takie szaszłyki, tak jak yakitori, kupić nawet na ulicy i tam są różnego rodzaju ryby.
2: To są specjalnie takie ryby nabijane, często mniejsze trochę ryby, nabijane na patyk, obtoczone w soli i się grilluje, wbijając je wokół grilla, tak
3: takiego
2: pionowo,
3: paleniska,
2: takiego paleniska, ale tam często jest w środku węgiel i on się tak piecze z każdej strony. To jest taka bardzo dawna technika przyrządzania ryb i mi się prywatnie kojarzy z moją babcią. Mhm. Moja babcia w Japonii takie coś robiła i często ja dostawałem taką rybę, jadłem, ja
1: uwielbiałem. Ale też to tak wbijała, czy miała jakąś
2: taką... Tak, miała taki właśnie system, pamiętam, że to było, ale to moja babcia mieszkała bardziej w klimatach wiejskich, więc to tam było dosyć powszechne.
3: Ale to jest przepyszne, ponieważ ta ryba jest bardzo subtelnie, teoretycznie.

0: faktycznie doprawione, bo jest w soli, ale ta sól przechodzi do środka, także jak jemy tą rybę, to ona jest doprawiona nawet po prostu w środku.
1: Ta sól jest taka gruboziarnista, morska, bardzo dobra i ta skórka jest fenomenalna.
0: Na przykład na festiwalach można taką rybę sobie kupić, tak, zjeść.
2: Tak. No i też taką ikoniczną potrawą jest grillowany węgorz, tylko ten węgorz to jest zupełnie co innego niż węgorz, który znamy w Polsce.
1: Tak, to jest węgorz unagi, odpowiednio przyrządzany, rozkrajany, przygotowywany i smarowany często sosem kabajaki, czyli taką odmianą, do uproszczenia, sos teriyaki, tylko bardziej słodki i bardziej gęsty, i on świetnie współgra z tą rybą i często serwuje się go na ryżu.
2: Mm-hmm. I często to też chyba pojawia się w bento boxach.
1: O, tak, bardzo często. Węgorz, tak.
2: Tetsu, jeszcze, bo wspomniałeś o swojej babci, czy twoja japońska rodzina spotykała się na takie, nazwijmy to, barbecue, czy było coś takiego? Bo już ustaliliśmy, że raczej no, mniej się gotuje. Inaczej w ogóle społeczeństwo funkcjonuje.
1: No to ja ci powiem, że rzeczywiście tak, spotykaliśmy się, ale nie na dworze, nie na majówkowym klimacie, tylko w restauracji w środku. Mhm. Są często takie restauracje yakiniku, gdzie jest taka formuła tabehyodai, czyli jesz ile chcesz.
2: Okej. Okay. Nie? Czyli taki bufecik.
1: Taki bufecik i normalnie zamawiasz na tablecie, tam obok, różne gatunki mięsa, wołowiny, wieprzowiny, co tam
0: owoce
1: jeszcze?
0: Morze,
1: owoce morza, często w takich lepszych
0: zamówić
1: ofertach. I normalnie przynoszą ci takie tace i się grilluje. Trochę jak koreańska formuła.
2: I ten grill jest po środku, tak?
1: Tak. I jest wyciągarka, wiesz, dymu.
0: Okay. Do tego są sosy, napoje też, więc to jest naprawdę
1: tak,
0: taka jest pełna uczta.
1: Jeszcze jest nomihyodai, czyli picie bez limitu i jeszcze dodatkowa opcja dla starszych z napojami
0: wysokoprocentowymi.
2: Pewnie dlatego ta formuła w Polsce tak dobrze się nie przyjęła.
1: Zbankrutowali by od razu.
2: Zbankrutowali. No dobrze, a jeszcze wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy o teppanyaki, czyli to jest taki blat podgrzewany i tam jest szef kuchni, który czyni cuda.
1: To różnie. Oczywiście taka klasyczna formuła to jest rzeczywiście, że po prostu robi się na takiej płycie, która jest taka, nie wiem jak to nazwać, trochę wygląda jak płyta do burgerów, coś takiego, taka płaska płyta podgrzewana. No i tam się często robi jakieś makarony smażone, czy okonomiyaki na przykład, na takim czymś. Ale jest taka formuła show, rzeczywiście. I
2: oni te jajka tak często podrzucają i wbija się jajka.
1: Ale sam w Japonii chyba z tym jakoś tak dużo nie spotkałem. To jest Ameryce bardziej chyba popularne i to jest Benihana, taka sieć.
2: Tak.
1: To oni tam właśnie słyną z takich kucharzy, co robią akrobacje wręcz z jajek.
2: I ten ogień tak bucha. Zawsze musi być.
1: Tą cebulę rozkładają na takie małe części i wlewają tam do środka, nie wiem dokładnie co to jest, jakiś olej?
0: Wulkan robią,
1: olej czy coś takiego łatwopalnego i podpalają i to spektakularne.
2: Jak smakuje, tego nie wiem, ale wygląda spektakularnie.
1: Wygląda spektakularnie, nie ukrywam, że w Polsce był lokal jeden właśnie Benihana, ale splajtował.
2: Tak.
1: Więc no szkoda, bo ja chciałem to
2: zobaczyć. O czymś to świadczy.
1: Chyba za drogo.
2: Tak, albo może nie było smaczne, tylko
1: show.
2: No dobrze, jeszcze na koniec. Czy w Japonii jest coś takiego, jak taki odpowiednik majówki?
1: Raczej chyba
2: taki
1: nie
2: długi
1: ma.
2: Długi weekend?
1: Nie, tam raczej się pracuje.
2: No, tak.
1: Nie ma, ale rzeczywiście, jeśli miałbym powiedzieć, to okresie sakur, tak? Kiedy jest kwitnięcie sakur, w niektórych miejscach, w parkach można wypożyczyć grill i coś sobie usmażyć, ale to nie jest
0: I
1: jakoś
0: teraz
1: chyba...
0: teraz jest jeszcze Golden Week, to jest też takie święta trochę połączone, ale myślę, że Japończycy bardziej podróżują niż jednak grillują.
1: Tak. Mhm. Ale takie piknikowanie się zdarza i rzeczywiście wtedy może się grill pojawić.
2: Ten Golden Week bardzo często się pojawia jako najgorszy moment, żeby lecieć do Japonii, bo wtedy Japończycy podróżują i hotele są najdroższe.
1: A, no tak.
2: Tak. No dobrze, to w takim razie wszystkim życzymy udanych podróży do Japonii, nie tylko w okresie Golden Week. Można także podróżować przy pomocy podniebienia i żołądka. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że znaleźliście czas.
0: I smacznego grilla.
2: Smacznego, wszystkiego dobrego. Słuchacze, zapraszamy na wasz profil na Instagramie. Mnóstwo pyszności można tam znaleźć. Beata i Tetsu, kanał Want a Bite, byli razem z nami. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Arigato gozaimasu.
0: Arigato gozaimasu.

0: dziury lecą. Narwany woz za góry przeciągnie. Znawca, ale się zajmę rzeczą.
1: Autopromocja.
2: Nic dwa razy się nie zdarza, ale przecież nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa.
3: Popkultura kocha upadki na samo dno i tajemnicze zniknięcia w chwale, ale jeszcze bardziej nieoczekiwane powroty.
2: W czwórce powiemy o naszych ulubionych, nowych wcieleniach artystów.
3: Zapraszamy na Bolesne Powroty. Drenda i Paśnik w czwórce w niedzielę, 3 maja o godzinie 20.
2: Jacek Paśnik
3: i Olga Drenda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: be eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Minęła godzina 17.
2: Pogoda.
1: Dzisiaj w nocy raczej bez chmur, jedynie na północy i północnym zachodzie pojawi się jakieś zachmurzenie. Na krańcach północno-zachodnich możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 stopni na południu, około 10 w centrum, do 15 na północnym zachodzie. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, 2-4 stopnie. Tam lokalnie przygruntowe przymrozki, minus 1 stopień. Natomiast jutro od 20 do 27 stopni w całym kraju.
2: Autopromocja.
3: Aga, gdzie jest Julka?
4: Wyjechała na majówkę.
3: Jak to wyjechała na majówkę? Przecież w niedzielę prowadzimy audycję. Czy to oznacza, że po raz pierwszy poprowadzimy ją razem?
4: Tak jest. Weekend z rodziną, czas skończyć. Będziemy rozmawiać o odpoczynku, wyjazdach, relaksie i o tym, z kim spędzamy wolny czas.
3: Może nam się nawet uda posłuchać szumu fal albo śpiewu ptaków.
4: Zapraszamy na majówkową audycję o godzinie 18 w niedzielę. Agnieszka
3: i Grzegorz Święch. Weekend z rodziną, czas skończyć.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Audycję Grillem dookoła świata zaprasza Kamil Jasiński.
1: Nie kończymy jeszcze majówki, grillować będziemy w czwórce jeszcze w tej godzinie. Kacper Salzman i Julian Karewicz są razem z nami. Mistrzowie grilla, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Dzień dobry. Cześć panowie, pogrillowaliście coś w majówkę?
2: Ja stosunkowo niewiele, w porównaniu do poprzednich lat.
3: A ja nadrobiłem braki Kacpra i grillowałem za 100 osób przynajmniej.
1: Okej, okay. I grilla ci starczy na jakiś czas pewnie, tak?
3: No przynajmniej, muszę odpocząć przynajmniej 2 dni
2: odpoczynku.
1: Właśnie, wiecie co, grillowanie to jest tak, w ostatnim czasie zrobił się to już polski sport narodowy, cały kraj wariuje, promocje, dyskonty, sklepy i tak dalej, wszystko kręci, zrobi się ciepło i wszystko kręci się wokół grilla.
2: Jak to ostatnio?
1: No w ostatnich kilkunastu latach.
2: No dobra.
1: I zastanawiam się, jaki wy macie do tego stosunek, jak to jest wasza praca. Czy wam to się nigdy nie nudzi, czy cały czas stoicie przy tym grillu z tak samo ogromną zajawką, Kacper?
2: Wiesz co, my grillujemy cały rok. To jest, ja na przykład, nie wiem, kiedyś się złapaliśmy na tym z dziewczyną, która wtedy ze mną pracowała właśnie, że no takiej zimy właściwie już, nie wiem, ze 2 miesiące pewnie i nagle przychodzi ta majówka i wiesz, słyszysz w radiu cały czas, że o, tutaj grill, to, tamto, prawda? I to zawsze jest takie dziwne, że jak to teraz, albo właśnie telewizje i radia dzwonią właśnie wtedy w tym okresie i to jest takie wow, wreszcie ktoś mnie chce posłuchać, prawda? Ale prawda jest taka, że no my się tym zajmujemy praktycznie no, zimę też, tak? No my to robimy cały czas. Wiadomo, że dla nas ta majówka to jest sygnał, że zaczyna się naprawdę ostra robota, żeby tak ładnie powiedzieć. Ale mnie to zawsze dziwi, że to tylko wtedy... Znaczy, ja rozumiem, my mamy też różne targety, wydaje mi się. My, nie wiem, docieramy do ludzi, którzy są zajawieni po prostu, nie wiem, tam, czy jakimś barbecue, czy stekami, czy coś tam.

0: Weekend z rodziną.
1: Weekend z rodziną? Czas skończyć.
0: Skończyć.
2: Żyje się tylko raz, jak śpiewał numer raz, a my majówkę spędzamy z Agą w studiu czwórki i rozmawiamy o tym, jak inni spędzają majówkę i jak zmieniały się też formy spędzania majówki przez ostatnie lata, a może nawet przez ostatnie dziesięciolecia. Czy ktoś do nas dzwoni?
3: Halo?
2: Ktoś do nas dzwoni chyba
4: Mamy
2: teraz.
4: Mamy telefon, tak.
2: Mamy telefon, halo?
3: Halo, cześć. Myśleliście, że ja was tak samych zostawię w studiu?
2: Halo, Julka, gdzie ty jesteś? Co tu się dzieje w ogóle? Przecież czemu cię nie ma w pracy?
3: Ja nie zostawiłam was samych. Dzwonię do was i jestem ciekawa, jak wasza majówka.
2: Ale że my do ciebie nie dzwonimy. Nasza majówka wspaniale. Jak każda niedziela od 18 spędzamy ją w czwórkowym studiu i bawimy się przednio. Po raz pierwszy jesteśmy tutaj bez ciebie. A jak twoja majówka? Gdzie ty w ogóle jesteś? Jesteś gdzieś daleko poza Warszawą.
3: Ja jestem w Górach Świętokrzyskich, ale dzwonię do was, bo słyszałam, że nie było u was grilla, tak mówiliście Kamilowi.
2: Nie było grilla, bo goście Kamila zjedli grilla i po prostu nie było.
4: Tak. Tak, z tym grillem.
2: A u ciebie był grill?
4: Tak.
3: Był grill, nie jeden, i moim zdaniem grill ogólnie wśród młodego pokolenia ma się bardzo dobrze.
2: Renesans grilla, chciałaś powiedzieć, bo
3: tak.
2: Znaczy, myślę, że to, może nie wiem, grill chyba nie jest pokoleniowy, może to tak jest, że on jest po prostu uniwersalny.
3: Na pewno jest międzypokoleniowy, ale mam dla was jedną zagadkę.
2: O, to proszę.
3: Jaki grillowany owoc lub warzywo jest w tym sezonie popularne? Tak bardzo popularne, tak podbija TikToka i Instagrama ostatnio naprawdę.
2: Nie mam zielonego pojęcia.
4: Ja chcę zgadnąć. Popularny owoc albo warzywo, tak?
3: Mhm.
4: Owoc albo warzywo, TikTokowy owoc, nie wiem, bakłażan.
3: Arbuz.
4: Arbuz.
2: Arbuz. Ja właśnie miałem mówić melon albo ananas,
3: arbuz.
2: Więc byłbym blisko. Arbuz. No proszę, można grillować arbuza. Nasi poprzedni goście Kamila w zasadzie mówili dużo o potrawach mięsnych, więc super, że można grillować arbuza. No dobrze, a to porozmawiajmy chwilę o tym, Julka, jak to jest, bo faktycznie ty mówisz, że grillujecie nie raz już podczas tej majówki. Myśmy nie grillowali, no ale zapewne nasi równolatkowie gdzieś grillowali. Spędzali ten czas, ja widziałem na relacjach instagramowych moich znajomych, nawet ogniska. Więc choć mi jest chyba bliższe ognisko niż grill, wolę ognisko niż grill. Jak to jest wśród twoich znajomych? Czy to faktycznie ten trend z arbuzem spowodował, że grill wrócił na salony majówkowe?
3: Moim zdaniem grill i ogniska są bardzo popularne, ale też obserwuję wśród osób, które mieszkają w miastach, taką tendencję, że łączy się tę formę grillowania, a z drugiej strony się właśnie chodzi z przyjaciółmi, ze znajomymi na kawki na mieście, na macze. Także są te formy łączone. Z jednej strony się jedzie właśnie gdzieś zrobić grill, ognisko, spędzić czas z przyjaciółmi za miastem, a z drugiej strony, nie wiem, gra się w bule w parku lub w badmintona.
2: To ciekawe, o czym mówisz, i teraz pomyślałem, że jak my mieliśmy 20 parę lat, czyli jak my byliśmy w twoim wieku, to zdarzało się, że nasi rówieśnicy rozpalali grilla na balkonach, w blokach mieszkalnych. Czy wśród twoich rówieśników również się zdarzają takie sytuacje?
3: Tak, są takie specjalne grille na balkon i tak, widziałam też w mediach społecznościowych sporo tego typu relacji.
2: To ja mówię o niespecjalnych grillach, mówię o takich zwykłych, po prostu smrodzących dymem grillach.
4: To jest nasze wspomnienie, a potem się chyba z

0: stąd wziął zakaz takich akcji, bo rzeczywiście to było dosyć w pewnym momencie powszechne, ale ja trochę żyłam wspomnieniami z naszej majówki, to znaczy wspomnieniami o grillu, bo myśmy grilla nie robili, tak jak już Grzegorz wspomniał. Natomiast myśmy trochę takiej majówki zaznali, takiej piknikowej, bo na trawie, trochę kawkowej, bo byliśmy na kawce ze znajomą. No i generalnie czytaliśmy trochę książek, prawda? Więc to było
1: tak,
0: takie...
1: Tak, spędziliśmy trochę na zielonej trawce w parku, w jednym z warszawskich parków, co było bardzo przyjemnym czasem. Spotkaliśmy też tam znajome osoby, które też w tym czasie się relaksowały, ale ja, a propos jak Aga mówisz o wspomnieniach, no to dla mnie to majówkowe wspomnienie, chyba najmocniejszym wspomnieniem majówkowym jest festiwal filmowy Off Camera, który aktualnie odbywa się, a w zasadzie dzisiaj się kończy w Krakowie i przez wiele lat on był dla mnie tak takim akcentem majówkowym. Nawet, jak dobrze wspomnę, to w zeszłym roku też pojechaliśmy na ten festiwal do Krakowa i tak spędzaliśmy majówkę. I to jest dla mnie chyba jedno z ciekawszych i bardziej przyjemnych wspomnień majówkowych. Chodzenie, oglądanie filmów i takie całodzienne spędzanie czasu w kinie.
2: To prawda, ale nie jest przyjemne.
1: Proszę, powiedz Julia
2: jeszcze. Nie mów, że ognisko.
1: Ognisko jest super przyjemne, ale oczywiście nie w kinie palone.
0: Ale ognisko, słuchajcie, przy tych temperaturach dzisiejszych to jest trochę chyba dla mnie za dużo, chyba że takie wieczorne, wiecie, wieczór majówkowy i ognisko, to tak jak najbardziej.
1: No i też trzeba być ostrożnym z ogniskiem, bo jest bardzo sucho na zewnątrz i
0: właśnie.
1: Trzeba uważać, żeby się nie zapaliła okolica przy
0: okazji. Także przestrzegamy, bądźcie ostrożni, jeśli macie ochotę zapalić jakieś ognisko, może jeszcze dzisiaj. Natomiast no, my oczywiście czekamy na telefon od naszych słuchaczy. Jeśli by ktoś chciał się podzielić się jakimś wspomnieniem właśnie sprzed kilku
1: dni. I nie tylko
0: dni.
1: My czekamy, tak? Bo poza nami czekają też skarpety czwórkowe, które tak. Można przyodziać na wieczór przy ognisku, jeśli by na przykład temperatura spadła. Piękne czwórkowe skarpety czekają na słuchaczy, którzy chcą się podzielić, dzwoniąc do nas na numer 22 645 2100.

0: Weekend z rodziną.
1: Weekend z rodziną. Czas skończyć.
0: Skończyć.
2: A w czwórkowym studiu Grzegorz i Agnieszka Święch. Rozmawiamy o majówce, a Julia nietypowo, jak na taki no, niedzielny wieczór. Julka jest poza studiem, jest na majówce. I mi przyszło do głowy taka refleksja przyszła do głowy mi, jakby z czym, jak myślimy o majówce, to z czym ona może być kojarzona, jakie my mamy, nie wiem, może nie wspomnienia, ale jakieś skojarzenia z majówką. I o to zapytała naszych słuchaczy nasza koleżanka redakcyjna Weronika Puszkar.
3: Myślę, że bardziej z grillem, zdecydowanie, zwłaszcza, że ma być ładna pogoda w ten weekend.
4: A co z tą flagą? Dlaczego już trochę o tym zapominamy? Czy może jednak nie zapominamy? Może ona gdzieś wisi?
3: No oczywiście, że wisi. Widać ją w wielu miejscach. Ludzie sobie też wieszają na domach, więc wiadomo, że też trzeba pamiętać o tym, że jednak jest to święto narodowe. 1 i 3 maja, więc zdecydowanie warto też o tym pamiętać.
4: U ciebie ta flaga wisi? Czy gdzieś tam u rodziców, u rodziny?
3: Tak, u moich rodziców jest zawsze wywieszona, żeby jednak też celebrować ten dzień.
5: Mi się kojarzy raczej z odpoczynkiem.
6: Pewnie tak, aczkolwiek to nie jest coś, co mi przyszło pierwsze do głowy, ale jak najbardziej myślę, że...
4: Ale wywieszasz flagę?
6: Znaczy ja nie, ale mój ojciec w domu rodzinnym tak.
5: No mi chyba bardziej z grillem. Zawsze pamiętam, że na majówkę, jak byłam młodsza, to jeździliśmy właśnie na działkę i robiliśmy tego grilla. Jak pogoda była ładna i w miarę do przeżycia. Ale bardzo dużo moich sąsiadów w bloku, czy w ogóle na klatce widziałam, że wywiesza te flagi i jednak fajnie zobaczyć, że ktoś jeszcze o tym pamięta i że też jakby to święto wyznają, a nie tylko idą sobie na grilla czy majówkę.
4: A myślisz, że właśnie młodzi ludzie też jeszcze pamiętają, że jest to święto flagi?
5: Myślę, że pamiętają, ale jak już, to myślę, że wolą to święto obchodzić ze znajomymi czy z rodziną, właśnie gdzieś wyjechać, czy właśnie spotkać się na jakiegoś grilla. Czy tą flagę by wywiesili, wątpię, ale myślę, że jeszcze pamiętają.
2: No nasi słuchacze wspominają, kojarzą różne fakty. Oczywiście fajne jest, uważam, że jednak wynika z tych wypowiedzi, że młodzi pamiętają o święcie narodowym.
7: Ciekawe, czy grillowali arbuza.
2: Tak, właśnie. Bo ten grill jest wciąż obecny i on się po prostu odmienia przez wszystkie przypadki. Ja jestem też ciekawa, bo jeśli macie rzeczywiście ochotę, bo mam nadzieję, że tak, że ktoś do nas zadzwoni i tak na żywo nam opowie, z czym ta majówka się kojarzy, to zapraszam was do telefonów,
7: A powiedz też, Julia, bo ciągle jesteś z nami, wprawdzie z lasu, ale jesteś. Czy widzisz flagi w lesie jakieś?
8: Ja,
7: czy las świętuje święto flagi również?
8: Widzę zza okna, przez okno teraz widzę biało-czerwoną flagę Polski i... No, 20 metrów obok rozpalone ognisko.
7: No pięknie, czyli widzisz w zasadzie oba atrybuty, o których mówili nasi słuchacze. Mi się teraz przypomniało, że wczoraj przysłał mi mój przyjaciel zdjęcie domku sąsiada jego ojca, który postanowił wywiesić na całą elewację wielkie godło Polski na dosłownie wielkości całego domu, więc to bardzo pokaźne obchody święta flagi w przypadku tego sąsiada. Czyli dobrze, nawet w takich miejscach jak las, nie mówię o miejscowości las, tylko po prostu las jako teren, zdarza się widzieć i obchodzić i celebrować to z tej perspektywy flagi również.
2: Julka, a ja jestem ciekawa, z czym tobie się kojarzy majówka?
8: Przede wszystkim z odpoczynkiem i z grillem, myślę, ale przede wszystkim ten odpoczynek, bo jednak to jest takie bardzo specyficzne święto, które moim zdaniem dla mojego pokolenia właśnie jest takim świętem, gdzie telefony są odłożone na bok, że media społecznościowe stają się zdecydowanie mniej aktywne i stawia się jednak na to dotykanie trawy, na rozmowy z przyjaciółmi, na pikniki i na czas spędzony na graniu w planszówki i po prostu rozmowach.
7: A to ciekawe jest, co mówisz z perspektywy odłączenia od mediów społecznościowych, bo ja mam wrażenie, obserwując media społecznościowe też przez ten długi weekend, że bardzo dużo młodych osób właśnie wrzuca treści takie z natury, czyli wrzucają drzewa, chmury, bezchmurne niebo, słońce, jezioro, jakiś rodzaj spędzania aktywności taki bardzo, bardzo plenerowy. Właśnie jakieś relacje z ognisk, właśnie z grilla, z parku. Parki w Warszawie są absolutnie pełne ludzi, trudno znaleźć przestrzeń, żeby rozłożyć koc i odpocząć.

0: Więc to jak to się ma z tym odłączeniem od mediów społecznościowych? Może to tylko twój krąg?
1: Jeśli byłeś teraz przez ostatnie dni aktywny w mediach społecznościowych i sprawdzałeś, co tam ludzie wrzucają, co postują z majówki, to jednak widziałeś jedynie relacje osób, które również postanowiły być aktywne w mediach społecznościowych i wrzucać te treści z majówki, a nie wyświetlały ci się treści, no bo nie istnieją, one nie są opublikowane, treści osób, które zdecydowały się wyłączyć, odłączyć na chwilę, odłożyć telefon i wyłączyć media społecznościowe, więc myślę, że to są dwie duże grupy ludzi, którzy właśnie spędzili tę majówkę offline, odkładając telefon, i ludzi, którzy odpoczywali, ale też postanowili się podzielić tym odpoczynkiem.
0: A jak twojej paczce się udaje? Spędzacie dużo czasu bez telefonów razem ze sobą?
1: Bez telefonów.
0: Bez telefonów. Tak.
2: No i super. A u nas w domu, jak się okazuje, tak słuchając Grzegorza, mogę powiedzieć, że mamy dwie frakcje. Grzegorz jest frakcją, która sprawdziła, co się dzieje w mediach społecznościowych. Ja jestem frakcją, która nie sprawdziła i nic nie wrzuciła, bo dla mnie majówka to przede wszystkim taki relaks, czyli książka, czyli trawka, jakiś kocyk, gapienie się właśnie w chmury, myślenie o niebieskich migdałach, jak to się mówi, czyli o niczym, a w zasadzie może o niczym i o wszystkim. W
0: każdym razie, też taki czas niezaplanowany, tak, po prostu.
2: W każdym
0: prostu.
2: Razie, tak, takie spontaniczne odpoczywanie. No, nie wiem nawet, jak to dobrze opisać, bo ono jest, myślę, że nam wszystkim potrzebne. To znaczy, to jak powiedzieliście, że ludzie wrzucają swoje jakieś tam relacje w stylu kawałek nieba, chmurka, piesek, książka, nie wiem, czy na przykład gotowanie. Fajnie, odpoczywają, ale myślę, że tej natury jest też bardzo dużo i to może wynikać stąd, że wszyscy potrzebujemy, czyli wszystkie pokolenia, bo tutaj trochę chcieliśmy rozróżnić, jak spędzamy majówkę w różnych pokoleniach, natomiast chyba wszyscy potrzebujemy tej natury. Jeśli chcecie do nas zadzwonić, to jest 22 645 2100 do waszej dyspozycji i przy okazji możecie
0: zgarnąć skarpety też do waszej dyspozycji.
2: Piękne czwórkowe skarpety w kolorze żółto-czarnym. A z czym tobie się jeszcze Grzegorz majówka kojarzy, tak na koniec powiedz?
0: Ja trochę tak jak powiedziałem, dla mnie chyba najmocniejszym akcentem w takich wspomnieniach majówkowych był i jest Festival Off Camera, więc majówka mi się kojarzy z tym czasem, ale on jest też dla mnie takim czasem bardzo aktywnym, czyli chodzenie od kina do kina, spędzanie tego czasu, spotykanie się ze znajomymi osobami w Krakowie i to bardzo, bardzo był przyjemny czas. Poza tym oczywiście kojarzy mi się z naturą, bo w zasadzie mamy dwa tryby spędzania majówki, albo festiwal w Krakowie, albo jakiś city break, albo po prostu idziemy do parku lub jedziemy poza Warszawę i spędzamy go gdzieś na łonie natury z książką, z przyjaciółmi, albo sami i dużo wędrując, spędzając czas też z naszym pieskiem i ze sobą, więc to jest taki czas bardzo wolny.
2: O. Jeszcze chwilkę o tej majówce i jak ją spędzamy, porozmawiamy za moment, a teraz trochę relaksu.
3: Deal with it!

0: Weekend z rodziną.
1: Weekend z rodziną. Czas skończyć.
0: Skończyć.
2: W studiu Agnieszka i Grzegorz Święch. Zdalnie z nami jest Julia. Dzisiaj ma tak zwaną zdalną pracę i łączy się z nami z lasu, ale też dzwoni do nas słuchacz, Janusz. Dzień dobry, Januszu, witamy cię serdecznie w ten majówkowy, to w to majówkowe popołudnie.
3: Dzień dobry, miłego, słonecznego zakończenia majówki.
2: Tobie również. Powiedz, jak tobie udało się spędzić, udaje ci się spędzać majówkę w tym roku?
3: A majówka bez żadnych wyjazdów, bez żadnego smrodzenia grillem, na działce koło domu, odpoczynek, tam najwyżej ognisko lepiej niż grill.
2: Wspaniale, wspaniale. Rozumiem, że w gronie osób bliskich, przyjaciół, tak?
3: No, z rodziną odpocząć, jak jest trochę wolnego, bo tam bardzo. Tak to zawsze się rozjazdy, jak nie do pracy, jedno to drugie, rzadko się spotyka. Mm-hmm. A z flagą, nie wywieszam flagi na 1-3 maja, bo wisi mi cały rok. Najwyżej jak się wybrudzi, to zdjęta, wyprana i powieszona druga.
2: No to mamy nadzieję, że nie wybrudziła się na to święto i wisi ciągle u ciebie.
3: Nie, no na wiosnę była wywieszona świeża po zimie.
2: Wspaniale. To życzymy ci końcówki majówki przepięknej, z bliskimi, tak jak lubisz, przy ognisku lub bez ogniska, na trawce.
3: Bez grilla, bez smrodzenia.
2: Bez smrodzenia, tak jest. Wszystkiego dobrego, Januszu, dla ciebie.
4: Dziękujemy ci bardzo za telefon.
2: Niezmiennie Agnieszka i Grzegorz, Julia w lesie, no więc porozmawiajmy może o tym, jak czasy zmieniające się wpływają na to, jak spędzamy majówkę. I ja bym chciał zacząć tę rozmowę od tego, czy technologia w ogóle na to wpłynęła, jak odpoczywamy. Tak w ogóle, nie tylko w majówkę, po prostu, jak odpoczywamy. Bo no, trochę pytanie z tezą. Julia, jak to jest u ciebie? Jesteś najmłodszą przedstawicielką naszej rodziny, więc naszej trzyosobowej rodziny, więc powiedz, jak to jest z technologią.
5: Myślę, że zdecydowanie technologia wpływa na to, jak odpoczywamy, ale ja też bardzo się cieszę, kiedy w takich momentach właśnie, jak w trakcie majówki, media społecznościowe służą również po części do promocji tego odpoczynku, do promocji właśnie leżenia na trawie, spędzania czasu z przyjaciółmi, że ja lubię, jak osoby, które są aktywne w mediach społecznościowych, też się dzielą właśnie zdjęciem nieba, zdjęciem książki, czy zdjęciem, nie wiem, zastawionego stołu, bo to pokazuje właśnie też to, że ten czas no, nie spędza się ciągle w telefonie, tylko czasami się no, dzieli skrawkiem tego miło spędzonego dnia.
2: Czyli mówisz tutaj o funkcji mediów społecznościowych, trochę takiej promującej spędzanie wolnego czasu w naturze.
5: Tak, i też no, media społecznościowe mogą służyć do promocji spędzania czasu właśnie offline, że mogą zainspirować osobę, która bardzo jest aktywna w mediach społecznościowych, żeby właśnie odłożyć ten telefon i spędzić więcej czasu no, bez niego.
4: No dobrze, ale tak, bez telefonu, a w takim razie z kim? Lepiej ze znajomymi, lepiej, czy lepiej na przykład w samotni gdzieś tam się zaszyć i nie wiem, z książką, z dobrym filmem, z jakimś fajnym, nie wiem, daniem ugotowanym samodzielnie, czy na przykład w jakiś inny sposób, czyli mam na myśli tutaj rodzinę. Co z rodziną, no, tak czy nie?
2: Co z rodziną, właśnie. Julia, co ty w ogóle zrobiłaś? Pojechałaś, porzuciłaś swoją rodzinę.
5: To prawda, ja wybrałam przyjaciół w tę majówkę i uważam,

0: że majówka jest właśnie takim świętem, które powinniśmy spędzać totalnie tak, jak lubimy. Szczerze mówiąc, no, chciałabym, żeby wszystkie święta tak wyglądały, że jednak jeśli ktoś nie lubi spędzać czasu z rodziną, to może, nie wiem, jeden dzień, dwa dni, czy ileś czasu spędzić z przyjaciółmi, jeśli ma z nimi bliższy kontakt i jeśli przyjaciele też chcą spędzić z tą osobą czas, to myślę, że właśnie ta majówka jest takim świętem, takim czasem, że możemy spędzić je z kimś, kogo naprawdę lubimy i tak, jak lubimy spędzać czas. Czy to z książką z przyjaciółmi, czy to sami z książką, czy oglądając filmy, czy wpatrując się w chmury.
1: Ja myślę, że w ogóle czas, nasz czas wolny, każdego człowieka czas wolny jest czasem wolnym każdego człowieka. No nie jest to jakaś odkrywcza prawda, ale bardzo często zdarza nam się o tym zapominać i ulegamy jakiejś presji otoczenia i staramy się spędzać ten czas tak, jak ktoś nam narzuca lub też wypada w jakimś kręgu towarzyskim coś robić lub czegoś nie robić. A ja bardziej jeszcze też chciałem przy tym pytaniu pogłębić o taką rzecz, czy w twojej grupie wiekowej raczej jest tak, że większość ludzi spędza ten czas z kimś, czy raczej spędzają ten czas samotnie? Czy raczej są to duże grupy, czy raczej są to małe grupy? A być może nie ma do tego jednego konkretnego wzorca i jest po prostu bardzo różnie. Tak było przynajmniej w naszej młodości i tak jest też teraz, że różne osoby z naszego pokolenia plus minus, no ten czas, trudno mi powiedzieć dzisiaj, czy jest jakiś jeden wzorzec.
0: Myślę, że jednego wzorca nie ma, ale wrócę na moment do tego, co powiedziałeś a propos wolnego czasu i świąt. Ja uważam, że majówka jest tego rodzaju okresem, tego rodzaju czasem, chwilą i takim momentem, gdzie tej presji jest najmniej, że to jest święto, to jest kilka wolnych dni w roku, które no, mają najmniejszą presję na określony tryb, na określony styl spędzania czasów święta i uważam, że właśnie w majówkę więcej osób decyduje się spędzić ten czas z najbliższymi, niezależnie czy to właśnie są przyjaciele i to jest, nie wiem, 3- czy 4-osobowe grono, czy to jest 10 osób, i majówkowa impreza, ale jest zdecydowanie ta tendencja do spędzania czasu właśnie w gronie najbliższych, czy to przyjaciół, czy znajomych, czy kolegów, koleżanek.
1: Czyli w twoim pokoleniu jest tak, przynajmniej w twoim gronie, w twojej grupie znajomych jest tak, że trochę nieważne gdzie, ważne z kim, czy samotnie, czy z kimś. Ważne, że bez jakichś rytuałów, no poza nowym, tworzącym się rytuałem grillowania arbuza, o którym nie możemy zapominać, że on powinien się odbyć tegorocznej majówki, jeśli ktoś jeszcze nie zdążył, to może to jest ostatni moment. Czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, które dla ciebie są ważne w tym czasie majówkowym, czy już niekoniecznie?
0: Myślę, że nie. Myślę, że właśnie to każdy dobiera sobie indywidualnie według preferencji i właśnie preferencji dotyczących spędzania tego wolnego czasu i odpoczywania. W takim gronie moich najbliższych też popularną taką formą aktywności są gry planszowe, czyli wszelkiego rodzaju planszówki, które właśnie umożliwiają te zabawy w 5, 7, czasami nawet 10 osób, bo czasami no, grupowo się nawet gra, więc myślę, że właśnie te po pierwsze planszówki, a po drugie gry sportowe typu badminton, siatkówka, różnego rodzaju tego typu aktywności.
2: Pogoda na to pozwala, przepraszam, że tak wchodzę ci Grzegorz w słowo, pogoda na to pozwala, żeby sobie pograć w piłkę właśnie, a planszówka może być też wieczorem, kiedy już ten chłód majowego dnia troszkę nas ogarnie.
1: Niezależnie od wszystkiego, jak w każdym pokoleniu widoczny jest ten trend takiego sentymentu za starymi czasami. Myśmy też sięgali pamięcią.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że ja pamiętam z dzieciństwa
1: dziadków, rodziców
2: tak,
1: i próbowaliśmy,
2: takie gry zespołowe tak zwane, czyli zabawa na świeżym powietrzu z, nie wiem, z mamą, tatą czy tam, nie wiem, ciocią.
1: A jakie są wasze wspomnienia dotyczące majówki? Dzwońcie do nas 226452100 i pamiętajcie o wspaniałych czwórkowych skarpetach, które możecie zgarnąć przy okazji.
0: A ja wam życzę bardzo miłej majówki.
1: Bardzo dziękujemy i posłuchajmy teraz Zali i Ja to Ty.
3: Weekend z rodziną. Czas skończyć.

0: Weekend z rodziną.
1: Weekend z rodziną? Czas skończyć.
2: No ja nie wiem, czy tak z rodziną ten weekend wszyscy spędzaliście. My na pewno tak częściowo ze sobą, mam na myśli tutaj siebie i Grzegorza. A rozmawiamy generalnie dzisiaj o tym, jak podchodzimy do tej majówki, do spędzania, z czym ona nam się kojarzy. Zastanawiam się też, co jest ważne nie tylko dla nas, ale też dla naszych słuchaczy, czyli dla was, dla tych, którzy nas słuchacie. Z kim spędzacie majówkę? I zapytaliśmy was, zapytała was dokładnie Weronika Puszkar, której bardzo dziękujemy. Z kim spędzacie, z kim lubicie spędzać majówkę?
3: Z bliskimi, z rodziną, przy grillu, przy ognisku, w ciszy, w spokoju.
4: Z rodziną, spędzić miło czas, więc to przede wszystkim. Jeszcze parę wyjść ze znajomymi też mam zaplanowanych, takich towarzyskich po prostu.
5: Różnie, czasem bardziej z rodziną, czasem tam z przyjaciółmi, po prostu tak bardziej odpoczynek taki.
6: No jak byłam młodsza, no to na pewno myślę, że jeździłam do dziadków, czy wychodziłam na zewnątrz, bawiłam się ze znajomymi po prostu do jak najpóźniejszej godziny i nie wracałam na obiad. Ale no teraz niestety czasy się zmieniły i przez to, że no mam dużo roboty teraz na studia, to trzeba będzie to zrobić. Z przyjaciółmi najwięcej spędzałam w takich czasach wczesnoszkolnych, tak podstawówki. Później no w liceum, no to myślę, że z znajomymi, ale czasami też z rodzicami gdzieś jechaliśmy.
2: No okazuje się, że jest różnie.
7: Jest różnie, ale też jest uniwersalnie, bo jak słucham tych wypowiedzi młodych osób, to w zasadzie niczym one by się nie różniły, gdybyśmy to pytanie zadali 20 lat temu, kiedy my byliśmy w wieku tych osób, 20-paroletni. Bliscy, rodzina, przygotowanie do studiów, nadrabianie jakichś zaległości. No oczywiście pozdrawiając jutrzejszych maturzystów, oni pewnie spędzili ten weekend w książkach, czego im serdecznie współczujemy, bo to nie był pewnie najlepszy czas do uczenia się. Ja przynajmniej pamiętam, że kiedy jeździłem z kolegą nad jezioro uczyć się przed maturą, to było to chyba jedno z najbardziej frustrujących doświadczeń, kiedy była piękna pogoda i siedzieliśmy z książkami, przynajmniej w pięknych okolicznościach.
2: Ja się zastanawiam, czy to tak było zawsze, że ten weekend majówkowy to rzeczywiście był tak tuż przed egzaminami maturalnymi?
7: Nie pamiętam, właśnie ale było bardzo blisko. Bardzo blisko to było.
2: Tak, bo jeśli tak było, to ja spędziłam wtedy 10 lat temu cały ten weekend z książkami, przygotowując się do matury, ponieważ wcześniej tak nie za bardzo się przykładałam do tych przygotowań.

0: To było 30 lat temu, nie to 10. 10 bo to tak zabrzmiało, jak w sensie... 100 lat w tym studiu.
1: No tak. Tak, to było bardzo dawno. Ale to też chyba zależy od tego właśnie, w jakim jesteśmy wieku, na jakim etapie życia, bo wczoraj właśnie jak mieliśmy okazję spędzić ten czas, co prawda niewiele, ale kilka godzin spędziliśmy w Królikarni Warszawskiej na kocyku. Obserwowałam, kto tam przyszedł, więc przyszły i rodziny właśnie z małymi dziećmi, było też trochę seniorów, seniorek, były pieski, więc też taki przekrój dosyć szeroki.
0: Moim zdaniem wszystkie pokolenia. Dzisiaj, będąc na spacerze z psem, też obserwowałem w innym parku warszawskim, jak wiekowo rozkłada się ta struktura osób spędzających czas w parku na tak zwanych kocykach czy na ławeczkach. I można powiedzieć, że od kilkunastu lat do 80-90 pełen przekrój wiekowy. I to jest moim zdaniem cudowne, że tak potrzebujemy słońca, ale to też jest chyba jeden z pierwszych weekendów, który jest tak ciepły w tym roku i taki, który też można usiąść na ziemi, bo ta ziemia już pozwala na to swoją temperaturą.
1: Ale to trzeba mieć kocyk taki, jaki my mamy i pomysł jakiś, co na tym kocyku można robić. Tu bez żadnych oczywiście aluzji. Myśmy czytali grzecznie bardzo książki, ale...
0: Mnie się nawet udało przysnąć na chwilę.
1: To prawda, bo sprawdzałam, czy na jakim etapie książki swojej jesteś, no i tak. I szukałam słońca i przesuwałam cię w kółko na kocyku, trochę ciągnąc cię do słońca. Tak, czasy się zmieniły, jak mówią nasi słuchacze, niektórzy mają studia, niektórzy mają rodziny. No ja się zastanawiam też i jestem ciekawa, bo jakie mamy rytuały majówkowe, czy rzeczywiście je mamy i czy rzeczywiście kultywujemy jakieś tradycje tak zwane majówkowe. Ja nie wiem. Mnie się wydaje, że ta majówka jest generalnie czasem takiego odpoczynku, relaksu i to jest okej, to jest fajne i zachęcamy was wszystkich, żeby zawsze tak było, te takie łączone, długie weekendy są mega potrzebne.
0: Ale ja myślę, że już zaraz po godzinie 19 też trochę więcej opowiemy o tym, jakie są rytuały majówkowe, jak spędzamy jako Polacy czas wolny, bo też udało nam się porozmawiać z naszym gościem, Jędrzejem Kandzelewskim, który jest pilotem wycieczek i o tym tuż po 19 też podzielimy się z wami.

0: Reklama.
1: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych.

0: Jest już po 19. Pogoda. Pogoda wymarzona jak na majówkę. Piękny dzień i dzisiaj, i wczoraj. No myślę, że już o tej porze ten, kto się bardzo zgrzał, bardzo się zagrzał na słoneczku, odpoczywa w domu albo pod jakimś drzewem, mam nadzieję jeszcze. Jeszcze korzystajcie z majówki, póki ona trwa, bo wieczór piękny przed nami. Naprawdę dosyć ciepło, około 20 stopni.
1: Nie dla wszystkich chciałem dodać, bo ja zawsze ze smutkiem patrzę na mapę pogody, kiedy wszystkie regiony Polski niemalże mają 26, 27, 28 stopniową temperaturę, a na zachodnim Pomorzu 15, 17, 16. Żal mi tych ludzi po prostu, że dzisiaj zostali w tak dużej mniejszości, ale mam dla nich bardzo dobrą wiadomość. Jutro dołączą do grona radosnych ludzi wygrzewających się w słońcu i w wyższych temperaturach. U nich jutro też powyżej 20 stopni, zresztą na pozostałym obszarze całej Polski również temperatury 25-26 stopni. Niestety nad morzem mogą pojawić się przelotne burze i deszcz, ale przynajmniej temperatura.
0: Ale to tylko przelotne, słuchajcie, bądźmy nadal optymistyczni, korzystajmy z tego wieczoru, bo jutro poniedziałek i większość z nas będzie niestety spędzać gdzieś tam w biurach i pod dachem czas. Więc rano, chwilkę na słońcu, będzie bardzo ciepło.
1: Idźcie pieszo do biura i
0: jeszcze dzisiaj jeszcze korzystajcie z pogody.
2: Autopromocja.
3: Nic dwa razy się nie zdarza, ale przecież nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa.
4: Popkultura kocha upadki na samo dno i tajemnicze zniknięcia w chwale, ale jeszcze bardziej nieoczekiwane powroty.
3: W czwórce powiemy o naszych ulubionych, nowych wcieleniach artystów.
4: Zapraszamy na Bolesne Powroty. Drenda i Paśnik w czwórce w niedzielę, 3 maja o godzinie 20.
3: Jacek Paśnik
4: i Olga Drenda.
2: Autopromocja. Czwórka. Polskie Radio.

0: Weekend z rodziną.
1: Weekend z rodziną? Czas skończyć.
0: Skończyć.
2: Majówka w czwórkowym studiu trwa, a dziś naszym gościem jest osoba, która mam nadzieję zdradzi nam trochę sekretów Polaków na wakacjach. Będzie to Jędrzej Kamzelewski, który jest pilotem, ale uwaga, pilotem wycieczek zagranicznych. I porozmawiamy z Jędrzejem o tym, co Polacy podczas swojego wolnego czasu w podróży lubią mniej lub bardziej.
3: Mnie się w ogóle kiedyś wydawało, że zawód pilota wycieczek to są nieustające wakacje, a wcale tak nie jest. To jest też praca jak każda inna. Ja dodam tylko, że tu nie chodzi o wakacje wyłącznie, ale chodzi też o po prostu czas wolny i o tym, jak Polacy spędzają ten czas wolny, co robią, gdzie jeżdżą, jak spędzają, gdzie sprawiają trudności. Dowiemy się za chwilę.
2: Cześć.
4: Dzień dobry, cześć. Tak, nazywam się Jędrzej Kamzelewski, jestem pilotem wycieczek, więc można powiedzieć, czy leci z nami pilot, i też nieraz to pytanie słyszę w samolocie. Aha.
3: Ale niekoniecznie zagranicznych, więc pewnie czasem latasz też po Polsce z wymieszanym językiem za turystami.
4: Powiem szczerze, że coraz częściej, myślę, że Polacy chyba więcej podróżują za granicę i też to widać w tych wszystkich takich turystycznych, powiedzmy, statystykach. I my też jako piloci chyba znacznie częściej już wyjeżdżamy za granicę z Polakami.
2: Czy rzeczywiście obserwujesz taki trend wzrostowy podobno, że Polacy coraz częściej wybierają te wyjazdy zagraniczne, jeśli właśnie mają taki tak zwany dłuższy, wydłużony weekend?
3: De facto jest tak, że faktycznie badania pokazują, że co czwarty badany, decydując się na wyjazd, decyduje się właśnie na wyjazd zagraniczny i to trochę wpisuje się w ten trend, o którym powiedziałeś, Jaga.
4: Tak, oczywiście. Oczywiście, my to widzimy, myślę, i pracownicy biur podróży to widzą, i widzimy my jako piloci i cała obsługa ruchu turystycznego. Myślę, że to wynika po pierwsze z tego, że po prostu Polacy są coraz bogatsi. I to też pokazują nam dziś te statystyki, że jednak nas stać na więcej. Albo to też jest efekt tego, znaczy na pewno to jest efekt tego, że po prostu turystyka w Polsce jest bardzo droga. Mhm. I powiedzmy ten weekend, nawet ten, który mamy, czyli majówkowy, powiedzmy jadąc gdzieś nad nasze polskie morze, jesteśmy w stanie wydać dużo więcej, niż gdybyśmy pojechali tak zwanego city breaka za granicę.
3: No właśnie, to teraz pytanie, czy to jest kwestia ekonomiczna? Znaczy na pewno tak, ale jakby w domyśle można powiedzieć, że Polacy są coraz bogatsi i jeżdżą za granicę, a tu okazuje się, że jeżdżą za granicę, bo jest tam taniej niż w Polsce taki wypad.
4: Tak, to na pewno też. Natomiast myślę, że tak jeszcze kilka lat temu chyba aż tak duża grupa osób nie mogła sobie pozwolić na ten wyjazd zagraniczny. To też wynika pewnie z tego, że mieliśmy trochę może mniej dostępnych połączeń. Tych połączeń teraz jest ogrom. I tak naprawdę sumując sobie taki wyjazd, gdzie mamy dodać loty, nawet z małym bagażem, dodać do tego hotel, powiedzmy gdzieś na południe Europy, kiedy

0: zaczyna się dopiero sezon, jeszcze nie jest najwyższy. No tak, sumujemy te koszty, to się okazuje, że to wychodzi czasem taniej niż nad polskim morzem, no i że w ogóle możemy sobie na to pozwolić. Kiedyś te wakacje nad polskim morzem, czy też w polskich górach, były po prostu tańsze niż zagraniczne. To się wszystko zaczyna trochę już zmieniać.
1: Pogoda, chciałbym powiedzieć, że też raczej jest bardziej stabilna gdzieś na

0: kiedyś.
1: Ja bym powiedział, że letnia pogoda, myślę, że jest gwarancją, może inaczej, lato jest gwarancją pogody przynajmniej w basenie Morza Śródziemnego. Natomiast majówka, z własnego doświadczenia wiem i na pewno słuchacze też wiedzą, że majówka często potrafi nas zaskoczyć za granicą i często w Polsce jest dużo lepsza pogoda, niżeli we Włoszech, w Grecji czy w Hiszpanii. Więc tutaj to tak z tą pogodą bywa różnie. Wakacje tak, to jest pewniak, ale majówka jeszcze niekoniecznie.
2: A czy są jakieś destynacje takie, w które faktycznie na majówkę Polacy szczególnie lubią jeździć?
1: Ja czytałem takie badania przeprowadzone, bo jest trudno przeprowadzić badania na Polakach wyjeżdżających na własną rękę, bo ciężko ich sobie po prostu policzyć. Natomiast no, są jakieś szacunki mówiące o tym, że jednak Polacy na pierwszym miejscu stawiają Włochy na city breaki, że to jest jednak ta gwarancja pogody, gwarancja dobrej kuchni. No we Włoszech też sytuacja, u nich aż tak dużych wzrostów cen nie ma, jak to my mieliśmy w Polsce, więc porównując powiedzmy ten budżet polski a włoski, we Włoszech możemy sobie na więcej pozwolić. I to stoi na pierwszym miejscu, bo jeśli chodzi o takie dłuższe wyjazdy, no to tam już te tygodniówki, to jednak jest na pierwszym miejscu Turcja.
3: Jędrzej, a powiedz, bo tak, twój zawód charakteryzuje się, znaczy powinien charakteryzować się taką chyba kreatywnością, jeśli chodzi o na przykład sposób rozwiązywania problemów, no bo chciałam cię podpytać, co Polacy, na jakie wpadają pomysły, takie, które no, są dosyć później trudne do zaopiekowania w takim znaczeniu, z czym znaczy, się
2: Aga
3: spotykasz?
2: Chciała zapytać po prostu, co Polacy odwalają na wycieczkach?
3: Ja, tak, co Polacy, tak, jakie mają pomysły na tak zwaną rozrywkę w złym kontekście?
1: W złym kontekście. Znaczy ja powiem tak, najpierw trzeba powiedzieć, na przestrzeni lat to się bardzo zmieniło. Polacy dużo więcej wyjeżdżają, są dużo bardziej świadomi. Myślę, że mamy też takie już doświadczenie, to podróżnicze, tak można nazwać. My też jesteśmy dużo bardziej otwarci na to, co zostaniemy na miejscu, chociaż nie we wszystkim. Natomiast no ja, tych historii jest dosyć sporo. Ja pamiętam kiedyś taką jedną, no Włochy są, charakteryzują się tym, że mamy dopiero wiosnę, więc jeszcze nie ma włączonych klimatyzatorów w hotelach, a te klimatyzatory są wyłączane już w październiku. Natomiast pogoda we Włoszech potrafi zaskoczyć i ta klimatyzacja by się przydała w maju, a przydałaby się jeszcze w październiku. Natomiast to działa też w drugą stronę. Bywają na przykład, bywa bardzo zimno w październiku. Kiedyś miałem taką panią, która zadzwoniła do mnie, żeby zejść na recepcję z prośbą o zamknięcie okna. To okno było zamknięte, natomiast powiedziała, że tam cały czas to zimne powietrze się dostaje, więc ona zapytała się, czy możemy dać jej, uwaga, gwoździe i młotek, bo ona by je chciała dobić, żeby tego powietrze już do pokoju nie wlatywało. No, myślę, że i moja mina, i mina pani na recepcji była znacząca, ale pani się chyba tym nie zdziwiła. Nie było to dla niej jakby czymś dziwnym, żeby, że ona chce to okno po prostu dobić, drewniane okno dobić młotkiem.
2: Dobiła?
1: Nie, no oczywiście i wybiliśmy to z głowy.
3: Wybiliście.
1: No, dokładnie. Natomiast no, to jest taka kreatywność, która mnie ciągle zaskakuje. Myślę, że no, niewielu turystów by się zdarzyło, że tak powiem, miałoby taki pomysł. No.
2: Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze nie dobijają dzisiaj w tę piękną pogodę. No chyba, że ci nad morzem okien gwoźdźmi. Przypomnę, że rozmawiamy z Jędrzejem Kamzelewskim, który jest pilotem wycieczek i do rozmowy, z którym wrócimy już za chwilę, a tymczasem Freak the Speaker.

0: Weekend z rodziną.
1: Weekend z rodziną? Czas skończyć.
2: A z nami w studiu Jędrzej Kamzelewski, pilot wycieczek zagranicznych. Pilot, który się opiekuje Polakami podczas ich podróży. Te podróże mogą się i wydarzają się coraz częściej właśnie też w majówkowy weekend. Bo już o wpadkach, o różnych kreatywnych pomysłach, kreatywnych bądź mniej kreatywnych Polaków rozmawialiśmy. Ale powiedz, czy zdarzyło się zgubić pilota? Kiedykolwiek?
3: Czy zdarzyło się zgubić pilota?
2: Grupie.
3: Pewnie, że ludzie się gubią. Natomiast powiem tak, ja mogę się tutaj przyznać, nigdy grupy nie zgubiłem. Ale oni mnie owszem, nieraz mnie zgubili.
2: Czyli rozchodzą się gromadnie,
3: pewnie,
2: tak?
3: Że się rozchodzą, robią zdjęcia po drodze. I tutaj nawet jeżeli powie się grupie, czas na zdjęcia dopiero będzie, to jest taki komunikat, który nie trafia. Nigdy. On jest puszczony między uszy, bo to jesteśmy tu i teraz i tutaj to zdjęcie trzeba zrobić. Ja już znalazłem na to trochę rozwiązań, że po prostu jak jesteśmy pierwszy dzień w danym mieście, to ten pierwszy taki, że tak powiem, rzut oka na to miasto, trzeba dać te 5 minut po prostu na zdjęcia, bo bez tego zresztą człowiek w ogóle, jeżeli się do niego mówi, a on robi zdjęcia, to on nie słucha. I to już jest jakby potwierdzone, to więc trzeba dać te 5 minut, żeby zdjęcia zrobić i dopiero później można zacząć mówić, kiedy ten turysta rzeczywiście już, że tak powiem, włączył się w to, że teraz ktoś będzie mówił. Tak, a nie skupia się na robieniu zdjęć.
4: Powiedz, czy w swojej pracy, czy w ogóle w twojej profesji jest coś takiego jak typologia klientów, typologia turystów? Macie coś takiego, że macie jakieś konkretne typy osób podróżujących?
3: Pewnie, że jest.
2: Zdrać nam te etykiety.
3: Pewnie, że jest. Jest nawet potwierdzone. Nawet w niektórych podręcznikach turystycznych można to wyczytać. Jest taki typ, ma tak zwanej maskotki, który chce się wszystkim podobać i wszystkim przypodobać. Często pojawia się w grupach typ tak zwanej mamy, czyli tej opiekuńczej i takiej, która wszystkim chciałaby pomóc. Pojawia się taki typ takiej osoby trochę, można to powiedzieć, taki uczniak, czyli ta, która chce najwięcej wiedzieć i chce, może inaczej, ona myśli, że wie najwięcej. I zawsze gdzieś tam te swoje 5 groszy chce dodać, bo przecież ona to wie. Pojawiają się często też takie typy gdzieś tam troszeczkę z boku, które obserwują, a na końcu się dopiero okazuje, że oni wszystko wiedzą i w ogóle tutaj byli obserwatorami świetnymi, dopiero na koniec się włączają. Takich typów jest dosyć sporo, natomiast myślę, że te, które powiedziałem, to są takie, może nie pewniaki, ale to są takie, które się zdarzają prawie w każdej grupie. Zresztą w ogóle psychologia turystyki, psychologia turysty, to jest taki temat, który naprawdę można by było zgłębiać, bo tu się cały czas coś nowego pojawia. Zresztą my jesteśmy w nowym otoczeniu, w nowym miejscu, nieznanym miejscu z obcymi ludźmi. W sumie możemy założyć, że możemy być kim chcemy być, a nie kim jesteśmy.
2: Czy jest coś takiego, co najczęściej psuje turystom wyjazd?
4: Że jeśli to się wydarzy, to choćby wszystkie inne rzeczy na wyjeździe były wspaniałe, to i tak będzie.
3: Ja myślę, że tutaj po pierwsze jest zakwaterowanie i to jest, jeżeli wchodzimy do tego hotelu i nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, tak? Dostajemy coś, co nie jesteśmy w stanie tego ubarwić w żaden sposób, jeżeli po prostu dostajemy słabe zakwaterowanie. I to już czy na wycieczkach, czy myślę, jeżeli ktoś jedzie prywatnie i idzie do obiektu noclegowego i po prostu zobaczy to, czego by nie chciał zobaczyć.
2: Czyli to nie jest to, co zamawiałem.
3: Tak, dokładnie. Myślę, że to jest w stanie przekreślić cały wyjazd. Ciężko jest to ubarwić, czyli często jest

0: ciężko będzie to sprzedać w takich barwach, że to jest dobre.
1: Ja też mam taką obserwację, że jedzenie jest takim czynnikiem, który warunkuje, czy wyjazd był udany, czy nie.
0: Myślę, że tak, to też jest pewnie jeden z takich wyznaczników, ale z jedzeniem jeszcze możemy coś zrobić, bo możemy pójść do innego miejsca, możemy na drugi dzień pójść do innego miejsca, możemy zamówić coś innego, zawsze możemy powiedzieć, dobra, tutaj gotował taki kucharz, a tam gotował inny kucharz. To tak jak z carbonarą, każdy robi swoją. Sałatkę jarzynową też każdy robi inną, a przecież to jest ta sama sałatka. Więc tutaj zawsze możemy to jeszcze, że tak powiem, rzucić na coś, ale zakwaterowania nie rzucimy niestety. Nie, to jest taki must have, który musi być i to po prostu albo rzeczywiście podbuduje nam wyjazd, albo nam go przekreśli.
2: To co w takim razie musi być w pokoju? Telewizor?
0: Tu by trzeba było się zapytać naszych turystów, to jest dobre pytanie. Coraz częściej właśnie pytanie o lodówkę, ja je rozumiem i jakby z nimi się zgadzam. Nie we wszystkich też hotelach w Europie są lodówki, natomiast tak, to było też kiedyś pytanie, pan mi zadał, że po pierwsze, czemu nie ma pilota do telewizora? Okej, jestem w stanie to zrozumieć, natomiast no pytanie, czemu nie ma żadnego polskiego kanału, skoro hotel przyjmuje polskich turystów? No już było mi ciężko zrozumieć.
1: No to prawda, to prawda. A czy jest jakiś taki wymarzony standard turysty, który po prostu jest miodem na serce pilota wycieczek?
0: Ja myślę, że to jest ten, który jest zainteresowany wyjazdem, wie po co przyjechał, ale ma też i zna granice. Te granice kontaktów i z pilotem, i granice takiego, powiedzmy, jakiegoś dobrego smaku w zachowaniu. Czyli w pewnym momencie, kiedy mamy czas wolny, to my jako piloci też mamy czas dla siebie. Często jest tak, że piloci czy też kierowcy na przykład chcą zjeść coś po prostu sami. I trzeba to zrozumieć, bo my mamy taką chwilę dla siebie, żeby też po prostu pomyśleć. Może się gdzieś tam przygotować do tego, co będzie za chwilę, ale to jest czas dla nas.
1: W końcu wy jesteście w pracy, a turyści są na wakacjach.
0: Dokładnie.
1: I to jest, myślę, taka próba wciągnięcia pilota w to stado wakacyjne, bądź częścią naszego stada.
0: I tutaj nie tylko, ja bym tutaj też powiedział i kierowców, i rezydentów, i pilotów, i przewodników. No my mamy też ten czas, kiedy możemy pobyć chwilę po prostu sami. I to jest fajny czas dla nas.
3: Weekend z rodziną? Czas skończyć.

0: Weekend z rodziną.
1: Weekend z rodziną? Czas skończyć.
0: Skończyć.
2: A w studiu Agnieszka i Grzegorz Święch i rozmawiamy z Jędrzejem Kamzelewskim, pilotem wycieczek.
3: Ja przypominam wam wszystkim, że słuchamy czwórki i rozmawiamy o majówce.
2: Ja cię chciałem zapytać o przyszłość tego, jak będziemy spędzać takie wyjazdy jak majówka, bo jak sięgnę pamięcią, ja mam 50 lat, ale pamiętam, że jak miałem 20 czy te kilkanaście, to zupełnie inaczej spędzaliśmy tę majówkę. Nawet jeśli popatrzę na ten okres dorosły, czyli powiedzmy pomiędzy 20 a 50, to te 30 lat to jest jakiś rodzaj ewolucji tego czasu, który, w jaki spędza się majówkę. I powiedz, czy po pierwsze, czy też to widzisz, że ten sposób spędzania czasu się zmienia i jak widzisz przyszłość, czyli jak na przykład będziemy spędzać za 20 lat majówki?
4: Ja widzę tą zmianę w tym najmłodszym pokoleniu, czyli tym powiedzmy 20-25. Ja bym taką grupę tutaj sobie wyznaczył teraz w głowie. Z tego względu, że to są osoby, które znają język, które umieją tak sobie zorganizować podróż, żeby ta podróż nie zrujnowała ich budżetu. Umieją wyszukiwać tych poszczególnych elementów, noclegu, hotelu i transferu i tak dalej. I myślę, że to ta grupa, która będzie cały czas gdzieś tam coraz starsza, ona będzie narzucała ten rytm. Dostępność biletów mamy, dostępność hoteli mamy, dostępność aplikacji turystycznych mamy ogromną. Więc to będzie, że tak powiem, cały czas się rozrastało i myślę, że te czym krótsze wyjazdy, tym one będą bardziej w modzie. One będą bardziej w takich trendach. Zresztą to widać też po ofertach biur turystycznych, że bardzo dobrze sprzedają się wyjazdy 4-5-dniowe. Szczególnie nawet jeśli nie mówimy o weekendach takich, które mamy tutaj państwowe długie weekendy, ale nawet wakacje. Ludzie chcą wyskoczyć na chwilę. Tak, żeby naładować baterie, w sezonie zimowym szczególnie. Czyli te 3-4 dni to jest to, czego nam potrzeba. Naładowanie po prostu tych baterii słonecznych. Więc ja tak widzę tą przyszłość, że to będą krótkie wyjazdy, często organizowane na własną rękę.
2: To niesamowite, tu też jest tiktokizacja spędzania wolnego czasu, wycieczek, no bo coraz krótsze, takie znowu przypominające scrollowanie. Wpadamy, wypadamy, dokładnie. Jesteśmy w innej rzeczywistości.
4: Zresztą to widać też, no ja też śledzę różne social media, też śledzę tiktoki i widzę też, jak Polskę opisują w tych tiktokach. Że Polska jest super miejscem na wypad na 3-4 dni. Można znaleźć na brytyjskich, niemieckich, skandynawskich kontach dokładny plan tego, co robić w Warszawie przez 3-4 dni. Jest wszystko rozpisane.
3: Czy na przykład młode pokolenia szukają, młodsi szukają czegoś innego, a ci, nie wiem, 60+, czy jeszcze starsze osoby czegoś innego?
4: Ci młodsi Polacy chyba szukają miejsc, które nie są gdzieś tam miejscami topowymi. Pojawiają się te regiony basenu Morza Śródziemnego, gdzie takimi topowymi to zawsze, no wiadomo, był Rzym, Madryt, Barcelona, Wenecja, Dubrownik. Natomiast teraz coraz częściej się pojawiają te kraje bałkańskie, które były rzadziej odwiedzane. Pojawiają się na przykład południowe regiony Włoch, które kiedyś nie mieliśmy połączeń, a teraz jest to taki no, coś nowego. Więc ja myślę, że to w tą stronę będzie szło, że to młodsze pokolenie będzie chciało odkrywać takie miejsca, które nie są chyba przytłaczające. Że jednak my szukamy chyba tego takiego odpoczynku w fajnym miejscu, ale trochę od zgiełku.
2: A czy jest tak, że jak faktycznie jedziemy do tak zwanej dużej stolicy europejskiej, nawet zlokalizowanej, tak jak powiedziałeś, w basenie Morza Śródziemnego, czy w ogóle szeroko rozumianym południu Europy, no weźmy przykładowy Rzym, to faktycznie na liście do odhaczenia w planie młodego człowieka są te typowe i topowe zabytki, nie wiem, Koloseum,
3: katedra jakaś. Katedra,
4: myślę, że na pewno jest to, na pewno to jest, natomiast to nie jest ten punkt najważniejszy. Tak samo możemy to zaobserwować w social mediach. Przekazywane są informacje o miejscach do zjedzenia szczególnych, gdzie na przykład jest to jakaś rodzinna włoska restauracja, gdzie nie ma turystów, tak? I tam na przykład główną kucharką jest ta mama, tak? Czyli ta taka podpora całej tej restauracji. To jest poszukiwanie na przykład miejsc, plaż, których nie ma gdzieś tam na mapach, które są gdzieś tam plażami takimi na uboczu. To jest poszukiwanie nawet

0: takich, powiedzmy, miejsc do spędzania czasu, nawet bardziej rekreacyjnych, niżeli takich stricte turystycznych. No to widać, że ludzie tego wyszukują. Więc...
1: Czyli zdecydowanie szukamy czegoś specjalnego.
0: Tak, ale to też bym powiedział, że to raczej to młodsze pokolenie. To starsze raczej jedzie po to must have, żeby zobaczyć.
1: Tak. Mhm. Czyli to, co na pocztówkach, też muszę odhaczyć, zobaczyć.
2: Najczęściej zadawane pytanie przez Polaków podróżników i podróżniczki. Jakie to pytanie?
0: Najczęstsze pytanie.
1: Bo ja
2: słyszałam, że kiedy będzie przerwa na toalety na przykład.
0: Tak, to jest częste pytanie, kiedy jest przerwa na toalety, natomiast ja już się na to, że tak powiem, trochę uzbrajam i zawsze mówię, kiedy będzie, żeby już tego pytania nie mieć na później. Natomiast ja myślę, że to jest pytanie, co będziemy robić później. Tak, to co będzie dalej, co będzie później.
1: To ja bym o jeszcze jedną rzecz zapytał, która jest trochę takim stereotypowym postrzeganiem.
0: Może jeszcze jedno pytanie dodam, bo to będzie na pewno, jeżeli ktoś z moich kolegów i koleżanek będzie mnie słuchał, to bardzo często padają teraz pytanie, co pan robi poza tym? Czy to jest pana jedyna praca?
1: To bardzo fajnie, że to pytanie powiedziałeś, bo ja właśnie do tego chciałem nawiązać, bo jest taki stereotyp widzenia pracy pilota wycieczek, że to jest fantastyczna praca, bo jest cały czas na wakacjach. Powiedziałeś chwilę wcześniej, że no to jest po prostu twoja praca. I oczywiście, jak się ją kocha, to jest wspaniała. Jak się jej nienawidzi, to nawet praca pilota wycieczek może być zmorą, do której wstajemy, stresujemy się i nas męczy. Jak to jest?
0: Powiem tak, oczywiście możemy mieć radość z odwiedzanych miejsc, często nawet jak do nich wracamy, to też jest pewna radość, natomiast no tutaj musimy pamiętać, że to jest praca. My jedziemy, mamy natłok spraw na głowie, każda wycieczka myślę jest stresująca, nawet jeżeli jedziemy setny raz w to samo miejsce, jest takie powiedzenie, jak jest dobrze, to jest dobrze. Natomiast to jest chyba jeden z niewielu zawodów, gdzie tak naprawdę możemy się poślizgnąć na wszystkim. Dosłownie na wszystkim. I my jedziemy i my nie wiemy, co się stanie. Normalnie, kiedy idziemy do pracy stacjonarnej, to my wiemy mniej więcej, jaki będzie plan naszego dnia. Nam może się wykrzaczyć wszystko. Dosłownie wszystko.
1: No i macie też w bardzo specyficznym stanie emocjonalnym klienta tak zwanego.
0: Oczywiście.
1: Bo ludzie są w tej takiej wakacyjnej euforii, co jest z jednej strony dobre, ale z drugiej strony też myślę, że może wzmagać roszczenia i taką chęć baw mnie.
0: Mhm. Tym bardziej, że no, klient zapłacił. Tak. I to też pojawia się, że no, zapłaciliśmy za coś, więc my czegoś oczekujemy. Jasne, zgadzam się z tym. Tylko też trzeba pamiętać, że nie można w to mieszać emocji. Często trafiają się osoby, które jadą z różnymi dolegliwościami, o których my nie wiemy. To się okazuje w międzyczasie. Często jadą osoby, które nie zdają sobie sprawy, na co się piszą na wycieczkach. Nie zdają sobie sprawy z wysokiej temperatury. Nie zdają sobie sprawy z ilości kilometrów, które przejdziemy. No, a później to nie jest ich problem, to jest nasz problem.
1: No i okazuje się, że praca pilota wycieczek zagranicznych, czy też wycieczek polskich, też nie zawsze musi się kojarzyć z taką pracą marzeń, bo może być po prostu trudne. Klienci, osoby, które uczestniczą w tych wycieczkach, są wymagający, mają swoje oczekiwania, nie zawsze jesteśmy w najlepszym humorze, nie zawsze mamy wspaniały nastrój i chęć uśmiechania się do innych. To dość trudne zjawisko. Bardzo dziękujemy za rozmowę z Jędrzejem, który już za moment leci do Wenecji, a was zapraszamy do dzwonienia do nas na czwórkowy numer telefonu 226452100.

0: Weekend z rodziną.
1: Weekend z rodziną. Czas skończyć.
2: Za nami rozmowa z Jędrzejem Gamzelewskim, pilotem wycieczek zagranicznych. Tak sobie myślę, że ten zawód pilota wycieczek to dosyć specyficzna profesja, ponieważ ci ludzie, tak myślę sobie, jak oceniam tak z wielu perspektyw ich codzienną pracę, to muszą być naprawdę takimi specjalistami od zarządzania kryzysowego, ale z drugiej strony mają taką kompetencję do tworzenia, do kreowania naszych wspomnień i tutaj to jest taka bardzo ważna, myślę, ich rola. Co ty na ten temat sądzisz, Grzegorz?
3: Myślę, że to jest bardzo ważna postać przy tak zorganizowanych wycieczkach, bo pamiętajmy, że nie każdy lubi spędzać w ten sposób czas. To jest taka specyficzna forma organizacji, że jest nasz przewodnik, pilot, który nam towarzyszy przez całe wakacje, przez całą imprezę, jaką jest wycieczka. No i myślę, że jest to osoba, która ma nieodzowny wpływ na to, jakie wspomnienia my mamy z tej wycieczki. No bo nawet jeśli pojawiają się jakieś niepowodzenia, a zawsze się coś pojawi, zawsze się pojawiają jakieś niepowodzenia, my je lubimy nazywać przygodami, bo one faktycznie dostarczają nam wrażeń emocji, no ale często ludzie z takich niepowodzeń mogą wracać po prostu bardzo niezadowoleni lub jeśli sytuacja została myślnie rozwiązana, mogą wrócić wręcz przeciwnie, bardzo zadowoleni. No i tutaj ta rola pilota jest szalenie ważna. No myślę, że on w jakimś sensie ma taką funkcję kreatora wspomnień. No ale skoro rozmawiamy o majówce, rozmawiamy o wspomnieniach, no to ja bym chciał jeszcze posłuchać, co Weronice Puszkar, naszej koleżance redakcyjnej, która zapytała słuchaczy czwórki o ich najlepsze wspomnienia z majówki, co odpowiedzieli jej nasi słuchacze.
4: Zdarzały się takie nudniejsze dni. Myślę, że to też zależy od tego, z jakimi znajomymi chciałabym się umówić, bo to też różnie bywa. Ale no myślę, że w większości to ja po prostu gdzieś wychodziłam na zewnątrz i po prostu się pobawić. No były to po prostu dni wolne od szkoły, od nauki i w sumie tak jakby jakoś to celebrowałam.
5: Wyjeżdżam faktycznie, ale raczej mi się kojarzy z odpoczynkiem i z czymś miłym. Wyjeżdżam do Krakowa. Na koncert jadę i trochę pozwiedzać.
6: Jaki koncert?
5: Morada. Hiszpański raper taki.
7: Prawdopodobnie nauka do matury.
3: No właśnie, nauka do matury jest tutaj ważnym elementem jednak tej majówki, jak
2: jesteśmy
3: co
2: tak,
3: roku.
2: Tak, przed startem.
3: Ale też bardzo mi się podobała wypowiedź tej pierwszej osoby, to, że to ważne, z kim spędzamy majówkę, że to osoby w naszym otoczeniu kreują bardzo mocno wspomnienia i to, jak ten czas przebiega. Jest nawet takie powiedzenie, nieważne gdzie, ważne z kim.
2: No i to jest chyba naprawdę bardzo, bardzo takie mocne podsumowanie tych wspomnieniowych zdań.
3: A ty
2: naszych.
3: Masz jakieś takie, Aga, szczególne wspomnienia, czy dobre, czy złe z majówki?
2: Moje wspomnienie z majówki oczywiście jest też odległe, bo jak bardzo mocno się zapisało w mojej głowie to, że spędzaliśmy majówkę taką kiedyś razem, około 30 lat temu to było, bo pamiętam jezioro, pamiętam słońce.
3: Tak, chłopakiem i dziewczyną.
2: Tak. Nawet nie byliśmy narzeczeństwem. Tak. Natomiast spędziliśmy tę majówkę, pamiętasz, ze znajomymi naszymi, właśnie w takim...
3: Nad jeziorem.
2: W naturze, tak, z wielką ilością słońca.
3: Pamiętam, że spaliło mnie słońce wtedy.
2: Totalnie, ja też to pamiętam i jakoś no może przestrzegamy was, żebyście używali już jednak filtrów, bo to, jak 30 lat temu słońce świeciło, to jest jedno, ale dzisiaj ono jest na pewno mocniejsze. Tym bardziej, że jeszcze jutro, jeszcze chyba nawet we wtorek będzie
3: tego
2: słońca.
3: No tak, ale to już nie będzie tyle sposobności, które były przez ostatnie dni. Ja z kolei, jeśli chodzi o wspomnienia, to już trochę dzisiaj o tym mówiłem, ale faktycznie chyba dla mnie najmocniejszym wspomnieniem jest ten taki czas festiwalowy, który towarzyszył nam przez wiele lat i też chyba majówka najmocniej kojarzy mi się z czasem spędzonym w mieście właśnie, nie poza miastem. Zarówno jak kiedyś mieszkaliśmy w Krakowie, czy też teraz już od wielu lat, jak mieszkamy w Warszawie, to ten czas w mieście jest bardzo specyficzny, bo dużo osób wyjeżdża, przyjeżdżają osoby, które przyjeżdżają tu w celach turystycznych. Kraków z racji festiwalu był też zawsze bardzo, bardzo odmiennym miastem w tym czasie i dla mnie właśnie taki czas spędzony w mieście po prostu na takim leniwym poruszaniu się po tym mieście.

0: czy to pieszo, czy na rowerze. I to, co też daje mi radość od zeszłego roku, to bo był taki czas, kiedy te majówki były trochę gorsze pogodowo, że było albo deszcz, było dużo deszczu, albo było dużo chłodniej. I jednak pogoda i to ciepło, które jest teraz, powoduje, że ta rzeczywistość jest zdecydowanie inna.
1: Tak, ja bym powiedziała tak. Bardzo szeroką ofertę mają dla was, dla nas miasta, ale też nic złego nie ma w tym, jeśli jesteście, czy byliście na kocyku, w lesie, na łące, poza miastem, bo natura też nam ma wiele do zaoferowania i mam nadzieję, że wszyscy z was macie piękne wspomnienia majówkowe.
0: Ja powiem więcej, że nawet nie ma nic w tym tyle złego, co to jest samo dobre, bo te takie wspomnienia z lasu, czy też z jakiegoś parku, czy z tak zwanego kocyka, są super wspomnieniami, bo to jest też czas, którego na co dzień nam zdecydowanie bardzo, bardzo brakuje. No to dobrze, to myślę, że teraz już jest czas na posłuchanie Final Form i Sampta.

0: No i pewne było, że ten weekend majowy kiedyś dobiegnie końca i faktycznie niedziela jest tym dniem, który zamyka weekend majowy. Od jutra wszyscy wracamy do swoich codziennych obowiązków, już tych takich nieweekendowych i niezależnie od tego, ile one dają nam radości. Ja na przykład czekam już na ten poniedziałek, cieszę się bardzo na to, że jutro spotkam się już z kolejnymi osobami, z którymi coś będziemy mogli robić, ale pewnie nie każdy ma taką sytuację, że wraca do swoich codziennych obowiązków. No też moja obserwacja jest taka, że tęsknimy bardzo za wolnym czasem. To znaczy to jest coś, co jest chyba dzisiaj najbardziej deficytowym zasobem w naszym takim zabieganym świecie. Myślę, że wiele osób po prostu jest zmęczonych tą ilością informacji, ilością spraw, które dzieją się na świecie. I nie mówię już tylko o tych aktywnościach zawodowych, które jako ludzie wykonujemy, ale po prostu informacjach, które obiegają nas każdego dnia, które powodują jakiś rodzaj takiego przeciążenia.
1: A ja myślę, że tęsknimy za wolnym czasem, ale czasami sami sobie go trochę skracamy w takim znaczeniu, że uciekamy trochę od takich pomysłów, które polegają na tym, a to ja się trochę ponudzę może w tę majówkę i nie wiem, co będę robić. Staram się być na przykład spontaniczna i coś po prostu na bieżąco

0: sobie planować, z kimś się umawiać, albo po prostu być ze sobą, bo mamy takie doświadczenia, że uciekłam gdzieś tam, uciekłem tam w góry i to jest takie dla mnie trochę niepokojące, bo myślę, że nie potrafimy też sami sobie być ze sobą.
1: Przyczyn jest kilka tutaj, bo tak moim zdaniem, oczywiście po pierwsze nikt nas nie uczy nudy. Od dzieciństwa, przez szkołę, przez studia nikt nas nie uczy nudy i nie pokazuje, że nuda jest czymś też pożytecznym, a jest. Myślę, że szczególnie w dzisiejszych czasach nuda jest czymś bardzo pożytecznym, czymś, co daje nam dużo relaksu i którego po prostu potrzebujemy. I faktycznie to tempo, w którym żyjemy na co dzień, powoduje, że jak się staje dzień wolny na przykład, taki jakim jest długi weekend, to staramy się go natychmiast szczelnie zagospodarować. Ja też jestem tego przykładem, że też lubię ten czas wolny bardzo mocno organizować. Z dużą skutecznością uczę się od wielu lat i coraz lepiej wychodzi mi spędzanie czasu takie bardzo spontaniczne, niezaplanowane. Choć też można nudę zaplanować w jakimś sensie, w takim, że po prostu dajemy sobie dniu, żeby płynął, żeby podążać za różnymi zdarzeniami, które się w ciągu tego wydarzą. Jesteś za. Tak jest. No dobrze, ale to, żeby to tak nie brzmiało bardzo defetystycznie na koniec długiego weekendu i też na koniec naszej audycji, to chcę powiedzieć, że spokojnie, bo faktycznie niedługo już jest kolejny długi weekend, który wypada w czerwcu, a potem są wakacje. A potem będą święta, potem będą ferie zimowe, no i jakoś tam ta rzeczywistość po prostu będzie leciała. Bardzo wam dziękujemy za dzisiejszą audycję, Grzegorz Święch i Agnieszka Święch, no i zapraszamy już za tydzień o godzinie 18 w niedzielę, a oczywiście każdą audycję można odsłuchać na stronie Czwórki.

0: Jest 20.
1: Pogoda.
2: Nocą temperatura spadnie z 20 kilku do 17-15 stopni Celsjusza w centrum, nieco chłodniej na północy i południowych krańcach kraju. Około 13-12 stopni. Nie przewiduje się opadów, ale w nadchodzącym tygodniu czeka nas ochłodzenie.
3: Tu Czwórka Polskie Radio. Czwórka, radio i podcast.
4: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

To teraz w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Wczesne powroty. Grenda i Paśnik w czwórce.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór, mamy nadzieję, że dla wszystkich dobry, kończy się pomału weekend majówkowy.
1: Że powracacie do domu bezboleśnie.
2: Tak, dlatego, że u nas dzisiaj bolesne powroty, ale myślę, że nie wszystkie powroty, o których będziemy rozmawiali, będą takie znowu bolesne, bo myślę, że jest też sporo historii krzepiących.
1: Tak jest. Ja przyznam szczerze, że być może to wynika też z mojego patrzenia na kulturę, czy kulturę popularną, o której dzisiaj głównie będziemy rozmawiali w kontekście powrotów. Nie jestem szczególnie krytyczny. To znaczy, ja mam zawsze takie podejście, że z każdego dzieła kultury da się coś wyciągnąć istotnego, niezależnie od tego, jak byśmy je oceniali, czy ono by nam się szczególnie podobało, czy nie. Ale myślę, że jeżeli chodzi o sam wątek powracania do dawnych produkcji, odświeżania ich, czy to jeżeli chodzi o film, muzykę, czy różne inne rzeczy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, myślę, że warto by było na samym początku skupić się na tym, dlaczego w ogóle chcemy wracać do minionej popkultury. No i cóż, znów wracamy chyba do tej samej książki, co?
2: Chociaż ja myślę, pewnie masz na myśli retromanię Simona Reynoldsa.
1: Oczywiście, tak.
2: Tak, ale ja myślę, że temat, o którym dzisiaj rozmawiamy, on jest troszeczkę bardziej rozbudowany. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj mamy do czynienia z taką opowieścią, może legendą, która jest wbudowana w sam świat, tak naprawdę w sam szkielet kultury popularnej, to znaczy opowieść o upadku i powrocie jakiejś gwiazdy, to jest taki scenariusz gotowiec, który kultura popularna kocha, który można jakoś opracować i sprzedać, prawda? Z którego można zrobić opowieść filmową, tylko w prawdziwym życiu. I czasami się udaje oczywiście, a czasami nie.
1: No i na pewno trzeba zrobić tutaj rozróżnienie. Myślę, że to też bardzo zależy od tego, z jakim dziełem kultury czy postacią mamy do czynienia. No bo tutaj wspomniałaś, szczególnie w kontekście tym takim fabularnym czy powrotowym, że to, co nas kusi w tych powrotach, to jest właśnie jakaś prywatna historia i to rzeczywiście można by było sobie dostosować do chociażby opowieści o muzykach czy artystkach muzycznych, ale myślę, że sama idea tych powrotów jest no dosyć przewrotna, dlatego że po prostu jeżeli chodzi o pewną grupę fanów, no to mają oni na pewno jakiś głód nowej rzeczy, ale niesie to za sobą pewne ryzyko, a retromanię Simona Reynoldsa przywołałem nie bez powodu, dlatego że wynotowałem sobie z tej książki dwa stwierdzenia dotyczące powrotów i muszę przyznać na samym początku, że nie do końca się z oboma z nich zgadzam. Pierwszy, w którym Reynolds, badacz popkultury, twierdzi, że w przygotowanie reminiscencji można włożyć maksimum wysiłku, a i tak pozostanie ona absurdalnym duchem czegoś innego, trawestacją oryginału. Czasem okazuje się, że jeżeli chodzi o to wznowienie dzieła kultury, czy przywrócenie jakiegoś formatu, albo właśnie powrót artystki czy artysty, to jest zdecydowanie nowsza energia i coś świeżego i takich przykładów też dzisiaj trochę będzie. A druga rzecz, to Reynolds pisze, że nostalgia czy tendencja do tych powrotów ma fatalną reputację, ale może przybrać formę twórczą, a wręcz wywrotową. No to ja myślę, że z drugiej strony czasem ta wspomniana przez niego wywrotowość tworzy karykaturę oryginału, o czym dzisiaj też na pewno porozmawiamy. Będą takie przypadki.
2: Tak, tak. Myślę, że porozmawiamy nie tylko o powrotach artystów, ale też o remake'ach. Nie wiem, na ile czekasz na przykład na nową wersję Lalki, bo będą aż dwie.
1: No ja zawsze czekam na remake'i, to tutaj się obnażam jako sentymentalista niepoprawny, ale to też różnie czasami skutkuje. Myślę, że ten wątek

0: filmowy, który poruszyłaś, jest tutaj bardzo ciekawy w kontekście właśnie przywracania dawnych formatów. Ja czuję z nim pewien jakiś osobliwy związek i o tym za chwilę.
1: Ale ja muszę też się przyznać, że ja szczególnie czekam i jestem dość podekscytowana tym, że nadchodzi nowa płyta Madonny, bo ona właśnie ten taki

0: Bolesne powroty.
1: Powroty.
0: Grenda i Paśnik w czwórce.
1: W czwórce.
2: Wspomniałem przed chwilą o tym, że bolesne powroty mnie kojarzą się przede wszystkim z filmami i wydaje mi się, że to jest też po prostu kwestia tego, że kiedy przyszedłem na świat w 97 roku, to już wszystko było wymyślone. I właściwie...
3: Minionki nie były wymyślone, przepraszam cię bardzo.
2: Oczywiście. I właściwie, no tak, oczywiście, no to jest skądinąd oryginalny format. Nie, no oczywiście upraszczam, bo pojawiały się takie rzeczy, które dzisiaj po latach są wielkimi klasykami i wznawianymi rzeczami, jak na przykład Shrek, którego kolejny sequeli nadchodzi. No i też tutaj przyznam szczerze, że czuję związane z tym pewne ryzyko, ale chciałem powiedzieć, że no dorastając w latach zerowych, ja właściwie wychowywałem się na różnego rodzaju sequelach czy prequelach. No i tutaj chyba najlepszym przykładem byłaby saga Gwiezdnych Wojen. Oryginalną trylogię obejrzałem po raz pierwszy, tak mówi się o tym, że kanonicznie Gwiezdne Wojny powinno się oglądać właśnie w taki sposób, prawda? Że zaczyna się od tych starych części, czyli tej tak zwanej oryginalnej trylogii George'a Lucasa z lat 1977-83. No i rzeczywiście tak było. Pamiętam, że pozdrawiam moich starszych kuzynów po raz kolejny w tej audycji. Oglądałem tę oryginalną trylogię ściągniętą z jakichś torrentów w paskudnej jakości na komputerze, więc no pewnie niezbyt godne to było wejście w sagę Gwiezdnych Wojen. Niemniej było to w momencie, w którym w kinach pojawiała się kolejno w latach 99-2005 ta trylogia prequeli, czyli tego wszystkiego, co działo się przed oryginalną trylogią. I przyznam szczerze, że kiedy patrzę po latach na te filmy, no one rzeczywiście mają różnego rodzaju wady, które w tamtym czasie na samym początku w latach zerowych wypominano im. To znaczy one są mniej przygodowe, nieco bardziej polityczne. No i przede wszystkim pewnie to w kontekście różnego rodzaju bolesnych i nie tylko powrotów, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, będzie się przewijało. Były trochę skokiem na kasę, ale jednocześnie do tej trylogii prequeli mam pewnego rodzaju nostalgię związaną z szerzej chyba latami zerowymi po prostu, dlatego że filmy te korzystają z różnych elementów kultury popularnej, które wtedy były bardzo na topie, no jak chociażby wykorzystania różnego rodzaju technologii cyfrowych w tamtym czasie przełomowych. Dzisiaj patrzy się na te rzeczy, na to całe CGI nieszczególnie dobrze czy pobłażliwie, ale fajnie sobie do tego wrócić. No i na przykład jeszcze całej takiej ekscytacji czy popkulturowej gadżet mani związanej z powrotem Gwiezdnych Wojen. Przywołuję je na samym początku, dlatego że jeżeli chodzi o filmy, to jest wątek, który myślę, że powraca w kulturze popularnej. Jest takie nagranie premiera Mrocznego Widma na kanale VHS Digger. Polecam te materiały. To są zgrane materiały z polskiej telewizji o premierze pierwszego epizodu tej nowej trylogii w latach 90. i zerowych. Tam jest na przykład taki moment, w którym prowadząca TeleExpress przywołuje ten tytuł w oryginale anglojęzycznym Phantom Menace jako groźba upiora. I później pokazuje się cały ten, te materiały ukazują całą ekscytację związaną z tym oczekiwaniem na ten powrót. Jak to później było z tym powrotem? No to różnie dosyć, ale myślę, że w kontekście powrotów czy przywoływania dawnych dzieł kultury popularnej, to te Gwiezdne Wojny są chyba koronnym przykładem, no bo wróciły potem raz jeszcze, no ale o tym może za chwilę, bo to też jest dosyć, też był dosyć ryzykowny moment w popkulturze.
3: To jest ciekawe, że zacząłeś właśnie od Gwiezdnych Wojen, bo to jest taki start z wysokiego C, to znaczy kiedy masz bardzo kultowe dzieło i oczywiście wokół niego masz grono fanów ortodoksów, którzy uważają, że nie jest możliwe, żeby w żaden sposób dorosnąć do poziomu tego oryginalnego dzieła. Oczywiście znacznie łatwiej jest

0: jeżeli w jego realizację jest zaangażowana ta sama ekipa, czy ten sam człowiek, prawda, który jakoś tam kontynuuje swoją własną koncepcję. Myślę, że dużo trudniej jest, kiedy robi to ktoś inny, ale to jest chyba taki przykład, kiedy no bardzo trudno było sprostać jednak wymaganiom oryginału. Myślę, że tutaj przyszło mi do głowy, jeżeli chodzi o... Fantastyka jest pełna takich właśnie kultowych dzieł, których fani są gotowi bronić jak Częstochowy. Myślę, że aktorski remake Ghost in the Shell wywołał ogromne dyskusje. Ja przyznaję, że ja jestem zwolenniczką wersji animowanej i myślę, że live action nie był potrzebny, no ale
1: ja chyba też wie. Chyba też się z tym zgodzę, tym bardziej, że to jest tego rodzaju dzieło, które jest chyba trochę zrośnięte z technologią czy formą, w jakiej powstawało. To znaczy Ghost in the Shell najlepiej mi się ogląda jako anime po prostu.
0: Tak, oczywiście. I lubiłam też wersję serialową, ale też właśnie jako animację.
1: No i tak, to jest, jeżeli chodzi o tę wersję aktorską, to widziałem ją jakiś czas temu na jednym z serwisów streamingowych, ale to tylko dlatego, że ona gdzieś tam mi przemknęła po prostu pośród tysięcy różnych dzieł, z których myślę, że wiele setek było właśnie wznowieniami. No i o tych wznowieniach w kulturze popularnej dzisiaj w specjalnym majówkowym wydaniu audycji Drenda i Paśnik w czwórce, czyli Bolesnych Powrotach.

0: Wracamy do Was. Bolesne powroty, nie tylko z majówki. Mamy nadzieję, że nie aż tak bolesne, no bo staramy się to troszeczkę dla Was zamortyzować, jak każdą niedzielę wieczór. I żeby mimo wszystko spędzić te ostatnie chwile wolnego fajnie. Ale rozmawiamy o mniej czy bardziej udanych powrotach artystów, ale też remake'ach, kontynuacjach, sequelach. No i zaczęliśmy troszeczkę wątek fantastyki, czy w ogóle wątek kinowy. Myślę, że on jest ciekawy, bo mogę zapytać Cię na przykład o to, czy masz jakiś swój szczególnie udany albo znielubiany sequel. Czy uważasz, że coś naprawdę było kompletną jakąś kraksą i porażką, a co z kolei przerosło oryginał?
1: Nie no, myślę, że tak jak wspomniałem na samym początku, jak tutaj się przedstawiłem przed milionami słuchaczy, raczej nie podchodzę szczególnie krytycznie do dzieł kultury w ogóle i staram się szukać wszystkiego we wszystkich, nawet najbardziej osobliwych tekstach kultury, filmach i tak dalej, rzeczy, które można po prostu z nich wyciągnąć i wyłuskać i we wszystkim jest coś ciekawego. Natomiast, no, tak jak wspomniałem przed chwilą o Gwiezdnych Wojnach, no to opowiadałem o trylogii tych prequeli z przełomu wieków, no to nie sposób nie wspomnieć o trylogii sequeli z lat 2015-2019. No i tutaj przyznam szczerze, że czułem szczególną ekscytację związaną z tymi filmami. Byłem już wtedy w takim wieku, że Gwiezdne Wojny no, na pewno nie ekscytowały mnie tak jak wtedy, kiedy miałem 12 czy 10 lat, prawda? Ale no, na pewno miałem pewne oczekiwania związane z tymi filmami, też w związku z tym, że wcześniej czytałem takie książki z serii Dziedzictwo Mocy, które były proponowaną, zdaje się, 9-częściową serią o tym, co miałoby się dziać po powrocie Jedi, czyli po tej oryginalnej trylogii. To były takie książki, które się ukazywały w Polsce w latach zerowych nakładem wydawnictwa Amber, jeżeli dobrze pamiętam. I one opowiadały właśnie o dalszych losach głównych protagonistów tej oryginalnej trylogii. Luke'a Skywalkera, Hanna Solo i Leia i tak dalej. No więc miałem pewnego rodzaju nakreślony obraz tego, co by się mogło wydarzyć w tej sequelowej trylogii. Natomiast kiedy ogłoszono, że Disney zajmie się Gwiezdnymi Wojnami i niejako zapominamy o tym wszystkim, co wyobrażano sobie, co miało się dziać po szóstej części Gwiezdnych Wojen, ja byłem z tym jak najbardziej w porządku, dlatego że no, mamy tutaj pewną franczyzę czy pewną sagę, która jest jakąś przestrzenią do kreatywności, no i ekstra. I przyznam szczerze, że ta pierwsza, czyli siódma część Gwiezdnych Wojen, która się ukazała w 2015 roku, czyli Przebudzenie Mocy, całkiem mi się podobała i oczywiście też ewokowała pewne uczucia pośród tych starych fanów Gwiezdnych Wojen związane z oryginalną trylogią, no bo ona de facto jest trawestacją Nowej Nadziei, prawda? Mamy nową, wielką bazę, którą trzeba zniszczyć, malutki myśliwiec, z którego trzeba do tej bazy strzelić i tak dalej. Dużo jest różnego rodzaju powiązań, plus cała ta ekscytacja związana ze wznowieniem pewnej dość istotnej popkulturowej sagi. Wszystko to było, natomiast no, nie potrafię się nie odsłonić tutaj w kontekście kolejnych części, czyli Ostatniego Jedi i Skywalker Odrodzenie, przy których to mój entuzjazm opadał. I pamiętam, że kiedy wychodziłem w 2019 roku, zdaje się, z premiery filmu Skywalker Odrodzenie, to no, byłem trochę zmieszany. Wiesz, myślę, że to jest w ogóle taki wątek, który będzie powracał dzisiaj w naszej audycji, czyli to było trochę takie uczucie, jakby pójść na koncert ulubionego artysty, który akurat ma grypę wtedy, nie?
0: Tak, tak. Zresztą mnie się zdarzało być rozczarowaną na koncertach. To się zdarza, tak.
1: No, ale po latach też obejrzałem wszystkie te filmy z nowej sagi i one są takie okej. Ale chyba wolę wracać do tych wcześniejszych.
0: Ale to jest smutne, wiesz, wydaje mi się, że to jest chyba najsmutniejsza sytuacja, kiedy po prostu kontynuacja okazuje się taka tylko okej.
1: No tak, tak. No,
0: ale po prostu tyle wysiłku, ale one czasami po prostu muszą długo dojrzewać. I tak się zastanawiałam na przykład, ponieważ

Ja jestem akurat przedstawicielką tego pokolenia, które trochę wychowało się w kanonie tak zwanych kultowych polskich komedii, które no tak gdzieś do początku lat 2000 były realizowane. Potem nastąpiły ciężkie chwile dla polskiej komedii, mam wrażenie. Tak jakby filmowcy stracili trochę rezon w tym gatunku, zaczęli robić dobre inne filmy. Ale właśnie z tej komedii coś, ulotniła się energia. Pomimo tego, że w latach 80., 90., jeszcze na samym początku nowego milenium, to był taki gatunek, w którym mimo braku pieniędzy, polscy filmowcy radzili sobie dobrze. No i powstało wtedy dużo takich komedii tak zwanych kultowych, z których dużo dialogów było w odruchowy sposób kojarzone, czy scen. No i na przykład pamiętam, że oczywiście do tego kanonu należy Miś, który pamiętam, że z dużą satysfakcją go oglądałam później, już rozumiejąc dużo więcej z tego, o co chodzi, a nie tylko, że była to powtórka w jakichś teleferiach telewizyjnych, gdzie po prostu oglądałam Misia dlatego, że był kultowy i znałam jakieś wesołe powiedzonka. Natomiast już później, kiedy zaczęłam interesować się współczesną historią Polski, ten film zrobił się o wiele ciekawszy. Ale pamiętam, że w 2007 roku ukazała się niby kontynuacja, to Stanisław w tym twierdził, że to wcale nie jest kontynuacja, tylko to jest nowa historia, no ale dalsze przygody Ryszarda Ochuckiego, czyli Ryś. I ja tak jak ty mam takie podejście, czy do kina, czy w ogóle do kultury popularnej, że faktycznie z wszystkiego, nawet jeżeli to nie jest udane, to da się wyciągnąć coś potencjalnie ciekawego. No nie wiem, na przykład nawet to, że mówi coś o jakichś czasach, w których powstał. Wydaje mi się, że Rysia nie da się w ten sposób niestety obronić, chociaż może powinnam skonfrontować się z nim po raz drugi, ale pamiętam, że niestety to tam został popełniony taki grzech śmiertelny dla komedii, to znaczy, że ona po prostu była nudna.

0: Bolesne powroty.
1: Powroty.
0: Brenda i Baśnik w czwórce.
1: W czwórce.
2: A dzisiaj w naszej audycji bolesne powroty. No i rzeczywiście, w sumie zaczęliśmy dość boleśnie, bo wspominamy o tych filmach, których powroty nieszczególnie się przyjęły. Wspominałaś przed chwilą o Rysiu i mówiłaś o tym, że powrót tego filmu nawet nie do końca jest w stanie powiedzieć czegoś o czasach, w których powstał. To ja go wezmę w obronę, bo myślę, że okej, był kiepski, ale kiedy powstał w 2007 roku, mam wrażenie, że no w pewnym sensie nawiązywał do budzącej się w Polsce w latach zerowych osobliwej nostalgii za estetyką PRL-u. I być może tutaj dałoby się podciągnąć ten tytuł pod tę koncepcję.
3: Podejmuję to wezwanie, obejrzę Rysia.
2: Nie, to ja chyba nie będę sobie tego robił. Wspominałem wcześniej o Gwiezdnych Wojnach i powrotach do genialnych sag, czy przynoszących wielkie pieniądze przede wszystkim w popkulturze. No to takich formatów jest więcej i ja przyznaję się, że mam do nich słabość. To znaczy podobały mi się, no tak w miarę, kolejne części Indiana Jonesa chociażby, który wznawiany był już dwukrotnie, pragnę podkreślić, w pierwszej oraz trzeciej dekadzie nowego wieku, czyli w 2008, kiedy pojawiło się Królestwo Kryształowej Czaszki i jeszcze raz w 2023, kiedy to pojawił się Artefakt Przeznaczenia. No i oczywiście w kontekście obu tych części zwracano uwagę na wiek Harrisona Forda odgrywającego rolę Indiana Jonesa i ja przy okazji tych obu części miałem podobne odczucia, to znaczy to jest jednak film familijny i ma on pewnego rodzaju misję, czy nie wiem, być może właśnie dzięki takim filmom jak Nowe Odsłony Indiana Jonesa możemy się rozejrzeć dookoła i zwrócić uwagę na swoich rodziców, tudzież dziadków, bo to nie tylko ten popkulturowy most, dlatego że no, międzypokoleniowo oglądaliśmy te filmy, no ale jednocześnie właśnie wątek metryki bohatera. Oczywiście była pewnego rodzaju zadyszka w kontekście tego Artefaktu Przeznaczenia z 23 roku. No ja przyznam szczerze, że jednak mimo wszystko mam większe obawy w kontekście słowa reboot, które pojawia się, jeżeli chodzi o Indiana Jonesa, pomimo tego, że ta najnowsza odsłona z roku 2023 chyba była zawodem kasowym dla producentów, to jest plan wznowienia całej serii, natomiast już bez Harrisona Forda. I to mnie trochę martwi, ale to jest też pewnego rodzaju jakiś krok do przodu i może coś świeżego. I tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze jeden podobny format, czyli Hobbit w kontekście Władcy Pierścieni, no bo przecież mamy tutaj też osadzoną oczywiście w opowieściach Tolkiena historię, ale znów z nowymi bohaterami, nowymi aktorami, no i też w nieco innej tonacji, prawda? To jest bardziej pogodna seria, podobnie zresztą jak z książką. Hobbit też jest taką w odniesieniu do Władcy Pierścieni opowieścią bardziej radosną i to się przeniosło na film. Myślę, że z sukcesem, nie był to bolesny powrót.
3: No nie, zwłaszcza, że myślę, że akurat jeżeli chodzi o filmowego Władcę Pierścieni, czy w ogóle ekranizację Tolkiena, to myślę, że tutaj zaistniał pewien luksus, to znaczy, że nie było konkurencji w postaci wcześniejszej realizacji, oprócz animacji Ralpha Bakshiego oczywiście, że to Peter Jackson sobie wyobraził całe Śródziemie od zera. I myślę, że to jest pewien luksus, to znaczy, że wchodzimy w ten świat i jakby kolejny

0: pączkujące historie mogą się od niego troszeczkę różnić, ale jednak mimo wszystko to jest cały czas poruszamy się na tej samej mapie, prawda? Więc to jest chyba taki przykład, kiedy mamy większe prawdopodobieństwo miękkiego lądowania, natomiast gdyby ktoś teraz próbował zrealizować od zera na przykład całą trylogię, no to nie wiem, wyobrażasz sobie, trudno by było chyba sprostać temu.
1: No tak.
0: Jest tylko jedna Nowa Zelandia.
1: Oczywiście, tak, były różne próby, chociaż no tutaj oczywiście z przymrużeniem oka, ale zwracam uwagę na to, że format Władcy Pierścieni jest na tyle plastyczny, że nawet próbowano go zekranizować w, zdaje się, latach 70. w Związku Radzieckim. Mam tutaj na myśli Kranitieli, czyli produkcję telewizyjną, którą w 91 roku nagrała, czy pokazała leningradzka telewizja. Później ten materiał był Lost Media, którym to często w audycji Drenda i Paśnik w czwórce się przyglądamy. Przypominam, że wszystkich naszych audycji możecie słuchać na stronie Polskiego Radia Czwórka w zakładce audycje Drenda i Paśnik w czwórce. I w 2021 odkryto na nowo tę sowiecką ekranizację Władcy Pierścieni.
0: Faktycznie.
1: Jej fragment widziałem w dokumencie Adama Curtisa Trauma Zone, który opowiada o rozpadzie Związku Radzieckiego. No i bardzo tam te psychodeliczne fragmenty tego sowieckiego Władcy Pierścieni rezonują i komplementują się z tym dziełem, z tym filmem o upadku ZSRR.
0: Ja
1: super
0: teraz,
1: ciekawa rzecz.
0: Ja teraz sobie jednak wyobraziłam, że pomimo tego, że powiedziałam przed chwilą, że jest tylko jedna Nowa Zelandia, to że może na przykład niskobudżetowy Władca Pierścieni na Kaszubach.
1: Nie,
0: to
1: no
0: jest
1: wiesz,
0: też taki ładny krajobraz.
1: Możliwe. Wszystko przed nami, a dzisiaj właśnie o takich eksperymentach powrotowych rozmawiamy. To są Bolesne Powroty w specjalnym wydaniu majówkowym audycji Drenda i Paśnik w czwórce, w którym to rozmawiamy o różnych powrotach w popkulturze, no, tych udanych i tych nieszczególnie.

0: but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Bolesne powroty. Grenda i Paśnik w czwórce.
2: Drenda i Paśnik w czwórce, bolesne powroty. Mamy nadzieję, że nie aż tak bolesne. Rozmawiamy, na razie jesteśmy w świecie filmu. I myślę, że też tutaj warto powiedzieć o tym, że jest taka no, meta opowieść, prawda, że nie tylko remake'i czy sequele mogą być udanym czy niekoniecznie fortunnym powrotem do tego samego świata, ale też myślę, że powrót jakiegoś reżysera po latach, powrót do formy, czy powrót na przykład aktora, który wycofał się gdzieś w cień albo wpadł w jakieś kłopoty. To też jest opowieść sama w sobie, którą bardzo kocha Hollywood, prawda?
3: No tak, tak. Ja się zawiesiłem na tym słowie wpadnięciu w kłopoty i wpadnięcie w kłopoty w tym określeniu i zastanawiam się, czy pasuje do tego opisu Tom Cruise. Jeżeli wzięlibyśmy jego przygody ze scjentologią tutaj pod ten opis, to być może, ale w kontekście jego powrotów, no to nie sposób nie wspomnieć o w sumie całkiem niedawnym filmie Top Gun Maverick, który był powrotem aktora do formatu po 36 latach i myślę, że w sumie całkiem niezłym.
2: No i to też było udane odświeżenie formatu. Wydaje mi się, że chyba mało kto się tego filmu czepiał, bo on był w takim stylu trochę lat 90. zrealizowany, czy jeszcze przełomu lat 80. i 90. Trochę tak jak oryginał i dużo z tego ducha oryginału zachował, prawda? Więc myślę, że To był powrót zdecydowanie udany.
3: Tak, w ogóle całe doświadczenie kinowe też tak. Myślę, że było ciekawe. Ja pamiętam, jak byłem w kinie właśnie na tej nowej odsłonie Top Gun i rzeczywiście to było trochę takie doświadczenie jak pójście do kina przed laty, które mi się zdarzyło ostatnio w wielu różnych kontekstach. Wydaje się, że branża kinowa, szczególnie ta multiplexowa w ostatnich latach przeżywa pewien kryzys i może pewnego rodzaju receptą na to jest właśnie przywracanie różnych dawnych formatów, choć ono różnie wychodzi. Ja na przykład miałem dość mieszane uczucia, chociaż bawiłem się przednio na wznowieniu Gladiatora. Tam była taka scena z jakimiś abstrakcyjnymi małpami w CGI. To było nie pasujące do jakiejś powagi tego formatu.
2: To kiedyś będzie opowieść o latach 20. po prostu. Ten może, fragment tak. Z małpami na pewno. Ale ja chciałabym tutaj wyjść z kina na chwilę i włączyć telewizor albo komputer, bo dla mnie takim przykładem bardzo dobrym, zresztą w ogóle świat seriali świetnie się sprawdza w reaktywacji karier troszeczkę zapomnianych aktorów, którzy są skądinąd świetni. No i w Stranger Things oczywiście powróciła Winona Ryder, którą ja pamiętam jako taką idolkę generacji X i którą zresztą zawsze bardzo lubiłam, ale ona była taką właśnie grunge'ową, rock'n'rollową aktorką, była też pod względem stylu była bardzo podziwiana. Natomiast myślę, że dzięki Stranger Things powróciła jako taka ultimate starsza siostra trochę. Właśnie, która ma ten dobry gust muzyczny, dobry gust estetyczny, jest bardzo dobrą aktorką, choć trochę zapomnianą. No, u niej sytuacja była dość szczególna, ponieważ ja pamiętam jeszcze te koszulki z napisem Free Winona, ponieważ ona została aresztowana za kradzieże ubrań w sklepach i to bardzo mocno natrzepnęło jej wizerunek, ale też no wiadomo, że tutaj pewna kruchość psychiczna grała rolę i sporo osób wzięło ją w obronę, no ale ona wycofała się przez to na pewien czas.
3: No tak, w ogóle Stranger Things gra na, powiedziałbym, wielu fortepianach nostalgii w bardzo różny sposób. Od chociażby takich prostych scenariuszowych nawiązań do, nie wiem, klasycznych filmów z lat 80. pokroju Poltergeist albo E.T. na przykład, po takie niuanse, które wydaje mi się, że są też wcale nieprzypadkowe, jak decyzje castingowe, o których wspomniałaś, czy to chociażby właśnie zaangażowanie Winony Ryder, ale myślę też, że na przykład powołanie Mai Hawk do jednej z ról w tym serialu

0: córki Umy Thurman też jest pewnego rodzaju powrotem popkulturowym, dlatego że Maya Hawke jest dość podobna do Umy Thurman i być może to jest też ten taki nostalgiczny trop, powiedzmy, w jakimś sensie. Swoją drogą, jeżeli chodzi o tego rodzaju powroty filmowe i jakieś nawiązania pod kątem właśnie aktorek, synów czy córek znanych aktorów i aktorek, podobnie mam z córką Demi Moore. Ostatnio oglądałem Dzień Świstaka, w którym występowała młoda Demi Moore, no i przecież to jest dokładnie ta sama twarz, którą widziałem wcale niedawno w Substancji, prawda?
1: Kurczę, no coś...
0: coś pomieszałem.
1: Tak, to była córka Andy McDowell.
0: Przepraszam.
1: Nic nie szkodzi, ja myślę, że po prostu nie...
0: Demi Moore też była w Substancji,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tak, ale nie wycofujemy się z tego, bo ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo chyba w tej chwili w Hollywood mamy już ten poziom telenoweli po prostu, kto jest czyim dzieckiem, że można się w tym trochę zakręcić.
0: Tak, to jest też trochę audycja o nepotyzmie w ogóle dzisiaj.
1: Troszeczkę chyba.
0: My wracamy do was po 21:00.

Mentik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

0: Reklama.
1: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
1: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.

0: Jest 21.
1: Pogoda. Poniedziałek po majówce, nadal ciepły i raczej pogodny. Na większości obszaru kraju będzie słonecznie z lekkim zachmurzeniem. Jedynie na północy można spodziewać się opadów deszczu, a na północnym wschodzie nawet burz.
2: Reklama.
3: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Po reklamie.
4: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.

0: Wczesne powroty. Grenda i Paśnik w czwórce.
1: Dzisiaj bolesne powroty, nie tylko dlatego, że koniec majówki, ale też dlatego, że dzisiaj nurkujemy w świat popkultury, która właśnie bolesne powroty kocha, ale jeszcze bardziej chyba kocha takie historie, kiedy komuś udało się powrócić z powodzeniem.
2: No, to takich powrotów jest wcale nie mało. Myślę, że to jest najlepszy chyba moment, żeby wprowadzić segment muzyczny w drugiej godzinie naszej audycji, no bo rzeczywiście różnych odsłon nowych, dawnych artystek i artystów było bardzo, bardzo dużo. No i tutaj no, nasuwają się wcale niedawne przykłady, ale to może, nie wiem, zaczniemy od ciebie, co ty
1: przygotowałaś jakiś pomysł na to? Ja mówiłam na samym początku o tym, że czekam na nową płytę Madonny bardzo, dlatego że to jest akurat taka gwiazda, która za każdym razem wymyślała siebie od zera i przedstawiała jakiś swój nowy wizerunek i wydaje mi się, że w pewnym momencie troszeczkę ta jej niezawodna intuicja się zacięła, bo ona też miała fantastycznego nosa zawsze do znajdowania producentów, z którymi będzie współpracować. Wydaje mi się, że był taki moment, kiedy ona chyba troszeczkę jakby ten jej kompas się rozregulował i nie było wiadomo, w którą stronę to dalej pójdzie. No natomiast wydaje mi się, że w tej chwili zapowiada się na powrót taki może trochę bezpieczny, bo to jest sequel płyty z początku lat 2000, czyli Confessions on a Dance Floor i to ma być właśnie taka płyta disco bardziej, więc retro do kwadratu, a może już nawet do sześcianu. No przypomnijmy, że na tej płycie Madonna jako chyba jedyna artystka w ogóle otrzymała zgodę od ABBY na samplowanie ich piosenki, bo ABBA słynie z tego, że nikomu takich uprawnień nie udziela.
2: No i tutaj mowa o utworze Hang Up,
1: tak,
2: oczywiście.
1: Tak, tak, tak. No natomiast teraz myślę, że no będziemy mieć do czynienia z materiałem autorskim, który będzie trochę kontynuacją tego, co było, ale co tam będzie można usłyszeć? Przyznaję, że bardzo mnie to ciekawi.
2: Madonna świetnie gra na nostalgii. Tutaj jeden wątek właśnie tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli o powrotach muzycznych i nie tylko. Natomiast łapiąc temat z drugiej strony, bywają też takie chwile, kiedy wokalistki wymyślają się zupełnie na nowo i tutaj do głowy przychodzi mi no już dosyć dawny przykład Cher sprzed lat, która przecież jako gwiazda lat 70. powróciła w końcówce lat 90. z utworem Believe. Na samym początku przywołałem retromanię Reynoldsa, też nie bez powodu, dlatego, że już za chwilę, a tutaj znów powrót, sądzę, że nie szczególnie bolesny, pojawi się książka Futuromania tego autora w polskim przekładzie Filipa Łobodzińskiego i w kontekście tej kolejnej książki, właśnie niejako sequelu retromanii, pojawił się w dwutygodniku wywiad Jana Błaszczaka z Simonem Reynoldsem, który mówi, że ten powrót Cher po latach, w latach 90., kiedy to w utworze Believe pojawił się autotune, który później przecież w kolejnych dekadach był bardzo, bardzo szeroko używany w różnych gatunkach muzycznych. To był jeden z ostatnich takich ekscytujących momentów, kiedy Reynolds poczuł, że oto się objawia przed nim jakaś przyszłość popkultury. No i to był rzeczywiście bardzo udany powrót. Pomimo tego, że dzisiaj mieliśmy rozmawiać o bolesnych powrotach.
1: Ale ja myślę, że w tej sekcji muzycznej będzie więcej chyba takich powrotów, które dodają bardziej optymizmu. Pomyślałam sobie też, skoro wspomniałaś o Cher,

to jedna z moich ulubionych historii takiego faktycznie udanego powrotu, a nawet powrotu, który zdecydowanie przelicytował poprzednie sukcesy, to jest Tina Turner, która oczywiście w latach 60-tych, 70-tych była gwiazdą soulu, występowała w duecie ze swoim

0: No i też przez pewien czas ona występowała troszeczkę jako taka artystka nostalgiczna, ale to było bardzo ciekawe właśnie na przełomie lat 70. i 80., co ona robiła, ponieważ nie występowała tylko jako właśnie taka coverowa artystka z dziedziny soulu, ale ona grała rocka i coverowała Rolling Stonesów, Beatlesów czy Led Zeppelin i myślę, że to ją ukierunkowało w stronę tego, co będzie robiła później w latach 80. Zresztą wystąpiła dwa tygodnie przed stanem wojennym w Polsce, co jest zupełnie niesamowite właśnie z tym coverowym przede wszystkim repertuarem. Nie była wtedy jeszcze w Polsce popularna, no ale to był moment 3 lata przed wydaniem płyty Private Dancer, która miała już bardziej rockowe brzmienie, takie przestrzenne, lata 80., Middle of the Road, Mark Knopfler się tam między innymi udzielał i to takie właśnie potężne, doładowane brzmienie jak z MTV, futurystyczne też, no bo wystąpiła przecież Tina Turner w Mad Maxie w niezapomnianej roli. To pomogło jej ugruntować taki wizerunek no, zupełnie niepokonanej artystki i też bezkonkurencyjnej, myślę, w latach 80.
1: Kiedy pojawił się album Private Dancer, Tina Turner miała 44 lata i wtedy pisano o niej, że jest late bloomerką. To jest takie określenie, że późno się rozkwita i tutaj wybucha ta międzynarodowa sława. Czy ja wiem, czy późno, tak patrząc na to z perspektywy, wydaje mi się, że kiedy pisano o niej w ten sposób w latach 80., to może to tak wyglądało, ale teraz ta cezura się zdecydowanie przesuwa i ta kariera Tiny Turner od połowy lat 80. później mam wrażenie, że nawet nie miała jakiegoś szczególnego momentu, żeby przygasnąć. Znaczy ona później przez wiele, wiele lat była międzynarodową gwiazdą, o czym świadczy, tutaj wspominałaś o jej występie w Polsce jakoś przed stanem wojennym, prawda?
0: Tak.
1: To później mieliśmy koncerty chociażby w roku 90. w ramach Wildest Dreams Tour, czy w roku 2000. Jeśli występy w Polsce miałyby jakoś świadczyć o sukcesie, to Tina Turner nigdy tego sukcesu nie straciła.
0: To był sukces dla Polski.
1: Zawsze była w prime, tak.

0: Bolesne powroty. Grenda i Baśnik w czwórce.
1: A dzisiaj bolesne powroty. Bolesne, a właściwie myślę, że w tej chwili już wchodzimy raczej w taką jasną strefę. I opowiadamy o powrotach chyba częściej udanych. Albo udanych, albo takich, w których ktoś wybrał inną drogę i tym zaskoczył.
2: Oglądałaś film Elvis Baza Luhrmanna z 22 roku. Tam jest pokazany ten moment powrotu Elvisa po graniu w różnych kiepskich filmach takich klasy B i C w Stanach Zjednoczonych do tego programu 68 Comeback Special, czyli rzeczywiście w roku 68 powrotu ze swoimi najpopularniejszymi piosenkami w nowych aranżacjach. Transmitowane to było w telewizji w Stanach Zjednoczonych. Ja przyznam szczerze, że mam problem trochę z tym występem i wszystkim tym, co się działo później. I tutaj to określenie bolesny powrót chyba by było w sumie całkiem adekwatne.
1: Tak, zwłaszcza, że historia Elvisa jest jednak bardzo smutna.
2: Patrząc na to właśnie, co się działo z karierą Elvisa Presleya po roku 68, właściwie przez ledwie kilka lat, prawda? To znaczy, rzeczywiście był to pewnego rodzaju ekscytujący powrót jego jako pewnego rodzaju w ogóle rekwizytu popkulturowego w Stanach Zjednoczonych, przywrócenia jego kariery z jego najpopularniejszymi hitami i później przemielenia go włącznie z jego fizycznością, jego osobą jako dosłownie produktu popkultury. To znaczy, był to rzeczywiście moment, w którym Elvis stał się tą postacią, której takie plastikowe pomniki później będzie się stawiać przy tych barach nawiązujących do amerykańskiej kultury autostradowej lat 60.
1: Tak.
2: No ale z drugiej strony przypłacił za to życiem. To znaczy ten oszałamiający sukces, który się pojawił w ramach tego powrotu Presleya w końcówce lat 60. kosztował go później te takie przykre występy w Las Vegas, chociażby w ramach tej takiej niekończącej się rezydencji artysty tam, de facto zakończyło to jego życie. O ile to zrobiło to z niego ikonę popkultury na zawsze, no to jednak był to powrót z kategorii tych bolesnych.
1: Tak, to jest chyba jedna z najsmutniejszych historii o sławie w ogóle, ale na bardziej optymistyczną nutę, to myślę, że muszę powiedzieć o artyście zwanym nieraz polskim Elvisem, to znaczy o Krzysztofie Krawczyku.
2: Myślałem, że powiesz o Michale Milowiczu.
1: Wydaje mi się, że Michał Milowicz nie musiał wracać, bo on cały czas gra w teatrze. To tutaj wydaje mi się, że chyba on nie musiał mieć żadnego powrotu, ani bolesnego, ani niebolesnego.
2: No tak, Krzysztof Krawczyk w latach 80. Można powiedzieć, że był jak wielu innych Polaków, którzy wyjeżdżali na saksy w tamtym czasie. Jest taka fotografia Krawczyka gdzieś z ulic Chicago z lat 80. Wygląda na niej ekstra.
1: Tak, bo on nawet wydał płytę w Stanach.
2: Personifikacją słowa cool.
1: Tak, on wyjechał do Stanów po sukcesach oczywiście z Trubadurami, solo, nawet pamiętam, że grał w zespole o wspaniałej nazwie, takiej bardzo modernistycznej, Izomorf 67 i wydali piosenkę między innymi Nie przywieźli dzisiaj mleka. Także myślę, że inne wcielenia Krzysztofa Krawczyka warto też prześledzić, ale on, ponieważ był nielubiany przez ówczesnego szefa radiokomitetu, który blokował mu obecność w radiu i telewizji, koncertował, ale przygnębiony tą sytuacją wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam faktycznie i koncertował dla Polonii i wydał płytę po angielsku, ale okazało się, że jakby inne zajęcia okazały się bardziej dochodowe dla niego niż muzyka i przez jakiś czas się w ogóle wycofał z grania. Potem w latach 80. i 90. w Polsce występował właśnie jako z powodzeniem, ale jako taki artysta nostalgiczny, właśnie przywołujący klimat dancingu, taki jak dyskoteka dorosłego człowieka. Był lubiany, występował regularnie w telewizji, równolegle też na przykład wydawał muzykę religijną, bo przeszedł bardzo poważny wypadek i to skierowało go w tę stronę, czy piosenki dla dzieci, takie troszeczkę jakby niszowe rzeczy, prawda? Takie, że cały czas był gdzieś obecny, ale nie do końca jako taki taki artysta topowy. I to się stało dopiero na początku lat 2000, kiedy wydał płytę z Goranem Bregowiciem. I to uczyniło z niego właśnie taką ikonę udanego powrotu, takiego polskiego króla życia, co zresztą później było z powodzeniem kontynuowane na płycie Bo marzę i śnię, wyprodukowanej przez Andrzeja Smolika, więc to nowoczesne brzmienie okazało się, że jako ten polski, może już nawet nie Elvis, ale Johnny Cash, bo myślę, że tutaj należy porównać jednak tę udaną współpracę do na przykład nagrań Cash'a z Trentem Reznorem.
2: Tak, dam gitarę, dam samochód. No to tak. Tak Johnny Cash śpiewał, dokładnie tak było. Ale... myślę, że w kontekście Krawczyka jeszcze warto przywołać jego powrót w drugiej dekadzie nowego wieku, czyli w 2015 roku, kiedy ukazał się remix tego utworu Chciałem Być, autorstwa Unitra Audio. I to był moment, dzięki któremu Krzysztof Krawczyk zaistniał pośród pokolenia Z między innymi. No i to był też taki moment, kiedy ta jego sława na nowo, czy dla kolejnego pokolenia mogła być odkryta, czy jego twórczość.
1: Tak, tak. Kiedy Krzysztof Krawczyk zmarł w czasie pandemii COVID-a, to mam wrażenie, że wtedy naprawdę całej Polsce było smutno, że to był taki artysta, który faktycznie wszystkich w jakiś sposób jednoczył i mnie się przypomniało jeszcze wspaniały cytat, co miał do powiedzenia hejterom, kiedy nagrał piosenkę mundialową i okazało się, że tam dużo jakichś nieprzyjemnych komentarzy w internecie się ukazało i on powiedział, że hejterzy mogą iść sobie do filharmonii albo poczytać dobrą książkę.
2: To tego nie znałem, przyznam szczerze. W 2021 roku zmarł Krzysztof Krawczyk. Pochowany jest na cmentarzu w Grotnikach. To osoby z województwa łódzkiego. Wątek łódzki powracający w naszej audycji musiał się pojawić, mogą odwiedzić Krzysztofa Krawczyka, ikonę polskiej muzyki, której powroty wcale nie były takie bolesne, o których to dzisiaj rozmawiamy w naszej audycji.

0: Bolesne powroty.
1: Powroty.
0: Brenda i Paśnik w czwórce.
1: W czwórce.
2: Dzisiaj rozmawiamy o powrotach. Myślę, że no, tytuł naszej audycji to są bolesne powroty, ale teraz chyba częściej będziemy jednak mówić o takich trochę bardziej udanych przypadkach wymyślenia siebie na nowo, bo mnie w świecie muzyki i kilkoro artystów, których ja szczególnie lubię, to są przykłady właśnie takiej nieoczekiwanej wolty. Kiedy ktoś na przykład był takim słodkim artystą popowym, idolem młodzieżowym, któremu troszeczkę inni fachowcy podpowiadali repertuar i image, w pewnym momencie stanął na własnych nogach, często po jakimś dramatycznym wydarzeniu, po jakichś ciężkich kolejach losu, no i wymyślił siebie od zera jako artysta dojrzały. I przyznaję, że kilkoro artystów, których bardzo lubię, ma za sobą taką historię. Tu na przykład Marianne Faithfull jest taką artystką, która w latach 60. ja lubię jej cały dorobek i te takie słodkie, barokowe piosenki z lat 60., kiedy ona śpiewa takim anielskim, wysokim głosem, no i te, kiedy już na skutek po prostu życia na ulicy i radzenia sobie z nałogami, ten jej głos na płycie Broken English z lat 80. takiej zimnej płycie reggae, to jest naprawdę taka mrożąca płyta. Już ten głos jest taki charakterystycznie ochrypnięty i to jest faktycznie taka artystka, która bardzo dużo przeszła w życiu, ale wyszła z tego no, zdecydowanie bardzo obronną ręką. I drugi przykład też kogoś, kto zaczynał od takiego słodkiego, słonecznego artysty lat 60., a potem pokazał swoją bardzo poważną twarz, to jest Scott Walker. I to jest artysta, który występował w zespole The Walker Brothers, takim trochę a la The Beach Boys, no takim zespole opartym na harmoniach wokalnych, jakich było sporo w latach 60. I on zawsze miał troszeczkę inne ambicje. Wydawał solowe płyty, które były nieco poważniejsze, ale też nie spotykały się ze zrozumieniem. W latach 80. on został odkryty na nowo przez postpunkowego muzyka Juliana Cope'a, dla trochę innej publiczności właśnie postpunkowej. No i stopniowo tam wydał jedną płytę w latach 80., która czerpała trochę z popu, czy nawet z disco, ale jednocześnie miała takie bardzo, bardzo zimne, okrutne brzmienie. Inspirowała między innymi Ultravox. Warto do tej płyty zdecydowanie wracać, ale myślę, że trzeba się uzbroić w nieco mocne nerwy, a jeśli chodzi o płytę Tilt z 95, no to już w ogóle, bo to jest jakby rockowe instrumentarium, ale ma to też dużo wspólnego z taką ciężką współczechą i jest to płyta trudna, jest to też taka płyta, której ja mam wrażenie, że Walker tam chciał objąć cały XX wiek ze wszystkim jego

0: strasznymi wydarzeniami, ale też fascynującą kulturą. I myślę, że mu się to udało, ale to jest płyta no taka bardzo, bardzo szorstka w kontakcie. Trzeba się z nią trochę polubić i przyznaję, że od wczoraj myślę, kto ze współczesnych artystów mógłby pójść taką drogą i o kimś za 20 lat usłyszymy, że właśnie gra taki pop bardzo eksperymentalny, trudny. Być może to będzie Justin Bieber.
1: Być może i to też kwestia wymyślania siebie na nowo, przyjmowania różnych nowych formatów, gatunków i jakiegoś eksperymentowania ze swoim stylem. Rozmawiamy dzisiaj o bolesnych powrotach, to myślę, że takimi powrotami wielokrotnymi, często bolesnymi, ale zwykle znakomitymi może pochwalić się John Frusciante, czyli gitarzysta Red Hot Chili Peppers, który w zespole zaczynał trochę jako no pewnego rodzaju kontynuator tradycji gitarzysty, który zapoczątkował ten charakterystyczny styl muzyczny Red Hot Chili Peppers, czyli Hillela Slovaka, takiego gitarzysty, który przedawkował na początku lat 90. już no, właściwie całe istnienie zespołu stało pod znakiem zapytania. No i pojawił się wtedy John Frusciante, kilkunastoletni gitarzysta i oddany fan zespołu, który również miewał różnego rodzaju turbulencje w swojej karierze. W pewien sposób czerpiący z tego stylu Slovaka, o czym opowiada w bardzo ciekawym dokumencie poświęconym Red Hot Chili Peppers, który można oglądać na jednej z platform streamingowych teraz. Natomiast Frusciante miał różnego rodzaju turbulencje i problemy w trakcie swojej kariery, również związane z używkami, w związku z czym między innymi w pierwszej połowie lat 90. opuścił Red Hot Chili Peppers. Natomiast kiedy wrócił w drugiej połowie po różnego rodzaju zawirowaniach naprawdę bardzo mocnych związanych z jego uzależnieniem, można powiedzieć, że to był moment, w którym Frusciante nabrał takiego swojego indywidualnego, minimalistycznego stylu, który się później objawił na no, znakomitym albumie Californication z 99 roku, który wam teraz zagramy.

0: Bolesne powroty.
1: Powroty.
0: Brenda i Baśnik w czwórce.
2: To było Red Hot Chili Peppers i Californication z albumu z 99 roku o tym samym tytule, bo dzisiaj w naszej audycji opowiadamy o bolesnych powrotach, ale jak się okazuje, powroty te wcale nie są zawsze aż tak bardzo bolesne, jakby mogło się wydawać. Kiedy John Frusciante wrócił do Red Hot Chili Peppers w drugiej połowie lat 90, wrócił z takim minimalistycznym, gitarowym stylem, którego trzymał się przez jakiś czas, ale później znowu na kolejnych albumach powracał też do inspiracji Hendrixem.

0: zaskakujące. Jeszcze do tego ubiegłoroczny powrót dwóch braci, którzy oboje są dziadami ostatnimi i łobuzami i wydawałoby się, że nigdy nie wrócą, a tu proszę, powrót Oasis ogłoszony w sierpniu 2024 roku i trasa koncertowa w roku 2025. Nie byłem, ale słyszałem, że no świetna energia, świetne koncerty. No i w ogóle istotne wydarzenie popkulturowe w kontekście tym, o którym dzisiaj rozmawiamy.
1: No chyba. I też szczyt nostalgii moim zdaniem. Ja też nie dowierzałam, że oni się pogodzą.
0: To jest nie pierwszy raz, kiedy po tym powrocie Oasis dosłownie kilka dni temu na ulicy minąłem gościa we fryzurze takiej britpopowej.
1: To zawsze się dzieje, jak mamy rozmawiać o britpopie, to zawsze widzimy kogoś w takiej fryzurze. Ale mnie jeszcze przychodzą do głowy takie przypadki, kiedy mamy jakichś twórców, którym no właściwie nikt by nie dał kredytu zaufania i w sumie zaczynali od porażki albo od bycia przedmiotem niezbyt sympatycznej beki albo w ogóle

0: jakiejś generalnej antypatii. I mam dwa takie przykłady właściwie, kiedy no, komuś wyszło na dobre przeczekanie parę lat. Na mniej więcej dobre. No i przykład numer jeden to jest osoba, która pojawia się czasami w naszych audycjach. Jest to Paris Hilton, o której wspominaliśmy parę razy. To jest akurat, no myślę, że dobrze wszystkim znana gwiazda, która podobno przywróciła w ogóle do istnienia taki format człowieka znanego z tego, że jest znany. Myślę, że tak w 2006 roku ona bardzo chciała udowodnić, że jednak chce być znana z czegoś więcej i wydała płytę taką troszeczkę w stylu reggae, taką bujającą, ale była bardzo nielubiana. Wydaje mi się, że w jakichś statystykach chyba 75% Amerykanów głosiło, że w ogóle jej nie lubi. I no trudno sobie, nawet jeżeli ma się tyle pieniędzy co Paris Hilton, to jednak no, trudno sobie z taką świadomością poradzić. Ona DJ-owała, występowała między innymi w Silesia City Center na otwarciu tegoż centrum handlowego oraz w centrum Ptak w Żgowie, do czego bardzo chętnie wracamy, ale w zupełnie nieoczekiwanych kolejach losu powróciła dwa lata temu z płytą w stylu hyperpop, ale też nawiązującą do klasyki house'u, między innymi samplowała z taki słynny kawałek Stardust Music Sounds Better With You i objawiła się też jako rzeczniczka osób z ADHD, co przysporzyło jej chyba całkiem sporo sympatii. Wydaje mi się, że jakoś okazało się, że może ta Paris Hilton nie jest taka zła i że może nawet ma serce. Więc no, ciekawy zwrot akcji.
1: Czas leczy rany. Ja pamiętam Paris Hilton przede wszystkim z jej różnego rodzaju występów na stacjach muzycznych i poświęconych jej tam różnego rodzaju reality shows. I skoro jesteśmy przy latach zerowych, bo właśnie w tamtym czasie mniej więcej to się działo, to podrzuciłbym jeszcze jeden, myślę, że całkiem udany i po latach oddający klimat epoki album, czyli American Idiot grupy Green Day, która na początku lat zerowych i jeszcze wcześniej, w końcówce lat 90. można by było powiedzieć, że była po szczycie swojej popularności przypadającej na przełom lat 80. i 90. jako takiego amerykańskiego zespołu punkowego. Później mieli jakiś taki moment, może nie sławy, no bo koncertowali i to na całym świecie. Przypomnę, że Green Day odwiedził Polskę w latach 90.
0: Tak, w Skorzelcu.
1: Rzeczywiście się to wydarzyło. No ale później wrócili w roku 2004 z albumem, myślę, że po latach całkiem nieźle oddającym charakterystyczny taki opresyjno-dystopijny klimat epoki prezydentury młodego George'a W. Busha. Wtedy, no jest to pop-punkowy album, można by powiedzieć, tak naprawdę.
0: Ale poważny.
1: Ale hiper popularny w tamtym czasie i myślę, że po latach to jest taki album, do którego lubię wracać, myśląc sobie o tym, że mam szerokie spodnie i włosy postawione na szel w kształcie takich kolców.
0: Ktoś musi cię obudzić, jak się skończy wrzesień.
1: Tak, dokładnie. Oddaję to klimat lat zerowych. Wake me up when September ends.

0: Wczesne powroty. Brenda i Baśnik w czwórce.
1: Pomału już zmierzamy do końca z naszymi bolesnymi powrotami. Kończy się pomału niedzielny wieczór, więc co? Myślę, że ja jeszcze chciałam koniecznie wspomnieć o takim przykładzie, kiedy też no, ktoś startował z bardzo, bardzo niskiego pułapu i wszystko w sumie wskazywało na to. To jest tak naprawdę smutna historia, bo to jest przykład dziecka, które dostało niebezpieczny prezent i wyszły z tego same złe rzeczy na początku. Mówię o Rebece Black, którą uczestnicy, ludzie obecni w mediach społecznościowych pod koniec pierwszej dekady lat 2000 kojarzą z takiego niesławnego hitu Friday. To jest piosenka, którą kupili jej rodzice w takiej firmie, która no, po prostu komponowała piosenki, które mógł zaśpiewać każdy i zajmowała się ich wydaniem i dystrybucją. Realizowała też teledysk, taka firma ARK. No i tak naprawdę to było często spełnienie jakiegoś kaprysu, taka vanity music, no ale w przypadku Rebeki Black to skończyło się kiepsko, no bo to stało się memem i to takim jeszcze złośliwym memem. No myślę, że oczywiście to była okropna piosenka, ale też ona była dzieckiem, więc może nie zasłużyła na takie glanowanie. Ale też znowu w tej chwili, jako już zupełnie dorosła artystka, gra muzykę w stylu hyperpop i wydała płytę wyprodukowaną przez Dylana Brady'ego z 100 Gecs, więc no myślę, że całkiem niezła współpraca, no i też

0: podziwiam jednak mimo wszystko odporność psychiczną, bo jednak z takim ciężarem po prostu bycia antygwiazdą internetu, no to nie każdy sobie poradzi.
1: Zaczęliśmy naszą dzisiejszą audycję od Simona Reynoldsa, jego retromanii, w której to autor pisał o tym, że im szybsze tempo rozwoju, tym więcej będzie różnego rodzaju nostalgii, powrotów do przeszłości. No i wydaje mi się, że w kontekście powrotu, o którym wspomniałaś przed chwilą, warto by było wspomnieć o tym, że no rozmawiamy o tym wszystkim w trzeciej dekadzie XXI wieku, w której to mamy wrażenie, że wszystko już było, wszystkie powroty, które mogły nadejść, już są za nami. Tymczasem wydaje się, że co kolejny powrót to lepszy. No, ten przykład Rebeki Black jest, przyznam, dość ekscytujący w kontekście tego, co działo się z jej karierą tak. wcześniej, ale myślę, że warto wspomnieć o, jeżeli chodzi o trzecią dekadę nowego wieku, powroty znakomitych polskich raperów, którzy z jakiegoś powodu na wiele, wiele lat zniknęli z różnych powodów. Tutaj między innymi no, moim top 1 jest Ace zdecydowanie, autor debiutanckiej płyty solowej, no bo wcześniej nagrywający z składem LMR, gdzie jest Ace z roku 2003, której wznowienie pojawiło się w roku 2020. No i między innymi pojawił się tam znakomity kawałek Astra, już nagrany po latach. To znaczy, to jest taki utwór pół na pół, w którym Ace rapuje z fragmentem, zdaje się, swojej zwrotki sprzed lat i tam bardzo ciekawie się to wszystko uzupełnia. Czy chociażby powrót Smarkiego Smarka na płycie Romantic Psycho u Quebona Fide, również w roku 2020. Czy wcale niedawny powrót Discreta, który na 20-lecie świetnego albumu IQ opublikował i wznowienie tej płyty, no i później pojawiło się też kilka różnych fitów, między innymi u Belmondo w utworze Follow-upy, czy na przykład w pierwszym nagranym po wielu latach, w 2024 roku, singlu Revanche. I to są bardzo ciekawe powroty i bardzo ciekawe momenty w muzyce, które no nie tak dawno zaistniały i okazały się świetne. Ale jeszcze, na koniec, mam do ciebie pytanie, czy masz może wymarzony powrót, który w sumie mógłby się wydarzyć? Tutaj ograniczmy sobie te pule do artystów żyjących i działających w jakiś sposób.
0: Wiesz co, ja jeszcze chciałam wspomnieć o hip-hopie na chwilę, że to jest chyba całkiem przyjemne być powracającym raperem, bo w hip-hopie się szanuje wiek i wracasz jako taki mędrzec, jako taki Gandalf, nie? I po prostu wszyscy cię respektują. Może więc tak. Myślę, że to zawsze muszą być przyjemne powroty, ale ja trochę myślę o tym, że w sumie może już taki powrót się wydarzył i to taki zaskakujący nawet dla mnie, bo ja go też odkryłam po dłuższym czasie, tego artystę, którego jakby lubiłam bardzo jego stare nagrania, a potem zupełnie znienacka poszłam na koncert i okazało się, że jest super, tylko gra już zupełnie inną muzykę. I to był Gary Numan, który po prostu w latach 80. był robotem i po prostu występował jako robot, manekin, taki uosabiający świat z powieści Ballarda, taki bardzo zimny gość. Natomiast on zaczął grać taki trochę tak zwany rock industrialny, czy jakby powiedział Rafał Księżyk, rock samplerowy, coś a la Nine Inch Nails w latach 2000, się okazało, że on jest w swoim żywiole, że po prostu co ten koleś robi. I pamiętam, że to chyba był taki, moim zdaniem, najfajniejszy powrót, jaki widziałam na własne oczy, więc chyba chciałabym po prostu pójść jeszcze raz na jego koncert.
1: No to ja na koniec dorzucę wątek literacki. Wspomniałaś o Garym Newmanie w kontekście postaci ze świata Ballard. No to mamy wreszcie w Polsce po ponad 50 latach nakładem wydawnictwa Artrage się ukaże książka Wystawa Okropności Ballarda z lat 70. Kultowa
0: fajnie.
1: Książka, którą sobie wyobrażałem i do której jakoś po angielsku nie mogłem się przekonać, ale teraz właśnie ona się ukazuje i ja bardzo na tę książkę czekam. To jest powrót w pewnym sensie w języku polskim autora, który no raczej nie będzie bolesny. Ja tam czekam bardzo.
0: Dobra, no ja też. Chociaż czytałam oryginał i mi się bardzo podobał, ale zawsze chętnie przeczytam drugi raz.
1: Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami przy, no wcale chyba nie tak do końca bolesnych powrotach.

0: W audycji Drenda i Paśnik w czwórce i jej specjalnym powrotowym wydaniu. Mamy nadzieję, że jeśli wracacie z majówki, to wracacie bezpiecznie do domów, a my słyszymy się jak zwykle w każdą niedzielę o godzinie 20. Byli z wami Jacek Paśnik
1: i Olga Drenda
0: oraz Renata Żuchowska. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ofiar dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no i...

lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedzi ludzie, mijając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry są

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Will I ever be loved? Is love real?

0: Jupitera spadniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Wciąż jesteś ostatnia. Twoje sny skądlone przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, Kalafiornia, masz plan odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosja.
1: Chciałbyś,

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Usiądźmy w cieniu jakiejś knajpy.

0: czwórka. Polskie Radio.
1: Kiedy się biorę do roboty, wszystko inne traci podest. Gdybym tego nie robił, dawno straciłbym już głowę. Jak sprzedam ci konsolę, to zostanę milionerem. A ty chyba pomyliłeś PS4 z SSL-em. Od jutra zbieram na chatę pod Neapolem, by mówić jej wieczorem, buena sera, mio amore. Choć miało nazwałbym stolicę kraju moim domem, to nie wiem czy nazajutrz będę wciąż na koszykowej. Poszerzam swój dorobek, odkąd nie chodzi o portfel. Już nie jeden pechowiec zbroi mnie udany fortel. Nie używaj broni mojej, lecę już do fortec. To co dla jednych znojem, inni nazywają sportem. W kieszeni mam pokorę, gdy zapytasz mnie o drobne. Gdy lejemy pokorek, już nie chodzi mi o mordę. Jak trzeba wzniecę ogień, dopóki mam drugą dłoń. By poruszać się tym torem, zapewne musiałem dojrzeć.

miejsce, w którym się znalazłem. Choć nadal bardziej inspirują mnie rozmowy z dziadkiem, bo tutaj w kuluarach wali na kilometr fałszem, a od tych ciepłych słów mam wrażenie, że już zmarzłem. Mam jedno marzenie, proszę niech się stanie żywe, bym nigdy nie zatracił się i stał systemu trybem. Jeśli mówię chodak, mam na myśli grubą rybę, no bo ważę ponad stówę i się w marcu urodziłem. Dziś mam rocznicę swojego pierwszego oddechu. Czas nieubłaganie leci, nie ma na to leku. I nawet gdyby przyszło umierać za parę miechów, wiem, że żyłem w zgodzie z sobą, nie do wymyślonych reguł. Czułem się szczęśliwy w życiu może parę sekund, nie licząc kilkuset godzin twego uśmiechu. Zamykam oczy przy świecy na pełnym wdechu. Czuję się nową osobą w tym pięknym wieku.

się jak Britney w 2007. Czuję się jak Whitney, Ledger, a nie Legend. Czuję, że za późno, wszystko to na próżno. Czuję, że zaspałem, czuję, że przegrałem. Czuję jak żółć wypełnia mi wnętrzności. Czuję brak tchu, pięścią i szczękościsk. Czuję, że pękam, czuję, że tonę. Czuję, że to meltdown. Czuję, że to koniec.

wsiąć na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

beze mnie. Siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić.

Dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Does she want?

0: Niebieskie kwiaty to przyroda.
1: No.
0: Przyroda to fauna i flora.
1: O,
0: florę na razie zostawmy.
1: Dobrze.
0: Bo nie wymawiam R, to zajmijmy się fauną, gdzie nie ma R.
1: Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko w porządku.
0: Otóż fauna... Fauna,
1: słuchamy,
0: to są zwierzaczki, podobno. Zwierzaczki są w lesie. Dawno nie byłem w lesie.
1: O, przykro mi.
0: Ale tu, gdzie mieszkam, też są zwierzaczki. Mogę o nich opowiedzieć.

producencie owspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pośrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, wy wygaszacie.

opiekę. Jestem z moim ziomkiem, czeka, zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z head nate bills. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Wsiadaliśmy w auto, słuchając rapu. Słuchając rapu, pędziliśmy przez miasto.

silnik, włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, na delocji bije w barśnym marzem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak grzebie z ojeniu, chyba nich obiech, gdzie już żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję w plecach, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem menys, wróć zmiana, obieją weterani, chcą mnie

drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośnie.

0: Čfurka, radio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Yo.